0: Ukraińcy byli obecni na pogrzebie szczątków mieszkańców Ostrówek i Woli Ostrowieckiej zamordowanych w rzezi wołyńskiej. Wśród kilkuset uczestników ceremonii pochówku w Ostrówkach na Ukrainie znaleźli się mieszkańcy sąsiednich miejscowości.
1: W ocenie historyka IPN dr Leona Popka obecność Ukraińców z okolicznych miejscowości świadczy o dużej wrażliwości i dążeniu do pojednania polsko-ukraińskiego. Tak też mówił obecny na pogrzebie mieszkaniec wsi Równe.
2: Stać o tak na mszy wszystkie razem i jeden drugiemu przebaczyć, bo to inaczej nie ma. Jeden wróg jest Rosja, jest razem dwa narody jakichś takich, bracia. No, ludzie sami dążą do tego dojść, przebaczyć jeden drugiemu.
1: Iwana, nauczycielka historii z Równego, również przyznała, że chciałaby, aby stosunki polsko-ukraińskie były jak najlepsze.
3: No ja mam taką nadzieję, że to będzie zalogodzenie, bo no, mieszkamy tutaj pobliżu Polski. No, chciałyby, żeby wszystko było dobrze dla prostych ludzi, a jak to będzie, to nie wiem.
1: Natomiast krewni ofiar uczestniczący w ceremonii pogrzebowej podkreślali, że najważniejsza jest prawda i szczere przepraszam. Wołyń, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: W aktualnościach powracamy do kraju. Lubelscy policjanci zatrzymali mieszkańca powiatu Chrubieszowskiego, poszukiwanego listem gończym za posiadanie i udostępnianie pornografii dziecięcej. Schwytanie podejrzanego o pedofilię 31-latka nie byłoby możliwe bez wsparcia mundurowych z Poznania, przyznaje Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
4: Mężczyzna trafił już do tymczasowego aresztu. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.
0: 31-latek ukrywał się od 2 miesięcy. W chwili zatrzymania był zaskoczony obecnością policjantów.
5: To są aktualności jedynki.
0: Stany Zjednoczone zaatakowały wyspę Larak w ciśnienie Ormus. To pierwszy atak na Iran od kilku tygodni.
6: Amerykanie informują, że celem ataku były 2 wyrzutnie rakiet gotowe do wystrzelenia w kierunku cieśniny min morskich. Zginęli zarówno wojskowi, jak i cywile. Irańska Gwardia Rewolucyjna zapowiada ukaranie agresora i podkreśla, że konsekwencje będą zarówno gospodarcze, jak i militarne. Twierdzenie Amerykanów o wyrzutniach min nazywa wymówką. Ten pierwszy od kilku tygodni atak może stać się zapowiedzią eskalacji, bo sytuacja między Waszyngtonem a Teheranem jest mocno napięta. Obecnie między stronami nie toczą się żadne negocjacje. Prezydent Donald Trump wypowiedział Iranowi wojnę ekonomiczną, grożąc konsekwencjami każdemu krajowi, który będzie robił jakiekolwiek interesy z Iranem. A cieśnina Ormus jest zamknięta i mimo porozumienia Iranu z Omanem raczej nie otworzy się, dopóki Amerykanie nie zdejmą blokady z irańskich portów. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
0: Jak już wiemy, irańskie siły zbrojne wystrzeliły kilka rakiet w kierunku amerykańskich baz wojskowych w Jordanii. Wojsko jordańskie poinformowało o strąceniu 8 rakiet, natomiast lokalne media o kilku eksplozjach w pobliżu położonego na południu Jordanii miasta Aqaba. Teheran poinformował, że atak na amerykańskie siły zbrojne to odwet za atak na wyspę Larak. Google zmienia sposób wyświetlania na mapach nazwy jeziora Ontario. W związku z podpisaniem przez Donalda Trumpa rozporządzenia zmieniającego nazwę akwenu na mapach Google'a będzie to jezioro Ameryka.
7: Prezydent w ostatni czwartek podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę jeziora, które położone jest między kanadyjską prowincją Ontario, najludniejszą w kraju, a amerykańskim stanem Nowy Jork. Decyzja ta zapadła po wcześniejszych zapowiedziach takiej zmiany, gdy napięcia handlowe między tymi historycznie zaprzyjaźnionymi krajami osiągnęły punkt krytyczny. Teraz użytkownicy Google w USA zobaczą na mapach nazwę Lake America, natomiast w Kanadzie widoczna będzie nazwa Lake Ontario, czytamy w specjalnym oświadczeniu. Poza terytorium Stanów Zjednoczonych i Kanady na mapach wyświetlane będą obie nazwy, przy czym Lake America pojawi się w nawiasie. Aktualizacje te są zgodne z naszą długoletnią polityką dotyczącą zbiorników wodnych, których nazwy różnią się w zależności od kraju i są już wprowadzane, przekazało Google z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Opady deszczu możliwe dziś w całym kraju, lokalnie będą im towarzyszyć burze, a na południowym wschodzie także opady gradu. Na termometrach od 24 stopni na północy do 30 na krańcach południowo-wschodnich.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
8: Jak z psa zrobić aktora? Które rasy najlepiej nadają się do pracy na planie filmowym? Jak przygotowuje się psy do pracy?

0: pracy przed kamerą. O tym w poniedziałkowym Lecie z Radiem. Zachęcimy również do zwiedzania Polski na rowerze i podpowiemy najciekawsze trasy dla miłośników dwóch kółek. W audycji także finał konkursu Ścieżki z Jedynką i ostatni rower do wygrania.
1: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Także i ty, i tobie też przekonasz się, nauczysz się, pogodzisz jeszcze się, to wiem z wszystkim, co dziś.

przekonasz się, że głupstwem było tyle chcieć. W ramiona czyjeś rzucić się i rozpomienić wokół świat. Nauczysz się odwrócić się i obojętną unieść twarz.

że ty i tobie też te lekcje są pisane, wiesz. Ironia, cienkość, drwina, śmiech, jak to się czyta, poznasz szybko.

gdzież nawet splunąć chciał. I co dziś draństwem, świństwem zwierz, także i ty, i tobie też. O nie martw się, to ręcz.

Ciebie też tak pust wieczór ogarnie cię w mieście dla innych, niczym baśnie ty zamkniesz drzwi, zostaniesz sam. Także i ty, i tobie też przed lustrem stanąć zdarzy się i długo, długo będziesz stał. O nie wstydź się, że będzie tak, że dłoń mi swą zakryjesz.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Przed wami ukochany pieśniarz Krakowa, Marek Grechuta.
2: Na skraj miasta wyszło kilku takich, z których każdy o podróży sobie śnił. Zbudowali dworzec kolejowy, każdy kupił sobie bilet w nim. Lecz kiedy pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś spytał, więc dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie wsiadamy. Tylko cicho. Po chwili siedząc przy oknach, rzucali okrzyki zdumienia. Mijali widoki przepiękne, że spełnić się mogły marzenia. Lecz oni pędzili wciąż dalej, szukając piękniejszej ziemi. Ktoś spytał, więc gdzie wysiadamy? Usłyszał, na razie jedziemy. A tylko cicho. Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały. Lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu usiedli. Ktoś spytał, więc gdzie my jesteśmy? Usłyszał, na razie tu gdzieśmy wsiedli. A tylko cicho. Lecz gdyby ktoś mylnie osądził, że w tej podróży była strata, niech wie, podróże kształcą.

cierpliwości wykres. Wymyślono system nowy. Ekspres, ekspres, ekspres. Mamy ekspresowe pranie, ekspres polecony, ekspresowe dziur łatanie, ekspres opóźniony. Ekspresowe podnoszenie oczeka dla gości, są herbatki ekspresowe, szybciutko i prościej. Siadam więc nad małą czarną, oczywiście z ekspresu. I smakuję tę oszczędność czasu, bo ktoś zostawił na stoliku ekspres rozłożony. Czytam, od jutra sprzedaż w trybie przyspieszonym. Zamiast normalnego dotąd ekspresu jest nowy. Ekspres za drobną opłatą. Super ekspresowy. Super ekspresowe pranie. Super oczkowanie. Przed kolejką ekspresową już super przepychanie. Ekspres super opóźniony. Super zaraz wracam. Super nie przyjmuję dzisiaj. Super nie zawracaj pan. Wracam więc do domu szybko. Jakiś liścik znowu, serce mi z emocji bije. Super ekspresowo, proszę bardzo. List ekspresem był hen i już przy mnie. Czytam pana podanie o mieszkanie w normalnym terminie.

Siedzę więc nad Małą Czarną, oczywiście z ekspresu. I smakuję tę oszczędność czasu. Czekam też, aż trochę bardziej ten system się przyjmie. Tyle, że wtedy będę już śpiewał tak ekspresyjnie jak ten tutaj. Kaziu lubu ziu fulu gaś gaj. Ciu lubu ziu kazia fazia ba.

sąsiedzie, jak ci się wiedzie, za ścianą, która ponoć uszy ma. Mówią, że w świecie wielkie zamiecie, może ich tutaj

spóźnieniem już się nie zmienię, ale pamiętam, co to gest i szyk.

za oknami wstaje świt. Aż tu nagle wiatr nadleciał jak szalony, na ramieniu jeszcze żony ciepły ślad. Wiatr nadleciał i kołysze naszym domem, a od miasta jakiś dziwny roślin.

gdzieś daleko. Już za nami zatrzaskują ciężkie drzwi, już oczom tak przytulnie pod powieką, i od łez twoja sukienka cała lśni.

pisał kiedyś o krakowskim barze na Stawach Jerzy Harasymowicz. Oto opowieść o barze, dzisiejszym barze na Stawach, jakże odległym od tego harasymowiczowskiego, a dedykowana mistrzowi.

nagłe pory roku. Gwałtowne lato w mieście, bez kwiatów w wazonie. Jesień wszystko zasuszy,

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: A ja państwu chciałem przedstawić pana Piotra Pastora.
2: To jest mój przyjaciel, Rysiek Riedel. Rikard tak zwany. On jest ze Śląska i gra na harmonice. Kołysanka jest dosyć niecodzienna. Kołysanka jest o nadziei.

Niby wciąż jesteśmy jeszcze tacy młodzi. Nieraz pracujemy dla starszych niż my. Czy mogą nasze sprawy trochę was obchodzić? Czy znacie nasze myśli, nasze noce i dni? To głupie, my i wy, w końcu wiele nas łączy. Czy więcej niż dzieli, osądźcie to wy. Jak wam, tak i nam, czasem szmalec się kończy i pytania o przyszłość zakłócają nam sny.

tak samo każdego wykańcza głupota. Czasem wy ją siejecie, czasem nasz bywa plon. We śnie otwieramy bramy całe ze złota. Na jawie czasami zatajamy swój sąd. Czy czasem też myślicie, po co, jak i dlaczego? O uśmiech niełatwo, chociaż zawsze jest złość. Prosicie, bym zaśpiewał dla was coś wesołego. I słusznie, ja też niepokojów mam dość.

Czas się kłaść, pora spać. Wszystkie dzieci zaraz zasną. Nowy świt błyśnie w mig. Na śniadanie będzie ciasto.

0: Dziękuję was.
1: Jedynka. Polskie Radio. Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Największe gwiazdy,
3: a wśród nich
2: Big Day. Edyta Górniak.
3: Natalia Kukulska.
2: Staszek Karpiel-Bułecka. Mietek Szcześniak.
3: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
2: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
3: Sobota, 5 września. Wielki finał. Białe błota.
2: Transmisja koncertów TVP2 po 20 i na antenie radiowej jedynki po 21.
3: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Jedynka. Polskie Radio.

0: Minęła trzecia, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Aby przypieczętować polsko-ukraińskie pojednanie, ekshumacją ofiar rzezi wołyńskiej musi towarzyszyć odchodzenie od banderyzmu w przestrzeni publicznej Ukrainy, ocenia generał Leon Komornicki. Były wiceszef sztabu generalnego mówił w Polskim Radiu 24, że polscy politycy powinni przekonywać ukraińskich, by przestali odwoływać się do skrajnej ideologii Stepana Bandery.
1: Brakuje dzisiaj adekwatnej strategii naszej, która by dążyła do tego, żeby przeciwdziałać temu procesowi skutecznie, bo właściwie sprognozować, zdefiniować i przeciwdziałać i oddziaływać na stronę ukraińską już nie sami, ale także poprzez właśnie Stany Zjednoczone i sojuszników, żeby Ukraińcy raz na zawsze rozstali się z tą ideologią i strategią budowy tożsamości państwa ukraińskiego, ukraińskiej armii na banderyzmie.
0: W Ostrówkach na Wołyniu pochowano wczoraj 55 ofiar rzezi wołyńskiej. Uroczystości w tym miejscu to kolejny pogrzeb ekshumowanych ofiar w ostatnich miesiącach. Równolegle trwają też prace poszukiwawcze, m.in. w Późnikach i Hucie Pieniackiej. Minister finansów i prezes Narodowego Banku Polskiego wezmą dziś i jutro udział w pracach grupy G20 w Stanach Zjednoczonych, a dokładniej w Asheville w Karolinie Północnej. Andrzej Domański przeprowadzi serię poświęconą wzrostowi gospodarczemu, sesję poświęconą wzrostowi gospodarczemu. Ma też zaplanowane bilateralne spotkania z przedstawicielami Japonii, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej. Grupa G20 zrzesza 19 największych gospodarek narodowych oraz Unię Europejską i Unię Afrykańską. Uroczyste otworzenie historycznej bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej rozpocznie dzisiejsze obchody podpisania porozumienia gdańskiego. Uroczystość rozpocznie się o 12 z okazji 46. rocznicy zgody komunistycznej.

0: komunistycznych władz na postulaty protestujących robotników ówczesnej stoczni imienia Lenina. Porozumienie gdańskie było jednym z czterech porozumień sierpniowych, które po zakończeniu fali strajków w 1980 roku otworzyły drogę do powstania niezależnego, samorządnego Związku Zawodowego Solidarność i stały się symbolem odrodzenia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Na symboliczną uroczystość przy historycznej bramie zaprasza prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
1: O tym, jak wyjść z tego strasznego totalitaryzmu, jest w tym roku już 46. rocznica podpisania porozumienia sierpniowego tutaj w Gdańsku. Jak co roku szczególnie zapraszam. W samo południe już tradycyjnie otworzymy historyczną bramę numer 2 Stoczni Gdańskiej, wtedy 46 lat temu noszącej imię Lenina. Serdecznie zapraszam do tego wspólnego rytuału.
0: W uroczystości przy historycznej bramie numer 2 Stoczni Gdańskiej wezmą udział m.in. sygnatariusze porozumień sierpniowych i uczestnicy strajków.
2: To są aktualności jedynki.
0: A w nich alarmujące dane z polskich aptek. Polacy marnują leki. Co roku zwracają ponad 3000 ton niewykorzystanych medykamentów. Nie wiadomo też, ile leków trafia do kosza, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
3: Bardzo dużo leków utylizujemy, to jest tylko część marnowanych leków. Rocznie prawie 3300 ton, to są również setki milionów, jak nie miliardy złotych. Z perspektywy podatnika marnowanie tych leków jest tym bardziej bolesne.
0: Przypomnijmy, przeterminowanych leków nie można wyrzucać do zwykłych śmietników. Najłatwiej utylizować je, wrzucając do specjalnie oznakowanych pojemników. Resort zdrowia zapowiada zmiany mające ograniczyć marnowanie leków. Cena to około 5,5 miliona euro. Prywatna wyspa w Lagunie Weneckiej trafiła na sprzedaż. Krewan ma 5700 metrów kwadratowych powierzchni, a z jej brzegów widać m.in. słynne wyspy Burano i Torcello.
4: Do Wenecji z wyspy Krewan jest około 7 kilometrów. Na samej wyspie znajduje się fort z czasów napoleońskich, zbudowany na początku XIX wieku i później przekształcony w prywatną rezydencję. Jest też przystań i wewnętrzny kanał. Oprócz tego dużo zieleni. Na początku lat 2000 wyspę kupił wenecki przedsiębiorca Giorgio Panto. W listopadzie 2006 roku po obiedzie na wyspie Panto wsiadł do helikoptera i ruszył w kierunku lądu. Maszyna rozbiła się w wodzie niedaleko Krewan. Przedsiębiorca zginął. Teraz wyspa, która po śmierci Panto była już wcześniej wystawiana na sprzedaż, ponownie szuka właściciela. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W całym kraju możliwe dziś opady deszczu, gdzieniegdzie także burze, a na południowym wschodzie mogą pojawić się opady gradu. Tam też będzie najcieplej, maksymalnie do 30 stopni. W większości regionów termometry pokażą dziś dwójkę z przodu.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Jak z psa zrobić aktora? Które rasy najlepiej nadają się do pracy na planie filmowym? Jak przygotowuje się psy do pracy przed kamerą? O tym w poniedziałkowym Lecie z Radiem. Zachęcimy również do zwiedzania Polski na rowerze i podpowiemy najciekawsze trasy dla miłośników dwóch kółek. W audycji także finał konkursu Ścieżki z Jedynką i ostatni rower do wygrania.
6: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Na szczytach władzy. To był rok.
7: Z wicemarszałkiem Senatu Maciejem Żywno 5 sierpnia rozmawiała Sylwia Białek.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
8: Państwa i moim gościem jest wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, Polska 2050. Dzień dobry, panie marszałku.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Jesteśmy zdalnie połączeni, ponieważ posłowie mają już wakacje, ale senatorowie jeszcze nie. Senat obraduje.
9: Tak, obraduje i właśnie toczy się dyskusja wokół prezydenckiego referendum.
8: No właśnie, ponieważ to jest jedno z kluczowych zagadnień, które państwo na tym posiedzeniu Senatu rozstrzygną. Prezydent proponuje referendum w sprawie klimatu. To drugie podejście, bo pierwszy pomysł pomysł został przez senatorów odrzucony. Pytanie nie zmodyfikował prezydent Karol Nawrocki, skrócił je, no właśnie.

0: i jak to będzie teraz wyglądać?
1: No, sens i przesłanie tej propozycji referendum jest idiotyczne, identyczne. To wbrew pozorom przejęzyczenie, które wcale nie jest wbrew pozorom tak proste, ponieważ pytanie o politykę klimatyczną w momencie, w którym ma wejść ona w 2028 roku i rząd polski, który otrzymał to w spadku po swoich poprzednikach z Prawa i Sprawiedliwości, usiłuje dokonywać takich zmian, które będą powodowały jak najmniejsze zobowiązania finansowe, głównie dla obywateli, ale jednocześnie jak największy zysk w postaci środków, które będziemy mogli zainwestować w ochronę środowiska, która jest niezbędna na pokolenia, a nie na jedną kadencję czy na najbliższe lata. I musimy mieć tego świadomość, szczególnie jak obserwujemy takie zjawiska jak w Hiszpanii, że sam system ochrony środowiska w całej Unii Europejskiej musi ulegać przyspieszeniu, a nie spowolnianiu. Tylko trzeba robić to na tyle sensownie, żeby jak najniższym kosztem dla obywateli. Samo referendum samo w sobie już jest kosztowne. Szkoda tych pieniędzy na zadanie bardzo oczywistego pytania.
0: No bo pierwotnie pytanie miało brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Pytanie zostało skrócone. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? No i tu jest obawa, że tak naprawdę prezydent, krytykując politykę klimatyczną wspólnoty, chce Polskę z Unii wyprowadzić.
1: Znaczy, to jest jedno pytanie, bardzo siłowa próba zerwania którejś z ustaleń, którejś z traktatów, ale w tym również polityki klimatycznej, może być pierwszym ruchem do swoistego rodzaju polexitu. Wchodząc do Unii Europejskiej, decydujemy się na pewną współpracę w zakresie przestrzegania nie tylko wspólnego unijnego prawa, ale również określonych rozwiązań gospodarczych, przyrodniczych, czy też nawet tych związanych z obroną naszych krajów. Polityka klimatyczna jest jednym z tych. Oczywiście ma w sobie wiele elementów, które należy poprawić, ma wiele elementów.
0: No i właśnie, i na to zwracam uwagę, że prezydent, proponując to referendum, po prostu chce naciskać na rząd, by zdaniem prezydenta był jeszcze bardziej aktywny, jeśli chodzi o politykę klimatyczną.
1: Ale tu rozmawiajmy także w obszarze, nie męcząc na swój sposób obywateli, żeby zadać im jedno pytanie, które jest bardzo pustym pytaniem, bo to jest, czy jesteś za polityką klimatyczną Unii Europejskiej, a jednocześnie może dodajmy pytanie, czy jesteś za tym, żeby kolejne pokolenia, w tym twoje dzieci i wnukowie, oddychali świeżym powietrzem. Czy jesteś za tym, że jesteś w stanie ponieść jakieś koszty związane z tą ochroną środowiska? Jednocześnie, czy jesteś za tym, żeby ze środków unijnych były pieniądze na odnawialne źródła energii, które przyniosą oszczędności w portfelu prywatnym, w opłacie za prąd? My naprawdę musimy na to patrzeć w takich kategoriach, w których pan prezydent ma prawo wystosowywać określone pytania i propozycje do rządu, wspierać je w ramach działań w polityce międzynarodowej, żeby określone rozwiązania w jakiś sposób łagodzić, albo szukać kolejnych dobrych. Jeszcze raz przypominając, że proces negocjacji także ETS i polityki klimatycznej był w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości. I teraz nagle jest odwracanie kota ogonem. Coś zostało niedopełnione przez nich, zaakceptowane, a teraz to samo środowisko polityczne chce powiedzieć, zapytamy Polaków, czy im się to podoba. No po prostu naprawdę szkoda na to pieniędzy. Pan prezydent może punktować te elementy i przekonywać również stronę rządową, że idźmy dalej do Unii Europejskiej i dyskutujmy, co można złagodzić. Zresztą samo przesunięcie ETS już jest dowodem na to, że taka wola w Unii Europejskiej jest.
0: Czyli prezydent od państwa, od senatorów takiego prezentu na pierwszą rocznicę zaprzysiężenia nie otrzyma, jeśli chodzi właśnie o zgodę na organizację referendum w tej kwestii.
1: Głosujemy jutro, ale wydaje się, że i po tych głosach w dyskusji, która właśnie trwa, że jednak większość Senatu nie będzie za wsparciem tej propozycji referendalnej.
0: No i wskazując też i patrząc na to, jak głosowały wczoraj komisje, prawda, senackie w tej kwestii.
1: Dokładnie tak.
0: Panie marszałku, ale drugą kwestią też ważną zajmują się senatorowie, a mianowicie wyborem prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. W tej kwestii wypowiedzieli się już posłowie, zagłosowali za

0: Mateuszem Szpytną. Tę kandydaturę poparli posłowie Prawa i Sprawiedliwości i PSL-u. No i teraz pytanie, co zrobi Senat, bo tutaj no, będzie się wszystko ważyć chyba do ostatniego momentu.
1: Tak, i ta dyskusja jeszcze jest przed nami, a zatem głosowanie. Umówiliśmy się również, że jutro rano też tak wewnętrznie będziemy o tym dodatkowo dyskutować poza posiedzeniem plenarnym. Wydaje się, że tutaj przede wszystkim Koalicja Obywatelska nie zmieni zdania i nie poprze tej kandydatury, więc ten wybór może być faktycznie i wisi na włosku.
0: Koalicja Obywatelska przeciw, Lewica przeciw, PSL, PiS za, Trzecia Droga. Polska 2050.
1: Jestem w Trzeciej Drogi wspólnie z PSL-em, więc tutaj pewien dżentelmeński ruch w moim przypadku będzie raczej oznaczał wstrzymanie się, bo jestem pomiędzy koalicyjnym rozłożeniem, ale to jeszcze okaże się jutro.
0: Czyli pana głos też będzie miał tutaj decydujące znaczenie, jeśli chodzi o ten rozkład sił. A jakie argumenty rozważa pan za, a jakie przeciw, panie marszałku?
1: Argumentem za na pewno jest to, że kolegium IPN-u zgłosiło tylko i wyłącznie tego kandydata w tej chwili, który przeszedł, i jest to wieloletni pracownik IPN-u, też z dosyć mocnym historycznym doświadczeniem i zasługami w tym obszarze edukacyjnej w IPN-ie, a zatem z tego punktu widzenia spełnia wszelkie kryteria, które dawałyby mu mandat do funkcjonowania w roli prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Chyba czas najwyższy ten pad w IPN-ie przełamać i doprowadzić do możliwości jego normalnego funkcjonowania. Natomiast naprzeciwko jednak jest ta cała kwestia zabarwienia politycznego w IPN-ie, które wydaje się, że naprawdę musimy dojść w pewnym momencie do takiej sytuacji, że IPN-em będą zarządzać od początku do końca historycy i prokuratorzy.
0: No właśnie, bo
1: ze względu na prowadzone sprawy, którzy będą jednak jak najdalej trzymali się od polityki, a jak najbliżej prawdy historycznej, bo mają się zajmować przeszłością i rozliczeniem tej przyszłości, a nie obecną sytuacją polityczną w kraju.
0: Ci, którzy są przeciwni tej kandydaturze pana Mateusza Szpytmy, wskazują, że to człowiek prezydenta Karola Nawrockiego, który nie gwarantuje niezależności tej instytucji.
1: No właśnie, jest to jeden z tych argumentów, w którym kandydat na swój sposób musiał i musi przekonać, że jednak zachowa tutaj obiektywność. I tak jak powiedziałem przed chwilą, a powtórzę, że będzie się zajmował rozliczeniem przeszłości i tym, do czego IPN powstał, a nie będzie zajmował się polityką i zapewnianiem jakiegoś komfortu, wsparcia którejkolwiek ze stron politycznych.
0: A co panu polityczna intuicja podpowiada, jak ten wynik głosowania będzie się kształtował?
1: No, nauczyłem się, że jednak do końca warto poczekać na autonomiczną decyzję senatorek i senatorów. Zobaczymy jutro.
0: Panie marszałku, jutro też rok od zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Jak pan ten rok ocenia?
1: Jestem z wykształcenia pedagogiem i raczej sam z siebie lubię ocenę opisową, więc proszę mnie tylko
0: właśnie,
1: nie
0: poproszę,
1: pytać.
0: No to właśnie poproszę, nie, dobrze, to teraz opisujemy.
1: Dlatego opisujemy. Na pewno pozytywnie bym określił kwestię dużej aktywności. Na pewno nie jest to prezydent, który siedzi w domu czy też w pałacu prezydenckim, nic nie robi. Natomiast niestety z dużym ubolewaniem stwierdzam, że zdecydowana większość tej aktywności jest poświęcona utrudnianiu życia nie tylko rządowi, ale również Polakom. Dla mnie tym ogromnym przykładem jest niechęć do rozwiązań związanych z kontrolą kryptowalut, które nie dotyczą tylko wielkich tematów giełdowych, ale przede wszystkim poszczególnych Polaków, którzy oszukani chociażby na jakichkolwiek telefonicznych czy internetowych wersjach wejścia na konto, nie mogą odzyskać tych pieniędzy, bo przewalutowane środki na kryptowaluty znikają, bo ta przestrzeń jest pozbawiona w Polsce dobrej kontroli i to kilkukrotne podejście z tą ustawą zetknęło się z kompletnie niepotrzebnym wetem, ale nawet ta sytuacja z dzisiaj, czyli nominacja asesorów bez kontrasygnaty premiera, no jest dowodem na jakieś przedszkole polityczne w kancelarii prezydenta i takie testowanie każdego wariantu, który mógłby utrudnić współpracę. Polacy na to patrzą.
0: Dość właśnie w ostrych słowach.

0: Wypowiedział się dzisiaj premier Donald Tusk w sprawie kwestii asesorów. Te nominacje wręczył prezydent pod koniec lipca, natomiast nie skierował dokumentów właśnie do kontrasygnaty premiera. No i tutaj zareagowali prezesi sądów. Premier Donald Tusk mówi wprost, że to zamach na konstytucję.
1: Ja ogromnie cieszę się, że pan premier Donald Tusk zachował się odpowiedzialnie, a zatem też i dojrzale, że krótko mówiąc kontrasygnował już po podpisaniu, czyli nie wstrzymał procedury, mimo tego, że powinien właściwie, bo ona nie została dopełniona ze strony kancelarii prezydenta, ale przyświecając celowi, w którym potrzeba wzmacniać wymiar sprawiedliwości, w tym również asesorami, bo wszyscy czekamy na to, żeby w sądach było szybciej, żeby prokuratury szybciej działały. Do tego potrzeba przygotowanych ludzi z odpowiednimi kompetencjami i zatwierdzonych przez cały system. I tutaj nagle okazuje się, że nawet w tej przestrzeni, ja mam cichą nadzieję jednak, że to jednak błąd któryś urzędników z kancelarii prezydenta, w co wątpię, a nieświadome działanie, ale jednak spowodowało, że nawet tu w tej przestrzeni szuka się jakiegoś zwarcia, naciskając i testując elastyczność Konstytucji Rzeczpospolitej kompletnie zbędnie. No, chociaż w takich przestrzeniach powinien reagować zgodnie z procedurami, która przewiduje kontrasygnatę premiera i ona powinna mieć miejsce.
0: Tutaj prezydent opierał się o wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który właśnie wskazywał, że ta kontrasygnata nie jest potrzebna, ale premier Donald Tusk dzisiaj, podsumowując pierwszy rok urzędowania Karola Nawrockiego właśnie w Pałacu Prezydenckim, powiedział, że prezydent wyrasta tak naprawdę na lidera po prawej stronie sceny politycznej, że jest zawodnikiem wagi ciężkiej, takich słów użył, i że Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, nie ma z nim szans.
1: Trochę aż przycichłem, bo mówiąc szczerze, bardziej jestem skoncentrowany na tym, jak zawodnik wagi półciężkiej próbuje torpedować każdy z możliwych działań polskiego rządu, który został wybrany przez większość parlamentarną, a zatem też mający ogromny mandat do sprawowania funkcji. Czy prezydent walczy w ten sposób o pozycję na prawicy? Zapewne tak. Szczególnie w sytuacji problemów prezesa Kaczyńskiego, budującego się pana Morawieckiego, no, tym trzecim zawodnikiem, który tutaj będzie usiłował być przedstawicielem pewnie łączącym prawicę, będzie Karol Nawrocki. W ten sposób zresztą, wyskakując spod ramienia prezesa Kaczyńskiego. No zobaczymy, jak się to potoczy.
0: No właśnie, premier zwrócił uwagę, że tak naprawdę chyba tego się prezes Prawa i Sprawiedliwości nie spodziewał, że Karol Nawrocki na taką niezależność polityczną się wybije.
1: No tu warto powiedzieć panu prezydentowi Nawrockiemu, że niech przyjrzy się, jak wygląda obecnie sytuacja byłego premiera Morawieckiego, który był mocno zaufanym człowiekiem prezesa Kaczyńskiego, chwalonym, bronionym, pilnowanym w samych superlatywach, a w tej chwili coraz bardziej ostre słowa na jego temat prezes Kaczyński wypowiada.
0: Zatem no, prezes Kaczyński nawet użył wczoraj takich słów, że właśnie dla Mateusza Morawieckiego wrogiem nie jest Donald Tusk, a tak naprawdę on, Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość. Mocne słowa.
1: No właśnie, ale to jest charakterystyczne z takiego punktu ludzkiego, bym powiedział, niewielkiej polityki, że jeżeli ktoś żyje w przeświadczeniu takiej nienawiści i hejtu do przeciwników politycznych, to w pewnym momencie zaczyna ich szukać we własnym środowisku i dokładnie to spotyka Prawo i Sprawiedliwość. Chciałoby się powiedzieć, karma wraca i ta nienawiść do tej pory kierowana do kiedyś obozu opozycyjnego, a teraz koalicji rządzącej, ostrzem zaczyna być kierowana do własnych ludzi, których zaczyna prezes Kaczyński po kolei eliminować. Czy to marszałka Terleckiego, czy teraz pana Morawieckiego. Naprawdę to jest jasny dowód na to, że jak się żyje w takim przeświadczeniu zagrożenia w połączeniu z taką nienawiścią i negatywnym podejściem do ludzi, no to zaczyna się również w ten sposób widzieć własnych towarzyszy broni, których miało się przez lata obok siebie.
2: Polskie Radio. Jedynka. Na szczytach władzy.

0: Podczas wydarzenia Przyszłość.pl w Juracie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki odpowiadał na pytania młodzieży.
1: Bardzo proszę, tutaj już pierwsza osoba.
2: Ja mam do pana takie pytanie. Już jest sierpień, końcówka sierpnia, zaczyna się już rok szkolny. Mamy tą ustawę o zakazie telefonów komórkowych w szkołach, ale chciałem się zapytać, czy może nie pójść jeszcze o krok dalej, no bo jednak szkoła jest szkołą, a według różnych badań, no my młodzież i jeszcze młodsze dzieci, czy nasi bracia, siostry, młodsze rocznikowo, średnio 7-8 godzin swojego wolnego czasu spędzają w mediach społecznościowych. No i ogólnie te wielkie koncerny, firmy, które te media prowadzą, no zarabiają na tym, żeby jak największą ilość naszego czasu zaabsorbować na właśnie te szkodliwe, szczególnie dla dzieci, szczególnie do 16 roku życia treści. Czy może tutaj kancelaria, pan postarać się stworzyć ustawę, która chociaż zakazałaby tym wielkim koncernom używania specjalistycznych algorytmów, które powodują to behawiorystyczne uzależnianie młodzieży, tak? No bo też jednak młody mózg jest bardzo plastyczny i pewne linie, że tak parafrazuję, kształtują się w naszym mózgu, one później zostają na całe życie. I no, to jest bardzo szkodliwe, no i wiadomo, później ci dzieci dorastają, ale te uzależnienia nadal pozostają, tak? I to jest główny cel tych firm. Czy może jakoś w ten sposób pójść dalej, bo niektóre państwa już to zrobiły?
3: Tak, to bardzo ważne pytanie. Mówiąc rozsądnie na ten temat i przyglądając się temu, co nas czeka od września tego roku w szkołach, to musimy powiedzieć, że już mamy pewien sukces. Ja w swoim planie 21, czyli w szkole moich marzeń, gdy byłem kandydatem na urząd prezydenta, wskazywałem wprost na to, że szkoła ma być bez smartfonów. Udało się, gdy już zostałem prezydentem, nie z mojej bezpośrednio inicjatywy, ale przy wyraźnym wsparciu, wprowadzić tą ustawę, która będzie teraz obowiązywać. I wydaje mi się, że odpowiadając rozsądnie na to pytanie, należy zobaczyć, jakie zmiany przyniesie to rozwiązanie, na które wszyscy czekaliśmy. Oczywiście zagrożenie, uzależnienie od technologii, ból, z jakim dzieci rozstają się z telefonami komórkowymi, oddawane i w statystykach, i w analizach psychologów i specjalistów, edukatorów, prowadziło nas do tego przekonania, że trzeba ograniczyć możliwość ze smartfonów, z telefonów komórkowych w szkołach i żeby podejść do tego w sposób rozsądny. Nie można się zamykać na to, o czym pan mówi, czyli na kolejny krok, ale myślę, że po przyjęciu tego prawa warto zobaczyć, jak będzie ono funkcjonowało w kolejnych latach szkolnych i wówczas podjąć konkretne decyzje. Co do meritum, pewnie nikt nie ma wątpliwości, że to było potrzebne. Zdarza się tak częściej niż się wielu wydaje, że to, co wychodzi z parlamentu, jest podpisywane przez prezydenta. Podpisałem ponad 200 ustaw, a tą nie tylko podpisywałem, ale zawarłem także w swoim planie 21 i konsekwentnie zachowałem się do tego, jak odpowiadałem, i wierzę, że to przyniesie moim także dzieciom, ale dzieciom w całej Polsce ulgę. Więc myślę, że powinniśmy poczekać, zanim zrobimy krok dalej przy kolejnych zakazach.
1: Dobrze, myślę, że możemy przejść do kolejnego pytania. Tutaj mamy pełno chętnych, postaram się dojść.
4: Dzień dobry, Gabrysia Pieczeska z Ostrowa Wielkopolskiego. Stwierdziłam, że się przedstawię najpierw. Ja mam takie pytanie. Czy pan prezydent myśli, że państwo powinno wspierać i finansować nie tylko te medialne i dobrze oglądane sporty, ale również te dziedziny sportu, które nie są aż tak medialne, ale jednak bardzo dobrze rozwijają młodzież? No tutaj personalnie mogę powiedzieć szachy.
3: Ja, jeśli chodzi o szachy, nie jestem obiektywny, bowiem jeśli chodzi o szachy, to bardzo je lubię i gościłem także jako prezydent Polski, gram w szachy ze swoim synem, ale gościłem także nasze wspaniałe mistrzynie Europy, więc mamy wspaniałe kobiety szachistki, które zdobywają medale na mistrzostwach Europy. Odpowiadając wprost na to pytanie, jeśli zobaczymy, jacy sportowcy, jakich dyscyplin zdobywają medale na arenach europejskich i światowych, na igrzyskach olimpijskich, to zobaczymy, że nie są to niestety te najbardziej popularne często sporty. Są to sporty, których miliony Polaków nie oglądają.

0: pasjami, a mamy doskonałych sportowców. I jestem, ja byłem, jak byłem na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie, to poszedłem obejrzeć jazdę figurową na łyżwach i wygląda to na żywo naprawdę bardzo imponująco, choć nie zdobyliśmy medalu, to jest to też sport, który dobrze ogląda się przecież w telewizji, a jak mówili mi działacze, sport niedoinwestowany przez państwo polskie. Więc tutaj oczywiście jestem za tym, a prezydent jest też patronem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jestem oczywiście za tym, żeby nie zapominać o tych sportach, które przynoszą nam, jak lekkoatletyka, chociażby medale, radość i wiele sukcesów na arenie międzynarodowej. Tak, będę wspierał te sporty.
1: Mamy kolejne pytanie.
2: Dzień dobry, panie prezydencie. Nazywam się Emilia Stefankiewicz, przyjechałam z Warszawy. Bardzo dziękuję za to piękne wydarzenie i chciałam zapytać o naszą politykę międzynarodową. Ja jestem osobą, która studiowała w Stanach Zjednoczonych i przez jakiś czas również byłam stażystką w kongresie, więc co nieco wiem o tamtejszej polityce i rozmawiałam również z wieloma zarówno polonijnymi, jak i amerykańskimi specjalistami. I niestety nasza obecność w Waszyngtonie nie jest aż tak znacząca, można powiedzieć. Nie mamy aż takiego wpływu w porównaniu na przykład z tyloma organizacjami czy think tankami, które wykształciły na przykład Wielka Brytania czy Niemcy. I dlatego moje pytanie brzmi, jaki mielibyśmy na to sposób? W jaki sposób kształtować przyszłość Polski, jej obecność, szczególnie w Waszyngtonie jako naszym, powiedzmy, najmocniejszym sojusznikowi?
0: Bardzo dziękuję. No to jest bardzo ważne pytanie i mam w nim wiele do opowiedzenia. I rzeczywiście ta diagnoza, pani diagnoza na poziomie fundacji polskich możliwości, polskich grup, jakkolwiek byśmy ich nie nazwali, to są grupy lobbujące za interesem polskim w Stanach Zjednoczonych albo budujących relacje ekonomiczne, gospodarcze, relacje bezpieczeństwa. To jest pewne zaniechanie po 1989 roku i wiele państw europejskich, tych słabszych, tych mniejszych od Polski, ma niestety dużo większe możliwości na tym poziomie, o którym pani wspomina. Tutaj oczywiście bez odpowiedzialnej polityki rządu nie da się tego zbudować. Prezydent nie ma takich narzędzi, w których mógłby budować mocne międzynarodowe fundacje i stowarzyszenia. Do tego byłaby po prostu potrzebna zmiana rządu w kierunku takiego, który rozumie potrzebę budowania relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Ale chcę powiedzieć, co ja zrobiłem w ciągu ostatniego roku. To znaczy, zanim wygrałem wybory prezydenckie, dziękuję wszystkim tym, którzy we mnie wierzyli, mi pomagali, którzy byli ze mną w czasie kampanii wyborczej, ale witam z równą otwartością także tych, którzy nie pomagali, a nawet nie głosowali. Cieszę się też, że jesteście. Nie wiem, jak wyglądają te proporcje. Jeśli chodzi o sytuację, którą zastałem, gdy zostałem prezydentem Polski, to była to sytuacja, w której niestety najważniejsze osoby w państwie obrażały prezydenta Stanów Zjednoczonych. Relacje ze Stanami Zjednoczonymi, naszym najważniejszym sojusznikiem pod względem ekonomicznym, gospodarczym, pod względem bezpieczeństwa, takim bilateralnym, bezpośrednim, największym naszym partnerem, były naprawdę w bardzo ciężkiej sytuacji. Ta decyzja narodu polskiego, że zostałem prezydentem, pozwoliła na to, abym w kolejnych momentach spotkań z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, między innymi załatwił bezpośrednio dla Polski wejście do grupy G20. Uznaję to naprawdę za przełomowy sukces polskich przedsiębiorców, polskich pracowników, wszystkich tych, którzy na ten sukces pracowali, ale to by się nie odbyło bez mojej rozmowy i mojej prośby w kierunku do prezydenta Donalda Trumpa. Kwestie bezpieczeństwa żołnierzy amerykańskich, kolejnych kontraktów udało się dopiąć za sprawą tych bezpośrednich relacji, ale te zmiany za sprawą wyborów prezydenckich, zmiany nastawienia do Stanów Zjednoczonych. Więc odpowiadając, już konkluzja na pani pytania, mogę powiedzieć, że ja jako prezydent robię wszystko i zrobię wszystko, żeby z naszymi partnerami i w Europie, i na świecie, i w Stanach Zjednoczonych mieć jak najlepsze relacje, a na poziomie fundacyjnym i tym na poziomie, na którym

0: działa pani, czyli ludzie do ludzi, people to people, jakby powiedziała jedna pani minister, na tym poziomie musimy zrobić więcej, z całą pewnością.
1: Ja myślę, że mógłbym się tutaj dopytać w kontekście polityki międzynarodowej. Obecnie wielu sojuszników Polski, jest wiele państw, w których nie mamy ambasadora. Jak tą sytuację możemy załatwić?
0: Tą sytuację możemy załatwić w bardzo prosty, konstytucyjny sposób. I gdyby był tu pan minister spraw zagranicznych, pan minister Sikorski, z którym wielokrotnie o tym rozmawiałem bezpośrednio, wie, jak tą sytuację załatwić. Sytuacja konstytucyjnie jest prosta. Oczywiście minister, rząd wskazują kandydatów na ambasadorów, a prezydent musi podpisać się po tym, że ktoś zostaje ambasadorem. Więc w państwie, w którym uznaje się prezydenta Rzeczypospolitej, trzeba przyjść do prezydenta i powiedzieć, proponujemy 25 konkretnych osób. Może pan prezydent się zgadza, może się nie zgadza. Może ma swoje propozycje, zanim podpisze. Panie redaktorze, drodzy państwo, ja nie zostawałem prezydentem Polski po to, aby być notariuszem jakiegokolwiek rządu. Tego dzisiejszego, czy tego, który może przyjdzie po nim.
1: Mamy kolejne pytanie od publiczności.
0: Jeszcze powiem trochę o polityce zagranicznej. Zdradzę wam. Dyskusja o tym, jak ma wyglądać obsada stanowisk ambasadorskich, była właściwie zakończona. My z panem ministrem się dogadaliśmy. Ja powiedziałem, że chciałbym mieć swojego reprezentanta w tych państwach, w których prowadzę bardzo ważne sprawy Rzeczpospolitej. Pan minister wskazał zasadniczą część ambasadorów, z jakich przyczyn zostały zerwane. To nie jest dobre dla Polski, ale nie jest też dobre dla Polski to, że rząd nie uznaje wyboru narodu konkretnego prezydenta, który, jeszcze raz powtórzę, nie jest i nigdy nie będzie notariuszem rządu. Ja bym mógł pilnować, droga młodzieży. Życie prezydenta mogłoby być naprawdę piękne. Może wszystko podpisywać. Ma rezydencję. W jednej z nich jesteście dzisiaj. Może być grzeczny. Może mówić, wszystko jest dobrze. Podpisze każdego ambasadora, nawet jak nie ma kompetencji, nawet jak nie umie posługiwać się w obcym języku. Niech wymyślą kogoś. Ja mogę wyjechać Pałacu Prezydenckiego do Belwederu, z Belwederu do Juraty, z Juraty do Wisły, z Wisły do Promnika. Ładnie się uśmiechnąć, spotkać się i powiedzieć, nie biorę za nic odpowiedzialności, podpisuję wszystkie ustawy. Tylko na litość boską rząd i cała Polska musi zrozumieć, że nie takiego prezydenta wybraliśmy 1 czerwca. Jestem tu po to, żeby walczyć.
1: Mamy kolejne pytanie.
2: Dzień dobry, panie prezydencie. Maciej Szczęsny, należę do Młodzieży Wszechpolskiej. Od wczoraj jestem żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej. I moje pytanie też będzie zahaczać o politykę zagraniczną, a konkretnie o to, co pan prezydent uważa o polityce prowadzonej przez państwo Izrael i to, jakie Polska powinna mieć stanowisko wobec Izraela, pamiętając o tym, co Izrael, jakich zbrodni dokonuje w strefie Gazy, pamiętając o tym, jaką narrację historyczną prowadzą Żydzi, która jest w Polsce nie na rękę, nie jest w naszym interesie narodowym.
0: Bardzo dziękuję. Pierwsze skojarzenie, jak pan się przedstawił, mam nadzieję, że nie będzie, nie wiem, komu pan kibicuje. Wiemy, że jest pan z Młodzieży Wszechpolskiej, wiemy, że pan jest żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej. Nie wiem, z jakiego pan jest miasta. Jak słyszę Maciej Szczęsny, to przypomina mi się Legia Warszawa w Lidze Mistrzów, jak byłem naprawdę młody. Tak samo się pan nazywa, jak bramkarz Legii Warszawa. Jaką politykę wobec Izraela powinna prowadzić Polska? Polską politykę powinna prowadzić wobec Izraela i patrzeć na to, co jest dla Polski dobre, a co nie jest dla Polski dobre. Oczywiście w takiej geopolitycznej, w geopolitycznych ramach Izrael w sposób oczywisty jest w obozie sojuszników Polski. Natomiast nigdy nie powiedziałem jako prezydent Polski i tego nigdy Polacy nie powinni mówić, że to, co dzieje się w Palestynie i mordy Izraela na niewinnych Palestyńczykach są akceptowalne dla Rzeczpospolitej Polskiej. No, to tego typu rzeczy w Polsce nie akceptujemy. Natomiast jeśli chodzi o nasze podejście dyplomatyczne, też nigdy się nie spodziewałem, że powiem nawet neutralnie o Wojciechu Jaruzelskim, ale jeszcze za czasów Wojciecha Jaruzelskiego, komunistycznego dyktatora i zbrodniarza, który odpowiada za śmierć Polaków w czasie stanu wojennego. Od czasów Wojciecha Jaruzelskiego polska dyplomacja, ja jako prezydent także, wobec Palestyny i Izraela prowadzimy politykę dwupaństwowości. To znaczy ja spotykam się i z ambasadorem Izraela, i z ambasadorem Palestyny. Także na poziomie humanitarnym nigdy nie powinniśmy zgadzać się na mordowanie cywilów, dzieci i kobiet. I to trzeba oczywiście potępiać z całą stanowczością. Na poziomie strategicznym, militarnym powinniśmy oczywiście współpracować z tymi, którzy pozwalają nam zachować bezpieczeństwo. Mamy też wiele dyskusji historycznych. Ja przez wiele lat byłem prezesem Instytutu Pamięci Narodowej i też dosyć stanowczo wypowiadałem się na temat prawdy historycznej. Konkluzja jest taka, jaką politykę powinniśmy prowadzić wobec Izraela. Politykę polską, dobrą dla Polski i przyzwoitą względem tych, którzy tracą życie w okolicznościach, w jakich tracą w Palestynie.
1: Mamy od razu kolejne pytanie.
3: Dzień dobry panie prezydencie, nazywam się Sandra Telogi, przyjechałam z Bielska-Białej. Ja chciałam zapytać, ponieważ pan ma o wiele większe życiowe doświadczenie niż my, bardziej się pan zna na polityce niż większość z nas. I ja chciałam zapytać, jaką rzecz młodzi ludzie powinni wiedzieć o polityce, zanim zaczną w niej uczestniczyć?
0: Bardzo ciekawe, co za wyzwanie. Na samym początku powiem, zawiodę panią. Jeszcze raz, jak pani ma na imię?
3: Sandra.
0: Pani Sandro, na początku muszę panią zawieść, bo ja cały czas powtarzam, tam gdzieś jest minister Szefernaker, on jest politykiem bardzo dobrym, śmieje się czasami ze mnie. Mam w kancelarii prezydenta kilku polityków i wielu ludzi, którzy nigdy nie byli w partii politycznej. To się chyba rozkłada na pół albo mniej więcej na pół. Zawiodę panią Sandrę, bo ja nigdy nie byłem w żadnej partii politycznej. Zawsze interesowałem się oczywiście przede wszystkim historią, interesowałem się sportem, interesowałem się polityką, ale w polityce jest to naprawdę stosunkowo krótko. To jest przyspieszony kurs, bo pewnie 6 miesięcy kampanii wyborczej daje doświadczenie kilku albo kilkunastu lat w polityce, a sprawowanie urzędu prezydenta przez rok pewnie też trzeba przemnożyć przez 5 albo 7 lat bycia w zwykłej polityce, ale ja nigdy nie szedłem drogą partyjnej polityki. Nie znam tych struktur, nie znam kwestii walk. To wielu z was zna, bo widziałem też przyjazne, miłe osoby, które mi pomagały w kampanii wyborczej i które są związane w jakimś sensie z partiami politycznymi. W moim życiu to jest obce. Walka o miejsce na liście do Rady Miasta, walka o miejsce na liście do parlamentu. Natomiast korzystając ze swojego doświadczenia z jednej strony naukowego, historycznego, tych książek czy doświadczeń, które są już za mną, ono jest z całą pewnością głębokie. I jeśli chodzi o to, jaka cecha jest potrzebna do tego, żeby osiągnąć sukces, czy żeby... Mogę podpowiedzieć, co było mi potrzebne, żeby wygrać wybory. To znaczy przeświadczenie o tym, że wartości, które reprezentuję, są niezbędne dla Polski. Przekonanie o tym, że służę tylko jednemu panu i ten pan nazywa się Naród Polski i Rzeczpospolita Polska. I to są chyba dwie najważniejsze cechy. Jeśli wiecie, wychodzicie do kampanii wyborczej, wszyscy was obrażają, czytacie w prasie różne dziwne rzeczy na swój temat. Jeśli wszyscy cię atakują, a ty i tak jesteś przekonany o tym, że dla dobra Polski, dla tych ludzi, którzy w ciebie wierzą, jesteś gotowy się poświęcić. Jeśli masz wokół siebie dobrych ludzi, bo polityka to jest z całą pewnością gra zespołowa, to nic cię nie złamie. I to jest chyba najważniejsza lekcja.
4: Jedynka. To jest radio. Na szczytach władzy.
5: Premier Donald Tusk odpowiadał na pytania młodzieży w Olsztynie podczas wydarzenia Campus Polska.
6: Zatem przechodzimy do części, gdzie głos oddajemy naszym uczestnikom. Pytanie, czy zaczynamy pojedyncze pytania, czy zbieracie? Dobra, to spróbujemy zacząć pojedynczo, dobra.
7: Nazywam się Mateusz Gwóźdź, jestem z Młodych Nowoczesnych. Chciałem panu premierowi zadać pytanie odnośnie sytuacji wyborczej w Niemczech i we Francji. Jak pan premier dobrze wie, w obu tych krajach w sondażach prowadzą partie skrajnie prawicowe, eurosceptyczne. Więc chciałem zapytać, jakie scenariusze przewiduje pan w wyniku wygranej populistów

0: w Niemczech i we Francji w 27 i 29 roku. I czy w takim scenariuszu odpowiedzialność za kontynuację europejskiego projektu w takim kształcie, w jakim jest teraz, nie spadnie na państwa średniej wielkości, na przykład nas, Polskę? Dziękuję.
1: No tak, wielu sądzi, że znam się bardzo dobrze na niemieckiej polityce, więc nie mogę zawieść tutaj tego zaufania. Wydaje

0: ustawowych gwarancji. Okej, mamy pewne sposoby omijania tej obstrukcji, no ale one na pewno nie są satysfakcjonujące dla tych najbardziej zainteresowanych. Wiecie co? Na końcu przecież to wy będziecie rozstrzygać o tym, co było sukcesem, a co było porażką. Jeśli wy uznacie, że jest więcej porażek niż sukcesów, no to znaczy, że dałem ciała i że nie mam co tutaj się wdzięczyć na tej scenie. Ja tylko bardzo proszę o to, żeby zawsze włączyć takie krytyczne myślenie. Krytyczne nie tylko pod moim adresem, ale krytyczne także pod adresem okoliczności, w jakich przyszło nam rządzić. Tak jak powiedziałem, nie chcę współczucia, nie narzekam, jestem szczęśliwy, dumny, spełniony jako polityk, cieszę się, że mogę robić, mam nadzieję, dobre rzeczy. Jestem wkurzony od rana do wieczora, że nie potrafię albo nie mam możliwości zrobienia tego szybciej i więcej. Na końcu bilans będzie w waszych rękach i moje gadanie nic tutaj nie pomoże.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał Lata z Radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w białych butach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. A wieczorem koncert gwiazd. Finał Lata z Radiem i Telewizją Polską w białych butach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Iran zaatakował amerykańskie bazy w Jordanii. To odpowiedź na wieczorny amerykański ostrzał wyspy Larak. W reakcji na powrót do walki cena ropy momentalnie wzrosła o 2,5%, przekraczając $90 za baryłkę. To pierwsza wymiana ognia między Waszyngtonem a Teheranem od prawie 5 tygodni. Celem amerykańskiego ataku były 2 wyrzutnie rakiet gotowe do wystrzelenia w kierunku cieśniny min morskich. Zginęli zarówno wojskowi, jak i cywile. Sytuacja między Waszyngtonem a Teheranem jest mocno napięta i obecnie między stronami nie toczą się żadne negocjacje. Prezydent Donald Trump wypowiedział Iranowi wojnę ekonomiczną, grożąc konsekwencjami każdemu krajowi, który będzie robił jakiekolwiek interesy z Iranem. Cieśnina Ormus pozostaje zamknięta i mimo porozumienia Iranu z Omanem raczej nie otworzy się, dopóki Amerykanie nie zdejmą blokady z irańskich portów. Polscy naukowcy wrócili do Późników na Wołyniu. Ruszają tam poszukiwania mogiły, gdzie spoczywają szczątki Polaków zamordowanych przez UPA w lutym 1945 roku. To w Późnikach odbyła się pierwsza w historii ekshumacja ofiar rzezi wołyńskiej. Wiadomo, że nie wszystkich zamordowanych udało się odnaleźć.
4: Naukowcy mają tropy, są zeznania świadków, którzy mówią o drugiej mogile z ciałami ofiar. Teren jest jednak tak trudny, że znalezienie grobu to naprawdę duże wyzwanie, mówi profesor Andrzej Osowski, kierujący pracami w Późnikach.
5: Poprzednim razem, jak szukaliśmy tej pierwszej mogiły w roku 23, te prace trwały przez 4 miesiące, to było 5 wyjazdów. Tutaj będziemy prowadzić badania do skutku, aż tą mogiłę odnajdziemy.
4: Po dawnych polskich miejscowościach na Wołyniu najczęściej nie został do dziś żaden ślad.
5: Późniki pokazują trochę jak w soczewce, że prace, które prowadzimy na Ukrainie, zarówno my, jak i Instytut Pamięci Narodowej, są to prace ekstremalnie trudne. Niestety takich miejsc oczywistych jest niewiele, ponieważ wszystko się tam zmieniło.
4: To najprawdopodobniej ostatnia w tym roku próba odnalezienia zamordowanych w Późnikach Polaków. Jesienią pracę w tym miejscu uniemożliwi już pogoda. Szczecińscy naukowcy cały czas pracują nad genetyczną identyfikacją ofiar rzezi wołyńskiej. Do tej pory w imiennych grobach spoczęło 8 osób. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
3: Podejrzany o potrącenie 15-latka w powiecie olkulskim usłyszy dziś zarzuty. W piątkowy wieczór nieprzytomnego nastolatka znaleziono na poboczu ulicy Kościelnej w Zadrożu. 26-letniego sprawcę zatrzymano wczoraj nad ranem. Mundurowi namierzyli ukryty w szopie pojazd, mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
6: został zabezpieczony, były przeprowadzone oględziny zarówno przez policjantów olkuskich, jak również przez technika z Laboratorium Kryminalistycznego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie i również

0: biegłego z zakresu wypadków drogowych.
1: Dowody zostaną dziś przekazane do prokuratury rejonowej w Olkuszu. 26-latek usłyszy prawdopodobnie zarzuty spowodowania wypadku oraz ucieczki z miejsca zdarzenia, za co grozi do 12 lat więzienia.
2: To są aktualności jedynki.
1: Minister edukacji apeluje do rodziców o wsparcie dla szkół we wprowadzaniu nowych zasad oraz wspólne dbanie o higienę cyfrową dzieci. Od jutra w szkołach podstawowych będzie obowiązywał zakaz używania telefonów przez uczniów. Barbara Nowacka tłumaczyła w TVP Info, że zmiany mają na celu ochronę zdrowia uczniów.
3: Młodzież jest w kryzysie zdrowia psychicznego. Jednym z takich ewidentnych przyczyn jest uzależnienie od telefonów komórkowych. Odłożenie telefonów zadziała tylko dobrze. Wysłaliśmy też do wszystkich szkół takie dobre praktyki, przewodnik po tym, jak dobrze wprowadzić tę zmianę. I mam wielko przy okazji apel do rodziców, żeby też zadbali o higienę cyfrową dzieci. Szkoła zrobi swoje. Nauczyciele są świetnie przygotowani i zależało im na takim odgórnym, ustawowym rozwiązaniu. Ale rodzice, bez waszego wsparcia higiena cyfrowa waszych dzieci po prostu nie wyjdzie tak dobrze.
1: Szkoły będą miały czas do końca grudnia na dostosowanie swoich statutów do nowych zasad. Tymczasem Polacy wracają z wakacyjnych wyjazdów. Na drogach panuje wzmożony ruch. Kierowcy przemierzający Polskę chwalą standardy polskich dróg i przyznają, że wystarczy zachować odpowiednią prędkość, by podróż była bezpieczna.
4: Powroty nie są najprzyjemniejsze, aczkolwiek ważne, żeby były bezpieczne.
5: Jedzie się bardzo dobrze, płynnie, spokojnie, wracam z rodziną, z dziećmi, więc nie spieszymy się do domu powolutku, aby bezpiecznie.
6: Super, świetnie.
7: Jedzie się płynnie, bez żadnych problemów, korków praktycznie nie ma.
1: Na drogach można spodziewać się dziś większej liczby kontroli. Policjanci apelują o spokojną i rozważną jazdę. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Wakacyjnym powrotom mogą dziś towarzyszyć śliskie drogi. W całej Polsce popada, lokalnie zagrzmi, a na południowym wschodzie możliwe też opady gradu. Temperatura maksymalna od 24 stopni na północy do 30 na krańcach południowo-wschodnich.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
8: Jak z psa zrobić aktora? Które rasy najlepiej nadają się do pracy na planie filmowym? Jak przygotowuje się psy do pracy przed kamerą? O tym w poniedziałkowym Lecie z Radiem. Zachęcimy również do zwiedzania Polski na rowerze i podpowiemy najciekawsze trasy dla miłośników dwóch kółek. W audycji także finał konkursu Ścieżki z Jedynką i ostatni rower do wygrania.
9: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało.
10: A my rozpoczynamy drugą godzinę naszego poniedziałkowego spotkania. Wypełni tę godzinę znakomity młodego pokolenia muzyk, kompozytor, pianista, ale nade wszystko wibrafonista Kuba Kotowicz. Absolwent Katowickiej Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w klasie wibrafonu i marimby profesora Bernarda Masellego. Jest laureatem wielu konkursów, gra ze znakomitymi muzykami. Ja mam jego płytę, która została wydana w ubiegłym roku. Płyta nazywa się Since I'm Here. Kuba Kotowicz gra tutaj z Tomkiem Sołtysem, pianistą, Tymonem Trąbczyńskim, basistą i Sebastianem Kuchczyńskim, który gra na instrumentach perkusyjnych. W dwóch utworach, już za moment, we wstępie i w jednym z utworów, które zabrzmią nam nieco później, śpiewać będzie Asia Smajdor. A wszystkie kompozycje, które Państwu dzisiaj przedstawię, to dzieło Kuby Kotowicza, który gra na wibrafonie, bardzo charakterystycznym instrumencie. Jestem przekonany, że ten koncert, który trwać będzie wiele minut, wiele dziesiąt minut, sprawi Państwu przyjemność. Zapraszam.

0: Nie wiem jak państwa, ale mnie zawsze uspokaja wibrafon. Na tym wibrafonie dzisiaj gra nam Kuba Kotowicz. Wraz z zespołem słuchamy jego kompozycji zamieszczonych na wydanej w ubiegłym roku płycie Since I'm Here.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Przed nami kolejne kompozycje Kuby Kotowicza zawarte na tejże wspomnianej właśnie płycie. Już za kilka chwil słuchać będziemy raz jeszcze głosu Asi Smajdor, a poza Kubą Kotowiczem na fortepianie gra Tomek Sołtys, na basie Tymon Trąbczyński, a na perkusji Sebastian Kuchczyński.

0: Za 14 minut godzina 6. Dzień dobry z jedynką, 22 139 22 02. Wspominałem Państwu o tym, że jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, to sprawa jest całkiem poważna, bo po pierwsze dotyczy pogody, a to jest akurat rzecz, którą interesuje się każdy z nas. Ba, gdy wczytamy się w to przysłowie, ostatni sierpnia zapowiada, jaka pogoda na wrzesień wypada, no to okazuje się, że sprawa robi się naprawdę poważna, bo to już nie chodzi o to, jaka pogoda będzie dziś. Chodzi o to, jaka pogoda będzie przez kolejny miesiąc. Mieliśmy już raporty z wybrzeża, no to czas na kolejne.
1: Dzień dobry, raport pogodowy Mosina pod Poznaniem. U nas dzisiaj 13 stopni. Niebo jest pokryte chmurami, mimo że jest jeszcze ciemno. Ale gdzieś tam te chmury się przebijają, ponieważ dzisiaj ma być tam takie opady deszczu około południa. Maksymalna temperatura 23 stopnie. I kończymy poniedziałkiem ten sierpniowy miesiąc i jutro zaczynamy nową przygodę.
0: Zaczynamy nową przygodę. Jeżeli chodzi o to, co dzieje się za oknami, no to oczywiście oprócz temperatury, chmur i różnych innych podobnych rzeczy, mniej więcej od półtorej minuty mamy już słońce, to znaczy wschód słońca 5:45, zachód słońca, oj tak, czuć, że to koniec wakacji, 19:26. Długość dnia 13 godzin 40 minut.
2: Co to, gdy usta milczą, śpiewa i wzrusza?
3: To dusza.
2: To dusza. Co to, nieraz duszy sobie skrzydła dopinało?
3: To ciało, to ciało.
2: Dusza i ciało, serce i rozum, wiedza.

0: Za 7, właściwie za 6 minut godzina 6. Właściwie kończymy już Dzień Dobry z Jedynką. Ja na wszelki wypadek jednak przypomnę numer telefonu. On się jeszcze może przydać. 22 139 22 02, ponieważ o pogodę, między innymi o to, co się dzieje za Państwa oknami, będziemy pytać cały czas. A po godzinie 6, i to chyba już mogę zdradzić, po godzinie 6 będziemy Państwa wprowadzać w bardzo ważny, poważny temat. Bo już dziś na antenie Jedynki, w Lecie z Radiem, rozpocznie się pewien konkurs. I po godzinie 6 będziemy mówić, na czym ten konkurs polega.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Największe gwiazdy,
2: a wśród nich
1: Big Day. Edyta Górniak.
2: Natalia Kukulska.
1: Staszek Karpiel-Bułecka. Mietek Szcześniak.
2: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
1: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
3: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
2: Sobota, 5 września. Wielki finał. Białe błota.
1: Transmisja koncertów TVP2 po 20
3: i na antenie radiowej jedynki po 21.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Radio Kierowców.
4: Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport jedynki. Autostrada A4 w województwie dolnośląskim jest dosyć poważnie zakorkowana w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic na jezdni w kierunku Drezna. A spory ruch obserwujemy także na autostradzie A18 na wysokości Olszyny w stronę Berlina. Zdecydowanie wolniej jedzie się na drodze krajowej nr 61 na Mazowszu, pomiędzy Zegrzem a Legionowem w kierunku Warszawy. A poranne spowolnienia utrzymują się także na innych trasach w regionie, chociażby na krajowej 7, pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Stolicą, na krajowej 79 w pobliżu Piaseczna oraz na drodze krajowej 62 w Nowym Dworze Mazowieckim. Autostrada A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi jest remontowana na fragmencie ponad 3-kilometrowym. Obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. I tam także obserwujemy spore poranne spowolnienia. Dużo wolniej jedzie się na trasach małopolskich, zwłaszcza na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie, na krajowej 94 na obwodnicy Wieliczki oraz na krajowej 44 w okolicy Skawiny w kierunku Krakowa. Jeszcze województwo pomorskie, tutaj zatłoczona jest trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku, jak zwykle o tej porze, pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle w kierunku gdańskiego portu. 22 513 11 11 to nasz numer. Niezmiennie czekamy na wieści od Państwa.
1: Jest 6, tu program pierwszy Polskiego Radia.

0: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Anna Kowalczyk
0: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Koniec wakacji i koniec tańszego tankowania. Dziś ostatni dzień programu CPN na stacjach.
1: Dwa alerty w ciągu kilku minut. RCB tłumaczy zamieszanie z ostrzeżeniem dla mieszkańców Lubelszczyzny.
0: Wymarzony początek Kamila Majchrzaka na US Open o znakomitym występie Polaka w pierwszej rundzie turnieju w Nowym Jorku za chwilę w wiadomościach sportowych.
1: Tańsze paliwo jeszcze tylko dziś kończy się rządowy program CPN. Od jutra wróci wyższy VAT, co automatycznie spowoduje podwyżki na stacjach.
0: To, jak mówił minister energii, będą ceny Karola Nawrockiego. Miłosz Motyka podczas kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie przekonywał, że pakiet CPN mógłby obowiązywać dłużej, gdyby prezydent nie zablokował ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.
1: Analitycy spodziewają się wzrostu cen o 60-90 groszy na litrze.
2: Bardzo szkoda. Jeżdżę bardzo dużo. Docieram do pracy jednej, drugiej samochodem. Tankuję kilka razy w miesiącu. Odczuwam to bardzo.
3: I tak netto jako przedsiębiorca płacę tyle samo, tak jak cały transport. Wpływ na ceny? Żadnego praktycznie.
2: Jak się skończy, będzie niedobrze.
0: Maksymalna cena litra benzyny 95 na dziś to 6 zł. 64 grosze. Benzyny 98 7,46, a oleju napędowego 7,31.
1: Ceny na stacjach winduje sytuacja na Bliskim Wschodzie. Po wieczornym amerykańskim ataku na wyrzutnie rakietowe Iranu w pobliżu ciśniny Ormus. Ropa znów drożeje.
0: RCB tłumaczy zamieszanie z alertami na Lubelszczyźnie. Dwie wiadomości dzieliło zaledwie kilka minut. Mieszkańców najpierw ostrzeżono przed atakiem na zachodzie Ukrainy, a chwilę później komunikat odwołano.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wyjaśnia, że przyczyną sytuacji była dynamiczna zmiana okoliczności w trakcie wysyłania pierwszego alertu. Gdy pierwszy komunikat był jeszcze rozsyłany do odbiorców, do RCB dotarła informacja o ustaniu zagrożenia. W związku z tym zdecydowano o rozpoczęciu kolejnej wysyłki, tym razem z informacją o odwołaniu wcześniejszego ostrzeżenia.
0: Za techniczne przekazywanie alertów odpowiadają operatorzy sieci komórkowych. RCB podkreśla, że w momencie wysyłania pierwszego komunikatu zagrożenie było traktowane jako aktualne. Jednak sytuacja zmieniła się jeszcze w trakcie wysyłki.
1: O pamięć, ale też pojednanie między narodami apelowali uczestnicy uroczystości pogrzebowych w Ostrówkach na Ukrainie. Wczoraj pochowano tam 55 ofiar rzezi wołyńskiej.
0: W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele polskich i ukraińskich władz oraz rodziny ofiar zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Na miejscu był Paweł Buszko.
4: 86 lat temu część rodziny Józefa Obcarskiego zginęła w Ostrówkach z rąk ukraińskich nacjonalistów.
5: Historia jest historią, do tego wracać trzeba, mówić o tym trzeba, ale to co było, tego już się nie naprawi.
4: W Ostrówkach na odnalezienie czeka jeszcze około 300 ofiar, a na terenie zachodniej Ukrainy kolejne dziesiątki tysięcy.
6: I właśnie dlatego dzisiejszy pogrzeb nie jest zakończeniem naszych działań na tym terenie.
4: Podkreślała minister kultury Marta Cienkowska. Wiceszef ukraińskiego resortu kultury Iwan Werbycki deklarował otwartość Ukrainy na poszukiwania i ekshumacje z Ostrówek na Wołyniu. Paweł Buszko, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
1: Do 8 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w wypadku promu u północnych wybrzeży Cypru. Trwają poszukiwania 17 osób.
0: Na pokładzie jednostki, która przewróciła się krótko po wypłynięciu z Kireni w kierunku tureckiego portu Taszuciu, było prawie 260 pasażerów i 8 członków załogi.
1: A prezydent Turcji Recep Erdoğan przekazał wyrazy współczucia najbliższym osób, które zginęły. Mówił też o akcji ratowniczo-poszukiwawczej.
0: W wyniku tych działań udało się uratować 237 pasażerów i członków załogi. Niestety, 7 naszych rodaków straciło życie. Nieprzerwanie trwają działania mające na celu odnalezienie zaginionych osób.
1: Zatrzymano kapitana jednostki i 7 innych osób. Polskie MSZ zapewniło, że na pokładzie nie było obywateli naszego kraju.
0: Porażka Unii, wizerunkowy cios dla Brukseli. Tak europejskie media komentują decyzję Islandczyków. W sobotnim referendum zagłosowali przeciwko wznowieniu negocjacji w sprawie wejścia do wspólnoty.
1: A wczoraj ogłoszono oficjalne wyniki. Prawie 53% sprzeciwiło się rozmowom, nieco ponad 47% było za. O szczegółach Beata Płomecka.
8: Szefowa islandzkiego rządu Kristrún Frostadóttir przyznała: ludzie są zadowoleni z obecnych relacji z Unią, czyli z członkostwa w europejskim obszarze gospodarczym. Argumenty geopolityczne nie przekonały obywateli Islandii. Zagrożenie ze strony Rosji czy zakusy Donalda Trumpa dotyczące Grenlandii. Wygrali przeciwnicy Unii, którzy straszyli utratą suwerenności przede wszystkim w rybołówstwie, kluczowym sektorze islandzkiej gospodarki. A Unia Europejska chciała Islandii u siebie. To niewielka, acz

0: Zamożna wyspa strategicznie położona. Dlatego wczoraj przedstawiciele unijnych instytucji nie byli wylewni. Podkreślili, że szanują decyzję Islandczyków i że Islandia pozostanie bliskim partnerem Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Polscy siatkarze wygrali memoriał Huberta Jerzego Wagnera. W finale turnieju w Krakowie biało-czerwoni pokonali Francuzów 3-1. Środkowy Jakub Nowak mówi o trudach tego spotkania.
3: Wrażenia są fajne, fajnie, że udało nam się wygrać. Mieliśmy jeszcze dzisiaj ciężką siłownię, więc pomimo tego udało nam się zagrać, że bardzo fajny mecz. Myślę, że z każdym meczem jest coraz to lepiej. Na pewno mi są też potrzebne takie mecze, nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. I uważam, że gdzieś tam kroczek po kroczku będzie coraz lepiej.
2: Wcześniej Polacy pokonali także Słoweńców i Amerykanów. Był to sprawdzian przed Mistrzostwami Europy, które rozpoczną się 9 września. Polscy koszykarze przegrali z Niemcami 94-96 w meczu decydującej rundy kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Zacięte spotkanie zakończyło się dogrywką, w której 2 punkty więcej zdobyli utytułowani rywale. Mecz podsumował Michał Sokołowski.
4: Detale zadecydowały najpierw w regulaminowym czasie, później w dogrywce. Trochę za szybko daliśmy odskoczyć na te 6-8 punktów chyba i goniliśmy. Mieliśmy cały czas szansę, żeby wygrać ten mecz. Dogrywka z mistrzami świata, mistrzami Europy. No, zagraliśmy naprawdę świetne zawody, cała drużyna, poświęcenie, walka, determinacja do samego końca. To też pokazuje, że my nie jesteśmy dużo gorsi niż mistrzowie świata i że możemy rywalizować z najlepszymi. I myślę, że takiego meczu nawet oni się nie spodziewali.
2: Polacy nie są więc jeszcze pewni awansu do Mistrzostw Świata. Spróbują go przypieczętować pod koniec listopada. Kamil Majszak awansował do drugiej rundy tenisowego US Open. Polak wygrał z Serbem Hamadem Medjedowiciem w 3 setach do 3. Dziś pierwsze mecze w Nowym Jorku rozegrają Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz, a jutro Magdalena Fręch i Magda Linet. Lech Poznań wygrał w Łodzi z Widzewem 3-2 w meczu kończącym 6. kolejkę piłkarskiej Ekstraklasy. Mistrz Polski odniósł 3. zwycięstwo z rzędu. W pozostałych wczorajszych spotkaniach Raków Częstochowa przegrał z Jagiellonią Białystok 2-5, a GKS Katowice wygrał w Zabrzu z Górnikiem 3-2. Z 3 medalami polscy kajakarze zakończyli Mistrzostwa Świata w sprincie. Ostatniego dnia zmagań na poznańskiej Malcie na najniższym stopniu podium stanął Aleks Borucki w kajakowych jedynkach na 500 metrów. Ponownie o sporcie za godzinę.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże, miejscami pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Na południowym wschodzie także z gradem. Tam za to będzie najcieplej do 30 stopni, poza tym od 22 na północy do 25 w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywiste, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie 1001 hektopaskali.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Klimat. W Zawierciu jakość powietrza jest umiarkowana, poza tym dobra i bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 8% energii elektrycznej i ten odsetek wzrośnie, ale nieznacznie. Zielonych godzin dziś nie będzie.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na Media Expert.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
12: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jak z psa zrobić aktora? Które rasy najlepiej nadają się do pracy na planie filmowym? Jak przygotowuje się psy do pracy przed kamerą? O tym w poniedziałkowym Lecie z Radiem. Zachęcimy również do zwiedzania Polski na rowerze i podpowiemy najciekawsze trasy dla miłośników dwóch kółek. W audycji także finał konkursu Ścieżki z Jedynką i ostatni rower do wygrania.
2: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 14 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: Sygnały dnia na antenie jedynki. Ostatni dzień wakacji, 31 dzień sierpnia. Tak, tak, to już koniec. Oczywiście koniec głównie dla uczniów, no bo jeżeli chodzi o ich rodziców czy też dziadków, no to oczywiście my raczej ponad 2 miesiącami wakacji cieszyć się nie mogliśmy, ale myślę, że to, co udało się wykorzystać podczas tego czasu na nasz wypoczynek, to też będą bardzo miłe wspomnienia. Ale dziś powracamy już do rzeczywistości. Będzie oczywiście dużo polityki. Pierwsza rozmowa polityczna o godzinie 7:15.

Wtedy Grzegorz Osiecki będzie rozmawiał z panią Pauliną Piechną-Więckiewicz, wiceminister edukacji. Część oczywiście na antenie jedynki, ciąg dalszy w mediach społecznościowych. I tradycyjnie druga rozmowa po godzinie 8.15, także Grzegorz Osiecki, a jego gościem będzie pani Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej. I tu podobnie. Najpierw rozmowa na antenie jedynki, później dogrywka, czyli ciąg dalszy w mediach społecznościowych. Jacek Czarnecki powie nam o tym, co ciekawego dzieje się w polityce. No i porozmawiamy również o tym, co przed nami, czyli już jutro, pierwszy dzień szkoły.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: No i zapowiadałem, że będziemy zajmować się między innymi tym, co już jutro, czyli początkiem roku szkolnego. Robimy to 19 minut po godzinie 6, czyli na dzień, no i na jakieś 2-3 godziny przed tym dzwonkiem, który rozbrzmi jutro w polskich szkołach. A od jutra w polskich szkołach zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany. I nie chodzi o program, nie chodzi o lektury, chodzi o jedzenie. Soczewica, ciecierzyca, fasola, groch. Od września mają na dobre zagościć w szkolnych jadłospisach. Od 1 września szkolne stołówki czekają zmiany, a właściwie rewolucja, bo na talerzach częściej mają się pojawiać ryby, warzywa, no i właśnie rośliny strączkowe. O szczegółach Izabela Kostyszyn.
2: Od 1 września dieta w szkolnych stołówkach ma być bardziej zróżnicowana. Zgodnie z nowymi zasadami, co najmniej raz w tygodniu uczniowie dostaną potrawę z nasion roślin strączkowych bez dodatku produktów zwierzęcych, zapowiada wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
3: Zależy nam na tym, żeby ta dieta dziecka była pełnowartościowa i żeby była zróżnicowana. Dzieci dostaną dostęp do białka nie

0: tylko zwierzęcego, ale białka roślinnego, stąd mamy rośliny strączkowe. Raz w tygodniu będzie ryba, dwa razy w tygodniu będzie posiłek mięsny oraz jeden dzień, który jest jakby odpowiedzią też na potrzeby żywieniowe dzieci w powiązaniu z możliwościami szkoły, czyli dowolność posiłków. Bardzo duży nacisk kładziony na wodę jako najlepszy napój do picia.
1: Jeżeli chodzi o rośliny strączkowe, to są one bardzo wartościowym produktem w diecie. Nasiona roślin strączkowych bogate są przede wszystkim w białko, tłumaczy dietetyczka z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Marta Kielak.
2: Z racji tego, że mają 25% białka w sobie, zaliczamy je do pozostałej grupy produktów białkowych, czyli w tej samej grupie, gdzie mięso, ryby i jaja. Mają rzeczywiście troszeczkę mniej niektórych aminokwasów niż mięso, czyli na przykład metioniny, lizyny i tryptofanu, ale mamy na to sposób. Zawsze powinny być połączone z produktami zbożowymi. Pełnoziarnistymi najlepiej i wtedy uzupełniają te, powiedzmy, lekkie deficyty tych aminokwasów. Dodatkowo zawierają żelazo.
1: Poza tym rośliny strączkowe zawierają dużo witamin z grupy B, które wspomagają rozwijający się u dzieci układ nerwowy, a przy tym nie zawierają tłuszczów nasyconych. Niestety wiele dzieci za produktami strączkowymi nie przepada.
3: Czy pani dzieci lubią rośliny strączkowe?
4: Te starsze lubią, natomiast najmłodsza, 12 lat, nie bardzo. Ani grochu, ani fasoli, ani żadnych takich strączkowych.
1: Dlaczego dzieci często kręcą nosem na fasolę czy ciecierzycę? Problem w tym, że wiele dzieci po prostu takich produktów nie zna, wyjaśnia dietetyczka Marta Kielak.
2: Dzieci po prostu nie znają strączków i do 24 miesiąca życia dziecko te strączki powinno spróbować, tak samo jak i inne warzywa. Czyli to też jest rola rodziców, żeby te nasiona roślin strączkowych wprowadzić. Nie muszą być w dużej ilości, ale po prostu jako dodatek do zupy, element jakiejś sałatki, surówki, dania na ciepło, jakiegoś leczo z warzywami. Problem jest jeszcze w jednej rzeczy. Problem jest taki, że rodzice nie jadają nasion roślin strączkowych i to widzimy w ogóle ze społeczeństwa, że zapomnieliśmy o tych produktach.
1: Jak zatem przemycić strączki do dziecięcego jadłospisu? Można przygotować z nich wiele smacznych potraw. Kotlety z soczewicy, wegetariańską fasolkę po bretońsku czy pasty na kanapki.
2: Możemy przygotować z nasion roślin strączkowych, pastę na kanapki, różnego rodzaju humusy, które mogą być też smakowe, nie musi być zwykły humus. Może być z dodatkiem na przykład buraka albo suszonych pomidorów. Możemy zrobić pastę z tofu, na przykład z kaparami czy z czosnkiem i natką pietruszki. Proszę mi wierzyć, jak na warsztatach kulinarnych robiliśmy kanapki z pastą właśnie z tofu i suszonymi pomidorami, dzieci po prostu oblizywały łyżki blender, bo tak im smakowało.
1: Czy szkolne stołówki przekonają najmłodszych do nowych smaków? To okaże się już we wrześniu.
5: No, jeżeli chodzi o rośliny strączkowe, to ja jestem zdecydowanie za.

0: 27 minut po godzinie 6. W studiu Justyna Golonko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem.
0: No i będzie o temacie dosyć trudnym.
1: Trudnym, niestety tak. No i takie informacje, które no, musiały
0: trudne.
1: W końcu... Trudne. Też musiały w końcu paść. No bo co? Dziś ostatni dzień obowiązywania programu CPN, czyli ceny paliw niżej w tej nowej odsłonie. No i wiemy już, że ten program, bo oczywiście pojawiły się takie nadzieje, że program może będzie przedłużony, tak jak ostatnio, ale program nie zostanie przedłużony. Tak poinformował w sobotę minister energii Miłosz Motyka. No i od jutra VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wzrośnie z 8 do 23%. No i poza tym od wtorku minister energii nie będzie wyznaczał maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego, czyli my tutaj też nie będziemy informować i ogłaszać, ile ta maksymalna cena wynosi. No i co? I oczywiście od jutra spodziewamy się podwyżek. No i zdaniem analityków ich skala będzie zróżnicowana. Oczywiście to będzie zależało od stacji, od miejsca, tak jak zwykle przecież, tak to wygląda. Analitycy rynku paliw spodziewają się podwyżek, uwaga, od 60 do 90 groszy na litrze, co oznacza powrót benzyny 95 powyżej 7 zł, a oleju napędowego powyżej 8 zł za litr. No ale jeszcze dziś jest taniej. To jest ta dobra informacja, z którą tutaj przyszłam. No i dzisiaj warto zatankować. I
0: ciekawe, czy będą kolejki.
1: Można się spodziewać tego,
0: pewnie
1: że
0: tak.
1: Może być sporo jednak ludzi, którzy czekali właśnie na dzisiaj, wrócili z podróży i teraz mają puste baki i będą chcieli zatankować. No ja przypomnę, jakie są dzisiaj te stawki, bo dzisiaj za litr benzyny zapłacimy maksymalnie 6 zł i 64 groszy, a za olej napędowy 7 zł i 31 groszy. Cały czas tanieje za to autogaz, to jest ta dobra informacja, którego średnia cena po spadku o 5 groszy wyniosła 2 zł. 91 groszy. Zdaniem analityków, dopóki sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie unormuje, będziemy mieli do czynienia prawdopodobnie z takimi niestety wysokimi cenami paliw. A ja teraz sprawdziłam, jak to wygląda, jeśli chodzi o ceny ropy, żeby też Państwu powiedzieć. I tutaj nie mam dobrych informacji, niestety. Ceny ropy idą w górę. I tak, cena ropy wzrosła dzisiaj rano o ponad 2%, a ropa Brent ponownie znalazła się powyżej 90 dolarów za baryłkę, po tym jak siły uderzyły w niedzielę w dwie irańskie wyrzutnie na irańskiej wyspie w ciśnienie Ormuz. Także no, sytuacja nie jest najlepsza i można się spodziewać, że w najbliższym czasie, w najbliższych tygodniach raczej te ceny paliw w dół nie pójdą. Niestety.
0: Czyli tankujemy.
1: Tankujemy dzisiaj. Jeśli mamy taką możliwość, to warto zatankować, no bo jutro będzie drożej, będą podwyżki. O tym też oczywiście będziemy Państwa informować. Ja tylko przypomnę, że resort finansów informował, że dotychczasowy koszt programu CPN wyniósł około 4 miliardów 700 milionów złotych, a wznowienie na te ostatnie dwa tygodnie sierpnia obniżki VAT na paliwa kosztowe

0: Będzie państwo kolejne prawie 500 milionów złotych.
1: O czym informowała nas Justyna Golonko. Bardzo, bardzo dziękuję. Na zegarach godzina 6:30. Już teraz skrót aktualności. Paweł Aramowicz-Zieliński.
2: Jeszcze tylko dziś i koniec. To ostatni dzień obowiązywania programu ceny paliwa niżej, a to oznacza, że od jutra na stacjach benzynowych kierowców czekają podwyżki.
3: Skala podwyżek będzie się mieściła w przedziale między 65 a 90 groszy za litr.
2: Bo wróci 23% VAT i nie będzie już cen maksymalnych. Dynamiczna zmiana okoliczności. To zdaniem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa powód chaosu związanego z wczorajszymi alertami, które otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny. Najpierw wysłano SMS z informacją o ataku na zachodniej Ukrainie, a chwilę później odwołano ostrzeżenie. Na pokładzie promu, który wywrócił się u północnych wybrzeży Cypru, nie było Polaków, informuje MSZ. Tymczasem bilans tragedii wzrósł do 8 ofiar. Trwają poszukiwania 17 osób. Łącznie jednostką podróżowało prawie 260 osób. Porażka Unii, wizerunkowy cios dla Brukseli. Tak europejskie media komentują decyzję Islandczyków. W sobotnim referendum zagłosowali przeciwko wznowieniu negocjacji w sprawie wejścia do wspólnoty.
4: Wygrali przeciwnicy Unii, którzy straszyli utratą suwerenności przede wszystkim w rybołówstwie.
2: Ta inwestycja od lat budzi emocje i sprzeciw części mieszkańców Poznania, ale mimo to powstanie. Władze stolicy Wielkopolski zapowiadają budowę hali lekkoatletycznej w zachodniej części miasta. Obiekt ma powstać na terenie zachodniego Klina Zieleni w sąsiedztwie istniejących obiektów sportowych.
5: To tam organizujemy meeting, to tam jest stadion i to tam jest miejsce na to, aby też nasi fantastyczni lekkoatleci mogli trenować przez cały rok.
2: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 7:00.

0: Pogoda.
1: Cóż będzie się działo dziś w pogodzie? No to informujemy. Dziś nad Europą dominować będą niże z nad północnej części kontynentu. Polska będzie pozostawać pod wpływem układu niżowego ze środkami w rejonie Wysp Brytyjskich, Morza Północnego i Skandynawii. Z zachodu będzie się przemieszczać na wschód kolejna strefa frontu atmosferycznego. Napływać będzie powietrze polarne morskie, po przejściu frontu nieco chłodniejsze. Zachmurzenie będzie raczej umiarkowane i duże, z okresami rozpogodzeniami, z okresowymi rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze. Na południowym wschodzie kraju, uwaga, możliwe również opady gradu. Prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 20, jeżeli chodzi o temperatury, to chyba to co najważniejsze, maksymalne od 22-24 na północy i miejscami na zachodzie, 25 stopni w centrum do 30 stopni na krańcach południowo-wschodnich, natomiast w obszarach podgórskich Sudetów lokalnie może być zaledwie 20 stopni Celsjusza. To pogoda na dziś. Za 27 minut godzina 7.
2: 31 sierpnia, kalendarz jedynki.
3: Przed pałacem Buckingham i rezydencją, pałacem Kensington, Brytyjczycy ułożyli dywan z kwiatów i zniczy. Najprawdopodobniej dzisiaj zostanie ogłoszona data i miejsce pogrzebu księżnej.
2: Rok 1991. W wypadku samochodowym ginie księżna Walii Diana.
4: Klamka zapadła. Niemcy wschodnie przestaną istnieć 3 października.
2: Rok 1990. W Berlinie podpisano układ między RFN a NRD o ustanowieniu jedności kraju. Wszedł on w życie 3 października tego samego roku.
5: Już nikt nie zatańczy jak ty, gdy w każdą noc.
2: W 1984 roku zmarł Henryk Roztworowski, poeta, piosenkarz i tłumacz.
6: Uzyskaliśmy wszystko, co w obecnej sytuacji mogliśmy uzyskać. Resztę też uzyskamy, bo mamy rzecz najważniejszą. Nasze niezależne, samorządne związki zawodowe.
2: Rok 1980. W sali BHP Stoczni Gdańskiej Lech Wałęsa i wicepremier Mieczysław Jagielski podpisali porozumienia sierpniowe.
7: Pomysł, by do badania funkcji zastosować metody geometryczne, jest polskiego autorstwa. Odpowiednia dyscyplina matematyczna nazywa się analizą funkcjonalną. Za jej twórcę uchodzi bez wątpienia najgenialniejszy matematyk polski, w dodatku samolot.
2: W 1945 roku zmarł Stefan Banach, polski matematyk, czołowy przedstawiciel Lwowskiej Szkoły Matematycznej, wykładowca akademicki. Rok 1939. Prowokacja.

0: jak Gliwicka. Niemcy sfingowali napad polskich dywersantów na radiostację gliwicką, dając tym sobie pretekst do ataku na Polskę.
1: Ważnym elementem tej prowokacji było użycie konserw. W żargonie niemieckim w tamtym czasie za konserwy postrzegano więźniów obozów koncentracyjnych i więzień niemieckich. W tym przypadku konserwami mieli stać się Polacy, którzy byli aresztowani przez władze niemieckie. Tych więźniów miał dostarczyć siły SS.
2: Ławy kozackie oblały nas z prawej strony. Pułk, opędzając się, zaczął powoli odstępować. W tym krytycznym momencie nadciągnął od tyłu w prawo od nas 8. pułk ulanów i wkroczył do szarży w zwartych szykach kolumn szwadronowych.
0: Rok 1920. Pod Komarowem polskie wojsko rozbiło armię konną Budionnego.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Za 22 minuty godzina 7. No i teraz o tym, co dziś dziać będzie się na antenie jedynki. To dopiero przed nami, ale już teraz będziemy pomału wprowadzać Państwa w ten temat. Ten temat nazywa się Skojarzenia Ekstra, czyli nowy konkurs w Lecie z Radiem, który startuje już dziś. Będą nagroda, właściwie będzie główna nagroda do wygrania. No i teraz powinienem Państwu opowiedzieć o tym, na czym ten konkurs polega, co trzeba zrobić, ale ponieważ mam taką wrodzoną tendencję do komplikowania rzeczy najprostszych, no to o pomoc poprosiliśmy kogoś, kto wytłumaczy to Państwu bardzo, bardzo klarownie, bardzo precyzyjnie i bardzo zwięźle. Roman Czajarek.
2: Uwaga! Skojarzenia lata z Radiem Ekstra, czyli zabawa, ale troszkę po nowemu. By zgłosić się do konkursu, trzeba ułożyć zdanie. Inteligentne zdanie, intrygujące, zawierające obowiązkowo dziś trzy wyrazy. Zabawa, wakacje i radio. Na odpowiedzi czekamy pod numerem 72151. To SMS. Najpóźniej do godziny 11, ale najlepiej wysyłać te zgłoszenia już teraz. Szczegóły po 9 w Lecie z Radiem.
1: No i proszę bardzo, jak klarownie i zwięźle wszystko zostało wyjaśnione. Ja na wszelki wypadek jeszcze powtórzę. Zabawa, wakacje, radio, no i numer 72151. Proszę bardzo, czas zacząć zabawę. Startujemy.

No i wymyślamy jakieś kreatywne zdanie z tymi trzema słowami, no a potem wysyłamy je właśnie na ten numer 72 151. No i czekamy na odzew.

Za 17 minut godzina 7. Ja przypominam, dziś startuje nowy konkurs Lata z Radiem. Skojarzenia ekstra. Trzy słowa, trzy wyrazy, które muszą znaleźć się w zdaniu skonstruowanym przez państwa, zdaniu, które musi być no, ciekawe, kreatywne, zaskakujące. Te trzy słowa to zabawa, wakacje, radio. No i gdy już to zdanie, to kreatywne, ciekawe, wyjątkowe zdanie zawierające te trzy wyrazy powstanie, to proszę wysłać je pod numer 72 151. No i

0: Za 12, za 11 minut godzina 7. Grzegorz Osiecki jest już w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Na to oznacza oczywiście przegląd dzisiejszej prasy, no i najciekawszych doniesień, które możemy znaleźć na portalach informacyjnych.
1: I dzisiaj jest o tyle ciekawie, że widać, że zaczyna się sezon polityczny, ale też nazwijmy to merytoryczny, bo tych wiadomości politycznych nie ma aż tak dużo, ale jest całkiem sporo ciekawych wiadomości innych, na przykład o cięciach w lekach dla seniorów. Chociaż z artykułu wynika to Gazeta Wyborcza. Ministerstwo Zdrowia planuje zmniejszyć liczbę bezpłatnych leków dla osób w wieku 65+. Może zostać skrócona o 1500 pozycji, ale jak widać z artykułu, to główną intencją jest nie obcinanie jakby różnych leków, tylko szukanie przede wszystkim oszczędności, bo jest tu taka wypowiedź wiceminister zdrowia pani Kasperczyk. Jeśli na rynku jest dostępny, bezpieczny i skuteczny lek, który kosztuje 40 zł, państwo nie powinno płacić 400 zł za taki sam lek o innej nazwie handlowej. W Rzeczpospolitej o tamie dla cyberwycieków Ministerstwo Finansów przygotowało pakiet 5 zmian.

0: w przepisach, które wprowadzą nowe standardy bezpieczeństwa dla podmiotów masowo przetwarzających dokumentację medyczną. Chodzi oczywiście o słynną ostatnią aferę MyDoctor i wyciek danych medycznych chyba 16 milionów Polaków. Przypominamy, że na portalu Bezpieczne Dane każdy może sprawdzić, czy jego dane nie wyciekły. Moje nie wyciekły, nie wiem, jak pana redaktora.
1: Sprawdzę.
0: W dzienniku Gazecie Prawnej o budżecie na rok wyborczym i o tym, że on będzie miał 7% bardzo wysoki deficyt, ale jest też temat, o którym będziemy mówili po siódmej. Jest sondaż, jak oceniasz wchodzący w życie z początkiem nowego roku szkolnego zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkole przez uczniów podstawówek. Zakaz jest potrzebny, dobrze, że jest wprowadzony, 54%.
1: Pan jak ocenia?
0: Zakaz?
1: Tak.
0: Pozytywnie. U mojego syna w szkole nie można się posługiwać komórkami, chociaż na lekcjach. Więc no, na pewno dobrze, żeby dzieci nie siedziały na lekcjach. Nie powinni siedzieć ze smartfonami w nosie. Na przerwach też nie.
1: Znaczy bo... ja jestem też za, natomiast obawiam się, że to będzie przepis fikcja.
0: No to już szkoły potrafią zorganizować chyba. Natomiast ja wiem też, że blokady w łazienkach się zdarzają. Nie wiem, jak w czasach młodości pana redaktora było, ale łazienki blokował wtedy ktoś zupełnie inny.
1: Palacze, tak.
0: A teraz smartfonowcy blokują łazienki, no bo skoro nie można w szkole używać smartfonów,
1: to na przerwie... pytanie, który nauki zgorszy.
0: No właśnie, właśnie, więc tu jest pewien problem. No ale to... O tym te wszystkie pytania po siódmej zadam Paulinie Piechnie-Więckiewicz, wiceminister edukacji.
1: No to już wiemy w takim razie, co czeka nas po godzinie siódmej. Grzegorz Osiecki, bardzo, bardzo dziękuję.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w kolejnej wersji. Tym razem w opracowaniu Łukasza Luka Rostkowskiego.
2: Korzystamy z talentu muzyków wybitnych. Mamy muzyków właśnie Orkiestry Polskiego Radia i Rebel Babel Film Orkiestra. Połączone siły dzisiaj. Musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, że tak powiem, poczuć ten motyw. Jest to bardzo paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
0: Reklama.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc?
6: Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje. I wesprzyj samotnych seniorów.
4: Ogłoszenie społeczne.
0: Program pierwszy Polskiego Radia. Radio Kierowców.
7: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Poranne godziny szczytu w województwie małopolskim. Zdecydowanie wolniej jedzie się na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Targowisko, Niepołomica a Kraków-Bieżanów, a także nieco dalej pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki a Kraków-Bielany w kierunku Balic. Zakorkowana jest także Zakopianka w Mogilanach, w Gaju i w Libertowie, Krajowa 94 na obwodnicy Wieliczki oraz Krajowa 44 na wysokości Skawiny. Uwaga na drodze krajowej numer 25 pomiędzy Oleśnicą a Ostrowem Wielkopolskim w pobliżu miejscowości Pawłów na kilometrze 338. Doszło do śmiertelnego potrącenia rowerzysty. Droga jest zablokowana w obie strony. Ruchem kieruje tam policja. Kilkukilometrowy korek na ekspresowej 8 w Warszawie na północnej obwodnicy miasta pomiędzy węzłami Głębocka, Babiszyńska a Marymącka. A utrudnienia pojawiły się także na południowej obwodnicy Warszawy na ekspresowej 2 pomiędzy węzłami Lubelska a Patriotów. Doszło tam do kolizji i trasa jest częściowo zwężona w kierunku Poznania i tam także obserwujemy już spory korek. Zakorkowane są trasy na północy naszego kraju w województwie pomorskim. Droga krajowa numer 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem. Także trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle. Ale także spore spowolnienie obserwujemy na remontowanym odcinku A1 pomiędzy węzłami Konotopa a Pelplin, zwłaszcza w kierunku Gdańska. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
4: Jest 7:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.

0: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Anna Kowalczyk
0: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Wyciekł list MKOL-u w sprawie Radosława Piesiewicza na stole. Trzy scenariusze.
1: W szkołach ostatnie przygotowania do powrotu uczniów. Od września będzie sporo zmian.
0: Warszawa pożegna swoją bohaterkę. Dziś pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej.
1: Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na zatrzymanie Radosława Piesiewicza. Onet dotarł do wewnętrznego listu, który dostali członkowie PKOL-u.
0: W piśmie znalazły się rekomendacje dotyczące trzech rozwiązań kryzysu. Pierwszym z nich jest samodzielna rezygnacja Piesiewicza, drugim decyzja zarządu PKOL-u o zawieszeniu bądź odwołaniu prezesa, a trzecim interwencja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Przy tym ostatnim scenariuszu w grę wchodziłby nawet zakaz startu polskich sportowców na igrzyskach.
1: A szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego usłyszał zarzuty i został aresztowany. W śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto upadła giełda kryptowalut od października 2025 roku. Była sponsorem generalnym PKOL-u.
0: A teraz kolejna odsłona sporu o Trybunał Konstytucyjny. Siedmioro jego sędziów apeluje do władz o wykonanie decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i dopuszczenie do orzekania czworga sędziów wybranych przez Sejm. Autorzy listu podkreślają, że będzie to pierwszy krok do zażegnania kryzysu wokół TK.
1: Sędziowie zaznaczyli też w piśmie, że sytuacja w Trybunale jest przedmiotem licznych publicznych wypowiedzi, także ze strony osób pełniących wysokie funkcje państwowe. Zapewnili jednak, że tego rodzaju komentarze nie mają i nie mogą mieć wpływu na ich działalność orzeczniczą.
0: Pod listem podpisali się wszyscy sędziowie wybrani przez obecną większość sejmową.
1: Jest odpowiedź Iranu na wieczorny amerykański ostrzał wyrzutni rakietowych w pobliżu cieśniny Ormus. Teheran zaatakował amerykańskie bazy w Jordanii.
0: Na reakcję rynków nie trzeba było długo czekać. Cena ropy momentalnie wzrosła o 2,5%, przekraczając $90 za baryłkę.
2: To pierwsza wymiana ognia między Waszyngtonem a Teheranem od prawie 5 tygodni. Celem amerykańskiego ataku były dwie wyrzutnie rakiet gotowe do wystrzelenia w kierunku cieśniny Ormus min morskich. Zginęli zarówno wojskowi, jak i cywile. Irańska Gwardia Rewolucyjna nazwała twierdzenia dotyczące min wymówką i zapowiedziała ukaranie agresora militarnie i gospodarczo, po czym niemal natychmiast wysłała rakiety i drony na bazy Stanów Zjednoczonych w Jordanii. Jordania twierdzi, że zestrzeliła 8 rakiet, Amerykanie nie informują o stratach. Irańczycy podkreślają, że zniszczyli strukturę techniczną i naprawczą. Nie wiadomo, na ile ta sytuacja przerodzi się w nową falę eskalacji. Z nieoficjalnych informacji płynących z Teheranu wynika, że pogarszająca się sytuacja gospodarcza w kraju może skłonić Gwardię Rewolucyjną do kontynuowania ataku. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
1: Duże zmiany w szkołach i przedszkolach. Jutro, razem z początkiem roku szkolnego, w życie wchodzi nowa podstawa programowa.
0: Ma stawiać na rozwój psychiczny, fizyczny i społeczny najmłodszych, mówi Dorota Raczyńska z przedszkola nr 4 w Poznaniu.
4: My mamy szkolenie z podstawy programowej na początku, z nowej podstawy programowej na początku września. Też musimy się przystosować i salę przystosować do obszarów, które są w nowej podstawie programowej, także to się zmienia. Aczkolwiek w moim przekonaniu te strefy to już kiedyś było. Szykujemy takie kąciki wyciszenia dla dzieci. Trochę się zmienia się podejście przede wszystkim.
1: Wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz będzie gościem sygnałów dnia. Rozmowa już za niecały kwadrans.
0: Bliscy, mieszkańcy Warszawy i przedstawiciele władz pożegnają dziś Wandę Traczyk-Stawską. Uczestniczka Powstania Warszawskiego i działaczka społeczna zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat.
1: W Bazylice Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu w Warszawie o 13:30 rozpocznie się nabożeństwo żałobne. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
5: Gdy wybuchło Powstanie Warszawskie, Wanda Traczyk-Stawska miała 17 lat. Walczyła jako strzelec i łączniczka. Mówiono o niej dziewczyna z błyskawicą. Jako jedna z nielicznych kobiet w tamtym czasie posługiwała się pistoletem maszynowym, co zostało uwiecznione w filmie Muzeum Powstania Warszawskiego.
6: Panienka strzela! Poczek!
5: Po wojnie studiowała psychologię i przez całe zawodowe życie pracowała z dziećmi z niepełnosprawnościami. Dbała także o pamięć o ofiarach cywilnych.
7: W moim sercu i w mojej pamięci ludność Warszawy jest głównym bohaterem powstania.
5: Wanda Traczyk-Stawska to wojowniczka, aktywistka, moralny autorytet.
7: Jesteśmy razem ludzką rodziną, bez względu na kolor skóry, bez względu na zamożność, bez względu na poglądy.
5: Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Dzięki ich pomocy osoby z niepełnosprawnościami mogą zdobywać szczyty. Szerpowie nadziei ponownie wyruszyli na szlaki.
1: Wolontariusze fundacji przy pomocy specjalnych wózków i nosideł wnieśli chętnych na Świnicę, Kopieniec Wielki nad Czarne

0: staw gąsienicowy. Byli też pod kopą kondracką.
1: Łez szczęścia i wzruszenia nie brakowało.
2: Bawimy się świetnie, troszeczkę się zmęczyliśmy, ale takie zmęczenie to dla nas jest nic.
3: Mam te swoje możliwości, mogę to robić, to bardzo chętnie to zrobię to dla kogoś też. Dzieciaki najczęściej łzy są, jak ktoś wejdzie, wiesz, pierwszy raz na jakiś szczyt, to wiesz, to wszyscy płaczą, tak, wiesz, to są takie pozytywne łzy.
0: W weekendowej inicjatywie fundacji wzięło udział ponad 300 wolontariuszy oraz około 200 osób z niepełnosprawnościami.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: A teraz informacje sportowe. Filip Jastrzębski. Polscy siatkarze niepokonani w memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Zaczęli od wygranej ze Słowenią, później zwyciężyli Stany Zjednoczone, w finale ograli Francję 3-1. Atakujący Bartłomiej Bołądź po występie w Krakowie jest optymistą.
5: Z dnia na dzień graliśmy coraz lepiej. Na ten moment myślę, że możemy być zadowoleni, ale liczymy, że ta forma jeszcze będzie szła do góry. Szkoda tylko Bartka Lemańskiego. Mam nadzieję, że szybko wróci do zdrowia. Raczej uraz jest niepoważny, więc za niedługo wróci do nas. Możemy być z tego bardzo dumni, że w Polsce co mecz to jest komplet. Możemy tylko dziękować kibicom, a my postaramy się im to oddać.
4: Memoriał Wagnera był sprawdzianem formy przed Mistrzostwami Europy, które rozpoczną się 9 września. Polscy koszykarze o krok od wygranej z Mistrzami Świata. Zwycięstwo nad Niemcami w Gdańsku dałoby już awans do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze. Polacy przegrali jednak po dogrywce 94-96. Czego zabrakło? O tym kapitan Mateusz Ponitka.
6: Myślę, że odrobiny szczęścia, na pewno może trochę sił i cóż, graliśmy przeciwko Mistrzom Świata i Mistrzom Europy. Wydaje mi się, że mieliśmy swój moment, w którym mogliśmy już ten mecz wziąć. Wziąłem też trochę to mimo wszystko na siebie. Zabrakło dociągnięcia tego jednego, drugiego rzutu i szkoda. No ale będziemy gotowi w listopadzie.
4: Następne mecze kwalifikacji pod koniec listopada, a później na początku przyszłego roku. Udany początek US Open w wykonaniu Kamila Majchrzaka. Polski tenisista awansował do drugiej rundy, pokonując Serba Hamada Medjedowicza w 3 setach do 3.
7: Generalnie mecze z nim nigdy nie są łatwe, bo rywal jest bardzo utalentowanym przeciwnikiem, po którym czasami nie wiadomo, czego się spodziewać.
8: Cieszę się, że przerwałem pas kilku porażek z rzędu. Teraz czas na trochę odpoczynku i przygotowanie się do kolejnych spotkań.
4: Tymczasem na US Open mamy już pierwszą niespodziankę i to sporą, bo już w pierwszej rundzie odpadł słynny serbski tenisista Novak Djokovic. Z nowojorskiej imprezy wyeliminował go Argentyńczyk Mariano Navone, który zwyciężył w 5 setach. Przypomnę, że Djokovic to 24-krotny mistrz wielkoszlemowy, a na Wielkim Szlemie przegrał w pierwszej rundzie po raz pierwszy od 20 lat. Lech Poznań odniósł 3. zwycięstwo z rzędu w piłkarskiej ekstraklasie. W meczu kończącym 6. kolejkę mistrz Polski wygrał w Łodzi z Widzewem 3-2. W pozostałych spotkaniach także dużo goli. W Częstochowie aż 7. Miejscowy Raków przegrał z Jagiellonią Białystok 2-5. To 4. porażka w 4. meczu podopiecznych Dawida Kroczka. Spore emocji w Zabrzu. Tam Górnik uległ GKS-owi Katowice 2-3.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Na południowym wschodzie także z gradem, ale tam za to najcieplej do 30 stopni. Poza tym od 22 na północy do 25 w centrum. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie 1001 hektopaskali.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
10: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
13: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior. Suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
12: Litorsal Senior?
13: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
14: Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: 13 minut po godzinie 7.
1: Sygnały dnia.
0: A ja przypomnę, że dziś ostatni dzień wakacji, czyli 31 dzień sierpnia, przy okazji 243 dzień roku, w dodatku poniedziałek, czyli rok szkolny rozpoczniemy jutro, we wtorek. Na razie mówimy o poniedziałku, a dziś imieniny obchodzą Bogdan, Rajmund, Izabela, Jan, Nikodem, Józef, Ajdan, Albertyna, Rajmunda, Paulin, Świętosław i Amat. Jeżeli chodzi o dzisiejsze święta, rocznice i różnego rodzaju ważne wydarzenia, to warto pamiętać o tym, że dziś dzień blogów i blogerów, czyli no, w miarę na poważnie traktujemy to doniesienie. No i teraz już bardzo na poważnie, zresztą do tego tematu jeszcze dziś powrócimy. Rocznica tego, co wydarzyło się 31 sierpnia 1980 roku, czyli Dzień Solidarności i Wolności. Dziś Dzień Solidarności i Wolności. Wtedy to było podpisanie porozumienia w Gdańsku. No i jeszcze jedna okazja, jeszcze jedno wspomnienie. Święto Kawalerii Polskiej to z kolei dla uczczenia tego, co wydało się

0: Zdarzyło się 31 sierpnia 1920 roku podczas wojny polsko-bolszewickiej. Ostatni sierpnia zapowiada, jaka pogoda na wrzesień wypada. O tym zresztą rozmawialiśmy już w Dzień Dobry z Jedynką po godzinie 5. Były doniesienia pogodowe z całej Polski, więc mniej więcej wiemy, czego się spodziewać i dziś, i we wrześniu, jeżeli chodzi o pogodę. No i teraz jeszcze informacje dotyczące słońca. Wschód słońca to już za nami, 5:45, zachód słońca przed nami, 9:26, to oznacza, że dzień trwać będzie 13 godzin i 40 minut. A już teraz, prawie 16 minut po godzinie 7, Grzegorz Osiecki i jego gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A już teraz gościem Sygnałów Dnia jest Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceminister edukacji narodowej, Lewica. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pani minister, no, w zeszłym tygodniu prezydent zawetował ustawę o e-dzienniku. Co teraz?
3: Zawetował pan prezydent dobrą ustawę, a przede wszystkim ustawę, która wreszcie, tak mi się wydawało przynajmniej, konsumowała takie oczekiwanie, że wprowadzanie rozwiązań będzie poprzedzone pilotażem. To jest w tej ustawie, czyli będziemy mieli moment, w którym będziemy mieli pilotaż, rok później alternatywne dla niepublicznych systemów wprowadzanie tego rozwiązania. Bardzo podkreślę, alternatywne. I też chciałabym taką plotkę, bo tutaj ona się pojawiła przy uzasadnieniu do weta pana prezydenta. Tam została podana kwota 200 milionów złotych jako koszt utworzenia tego systemu, a to jest koszt utworzenia tego systemu i utrzymania go przez 10 lat. Myślę, że to trochę zmienia postać rzeczy. Systemu publicznego. Ostatnio mieliśmy do czynienia z wyciekiem danych z prywatnego systemu. Naszym zdaniem jednak publiczny system lepiej zabezpiecza interesy nas wszystkich. To jest kwestia też dodatkowych płatności.
2: Ale co dalej w takim razie? No bo rozumiem, że ustawa o pilotażu nie weszła w życie, nie wejdzie w życie. Czy będzie kolejne podejście do tej ustawy, czy będzie podejście już do ustawy docelowej, a może ministerstwo spróbuje wprowadzić te zmiany, no jakby bez ustawy?
3: Znaczy my tutaj musimy przeanalizować też pewne kwestie, jak to w tej chwili powinno wyglądać. Natomiast no, część tych zmian na pewno nie może być wprowadzana bez poziomu ustawowego. Mówimy jednak o przetwarzaniu danych osobowych, gromadzeniu ich i tak dalej, bo ten system miał być systemem, który byłby połączony, bazowałby na systemie informacji oświatowej, czyli takim systemie, którym posługuje się Ministerstwo Edukacji Narodowej. To są prawnie, formalnie, nie tylko technicznie złożone sprawy. Bardzo wielu ludzi w Ministerstwie Edukacji, w Ministerstwie Cyfryzacji pracowało nad tymi rozwiązaniami.
2: Ale to rozumiem, że dalej będą pracowali, bo rozumiem, że ustawa jest na celowniku resortu, znaczy, tak? Docelowy.
3: Trzeba wariant. Nad tym pracować, dlatego że to jest niezbędne, żeby takie systemy funkcjonowały jednak w domenach publicznych, że tak powiem już zupełnie kolokwialnie. Ja pamiętam tą dyskusję sprzed jeszcze prac nad tym systemem, kiedy wiele osób wskazywało na to, ekspertów, ekspertek, ale też rodziców, nauczycieli, że my powinniśmy mieć swój własny publiczny system.
2: No dobrze, to o tym systemie jeszcze porozmawiamy i o zastrzeżeniach Karola Nawrockiego do tej ustawy w części internetowej. Ja chciałem też zapytać, no bo jutro zaczyna nam się rok szkolny, taka najbardziej widoczna zmiana to zakaz smartfonów w szkołach. Dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej jest sondaż. 54,7% zdecydowanie popiera to rozwiązanie. Na ile to rozwiązanie pani zdaniem będzie skuteczne?
3: To jest rozwiązanie, które ma tworzyć dobre praktyki. To jest rozwiązanie, które ma uświadomić dzieci, młodzież, że można, wręcz trzeba funkcjonować bez smartfonów, ale bez w ogóle, bo ta ustawa oczywiście dotyczy wszystkich urządzeń służących do porozumiewania się na odległość, z małymi wyjątkami, tak mówimy tutaj o kwestiach zdrowotnych, etc. One są wymienione, oczywiście muszą być w projekcie ustawy. To jest rozmowa o świecie, w którym smartfon nie narzuca nam ani tempa życia, ani rozwoju intelektualnego, również emocjonalnego, w którym rozumiemy, że ma przemożony wpływ.

0: na nasz mózg, na jego funkcjonowanie. To tego też dzieci będą obowiązkowo uczyć się na lekcjach edukacji zdrowotnej od 1 września.
1: To jeszcze do tego wrócimy, ale chciałem zapytać, czy te smartfony, na ile pani zdaniem szkoły są przygotowane i jaki model, jeżeli chodzi o wycięcie tych smartfonów, będzie królował w szkołach?
0: I znowu, tak jak w przypadku pilotażu i zawetowanej przez pana prezydenta Nawrockiego ustawy. Rozwiązania związane czy z zakazem użytkowania, czy nawet bardziej daleko idące zakazy były ćwiczone przez ostatnie lata w wielu szkołach w Polsce. W różnych badaniach, w różnych statystykach mówimy nawet o 40, nawet więcej procentach szkół, które takie rozwiązania częściowe bądź całkowite w swoich jednostkach wprowadzały. Więc myślę, że mamy to w wielu szkołach już tak naprawdę przećwiczone. Te dobre praktyki, jak to powinno wyglądać, są przećwiczone, ale my oczywiście też dostarczamy swoje wytyczne.
1: Że szkoła powinna zabronić przychodzenia ze smartfonem, czy powinna zorganizować, nie wiem, szafki na smartfony, a może jakieś torby?
0: Szkoła generalnie ma tutaj instrument, który jest oparty na zakazie użytkowania. To jest jakby dosyć istotne, bo tak zostało to sformułowane w projekcie ustawy. My też specjalnie zostawiliśmy do wyboru jakby sposób rozwiązania tego i to, że to rozwiązanie musi być zapisane w regulacjach prawnych szkoły, że powinno być uzgodnione ze wszystkimi, tak żeby rzeczywiście gwarantować skuteczność rozwiązania.
1: Czyli rozumiem, że mamy całą paletę. Od na przykład takich właśnie szafek, gdzie przez cały czas pobytu w szkole ucznia smartfon ma spoczywać, po to, że on teoretycznie może go fizycznie mieć ze sobą, ale nie ma prawa z niego korzystać.
0: Albo na przykład takie pojemniki z przegródkami na telefony, na przykład.
1: Tak jak się wchodzi czasami do gabinetów ministerialnych.
0: I w klasach
1: mamy 30
0: to też
1: sekund,
0: jest stosowane.
1: Dlatego zapytam pani minister o jeszcze jedną rzecz. No bo jutro wchodzi kompas jutra, tak?
0: Tak,
1: reforma.
0: Kompas jutra
1: i
0: do przedszkoli, klas pierwszych i klas czwartych, bo ta reforma jest krocząca.
1: Łącznie ile dzieci zostanie nią objętych?
0: Nie będę teraz strzelać, jeśli chodzi o dokładną liczbę, ale to są przedszkola klasy 1-4 i w kolejnych latach będą kolejne roczniki dołączać do reformy, a w przyszłym roku reforma wchodzi do szkół ponadpodstawowych. Pierwszego rocznika szkół ponadpodstawowych. Czyli moja córka będzie objęta tą reformą. Chciałam to państwu powiedzieć.
1: Notujemy, zapraszamy na dalszą część rozmowy. Zapytamy, co to będzie znaczyło dla córki i dla wszystkich innych dzieci w serwisie YouTube.
2: 23 minuty po godzinie 7:00.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: 26 minut po godzinie 7. Laureatem Medalu Wolności Słowa w kategorii Media został Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny czasopisma Liberté, a także autor audycji Kwestia Sporna w radiowej jedynce. Laureatami medalu zostali również siostra Małgorzata Chmielewska i aktywistka Natalia Panczenko. Odznaczenia wręczono w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, a specjalny medal wolności słowa trafił do Andrzeja Poczobuta.

0: Godzina 7.30, przed nami skrót aktualności i Paweł Aramowicz-Zieliński. Bez zgody prezydenta nie możemy w pełni wdrożyć idei bezpłatnego e-dziennika, tak powiecie Karola Nawrockiego, mówiła przed chwilą w Jedynce wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz. Wyjaśniła też dlaczego.
1: Mówimy o przetwarzaniu danych osobowych, gromadzeniu ich. Ten system miał być systemem, który bazowałby na systemie informacji oświatowej.
0: Wiceminister zapewniła, że resort broni nie składa i prace nad rozwiązaniami, z których będą mogli korzystać rodzice, będą kontynuowane. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na zatrzymanie Radosława Pisiewicza. Przegląd sportowy do dotarł do listu, który otrzymali członkowie PKOL-u. Są tam trzy scenariusze. Rezygnacja prezesa komitetu, jego odwołanie albo ingerencja MKOL-u. Tylko ta ostatnia opcja to opcja atomowa, bo może skutkować nawet zakazem startu polskich sportowców na igrzyskach. Program Ceny Paliwa Niżej dobiega końca. Od jutra wraca 23% VAT. Nie będzie też cen maksymalnych. Podwyżki są pewne z jeszcze jednego powodu. Amerykanie zaatakowali Iran, a Teheran odpowiedział uderzeniem w amerykańskie bazy w Jordanii.
2: To pierwsza wymiana ognia między Waszyngtonem a Teheranem od prawie 5 tygodni.
0: Policja apeluje o rozsądek za kierownicą. W ostatnich dniach widać zwiększony ruch na drogach związany z powrotami z wakacji, stąd zwiększona liczba kontroli drogowych.
3: Policjanci nie tylko będą kontrolować prędkość, będziemy zwracać uwagę na stan trzeźwości kierujących.
0: Tylko wczoraj doszło do 76 wypadków, w których zginęły 2 osoby, a 87 zostało rannych. Stolica pożegna swoją bohaterkę. Dziś pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej, uczestniczka Powstania Warszawskiego, członkini Szarych Szeregów i działaczka społeczna, zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat.
4: Była, jest i na zawsze pozostanie naszą bohaterką, no i będziemy pielęgnować tą pamięć.
5: Ona faktycznie tą nauczycielką taką życia była.
0: Uroczystości rozpoczną się o 13.30 w Bazylice Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 8.00.

0: Pogoda.
1: No już sprawdzamy, co dzieje się, co dziać będzie się dziś nad Polską. A dziś nad Europą dominować będą niże z nad północnej części kontynentu. Z zachodu na wschód przemieszczać się będzie kolejna strefa frontu atmosferycznego. Napływać będzie powietrze polarne morskie po przejściu frontu, nieco chłodniejsze. Zachmurzenie raczej umiarkowane, duże z okresowymi rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu. Miejscami mogą pojawić się burze, a na południowym wschodzie opady gradu. Jeżeli chodzi o temperatury, to od 22-24 stopni na północy, miejscami na zachodzie, 25 stopni powinno pojawić się na termometrach w centrum Polski, a 30 stopni na krańcach południowo-wschodnich. No to niejako w kontrze. Na obszarach podgórskich Sudetów dziś nawet, zaledwie 20-21 stopni Celsjusza.
0: Autopromocja.
2: Jak z psa zrobić aktora? Które rasy najlepiej nadają się do pracy na planie filmowym? Jak przygotowuje się psy do pracy przed kamerą? O tym w poniedziałkowym Lecie z Radiem. Zachęcimy również do zwiedzania Polski na rowerze i podpowiemy najciekawsze trasy dla miłośników dwóch kółek. W audycji także finał konkursu Ścieżki z Jedynką i ostatni rower do wygrania.
3: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Program pierwszy

0: Za 24 minuty godzina 8.
1: Po pierwsze, ekonomia.
0: No i w studiu ponownie Justyna Golonko.
2: Jestem.
0: To jeszcze raz dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No i teraz będzie o tym, co już zapowiadaliśmy. To jest nieuchronne. To musi nadejść. I żaden uczeń, żadne dziecko, żaden nastolatek przed tym faktem uciec nie zdoła.
2: To jutro. No tak, naprawdę niewiele zostało do tego pierwszego dzwonka, a dla rodziców to naprawdę ostatnia prosta w kompletowaniu szkolnej wyprawki. Jak tam u ciebie sytuacja z tą wyprawką?
0: Dobrze, dobrze. Zeszyty kupione.
2: Plecak, piórnik, zeszyty, kredki.
0: To wszystko jest.
2: Bidon. Strój na WF?
0: Też jest. Tak,
2: no ta
0: jest.
2: Lista,
0: zawahałem się, ale jest.
2: Lista potrafi być długa. Posłuchajmy.
3: Dopiero do pierwszej klasy się idzie. To będą takie podstawowe artykuły. Plastyczne, zeszyty. Tak naprawdę książki to na razie nie. O plecaku, o butach jestem zdecydował, natomiast zeszyty, książki to ja. Około 400 zł razem z plecakiem i z butami. Tak mam wyliczone.
4: Można powiedzieć, że tak. W 80%. Zeszyty, długopisy, ołówki. Takie 300 zł to mi się wydaje, że wystarczy na wyprawkę.
0: 300 zł? No nie wiem. Znaczy, ja nie mówię, że nie.
2: To ta podstawowa, żeby była jasność. Dlatego tak to wprowadziliśmy, to ta podstawowa tyle może
0: wynieść. Bo spoglądając na niektóre ceny i na to, że tak naprawdę mody wśród dzieci potrafią się zmieniać już nawet nie co roku, ale co pół roku, co kilka miesięcy, no to myślę, że niektórzy muszą być przygotowani na trochę poważniejsze wydatki.
2: Ja właśnie z taką wyprawką na wypasie tutaj przyszłam, żeby opowiedzieć, bo tak się właśnie dzieje, bo często włącza się już taki mały szkolny konsument z własną wizją, bo na przykład niezwykły plecak, ale...
0: Oj, producent ci bardzo o to dbają.
2: Tak, taki plecak właśnie z Disneya, czymś tam, albo z jakimś innym bohaterem bajki. No i nagle z tej podstawowej wyprawki robi się taka wersja premium.
5: Skompletowaliśmy większość już rzeczy. Syn jest wielkim fanem piłki nożnej, więc wszystko to, co jest związane z piłką nożną, z Lewandowskim i innymi, Messi, to wszystkie to są jego idole. No i generalnie skupialiśmy się na tych przedmiotach związanych od ołówka przez piórnik po plecak.
2: No właśnie, bo dzieci coraz częściej chcą, żeby cała wyprawka była jednym zestawem. Wszystko musi do siebie pasować. Na przykład plecak z bohaterem i taki piórnik z tej samej serii. No i właśnie je licencjonowano. Produkty potrafią wyraźnie podbić cenę tej wyprawki. No i sprawdziliśmy, ile trzeba dziś wydać za taką wypasioną wyprawkę, ile ona może kosztować. I o tym mówi Laura Kremer z Empiku.
6: Przykładowy koszt pełnej wyprawki szkolnej z motywem kapibary wynosi około 415 zł. W jej skład wchodzą m.in. plecak, piórnik, lunchbox, butelka na wodę, zakładki, zakreślacze, zeszyty, linijka, ołówki i długopisy, plastylina oraz blok rysunkowy i worek na WF.
2: Ale jest też druga strona tego zakupowego szaleństwa, internet. I to jest ta dobra wiadomość, bo ten wybór jest naprawdę nieograniczony, a rodzice mogą polować na promocje, na zestawy, na okazje. I tak właśnie robią. I faktycznie można zrobić taką wyprawkę, mówiąc takim dziecięcym slangiem wow. Naprawdę dość uśmiechasz się, no ale tak
0: to
2: przecież
0: tak,
2: jest.
0: Wyprawka wow.
2: Nazwijmy to tak. Naprawdę w niezłej cenie. I o tym mówi Marcin Gruszka z Allegro.
7: Sprawdziliśmy to i taka podstawowa wyprawka zgodna z tą listą kosztuje około 70 zł już z darmową dostawą i wliczając w to oczywiście

0: 10 zeszytów.
1: No dobrze, ale nie sprawdzimy tutaj jakości tego towaru przed zakupem. No i przed pierwszym dzwonkiem możemy już nie zdążyć, bo to już jutro przecież. No ale z drugiej strony, jeżeli mamy taki nietrafiony zakup, taki plecak czy zeszyt, to przecież to możemy zwrócić. I ja przypomnę, że jeżeli kupujemy przez internet, to mamy 14 dni.
2: Zastanawiam się jeszcze jedna rzecz. Co dziś dziać się będzie w sklepach? Szczególnie tych nastawionych
1: będzie
2: właśnie
1: się,
2: na ten okres
1: będzie
2: uczniowski.
1: Będzie się dziać, tak, tak. No to naprawdę ostatni dzwonek. To dziś.
2: Przypominamy, jutro początek roku szkolnego. Dla niektórych być może miłe wydarzenie, dla niektórych być może trochę mniej.
1: Dla mnie zawsze był miły.
2: Tak?
1: Uwielbiałam tą wyprawkę przede wszystkim. Te zeszyciki pachnące, te długopisy, flamastry.
2: Średnio. Znaczy to akurat tak, ale żeby od razu do szkoły iść, to tak
1: z bez plecakiem
2: przesady.
1: Nowym?
2: Nie, oj, tak, tak w ogóle. Justyna Golonko, bardzo dziękuję.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Za 15 minut, godzina 8, powracamy do przeszłości. Wspominałem o tym, że dziś wśród

0: Solidarność. W Olsztynie podczas kampusu Polska Przyszłość z politykami koalicji rządzącej spotkali się młodzi ludzie, działacze młodzieżówek, a także młodzieżowi radni. No i przy okazji uczestnicy tego spotkania zostali zapytani o porozumienia sierpniowe przez naszego reportera Krzysztofa Polasika.
1: Porozumienia sierpniowe to jest związane z Solidarnością. Pamiętam, że byłem w sali w Gdańsku, gdzie te porozumienia były podpisywane. Natomiast tak dokładniej to musiałbym się wczytać dokładniej, bo tak z głowy nie pamiętam, ale pamiętam, że odwiedziłem salę, że były one podpisywane w Gdańsku i pamiętam te postulaty robotników, które są tam wywieszone w tej sali.
2: Tak, wiem, oczywiście, rok 1980, Stocznia Gdańska, legendarne porozumienie między Solidarnością a władzami komunistycznymi, które dają karnawał Solidarności.
3: Ponieważ ten ruch był tak potężny, no to dyktatura PRL-u musiała się z nimi dogadać i część ich postulatów spełnić, między innymi prawo do organizowania się poza partią.
4: Czy myślisz, że dzisiaj jesteśmy w stanie jako Polacy ponad wszelkimi podziałami porozumieć się w jakichś przynajmniej aspektach?
5: Myślę, że jest to bardzo ważne, aby właśnie w narodzie polskim nastała taka komunikacja pomiędzy dwoma stronami sceny politycznej i abyśmy właśnie byli narodem w zgodzie, bo zgoda buduje, a nie zgoda rujnuje.
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo niestety mam takie wrażenie, że w Polsce ostatnio zrobiło się tak, że my przestaliśmy umieć ze sobą rozmawiać. W Polsce zamiast dążyć do konsensusu w wielu aspektach, my dążymy bardziej do kłótni. Często też politycy poruszają ten temat, że siedzimy na przykład przy wigilijnym stole i natychmiast jak jest poruszany jakiś sporny temat, zamiast porozmawiać na ten temat kulturalnie, zamiast wymienić się swoimi poglądami, racjami, to my jesteśmy w swojej bańce i nie chcemy w ogóle słuchać drugiej strony.
2: Ja myślę, że są takie kwestie, w które są jak na przykład obronność. Wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że to jest z perspektywy polskiej kwestia egzystencjalna. No jakkolwiek jest dużo w Polsce pól sporu, które są moim zdaniem nierozwiązywalne, ale są jednocześnie też takie pola, gdzie jakieś pole do współpracy myślę, że jest.
0: To byli młodzi w Olsztynie, to teraz przeniesiemy się jeszcze bardziej na północ. Młodzi uczestnicy spotkania przyszłość.pl w Juracie też zastanawiali się, czy doświadczenia Solidarności mogą nam pomóc w ograniczeniu politycznych i społecznych podziałów, no oraz przywróceniu takiej spokojnej, normalnej rozmowy między ludźmi o różnych poglądach. No to sprawdźmy.
6: Mogę powiedzieć, że jako osoba, która od najmłodszych lat się fascynuje historią, to jest rzeczywiście bardzo ważne wydarzenie. Takie bym powiedział, no nasze pokolenie oczywiście nie jest tak mocno doświadczone pod względem historycznym i też można powiedzieć, trzeba o tym przypominać bardzo często, ale myślę, że to jest ważna data też dla nas jako młodych ludzi, bo ona, powstanie tego ruchu Solidarności, ono jest takim kolejnym elementem w naszej długiej historii walki o wolność.
7: Dla mnie jako młodej osoby, która wie, że faktycznie to dzięki Solidarności, dzięki temu ruchowi, który zjednoczył Polaków, no tak naprawdę wyszliśmy spod tej władzy komunistycznej. Faktycznie chciałabym, żeby nie tylko w mojej głowie, ale też w głowie moich rówieśników zrodziło się takie pragnienie, żebyśmy my też teraz się tak jednoczyli, jak wtedy nasi rodacy potrafili się zjednoczyć. I myślę, że to spotkanie tutaj też trochę to pokazuje, bo naprawdę wiele dyskusji pomiędzy nami samymi, rówieśnikami, pojawiało się na różne tematy, różne poglądy, a jednak gdzieś chcemy iść w tym samym kierunku, tak jak myślę właśnie ci, którzy zrzeszyli się w Solidarności kilkadziesiąt lat temu.
6: Myślę, że to może do młodych ludzi przemawiać, jeżeli chodzi o promowanie polskiej historii, to znaczy ta obrona samodzielności, takiego prawa do własnego rozwoju. Bo bardzo często właśnie się dyskutuje na ten temat, też profesorowie o tym dyskutują, ja jako doktorant Uniwersytetu Warszawskiego też wiem, że na uniwersytetach się też o tym debatuje, jak młodych ludzi zachęcić do nauki historii. I to właśnie ja myślę, że ten motyw wolności jest takim elementem, który może ich przekonać do zainteresowania się tymi tematami.
8: Te korzenie w kontekście budowania poczucia wspólnotowości są niezwykle ważne, bo myślę, że historia i też właśnie poniedziałkowa rocznica pokazuje nam to bardzo, jak potrafimy się jednak mobilizować i solidaryzować wokół kryzysu i młodzież nadal to potrafi i się tego też, jeżeli nie potrafi, to się tego też bardzo uczy. Bierze przykład z góry i pokazuje, że co z tego przykładu jest dla nas fajne, co jest niefajne, kolokwialnie mówiąc, ale z drugiej strony stara się budować i brać z tych korzeni to, co jest niezbędne, dobre i potrzebne do budowania wspólnotowości.
7: Myślę, że może tak do końca nigdy nie będziemy się ze sobą zgadzać, bo faktycznie każdy z nas jest różny, ale jeśli w tej różnorodności znajdziemy piękno i będziemy faktycznie dążyć do jednego celu, no to tak, drogą, metodą próg i błędów możemy dojść do takiego jednego celu, który będzie nas jednoczył i tak jak Solidarność wtedy teraz też właśnie robić piękne rzeczy.
0: No i proszę bardzo, można chyba powiedzieć, że w obu przypadkach nauczyciele historii dobrze odrobili lekcje.

0: Teraz już właściwie wracamy z wakacji. Za 8 minut godzina 8. Grzegorz Osiecki w studiu WP.pl. Nadrabiamy tę zaległość.
1: No, faktycznie wracają nasi podopieczni, ale wracają też politycy z wakacji.
0: Ale to w ogóle były jakieś wakacje w polityce?
1: Takie
0: umiarkowane.
1: Krótkie, bo były. Nie, no bo od kilku lat w ogóle de facto wakacji nie ma, ale jednak parlamentarzyści mieli swoje wakacje, bo w sierpniu się nie zbierało poza początkiem chyba. Nawet nie. Sejm i Senat, więc...
0: To teraz wrócą ze zdwojonymi siłami, aż strach pomyśleć.
1: No mamy pierwsze posiedzenie, ono będzie intensywne na tym posiedzeniu i będzie Maciej Berek jako jego wybór do Trybunału i odrzucenie weta to Zonda Krypto i to są wszystkie... Do ustawy o kryptowalutach, przepraszam, bo Zonda Krypto to jeszcze inny kompleks spraw. I o to wszystko będę pytał po 8.15 rzeczniczkę klubu KO, czyli Dorotę Łobodę.
0: 8.15, przypominamy.
2: Polskie.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hod dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Nigdy nie sądziłam, że tak łatwo dojdę do porozumienia z kimś z innego kraju.
9: Kiedy uczysz się otwartości i ciekawości innych kultur, nagle świat staje się bliższy.
8: I wiesz co? Każdy może to przeżyć. Wystarczy dołączyć do ludzi, którzy od lat uczą tego w praktyce.
10: I wiesz, że właśnie o tym mowa, gdy myślimy o harcerstwie. Tradycja, która łączy serca.
11: Działaj sercem, działaj z nami, zmieniaj świat na lepsze.
12: www.całymżyciem.pl.
7: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
13: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Dwa samochody ciężarowe zderzyły się na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim na kilometrze 163. To pomiędzy węzłami Poznań-Luboń a Poznań-Komorniki. Zablokowany jest tam prawy pas w kierunku Świecka i obserwujemy tam dosyć spory kilkukilometrowy korek. Droga krajowa nr 25 pomiędzy Oleśnicą a Ostrowem Wielkopolskim nadal jest zablokowana w obu kierunkach niedaleko miejscowości Pawłów. Na kilometrze 338 doszło do śmiertelnego potrącenia rowerzysty i tutaj ruchem nadal kieruje policja. Autostrada A4 jest zakorkowana w województwie małopolskim pomiędzy węzłami Targowisko-Niepołomice a Kraków-Bieżanów, a także nieco dalej pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki a Kraków-Bielany. Podobnie Zakopianka w Mogilanach, w Gaju i w Libertowie oraz droga krajowa nr 28 w pobliżu Wadowic i Mszany Dolnej. Poranne godziny szczytu w województwie śląskim, wolniej, dużo wolniej, jedzie się na remontowanym odcinku A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi, także na trasie ekspresowej S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami, na ekspresowej 1 pomiędzy Żywcem a Zwardoniem oraz na drodze krajowej nr 1 niedaleko Pszczyny. Jeszcze kilka słów o sytuacji na Mazowszu. Tutaj, jak to bywa o tej porze, zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, zwłaszcza w kierunku zachodnim. Podobnie krajowa 61 niedaleko Zegrza oraz krajowa 79 przed Warszawą od strony Góry Kalwarii i Piaseczna. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy od Państwa.
7: Jest 8:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
14: Zapraszamy na aktualności jedynki.
7: Anna Kowalczyk
14: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Smartfony znikają z podstawówek. Wielka zmiana dla uczniów już od jutra.
7: Ostatnie godziny tańszego

0: tankowania znika rządowy program CPN. Sprawdzamy, jak wysokie będą podwyżki.
1: Niebezpieczna pogoda na koniec wakacji. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia.
0: Nowy rok szkolny, nowe zasady. Od jutra w życie wchodzi zakaz korzystania z telefonów komórkowych w podstawówkach.
1: Smartfonów nie będzie można używać podczas lekcji i w czasie przerw. Resort edukacji chce w ten sposób zadbać o zdrowie najmłodszych. Tak mówiła w Radiowej Jedynce wiceminister Paulina Piechna-Więckiewicz.
2: To jest rozwiązanie, które ma tworzyć dobre praktyki. To jest rozwiązanie, które ma uświadomić dzieci, młodzież, że można, wręcz trzeba funkcjonować bez smartfonów, ale bez w ogóle, bo ta ustawa oczywiście dotyczy wszystkich urządzeń służących do porozumiewania się na odległość, z małymi wyjątkami, tak mówimy tutaj o kwestiach zdrowotnych.
0: Nowością w szkołach jest też m.in. obowiązkowa edukacja zdrowotna. Nieobowiązkowy ma być tylko moduł dotyczący wiedzy o zdrowiu seksualnym.
1: Na udziale będą decydować rodzice ucznia albo sam uczeń, jeśli jest pełnoletni.
0: Ostatnie godziny obowiązywania rządowego programu ceny paliwa niżej. Od jutra tankowanie będzie droższe.
1: VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wzrośnie z 8 do 23%. Jak to może przełożyć się na cenę przy dystrybutorach? O tym mówi analityczka z biura Reflex Urszula Cieślak.
3: Skala podwyżek będzie zróżnicowana w zależności od stacji, ale będzie się mieściła w przedziale między 65 a 90 groszy za litr. To, co będzie decydowało o cenach paliw w kolejnych tygodniach, to w dalszym ciągu czynniki rynkowe, a w zasadzie w ostatnich tygodniach tym zasadniczym czynnikiem jest sytuacja na Bliskim Wschodzie.
0: Dziś jeszcze za litr benzyny 95 trzeba zapłacić 6 zł i 64 grosze. 98 kosztuje 7,46, a olej napędowy 7,31.
1: Weto prezydenta w sprawie kryptowalut wraca do Sejmu. Na posiedzeniu, które rusza pojutrze, posłowie będą głosować nad jego odrzuceniem.
0: Do marszałka Sejmu zwrócił się o to premier Donald Tusk. Swój wniosek tłumaczył nowymi informacjami w sprawie afery Zonda Krypto.
1: Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej mówi, że sejmowe głosowanie będzie prawdziwym testem.
4: Dla prezydenta, jego otoczenia, PiSu, Konfederacji. Albo są za ochroną ludzi, którzy dzięki kryptowalutom oszukali miliony Polaków, albo są przeciw. Albo będą ich chronić, albo będą z nimi walczyć.
0: Konfederacja jest przeciwna rządowej propozycji. Michał Wawer wyjaśnia, jakie warunki musiałaby spełnić, żeby zyskała jego poparcie.
5: Firmy kryptowalutowe to są firmy informatyczne, które mogą działać z każdego kraju w Unii Europejskiej. Jeśli będą miały do wyboru kraj, w którym urzędnik rządowy arbitralną decyzją z dnia na dzień będzie w stanie zamknąć ich działalność, i kraj, w którym nie będzie takiego zagrożenia, to zawsze wybiorą ten inny kraj.
1: Prezydent trzykrotnie wetował ustawę o rynku kryptoaktywów. Tłumaczył, że jest przeregulowana, a za aferę Zonda Krypto wini rząd.
0: Pytania o to padną w Radiowej Jedynce już za niecały kwadrans. Grzegorz Osiecki porozmawia z rzeczniczką klubu Koalicji Obywatelskiej Dorotą Łobodą.
1: Gdańsk świętuje narodziny Solidarności. 46 lat temu, 31 sierpnia 1980 roku, podpisano porozumienie gdańskie.
0: O jednym z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski, Przemysław Lis.
6: To właśnie w Stoczni Gdańskiej sformułowano 21 postulatów dotyczących m.in. powołania niezależnych związków zawodowych, budowy pomnika ofiar grudnia 1970 roku oraz ograniczenia cenzury. Porozumienie pomiędzy władzą a strajkującymi podpisano w sali BHP Stoczni Gdańskiej po 18 dniach strajku okupacyjnego w stoczni oraz po protestach 700 zakładów pracy z całej Polski. Po podpisaniu historycznego porozumienia stojący na czele strajku Lech Wałęsa cieszył się z sukcesu robotników.
7: Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
6: Podpisanie porozumień sierpniowych zakończyło dwumiesięczną falę strajków w całej Polsce i było początkiem tak zwanego karnawału Solidarności. Gdańsk, Przemysław Lis, Polskie Radio.
8: To są aktualności jedynki.
1: Do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy, wiatr w porywach do 85 km na godzinę i miejscami grad. Przed taką niebezpieczną pogodą ostrzegają synoptycy.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla północnej, wschodniej i południowej części kraju.
1: Synoptyczka Ewa Łapińska przekazała nam, że jutro będzie spokojniej, ale temperatura spadnie.
9: We wtorek temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu, około 20-21 w centrum, do 25 na południowym wschodzie, na zachodzie około 23 stopni. W środę będzie sporo przejaśnień i okresowych rozpogodzeń, ale miejscami możliwe są ponownie niewielkie opady deszczu.
0: W drugiej połowie tygodnia utrzyma się zmienna pogoda z okresowymi opadami deszczu i porwistym wiatrem.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego.

0: Radia.
1: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Trzy mecze i trzy zwycięstwa to dorobek reprezentacji Polski na siatkarskim memoriale Huberta Jerzego Wagnera. W finale turnieju w Krakowie biało-czerwoni pokonali Francuzów 3-1 i zademonstrowali wysoką formę przed mistrzostwami Europy, o czym mówi przejmujący Aleksander Śliwka.
2: Jedziemy na turniej po to, żeby go wygrać, natomiast ja zawsze unikam takiej dużej pewności siebie przed turniejem. Wiemy, na co nas stać, wiemy, jaką mamy jakość, ale zdajemy sobie sprawę też z klasy przeciwników. To nie jest tak, że Mistrzostwa Europy są niezwykle wymagającym turniejem. Jest wiele drużyn, które będą chciały wywalczyć tą olimpijską kwalifikację, wygrać ten turniej i z respektu do nich. Chcemy się bić o najwyższe cele, chcemy się bić o złoty medal oczywiście, natomiast podchodzimy do tego z pokorą. Będziemy bić się o medale.
1: Mistrzostwa Europy rozpoczną się 9 września. Polscy koszykarze wciąż są o krok od awansu do Mistrzostw Świata. Mogli go przepieczętować wczoraj w Gdańsku, ale po zaciętym meczu przegrali z Niemcami po dogrywce 94-96. Do sukcesu zabrakło niewiele, mówi Kamil Łączyński.
3: Bardzo mało. Dwa punkty to jest niewiele przy 45 minutach gry. No nieprawdopodobna walka. Przegrywaliśmy w pewnym momencie 15 punktów i tak widać było, że głowy mamy w dole, ale to jest właśnie ten polski charakter, który prezentujemy już od kilku lat i nie poddaliśmy się. Nic tylko się cieszyć i naprawdę walczyć dalej. No cóż, nie udało się w tym okienku tego biletu do Kataru już otrzymać. Powalczymy jeszcze w następnym.
1: Pod koniec listopada następna szansa. Polacy zagrają z Chorwatami i ponownie z Niemcami. W Nowym Jorku rozpoczął się ostatni w tym roku tenisowy turniej Wielkiego Szlema US Open. Pierwszego dnia zaprezentował się Kamil Majchrzak, który pewnie ograł Serba Hamada Medjedowicza w 3 setach do 3. W singlu wystąpią również Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena Fręch, Magdalinet i Hubert Hurkacz. Jubileuszowy 20. występ Serba Nowaka Dżokowicza niestety nie był udany. Serb po raz pierwszy od ponad 20 lat odpadł w pierwszej rundzie Wielkiego Szlema. Przegrał z Argentyńczykiem Mariano Navarro. I jeszcze piłkarska ekstraklasa i wczorajsze mecze 6. kolejki, które obfitowały w gole i emocje. Do ostatnich minut ważyły się losy spotkania Widzewa Łódź z Lechem Poznań. Kolejusz wygrał 3-2 po golu w doliczonym czasie gry. Podobnie jak GKS Katowice, który wygrał w Zabrzu z Górnikiem także 3-2. W coraz gorszej sytuacji Raków Częstochowa, który tym razem przegrał z Jagiellonią Białystok 2-5. Ponownie o sporcie będziemy mówić w Lecie z Radiem po 10.30.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a gdzieniegdzie zagrzmi. Na południowym wschodzie możliwe także opady gradu. Tam będzie za to najcieplej, do 30 stopni. Poza tym od 22 na północy do 25 w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 1000 hektopaskali.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
6: Reklama. Polskie Radio. Jedynka. Program pierwszy Polskiego Radia.

0: 14 minut po godzinie 8.
1: Sygnały dnia.
0: Trzydziesty pierwszy dzień sierpnia, 243 dzień roku, ostatni dzień wakacji, w dodatku poniedziałek. Imieniny: Bohdan, Rajmund, Izabela, Jan, Nikodem, Józef, Aidan, Albertyna, Rajmunda, Paulin, Świętosław i Amat. Dziś także dzień blogów i blogerów, dzień Solidarności i Wolności. To oczywiście w związku z rocznicą podpisania porozumień sierpniowych. 31 sierpnia 1980 roku, wtedy to się wydarzyło. No i jeszcze jedna rocznica, jeszcze jedno święto, czyli święto Kawalerii Polskiej. To z kolei 31 sierpnia roku 1920 i bitwa pod Komarowem. Chwalebne zwycięstwo polskiego oręża, właściwie polskiej kawalerii. Ostatni sierpnia zapowiada, jaka pogoda na wrzesień wypada. Ten temat już omówiliśmy bardzo, bardzo dokładnie. Wschód słońca 5:45, zachód słońca 19:26, czyli poniedziałek, 31 dzień sierpnia.

0: trwać będzie przez 13 godzin i 40 minut. No i warto oczywiście spędzić go w towarzystwie Jedynki, tym bardziej, że już teraz zrobi się bardzo, bardzo politycznie. Grzegorz Osiecki, czyli WP.pl i jego gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A w studiu Sygnał Dnia Dorota Łoboda, rzeczniczka Klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, pani poseł.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
2: Kończą się wakacje. Za chwilę zaczyna się polityczny sezon przedostatni, przed kampanią wyborczą. Ale kończą się wakacje i kończy się też projekt ceny paliw niżej. Co dalej?
3: Będziemy obserwować oczywiście ten rynek, natomiast w tej sytuacji budżetowej, w której jesteśmy, dalsze przedłużanie tego programu bez dodatkowych wpływów, na które liczyliśmy z nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, którą tę ustawę zawetował Karol Nawrocki, nie jest możliwe. I tak w Polsce najdłużej chyba funkcjonowały te regulowane ceny i były jedne z najniższych, jeśli nie najniższe w Europie. Od marca do czerwca 3 miesiące, trochę ponad 3 miesiące, 4,7 miliarda wtedy to kosztowało. Teraz blisko 0,5 miliarda te 2 tygodnie, ostatnie wakacji. Musimy się przygotować na to faktycznie, że od jutra te ceny, jak szacują specjaliści, o około 60 groszy na litrze będą wyższe.
2: A może nawet 90, ale czy te koszty polityczne nie będą wyższe dla koalicji niż koszty budżetowe?
3: No tyle tylko, że ja rozumiem stanowisko ministra finansów, który w tym momencie pracuje i liczy budżet i akurat jest osobą, która wyjątkowo no musi o finanse dbać i widzimy też wszystkie inne potrzeby. Zbliża się koniec roku, z całą pewnością będziemy słyszeć o nadwykonaniach chociażby w ochronie zdrowia i te pieniądze po prostu muszą być w gotowości i nie mogą być wciąż przeznaczane na dopłaty do paliwa, zwłaszcza, że tutaj Karol Nawrocki włożył nam po raz kolejny kijek w szprychy, bo mielibyśmy jeszcze pieniądze na obniżkę czy na utrzymanie niskich cen paliw, gdyby nie weto Karola Nawrockiego.
2: No dobrze, a jeżeli ta cena ropy w tej chwili zbliżająca się do 90 dolarów, bo to jest 88, przebije 100, to myśli pani, że może być powrót, czy to będzie zbyt kosztowne?
3: Na cenę ropy oczywiście nie mamy wpływu, tak jak nie mamy wpływu na sytuację w ciśnienie Ormus, nie mamy wpływu na decyzję Donalda Trumpa i na to, jak potoczą się losy konfliktu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Myślę, że jeżeli te ceny jakoś dramatycznie zaczną rosnąć, to powrócimy do tej rozmowy, to z całą pewnością.
2: W tym tygodniu trzecie podejście do trzeciego weta do ustawy o kryptowalutach. Czy to będzie do 3 razy sztuka?
3: Zobaczymy, do ilu razy sztuka to będzie dla posłów i posłanek opozycji. Tutaj wydaje mi się, że naprawdę powinni już przejrzeć na oczy i zobaczyć, że ta historia ich niezwykle obciąża, a im bardziej będą protestowali przeciwko regulacji rynku kryptowalut, tym bardziej ta historia będzie do nich się przyczepiać.
2: No ale macie jakieś widoki czy jakieś przesłuchy, że opozycja może zagłosować w ten sposób, że to weto może zostać odrzucone?
3: Tego nie wiemy. Na razie widzę, że polska prawica idzie w zaparte i złapana za rękę mówi, że to nie jest jej ręka i to jest czyjaś inna ręka. Słyszymy o powiązaniach polityków prawicy z Przemysławem Kralem już od dawna. To nie kto inny jak Zbigniew Ziobro i jego fundacja przyjęła 450 tysięcy od firmy Przemysława Krala. To Przemysław Wippler również przyjmował pieniądze poprzez swoją fundację. Od Przemysława Krala słyszymy, że Michał Moskal, poseł Prawa i Sprawiedliwości, prawa ręka Jarosława Kaczyńskiego, podróżował na Ibizę i spotykał się z Przemysławem Kralem, a następnie składał poprawki, które rozwadniały trochę naszą ustawę i które szły po myśli Przemysława Krala. Ja myślę, że to jest ten moment, żeby już nie iść w zaparte, tylko uregulować ten rynek, tak żeby na przyszłość Polki i Polacy, którzy inwestują w kryptowaluty, mieli jakąś gwarancję, że KNF nad tym czuwa.
2: No dobrze, ale to co w sprawie kryptowalut będzie ważniejsze? Ustawa, czy tak naprawdę kwestia rozliczeń i próba obarczenia winą za to prawicy? No bo rozumiem, że do tego zmierza między innymi status dla Przemysława Krala, czy raczej jego zeznania i współpraca z nim Romana Giertycha.
3: Najważniejsze jest to, żeby osoby, które straciły tam pieniądze, miały szansę na odzyskanie tych pieniędzy. I oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy kiedykolwiek zgłoszą swoje straty, które ponieśli w związku z inwestycjami w kryptowaluty na tej konkretnej giełdzie, bo część osób po prostu prała tam brudne pieniądze, ale była duża grupa Polek i Polaków, którzy uczciwie w to inwestowali. Kluczowe jest to,

0: żeby oddać im te pieniądze, które zostały ukradzione. Ale oczywiście nie mniej ważne jest to, żeby osoby, które są za to odpowiedzialne, poniosły konsekwencje i jeśli są to osoby powiązane z polską prawicą, to tutaj nie będzie litości, a wszystko na to wskazuje, że ta historia bardzo polską prawicę obciąża.
1: A czy to, że pełnomocnikiem Przemysława Krala jest Roman Giertych, nie podłoży jakoś nogi tym planom? Czy to nie będzie rzucało takiego cienia, że sprawa jest rozgrywana politycznie głównie?
0: Nie mam podstaw, żeby myśleć, że Roman Giertych będzie nadużywał swojej pozycji polityka w tym postępowaniu. Mam nadzieję, że rozdzieli.
1: Nawet jak nie będzie nadużywał, to jest wiceszefem klubu KO, jest posłem, no po prostu jest czynnym politykiem rządzącego ugrupowania.
0: Każda osoba ma prawo do wybrania pełnomocnika. Przemysław Kral wybrał Romana Giertycha. To jest zgodne z prawem. Mam nadzieję, że mecenas Giertych jasno rozdzieli te role i że też będzie w każdej chwili do dyspozycji również mediów, żeby powiedzieć o tym, jak te role rozdziela, tak żeby nie było podejrzeń o to, że w jakikolwiek sposób jego pozycja polityczna wpływa na postępowanie.
1: Pani poseł, w tym tygodniu Sejm ma wybrać także sędziego do Trybunału Konstytucyjnego. No i kandydatem koalicji jest Maciej Berek, dotychczasowy szef Komitetu Stałego Rządu, minister, który nadzorował pracę innych ministrów. Jest dla niego większość?
0: Myślę, że jest. Już widzę, że u koalicjantów emocje trochę się wyciszyły. Żaden z liderów partii koalicyjnych, ani Władysław Kosiniak-Kamysz, ani Włodzimierz Czarzasty nie mówili, że są zaskoczeni tą kandydaturą i nie krytykowali jej. Mamy jeszcze te parę dni, żeby z koalicjantami rozmawiać. Maciej Berek będzie również do dyspozycji komisji i mam nadzieję, że przekona posłów koalicji 15 października do wspólnego głosowania.
1: No ale czy to jest dobry pomysł, żeby wysyłać jednego z ważniejszych członków rządu do Trybunału w momencie, kiedy sami niedawno głosowaliście za projektem ustawy, w którym było napisane, że ma być karencja dla tego typu osób.
0: Tak, to był bardzo dobry projekt ustawy. On nie tylko zakładał tę karencję, ale również to, że wybiera się sędziów Trybunału Konstytucyjnego większością 3/5 głosów. Ale jak widać, ta kompromisowa propozycja nie zyskała uznania ani opozycji, ani prezydenta, więc ponawianie tych samych prób i kierunek dokładnie ten sam, który obraliśmy i który nie zadziałał, nie ma kompletnie sensu. Maciej Berek jest wyśmienitym prawnikiem, jest osobą o nieposzlakowanej opinii i będzie na pewno dobrym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Ten Trybunał nie działa i ja zawsze zadaję pytanie, czy on będzie działał gorzej, czy lepiej z Maciejem Berkiem?
1: Odpowiedzi na to pytanie poszukamy w dalszej części naszej rozmowy. Zapraszamy do serwisu YouTube na rozmowę z Dorotą Łobodą.
2: Dwadzieścia trzy minuty po godzinie 8:00.

0: bo ja się nie boję.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: Ja przypomnę, że na profilu YouTube Jedynki trwa cały czas rozmowa Grzegorza Osieckiego z Dorotą Łobodą, rzeczniczką klubu Koalicji Obywatelskiej. Natomiast o godzinie 16.30 w Ekspresie Jedynki gościem Agaty Kondzińskiej będzie Krzysztof Szczucki, reprezentujący Rozwój Plus. 16.30.

0: prezydent wkłada nam kij w szprychy, tak o programie CPN mówiła w Jedynce Dorota Łoboda. Jutro koniec regulowanych cen paliw, a to oznacza podwyżki. Rzeczniczka Klubu Koalicji Obywatelskiej podkreślała, że gdyby nie weto Karola Nawrockiego do ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, to program mógłby zostać przedłużony.
1: Mielibyśmy jeszcze pieniądze na obniżkę czy na utrzymanie niskich cen paliw, gdyby nie weto Karola Nawrockiego.
0: To będzie mała rewolucja w szkołach od jutra. W czasie lekcji i przerw uczniowie nie będą mogli korzystać z telefonów, smartfonów, tabletów i smartwatche.
2: To jest rozwiązanie, które ma uświadomić dzieci, młodzież, że można, wręcz trzeba funkcjonować bez smartfonów.
0: Tak mówiła w Sygnałach Dnia wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz. Rządzący ponownie spróbują odrzucić prezydenckie weto do ustawy o rynku kryptoaktywów. Głosowanie zaplanowano na posiedzeniu rozpoczynającym się pojutrze. To będzie test, mówi Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
3: Albo są za ochroną ludzi, którzy dzięki kryptowalutom oszukali miliony Polaków, albo są przeciw.
0: Opozycja podkreśla, że rządowy projekt nie będzie chronił przed wszystkimi zagrożeniami.
4: Firmy kryptowalutowe to są firmy informatyczne, które mogą działać z każdego kraju w Unii Europejskiej.
0: Policja apeluje do kierowców z kamerami samochodowymi o pomoc w poszukiwaniu zabójcy 49-letniej kobiety w Kędzierzyniu-Koźlu.
5: Którzy w dniu 28 sierpnia w godzinach od 14 do 20 przejeżdżali przez teren osiedla Żabieniec.
0: Zwłoki kobiety w piątek wieczorem odkrył tył przypadkowy mężczyzna. Ofierze zadano co najmniej 3 ciosy. Rodzina i przyjaciele pożegnali Dolly Parton. Pogrzeb amerykańskiej gwiazdy muzyki i country miał prywatny charakter. Wiadomość o uroczystości przekazała rodzina artystki.
6: Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Nashville, rodzinnym mieście legendy muzyki country, która zmarła w wieku 80 lat.
0: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 9.00.

0: Pogoda.
1: Dziś nad Europą będą dominować niże z nad północnej części kontynentu. Z zachodu na wschód przemieszczać się będzie kolejna strefa frontu atmosferycznego. Napływać będzie powietrze polarne morskie po przejściu frontu, nieco chłodniejsze. Dziś zachmurzenie będzie raczej umiarkowane, duże, z okresowymi rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, a na południowym wschodzie kraju możliwe także opady gradu. Jeżeli chodzi o temperatury, to maksymalnie 22-24 stopnie na północy i miejscami na zachodzie, 25 stopni w centrum, 30 stopni na krańcach południowo-wschodnich, no ale żeby nie było zbyt sympatycznie, to z kolei na obszarach podgórskich Sudetów lokalnie może się pojawić na termometrach wskazanie 20-21 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.
0: Autopromocja.
2: Jak z psa zrobić aktora? Które rasy najlepiej nadają się do pracy na planie filmowym? Jak przygotowuje się psy do pracy przed kamerą? O tym w poniedziałkowym Lecie z Radiem. Zachęcimy również do zwiedzania Polski na rowerze i podpowiemy najciekawsze trasy dla miłośników dwóch kółek. W audycji także finał konkursu Ścieżki z jedynką i ostatni rower do wygrania.
3: Lato z Radiem w jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Za 24 minuty, godzina 9. No i przypominam, że dziś startuje nowy konkurs Jedynki w Lecie z Radiem. Będziemy mogli emocjonować się konkursem Skojarzenia Ekstra. Jeżeli chodzi o jego zasady, no to myślę, że ja tutaj nie będę Państwu za bardzo mącił, nie będę utrudniał, bardzo zwięźle i precyzyjnie. Po raz kolejny przedstawi to Roman Czajarek.
1: Uwaga! Skojarzenia lata z Radiem Ekstra, czyli zabawa, ale troszkę po nowemu. By zgłosić się do konkursu, trzeba ułożyć zdanie. Inteligentne zdanie, intrygujące, zawierające obowiązkowo dziś trzy wyrazy. Zabawa, wakacje i radio.
0: No i proszę bardzo, wydaje się to wszystko bardzo proste. Zabawa, wakacje, radio i numer 72-151. W takim razie zachęcam do tego, aby teraz być może sięgnąć po długopis, jakiś ołówek, pisa, kartkę papieru. No i zacząć kombinować, jak te trzy słowa przetworzyć, przerobić na intrygujące zdanie, którym być może będzie można w naszym konkursie namieszać. Zabawa, wakacje, radio 72-151.

0: Za 20 minut godzina 9. W studiu jest już Jacek Czarnecki.
1: Dzień dobry.
0: Ja mam pewną taką drobną prośbę, bo przed nami oczywiście polityka w skrócie, ale ponieważ ja jestem pierwszy dzień po urlopie, to bym bardzo poprosił, żeby było bardzo powoli i bardzo głośno.
2: Powoli?
0: Powoli i głośno, tak żebym zrozumiał i sobie jakoś tam pomału się wdrożył w te wszystkie wydarzenia.
2: Głośno może być, ale powoli to nie wiem,
0: da się.
2: Mam radę, bo to jest w skrócie, więc ja muszę szybko, mam
0: no też
2: dużo do powiedzenia.
0: No dobrze, to trudno będzie w takim razie pogodzić te wytyczne, ale to spróbujemy. Tym bardziej, że wydaje się, że temat jest dziś wyjątkowo prosty, bo będziemy mówić o młodzieży i polityce.
2: Tak jest.
3: Polityka w skrócie Jacka Czarneckiego.
0: No to w takim razie na początek spotkanie prezydenta z młodzieżą w Juracie. Co się działo?
2: Spotkanie w Juracie było o tyle wyjątkowe, że do tej pory ta przepiękna rezydencja prezydencka nie była dostępna dla żadnej publiczności. Poza politykami, głowami obcych państw i rządów, a w ten weekend prezydent gościł około 800 młodych ludzi. Były koncerty od Skolima po Chopina, była msza święta, ale było też bieganie z parą prezydencką, były food trucki. I co ciekawe, nie było transmisji z dwugodzinnej dyskusji pana prezydenta z młodzieżą. Raptem Pałac Prezydencki odciął telewizjom sygnał, a potem opublikował zapis skrócony, jak się wydaje, o 30 minut, bo była zapowiedź, nawet w programie jest napisane, że dyskusja ma trwać 2 godziny, a to, co się ukazało w internecie, ma godzinę 25 minut. Szkoda, że nie mogliśmy zobaczyć całości na żywo. Ciekawe, jakie pytania wycięto, bo tak domniemuję, że wycięto. No ale muszę sprostować kilka nieprawd, które padły z ust prezydenta w czasie tego weekendu. Po pierwsze, prezydent powiedział, że słuchał wystąpienia Donalda Tuska na kampusie i że premier zapowiedział tam zakończenie ulgi podatkowej dla młodych do 26 roku życia. To nieprawda, panie prezydencie. Źle pan usłyszał, bo premier, odpowiadając na pytanie jednej z uczestniczek kampusu, powiedział, że nie przewiduje przedłużania tej ulgi powyżej 26 roku życia. Tyle i aż tyle. Trzeba po prostu słuchać. Druga manipulacja ze strony prezydenta padła na konferencji prasowej, gdzie prezydent powiedział, że Donald Tusk pokazywał się w koszulce zonda krypto. Prezydent manipuluje. Albo jak to woli, kłamie, bo nikt nie widział premiera Tuska w koszulce zonda krypto, choć owszem, premier 7 lutego dostał koszulkę klubową od młodzików Lechii Gdańsk, a zonda krypto była wtedy sponsorem ukochanego klubu pana prezydenta Nawrockiego. I tak, panie prezydencie, Tusk pozował z koszulką klubu sponsorowanego przez Zondę, ale na zdjęciu jest widoczny napis Tusk 1945, bo w tym roku powstał Gdański Klub. Pan powinien o tym wiedzieć. To politycy PiSu propagują fejkowe zdjęcie premiera z koszulką z napisem Zonda Krypto, ale tylko ślepy by nie zobaczył, że jest to fejk. Niech pan prezydent na przykład znajdzie tam, na tym fejkowym zdjęciu, napis KS Legia 80. Takie złote
0: logo. Lechia,
2: przepraszam.
0: Lechia. Ups, oj.
2: A to dlatego, że ja jestem po prostu zawodnikiem Legii. Co prawda nie piłkarskim, bo już nie te lata, ale to taki freudowska pomyłka.
0: Brzmi podobnie, ale niektórym się ciśnienie mogło podnieść.
2: Tak, panu prezydentowi na przykład. Albo Donaldowi Tuskowi, bo oni są kibicami Lechii. Więc niech pan prezydent znajdzie tam, zdaje się po lewej stronie tak tej serdecznej, jest takie złote logo na koszulce KS Lechia 80. I na tym fejkowym zdjęciu tam jest jakiś zamaziak, tam nie ma tego. Mówił pan prezydent w czasie spotkania z młodzieżą, że nie jest politykiem, nigdy nie był w żadnej partii, ale no, manipuluje albo jak to woli, kłamie jak rasowy polityk, po prostu.
0: No to w takim razie to było o pierwszym spotkaniu, no bo tak. Jednocześnie, no prawie że jednocześnie trwało konkurencyjne spotkanie drugiej strony politycznej, czyli spotkanie z młodzieżą w Olsztynie.
2: Tak, Kampus Polska, który no, już trwa od kilku lat, bo ja tam jeździłem przez pierwsze te kampusy. Tam nikt nie przerywał transmisji i chyba niczego nie wycinał. Pytania były ciut trudniejsze niż u prezydenta, bo prezydent Nawrocki miał pytania o sprawy międzynarodowe, o edukację, o rolnictwo.

0: No bo gdyby Rafał Trzaskowski wygrał wybory, to tych wet do dzisiaj nie byłoby tam 40 kilka w tej chwili już. A co do oddania stanowiska premiera komuś młodszemu, Tusk zamierza brać pełną odpowiedzialność za swoje rządy, a nie chować się w szafie. I tu padła przykra dla polityków Koalicji Obywatelskiej konstatacja, że jeśli byłby ktoś lepszy ode mnie, to by wziął już władzę. Tak powiedział Donald Tusk w Olsztynie. Dodam jeszcze, co nas czeka w tym tygodniu, bo wraca Sejm po wakacjach. Posłowie z nową werwą będą się obrzucać błotem, ale też podobno mają być kolejne zatrzymania w aferze zonda krypto. Zobaczymy. Tydzień przed nami.
1: Czyli nudy raczej nie będzie.
0: Raczej nie. W tym tygodniu na pewno nie.
1: Jacek Czarnecki, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: No i dodajmy jeszcze jedną ważną polityczną informację.
0: Tak, ważna polityczna informacja jest taka, że wraca suma polityczna. Ja się w piątek widziałem z Agatą Kowalską. Ona jest już po prostu cała, gotowa i chętna do tego, żeby wreszcie wrócić w piątek o 20. Ja też jestem cały gotów i chętny i pewnie cała załoga i będziemy z państwem rozmawiać, co się w tym tygodniu, który tak przed chwilą zapowiedziałem, będzie działo.
1: No, w piątek bez wątpienia będziemy wiedzieli nieco więcej na temat tego, co w tym tygodniu się wydarzyło.
0: Zdecydowanie tak.

0: Za 9 minut godzina 9. No i w naszym studiu nieoczekiwanie Roman Czajarek.
1: A masz chusteczki przygotowane?
0: Chusteczki?
1: Czekaj, no. Dziś. Słuchacze mam, widzę, że mam, niektórzy mam. Mają przygotowane, bo oni się pytają, co będzie jutro, bo był taki zwyczaj kiedyś przez wiele lat, że lato z radiem kończyło się 31 sierpnia. Więc jutro będzie lato z radiem też. I pojutrze też. I do końca tego tygodnia też. A potem jeszcze parę niespodzianek. A w sobotę ostatnio.
0: Dobrze, to te chusteczki jeszcze chwilę mogą poczekać.
1: Tak, ale jeżeli ktoś ma przygotowane, spokojnie możecie płakać. Nie
0: znaczy,
1: ma problemu.
0: Można,
1: będziemy łzy ocierali przez kilka dni. Tak, rozciągniemy to ocieranie
0: na zapas w takim razie.
1: Zabawa, wakacje, radio.
0: No właśnie o tym chciałem powiedzieć. Zabawa, wakacje, radio i numer SMS-owy.
1: 72-151. To są, oni znają bardzo na pamięć, nasi słuchacze. Nie, to jedynka, to oni wszystko już wiedzą.
0: A wiesz, że już dzisiaj byłeś na naszej antenie? Zapowiadałeś konkurs.
1: A to Stasiemki było, a teraz będzie
0: no,
1: na żywo.
0: No, zdradziłeś.
1: Zapraszam państwa, przesyłki będziemy rozpakowywać i będzie o tym, jak zrobić z psa aktora. Cywila pan pamięta?
0: Bo
1: Szarik to jasna sprawa. Ale Cywil jakoś tak odszedł bo do niepamięci.
0: Mam wrażenie, że bohater tego serialu, właściwie bohaterowie tego serialu, to jakoś tak mniej w dzisiejszych czasach
1: pasują. To był serial
0: pasują.
1: O przygodach psa Cywila.
0: Psa.
1: A nie o tych dookoła.
0: No, no tak. Jeszcze akurat ten właściciel to nawet taki całkiem sympatyczny.
1: Wydawca nas
0: prawda?
1: Zaraz zabije, mamy kończyć.
0: Wiem. Ale to tak trochę na złość może.
1: Wydawca?
0: Nie, że my tak trochę sobie jeszcze porozmawiamy.
1: Jedynka, zostańcie państwo z nami 24 godziny na dobę. To jest najlepsze rozwiązanie.
2: Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj

0: siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
2: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
3: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
4: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
1: Źródła europejskie.
2: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
1: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
1: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
8: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Białe Błota.
1: Reklama. Radio Kierowców.
9: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Poranne godziny szczytu nadal utrzymują się w województwie małopolskim. Zakorkowana i to dosyć poważnie jest autostrada A4 na obwodnicy Krakowa. Pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe i to zarówno w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Katowic. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na Zakopiance przed Krakowem od strony Myślenic oraz na Krajowej 94 na obwodnicy Wieliczki. W województwie śląskim także obserwujemy sporo spowolnień i sporo porannych korków, chociażby na remontowanym odcinku A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi, także na drodze krajowej 86 w Katowicach od strony Tychów oraz na autostradzie A4 na wysokości Mysłowic. Ponad 3 godziny temu na drodze krajowej nr 25 pomiędzy Oleśnicą a Ostrowem Wielkopolskim na auto osobowe potrąciło rowerzystę. Do tego zdarzenia doszło w pobliżu miejscowości Pawłów na kilometrze 338. W wyniku odniesionych obrażeń rowerzysta zginął na miejscu. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach i na miejscu policja kieruje ruchem. W województwie mazowieckim nadal zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, jak to bywa o tej porze, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, ale także dużo wolniej jedzie się niedaleko Piaseczna, na krajowej 79 oraz na krajowej 7 pomiędzy Czosnowem, Łomienkami a Stolicą. Jeszcze województwo pomorskie, trasa Majora Sucharskiego, która także jest zakorkowana pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle, zwłaszcza w kierunku gdańskiego portu. 22 513 11 11 to nasz numer.
10: Tu program pierwszy Polskiego Radia. Minęła 9.

0: unsere Sendung Der Sommer mit dem Radio.
1: La radiodiffusion polonaise vous présente L'été avec la radio.
2: This is the Polish Radio. You are listening to our program Summer with the Radio.
3: Po pierwsze chciałem Państwu bardzo, ale to bardzo podziękować w imieniu swoim i naszej sławy. Za sobotę oczywiście w GoDaPi było rewelacyjnie. Dzięki za wszystkie prezenty. Będziemy o tym jeszcze opowiadać, bo proszę się nie obawiać. To nie jest ostatnie wydanie Lata z Radiem w tym roku. Wiem, że przez wiele lat tak było, że 31 był koniec, ale spokojnie, jutro też, pojutrze też, sobota białe błota. Dziś, uwaga, będzie mała przypominajka. Cywil Szarik Alex, komisarz Alex oczywiście. Jak z psa zrobić aktora? Z kotem jest trudniej. Psa to się da tam mówić. Ale będzie pan trener, który opowie, jak to w praktyce się robi, jak to wygląda od kulis. Ścieżki z jedynką. Finał. Ostatni rower do rozdania. Skojarzenia Lata z Radiem Ekstra. Premiera. Proszę pamiętać, zabawa, wakacje, radio. Zabawa, wakacje, radio. 72-151. Im szybciej, tym lepiej. Trzeba ułożyć zdanie krótkie, mądre, inteligentne, sprytne, zaskakujące, zawierające te trzy wyrazy. Roman Czajarek, zapraszam do radiowej jedynki. Zaczynamy Lato z Radiem. Czas na nasze aktualności. Anna Kowalczyk, Paweł Aramowicz-Siniński.
4: Od jutra podwyżki cen paliw nawet o 90 groszy. Dziś ostatni dzień obowiązywania programu CPN.
5: Nauczyciele wychodzą na ulice, chcą podwyżek i powiązania ich pensji z przeciętnym wynagrodzeniem.
4: Mapy Google zmieniają nazwy jeziora Ontario. Donald Trump przemianował je na Jezioro Ameryka.
5: Powrót 23% VAT-u, brak cen maksymalnych, a co za tym idzie, podwyżka nawet o 90 groszy na litrze. Od jutra program CPN nie będzie już chronił kierowców.
4: Dziś ostatni dzień obowiązywania osłony, którą rząd wprowadził ponownie w odpowiedzi na szalejące ceny benzyny i oleju napędowego, spowodowane wojną na Bliskim Wschodzie i zablokowaniem cieśniny Ormus.
5: Nadzieję na przedłużenie programu rozwiała w jedynce rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Przyznała, że nie ma na to pieniędzy w budżecie.
6: Widzimy też wszystkie inne potrzeby. Zbliża się koniec roku i te pieniądze po prostu muszą być w gotowości i nie mogą być wciąż przeznaczane na dopłaty do paliwa, zwłaszcza, że tutaj Karol Nawrocki włożył nam po raz kolejny kijek w szprychy, bo mielibyśmy jeszcze pieniądze na obniżkę czy na utrzymanie niskich cen paliw, gdyby nie weto Karola Nawrockiego.
4: A chodzi o weto do ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
5: A koszt funkcjonowania dwóch osłon programu CPN wyniósł ponad 5 miliardów złotych.
4: Niebezpieczny ostatni weekend wakacji na drogach. Tylko wczoraj było 76 wypadków, w których zginęły dwie osoby, a prawie 90 zostało rannych.
5: I jeszcze dziś policjanci spodziewają się większego ruchu i apelują do kierowców o rozsądek. Instruktor techniki jazdy Tomasz Kulik w Polskim Radiu 24 mówił, że jeśli mamy w samochodzie tempomat, to warto z niego skorzystać.
7: Niesamowity wpływ psychologiczny obecność tempomatu w pojeździe, bo jak wjeżdżam w obszar zabudowany, ustawiam sobie 50 i sobie przez wieś mazurską jadę równo 50, w ogóle mnie nie korci do jazdy szybciej. A gdy, przyznam Państwu, nie włączam tempomatu, bo jadę autem, którego nie ma, muszę się pilnować.
4: Informacje na temat sytuacji na drogach można znaleźć na antenie Polskiego Radia Kierowców i co godzinę w radiowej jedynce.
5: Policja szuka zabójcy 49-letniej kobiety w Kędzierzynie-Koźlu. Prosi o pomoc każdego, kto może mieć w tej sprawie informacje.
4: Jest też apel do kierowców, mówi Ewelina Karpińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
8: Zwracamy się z apelem do kierowców posiadających kamery samochodowe, którzy w dniu 28 sierpnia w godzinach od 14 do 20 przejeżdżali przez teren osiedla Żabieniec w Kędzierzynie-Koźlu oraz pobliskich ogródków działkowych przy obwodnicy miast, a także rejonu Centrum Handlowego Odrzańskie Ogrody. Bardzo prosimy o kontakt z policjantami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu i przekazanie nagrań z tych kamer samochodowych.
5: Ciało kobiety w piątek wieczorem odkrył przypadkowy przechodzień w lesie obok osiedla Żabieniec. 49-latka została zaatakowana prawdopodobnie podczas spaceru z psem.
9: To są aktualności jedynki.
4: Wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz apeluje do rodziców, by nie rezygnowali z udziału dzieci w zajęciach dotyczących zdrowia seksualnego. Są one częścią edukacji zdrowotnej, która od jutra będzie przedmiotem obowiązkowym.
5: Paulina Piechna-Więckiewicz zapewniała w radiowej jedynce, że resort rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące treści i zakresu.

0: Presu tego modułu nauczania.
1: Będą organizowane zebrania, tak żebyście Państwo mogli dowiedzieć się, co na przedmiocie edukacja zdrowotna, zdrowie seksualne pojawi się. Będziecie Państwo uprzedzani, kiedy te zajęcia się pojawią w kalendarzu Państwa dzieci, więc mamy tą edukację zdrowotną w takim normalnym wymiarze, no i w bardzo zmniejszonym, ale jednak ważnym wymiarze zdrowie seksualne.
2: Na lekcjach edukacji zdrowotnej mają być poruszane m.in. tematy związane ze zdrowiem psychicznym, stresem i prawidłowym odżywianiem.
0: Dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego nauczyciele wychodzą na ulicę, będą protestować przed kancelarią premiera.
2: Chcą podwyżek i powiązania ich pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. To może powstrzymać odpływ pracowników ze szkół, mówi Magdalena Ozorowska z Białostockiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.
3: Białystok nie jest już tanim miastem. Niskie płace w oświacie powodują, że młodzi ludzie w naszym regionie albo w ogóle nie wchodzą do zawodu, albo z niego uciekają do sektora prywatnego. Zawód nauczyciela jest zawodem, który zazwyczaj jest wykonywany z pasją. I odpowiedzialność, która spoczywa na nauczycielach, no niestety nie idzie w parze z pensją.
0: Manifestacja nauczycieli przed kancelarią premiera w Warszawie ma ruszyć za 2 godziny.
2: Google, posłuszny Donaldowi Trumpowi, zgodnie z jego decyzją, zmienia nazwę jeziora Ontario.
0: W amerykańskiej wersji aplikacji pojawiło się już jezioro Ameryka.
4: Prezydent w ostatni czwartek podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę jeziora, które położone jest między kanadyjską prowincją Ontario, najludniejszą w kraju, a amerykańskim stanem Nowy Jork. Decyzja ta zapadła po wcześniejszych zapowiedziach takiej zmiany, gdy napięcia handlowe między tymi historycznie zaprzyjaźnionymi krajami osiągnęły punkt krytyczny. Teraz użytkownicy Google w USA zobaczą na mapach nazwę Lake America, natomiast w Kanadzie widoczna będzie nazwa Lake Ontario, czytamy w specjalnym oświadczeniu. Poza terytorium Stanów Zjednoczonych i Kanady na mapach wyświetlane będą obie nazwy, przy czym Lake America pojawi się w nawiasie. Aktualizacje te są zgodne z naszą długoletnią polityką dotyczącą zbiorników wodnych, których nazwy różnią się w zależności od kraju i są już wprowadzane, przekazało Google z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Pogoda.
7: A to będzie prognoza pogody. W tej chwili najcieplej w Tarnowie 20 stopni, nawet tak 20,5, a najchłodniej w Kłodzku 13, wskazują termometry. Będzie cieplej, ale też będzie burzowo i mokro. I uwaga, bo przed tymi burzami, gwałtownymi opadami deszczu, z gradem także, jest sporo ostrzeżeń. To się może wszystko dziać i na południu Polski, i na wschodzie Polski, i na północy Polski, w wielu różnych miejscach. Temperatury bardzo wyrównane, od 22 do 24, 25 stopni. No, kieleckie. 27. Tu się wyłamuje troszkę nam pogoda na plus. Ale tam, gdzie będzie gorąco, w czasie burzy oczywiście ta temperatura gwałtownie spadnie. Barometr w Warszawie, czyli w centrum Polski, pokazuje w tej chwili, zaraz to sprawdzimy, 1001 hektopaskali. Ciśnienie się waha troszkę w górę, troszkę w dół.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Klimat.
7: Jakość powietrza bardzo dobra, ale tak jak z temperaturą Świętokrzyskie się wyłamało na plus, tak jeżeli chodzi o jakość powietrza, wyłamał się Zamość na minus. Tam jakość powietrza na dostatecznym tylko poziomie. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi w tej chwili 1/4, 25% energii elektrycznej w Polsce. Ten odsetek wzrośnie, ale nieznacznie, więc zielonych godzin się nie prognozuje. Za to od 18 do 21 będzie to szczytowe zużycie i można, jeżeli ktoś potrafi, ograniczyć zużycie prądu w trosce o środowisko.
8: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
9: English language news can be found on polskieradio.pl/en.
10: Jedynka.

Pani Wanda napisała. Pani Wanda bardzo często rozpoczyna Państwa wpisy na facebookowym profilu Radiowej Jedynki albo SMS-y te pod 71-151, nasz komunikator. Konkursy 72-151. Więc pani Wanda o tym, jak wytresować psa, żeby zagrał w Wilbie. Panie redaktorze, to jest bardzo proste. Wie pan, kiełbaska przygotowana, smaczki i trzeba odpowiednio wyciągać w odpowiednich momentach. Pani Wando, gdyby to było takie proste, to by było po prostu to w każdym filmie, a to nie jest takie proste. O tym, jak wytresować, jak wytrenować takiego psa, jak spowodować, żeby on umiał to zrobić. Cywil, Szarik. Szarików było trzech tak naprawdę, dwa duże. I w ogóle Szarik był suczką, a nie psem. A! Nie wchodźmy w takie szczegóły. Komisarz Aleks, można by tych przykładów sporo Państwu podać. To o tym sobie dzisiaj porozmawiamy w naszej audycji. Będzie taka osoba, która potrafi to zrobić i opowie o kulisach. Oczywiście rozwiązanie ścieżek z jedynką też. Kto wygrał, wiem, ale jeszcze nie powiem. I nowe skojarzenia. Skojarzenia lata z Radiem Ekstra. Zapraszam.

No i zagrało. O, co się w sobotę działo w Gołdapie, a co się będzie działo w najbliższą sobotę w Białych Błotach, proszę sobie zarezerwować, jak państwo pytacie, gdzie to jest, bo sporo takich pytań już dostałem. To są okolice Bydgoszczy, od strony wyjazd na Piłę. Tutaj na Nakło, nad Notecią i na Piłę, w tę stronę się wyjeżdża i tamte słynne Białe Błoto. Dlaczego słynne? To się wszystko okaże w najbliższą sobotę.

0: Pan Stefan się pyta, czy będą przesyłki. Będą, panie Stefanie, i widzę wyraźnie, że część osób czekała na ostatni moment. Po coście czekali tak długo? Nie można było wcześniej, bo zasypało naszą redakcję. No dobrze, ostatni tydzień będę otwierał, będę się starał zaglądać do środka, ale najpierw opowiem państwu o skojarzeniach lata z Radiem Ekstra, żebyście wiedzieli dokładnie, jak to się gra. W ogóle tak, jeżeli chodzi o nagrody, bo większość osób od tego zaczyna pytać, a do wygrania jest co? Były dwie rzeczy, które się okazało, że przebiły popularnością inne nagrody i nawet nie chodziło w tym przypadku o cenę, bo bywało, że na przykład była jakaś droższa nagroda obok, a państwo mówili, że nie, my chcemy to. Pierwsza to były ekspresy ciśnieniowe, które się cieszyły jakąś wielką popularnością, fajnie, okej, a ta druga grupa to były te pionowe odkurzacze, takie super nowoczesne. Więc doszliśmy do wniosku, że w takim razie, jak będą to skojarzenia ekstra, to my zestawimy parę taką. I ekspres, i taki ciśnieniowy odkurzacz razem do wygrania są. Jedna osoba będzie dostawała pakiet złożony z tego i z tego. Najpierw sobie podkurza, a potem sobie wypije pyszną kawkę.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest firma Adler, oferująca sprzęt audio oraz AGD. Adler.com.pl.
0: Ale zanim to wszystko będzie można zrobić, trzeba oczywiście wygrać nasze skojarzenia. Sama rozgrywka będzie wyglądała dokładnie tak samo jak te, które były do tej pory, czyli 30 sekund. No i skojarzenia, które po słowie start, zestaw będzie losowany dla państwa. Wy będziecie uruchamiali maszynę. Tylko, że uwaga, zmiany. Po pierwsze, eliminacje. Żeby załapać się do takiego konkursu, trzeba ułożyć zdanie. Ono musi być sprytne, inteligentne, zaskakujące, takie, które naprawdę nas zdziwi. Każdego dnia od sygnału dnia będziemy podawali trzy słowa, które w tym krótkim zdaniu, bo ono nie może być długie, pamiętajcie, SMS jest ograniczony, 160 znaków, muszą się zmieścić. Dzisiaj te słowa to zabawa, wakacje i radio. Te trzy wyrazy tam muszą być. 72-151. W każdej godzinie będziemy rozgrywali te skojarzenia. Czyli już za paręnaście minut przed 10 sobie zagramy po raz pierwszy, potem po 10 zagramy po raz drugi, po 11 zagramy po raz trzeci. Osoba, która w tych trzech rozgrywkach zdobędzie najwięcej punktów, zdobywa ten pakiet, czyli ten ekspres do kawy i ten pionowy, super ciśnieniowy, taki super nowoczesny odkurzacz. Zgłoszenia można oczywiście wysłać do godziny 11, ale im szybciej to zrobicie, tym lepiej.

0: reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
0: Reklama. Autopromocja.
6: Co sądzimy o tatuażach?
7: Człowiek ma ciało, powinien szanować.
8: Jeżeli ktoś jest dorosły, świadomie podejmuje decyzję, co robi ze swoim ciałem.
6: Czy wakacje w pojedynkę to dobry pomysł?
9: Raz w roku wyjeżdżam sobie na tydzień sam.
10: Obojętnie jaka by to była kochana osoba, trzeba również od tej osoby odpocząć.
6: Czy jesteśmy pracoholikami?
11: Byłem pracoholikiem na pewno i pracodawca żeruje na takich ludziach.
6: W jedynce jest miejsce na każdy temat. Ważne, by rozmawiać o nim tylko szczerze. Patryk Michalski, zapraszam dziś o 13.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
12: Wyobraziłem sobie tego żerującego pracodawcę z tej reklamy, ale nie idźmy tą drogą. Temperatura. Najcieplej aż w trzech miejscach w tej chwili, ta sama temperatura. 23,00. Rzadko się zdarza tak idealnie 23. I to jeszcze trzy miasta. Przemyśl, Tarnów, Zamość. Najchłodniej w Kłodzku, w Kotlinie Kłodzkiej. Termometry w Kłodzku wskazują 14,4 i jakoś nie chce być cieplej. W ciągu dnia dzisiaj ta temperatura podskoczy oczywiście, tak do 25-26 stopni, choć będą miejsca, gdzie może nawet dojść do 30 lokalnie. No i będą miejsca, gdzie będzie chłodniej. Sudety 21 max. Uwaga na burze gwałtowne, zwłaszcza na południu i na wschodzie Polski, choć na północy też się mogą pojawiać. Jak już taka burza przyjdzie, może być z gradem, silnym porywem wiatru, z gwałtownym opadem deszczu. Krótko, ale intensywnie, więc proszę po prostu uważać. A teraz przenosimy się do Osieczna, województwo wielkopolskie. Jarosław Jankowski z Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa. Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w Osiecznej. Dzisiaj mamy pełne zachmurzenie, temperaturę 23 stopnie. Myślę, że ta pogoda się szybko zmieni. Natomiast chciałbym Państwa zaprosić do Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej. Jedynego miejsca w Polsce, gdzie zobaczycie Państwo trzy wiatraki, które się zachowały w oryginale, czyli stoją w tym samym miejscu ponad 300 lat. Pierwszym wiatrakiem jest wiatrak Franciszek, pochodzący z 1761 roku. Drugim wiatrakiem jest Adam Józef, który bez przerwy od 1763 roku mielił zboże na mąkę do 1982 roku. Trzecim wiatrakiem jest wiatrak Leon, pochodzący z 1789 roku. Również mamy pracujący wiatrak na ośrodku edukacyjnym, który ma zaledwie 7 lat i nazywa się Jan. Bardzo serdecznie zapraszam do Osiecznej.
12: Osieczna, Wielkopolska. Pan Jarosław, który wypatrzył na swoim termometrze też 23 stopnie. No, niech IMGW tam pędzi teraz i sprawdza i weryfikuje te wszystkie swoje dane. I jeszcze będzie Warszawa, tutaj 22 stopnie, a na barometrze 1001 hektopaskali ciśnienie minimalnie zaczęło spadać.

0: Oh yeah, jaka ładna końcówka była tego nagrania. Pan Andrzej z miejscowości Witów. Dzień dobry, panie Andrzeju. Halo, jest pan tam po drugiej stronie? Warszawa do Witowa się odzywa. Albo Witów do Warszawy się powinien odezwać. Panie Andrzeju? Warsaw Calling? No i cisza. I just call to say I love you, bo jakieś taka piosenka Stevie Wonder śpiewał. Jest dalej wielki przebój. Ja co prawda w innej sprawie do pana dzwonię, panie Andrzeju, żeby powiedzieć, że pan gra dzisiaj. Pan jest pierwszy i przed chwilą był pan z nami połączony i nawet się umawialiśmy. To znaczy umawiał pan się z naszym kolegą, który odbiera telefon od państwa, że za chwilę pan wystąpi. Chciałem tutaj sprytnie ominąć pytanie, co pan tam wstawił do środka. Zabawa, wakacje, radio, z tych trzech wyrazów trzeba ułożyć, ale nie mogę jeszcze zdradzić teraz, co pan wstawił, bo to byłaby podpowiedź dla innych. A za godzinę zagramy dalej, za godzinę dalej. Jak pana Andrzeja nie będzie za chwilę, to połączymy się z kolejną osobą i trudno. To jest w ogóle, pamiętajcie państwo, jeżeli ktoś się umawia, jest i potem nagle to znika, chyba że przyczyny techniczne, no to oczywiście wtedy próbujemy, no to dzwonimy do kolejnej osoby. Panie Andrzeju, druga szansa.
1: Tak.
0: No, gdzie pan był, jak pana nie było przed chwilą?
1: A zajmuję się takimi pracami porządkowymi wokół domu i...
0: Chce pan i powiedzieć, zanim... że pan odłożył słuchawkę na bok i poszedł sprzątać?
1: To znaczy, miałem słuchawkę w kieszeni. Miałem iPhone'a, tak.
0: Wie pan co, lepiej mieć słuchawkę niż węża w kieszeni, więc a propos tego, to zdecydowanie... Dobra, wybaczam. Panie Andrzeju, musi pan powiedzieć start. Wtedy się uruchomi ta maszyna losująca, tak jak normalnie w skojarzeniach. I to za moment, bo ja najpierw przypomnę, co jest nagrodą. Pakiet jest taki super ekspres ciśnieniowy do kawy, więc żeby pan sobie elegancką kawkę wypił, zaprosił tam wszystkich do kawy, powiedział, zobaczcie, jaka kawa jest u mnie. Ale wcześniej, żeby pan to sprzątanie wokół domu mógł, to będzie taki super też odkurzacz, co to... On chyba na bateryjkę działa w ogóle, tam żadnego kabla się nie ciągnie ze sobą.
1: Wiem.

0: Wiem, wiem, bo mnie żona naciąga, mówi, kupmy taki, kupmy. Ja mówię, zwykły ci taki... Nie, nie, więc najpierw ukłon w kierunku sponsora.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest firma Adler, oferująca sprzęt audio oraz AGD. Adler.com.pl.
0: No, i teraz pan Andrzej, który ma telefon w kieszeni. Panie Andrzeju, pan mówi start, maszyna rusza i wybieramy zestaw.
2: Start.
0: Jak pan ze sportem stoi? Za pan brat, czy tak na odległość?
2: Niektóre dyscypliny, no na przykład królowe sportu, lekkoatletykę uwielbiam.
0: To dobrze. Czyli jeżeli powiem na przykład Anita Włodarczyk, pan musi powiedzieć, jaka to... Świetnie. No dokładnie o to chodzi. Czyli ja mówię imię, nazwisko, a pan mówi, jaka to dyscyplina. Jak pan powie lekkoatletyka, szczerze mówiąc, to też w niektórych będzie pasować. A gdybym powiedział Bartosz Kurek, utrudniamy teraz.
2: Siatkówka.
0: Brawo! Panie Andrzeju, to widzę, że tutaj na zawodowca trafiło.
2: A to takie nawiązanie w moim SMS-ie było do...
0: Niech pan nie mówi... Dobra, ale niech pan za dużo nie mówi, bo jeszcze ludzie mogą wysyłać, więc dlatego nie mogę zapytać pana, co pan tam napisał, bo byśmy niechcący innym podpowiedzieli. Po 11 będziemy wszystko wyjaśnić. Dobra, panie Andrzeju, uwaga. Ja powiem 3, 2, 1 start i wtedy ruszamy. 3, 2, 1 start. Maja Chwalińska.
2: Tenis.
0: Maria Andrzejczyk.
2: Judo Szczepan.
0: Klaudia Zwolińska.
2: Kajakarstwo.
0: Aleksandra Mirosław.
2: Spinaczka na ściance.
0: Tomasz Fornal.
2: Siatkówka.
0: Ewa Pajor.
2: Dalej.
0: Iga Świątek.
2: Tenis.
0: Mateusz Biskup.
2: W kajaki.
0: Katarzyna Niewiadoma.
2: Piłka nożna.
0: Kolarstwo.
2: Nie, kolarstwo.
0: Kolarstwo. A ta Ewa Pajor, co panu się zapomniało, to ona była piłka. Ale reszta, brawo. Brawo, panie Andrzeju. Dobra, czyli mamy ile dobrych skojarzeń w takim razie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Przez moment myślałem, że siedem, ale mamy sześć. Dobra, zapisałem sześć. Na ile to wystarczy? Nie wiem, bo to się okaże dopiero po godzinie 11. Panie Andrzeju, zapisany, zaznaczony jak wzorowy uczeń, ten telefon w kieszeni. Ale jak będzie wygrana w ogródku, to będzie jeszcze inaczej. Dziękuję.

0: Sylwia Grzeszczak. Dobrze, że w tym tytule jest umiejętnie napisane. Tylko ciekawe, czy tam kropeczka jest na końcu, czy nie ma kropeczki. A Patryk Michalski w naszym studiu. Dzień dobry, Patryku.
1: Dzień dobry.
0: Na rowerze tradycyjnie?
1: Oczywiście, no piękna pogoda, sezon cały czas trwa, wyciskam.
0: A kiedy odstawiasz? Zimą też jeździsz, czy zimą nie jednak?
1: Tej ostatniej zimy oczywiście sobie darowałem, bo opon zimowych nie miałem, a wiadomo jakie były warunki, ale no podczas gdy te zimy są coraz łagodniejsze, to i w grudniu, w styczniu czasami się
0: już tłumaczę, co jest pretekstem do dzisiejszej wizyty Patryka w naszym studiu, nie pierwszej i nie ostatniej. Raz, że Patryk się świetnie zna oczywiście na rowerach i sobie o tym zaraz porozmawiamy, ale dzisiaj jest finał konkursu Ścieżki z Jedynką.
1: Czyli ostatni
0: widziałeś
1: rower.
0: Już ten film.
1: Ostatni rower.
0: Tak, ostatni rower na wypasie. Widziałeś ten filmik już, tak?
1: No przyznam. Film, nie filmik, film. Przyznam i tobie i przyznam państwu, że widziałem. Bardzo fajny, bardzo mi się podoba i tak sentymentalnie zadziałała na mnie ta rolka, bo jest o trasie, którą jechałem. Jest to ścieżka rowerowej, którą
0: jechałem. Bo jeszcze
1: jechałem,
0: nie powiemy kto, ale o trasie już możemy spokojnie powiedzieć.
1: 4 lata temu chyba, właśnie tak na początku września to było, bo była piękna pogoda i rolka jest o trasie R10 wzdłuż Półwyspu Helskiego. Czyli z Władysławowa jedziemy do Helu i z powrotem. Przepiękna trasa.
0: Moment, czekaj, stop. Ona
1: krajobrazy.
0: Jest tak, że tą samą drogą jedziesz, tą samą wracasz, czy ona jest tak dookoła, że jedziesz raz wzdłuż morza, a z drugiej strony wzdłuż Zatoki?
1: Gdzie tam na Helu da się dookoła, Romku?
0: Czasami się samochodem.
1: Wiesz, nie, w Juracie tam już Półwysep Helski ma szerokość kilkudziesięciu metrów. To
0: w
1: się
0: chałupach to niektórzy nawet specjalnie omijali tą plażę. Jedni tam specjalnie biegli, inni omijali, więc wiesz, to pojęcie dookoła w chałupach.
1: Pewnie domyślam się, o której plaży
0: od
1: mówisz.
0: Plaży.
1: Ale nie, tam jest tak, że jedzie się tą samą, jedzie się w jedną, w drugą stronę tą samą ścieżką. Z jedną rzeczą, tylko tam się z autorką zdradzę. Nie zgadzam, bo tam autorka mówi, że jak się nie da rady w obie strony przejechać, to z Helu można bez problemu wrócić pociągiem do Władysławowa. W szczycie sezonu wrócić pociągiem z rowerem z Helu do Władysławowa. Jeżeli komuś się uda, szacun.
0: Zrozumiałem, rozumiem, że słowo z rowerem jest nieprzypadkowo użyte w tym miejscu.
1: No znaczy, ciężko pewnie tam się w ogóle wsiąść do pociągu.
0: Jeszcze mój syn próbował do Nasielska ostatnio z rowerem i też się okazało, że bez roweru to może tak bez kłopotu. Z rowerem teoretycznie można, ale w sezonie, jak tam jest nad zalew, ludzie pędzą, to różnie bywa.
1: Robiłem nawet o tym materiał, że rzeczywiście PKP nie zawsze wyrabia z miejscami dla rowerzystów w swoich pociągach. My testowaliśmy ze znajomymi w zeszłą niedzielę. Wracaliśmy z Białegostoku, bo zrobiliśmy sobie weekend na Podlasiu. Wracaliśmy w 22 osoby z rowerami. I były miejsca.
0: Były. Ile masz tysięcy naliczników w tym swoim rowerze?
1: W tym sezonie 3,5 tysiąca.
0: W tym sezonie?
1: Tak, w tym
0: sezonie. A to ja mam więcej. Ale na liczniku samochodowym na trasie Lata z Radiem.
1: Rozumiem, że jeżeli się jeździ za tym z Radiem, to można mieć więcej.
0: To się nabija kilometry.
1: Dorzucę jeszcze kilkaset, bo w czwartek zaczynam urlop i w następny wtorek za tydzień ruszam.
0: Gdzie jest najładniej w Polsce
1: Pałuki.
0: Na rowerze?
1: Ruszam na Pałuki. W ogóle dowiedziałem się, kiedy znajomy zaproponował wyjazd właśnie w to miejsce, że taki region w Polsce mamy. I to jest bardzo blisko w sumie Białych Błot, bo to jest tak troszkę na południowy zachód. Wenecja, Żnin, Biskupin, tamte okolice będziemy sobie zwiedzać. Też, tak, tak.
0: Lubostroń, pałac przepiękny, polecam przy okazji tajne
1: przejście. No to myślę, że sobie na trasie
0: zaznaczam. Ukryte kolumny, tam nieprzypadkowo kolumny w tym pałacu są takie, to w czasach zaborów tam kombinowano i tak dalej. No.
1: Ale wiesz, ale tak pytając, bo zapytałeś, gdzie jest najpiękniej. Myślę, że każdy ma takie swoje ulubione miejsce i ja też przeglądając sobie w ogóle te rolki, które laureaci tego naszego konkursu Ścieżki z Jedynką opublikowali w swoich mediach społecznościowych, no jestem zachwycony, bo każdy pokazał inne miejsce. Pani Magdalena z Pruszkowa na przykład przejechała wokół Zakopanego, więc umówmy się, że może dość znane miejsce. Ale dowiedziałem się, że super miejscem jest Las Kidałowicki. Pan Darek z zeszłego tygodnia, laureat, pokazał taki filmik. I to jest fajne, że no, każdy tę ścieżkę swoją ulubioną, taką ścieżkę numer jeden, ścieżkę z jedynką, może mieć naprawdę blisko, dosłownie za płotem.
0: Ale to też jest taki chwyt marketingowy, zdradźmy do końca, że jak się dobrze zrobi film, to czasami nawet ta gorsza ścieżka potrafi wyglądać w nim przepięknie, bo po prostu jest kwestia ujęć, montażu, paru pomysłu.
1: No pomysł akurat też w tym konkursie pewnie o to chodzi.
0: Tak, ale naprawdę fajnie państwo pokazujecie. I widać ten pomysł tam, widać wyjazd na wschód słońca, na zachód słońca, że komuś

0: słowa wolność wręcz, bo rzeczywiście na rowerze można poczuć się wolnym. Gdzie chce, to się zatrzymuje, gdzie chce, to skręcam oczywiście, o ile to nie jest szlak oznakowany szlak pieszy w Parku Narodowym, gdzie nie można wjechać rowerem, ale wszędzie indziej, dlaczego nie?
1: To jeszcze mam parę pytań. Patryk jest taką osobą, przypomnę, bo być może nie wszyscy państwo zapamiętali, że on potrafi na tym rowerze nie tylko jechać, bo to robi świetnie, ale on potrafi także nagrywać w trakcie jazdy tym rowerem.
0: Zdarzyło się.
1: Na żywo były wejścia też. I ja byłem przekonany, że ci się nie uda. Mówię, nie, to jest niemożliwe. Zdyszy się, zasmarka, zafikusi tam w ogóle. No przecież to jest jak? Rozłączy mu się to. Gdzie? Jak Łatwogang dojeżdżał tam.
0: Mówisz
1: chociażby,
0: o akcji Łatwoganga. Brawo. Z maja, kiedy Łatwogang jechał z Zakopanego do Gdańska. Kask, nie, kask trzymajmy na głowie, czapka może zlecieć z głowy. Wtedy rzeczywiście udało mi się zrobić, no chyba pierwszą relację. Nie, to nie była pierwsza, nie wiesz, była bo pierwsza, jak mieliśmy nie. w lecie z radiem 3 czy 4 lata temu też peleton lata
1: tak,
0: z radiem, to
1: pamiętam.
0: Tam też robiłem relację podczas jazdy z rowerem, ale to był pierwszy wywiad.
1: Ale peleton można było inscenizować, a tutaj po prostu trzeba się dostosować do warunków, a tam dziki tłum ludzi i no i musisz.
0: Tak było i tempo też było dość szybkie, po prostu szybkie. Nawet Łatwogang przyznał, że no tak jeszcze wywiadu nie udzielałem, więc mogę to sobie wpisać do CV.
1: A jak te ścieżki w Polsce obserwujesz? To jest jakaś taka, gdzie jest dziki tłum ludzi, byś powiedział, że tam już niebo za dużo, albo poszerzyć ścieżkę, a jest taka, gdzie w ogóle żywej duszy jesteś zdziwiony, że tak piękne miejsce, a nikogo nie ma?
0: Masz no chyba tam na Helu trzeba uważać właśnie, bo że tam dużo. Rzeczywiście w sezonie jest dużo, ale jak ktoś jutro pojedzie, jutro 1 września, ja właśnie tam robiłem wycieczkę sobie 1 września, no to już było naprawdę buściutko. Natomiast myślę, że wokół Mazur, mazurska pętla rowerowa. Ja jechałem ją teraz w czerwcu. W sezonie pewnie tam jest na pewno dużo ludzi, no ale cieszmy się, że Polacy jeżdżą.
1: Rozgadaliśmy się, ale to ja szybko już dopowiem. Rowerowy Bieg Piastów we wrześniu.
0: Zapraszam.
1: Jedziesz?
0: 26 i 27 września. Miejsca są, bo ja wróciłem wczoraj z letniego biegu Piastów z Jakuszyc i organizatorzy zapewnili, że miejsca są. Można się zapisywać. Oczywiście 45 kilometrów. Kolejny rak.
1: Wiadomo dlaczego. Patryk Michalski, dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
2: I może być Twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
1: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
2: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
1: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
2: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
1: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
2: Zapraszają Ula Kaczyńska
1: i Marcin Wojciechowski.
2: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizor.

0: telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Kampania społeczna Fundacji Greenpeace Polska.
2: Słyszysz?
1: Mhm. Co to?
2: Pszczoły, trzmiele, motyle. No życie. To dzięki nim masz to, co lubisz najbardziej. Nie tylko miód, ale i owoce, warzywa, łąki pełne kwiatów.
1: O proszę. Takie małe, a takie ważne.
2: Tak, ale... Nowe unijne przepisy mogą sprawić, że zapylacze zaczną znikać, bo na nasze pola wrócą toksyczne pestycydy.
1: O nie! Musimy to zatrzymać!
2: No właśnie! Wejdź na stoppestycydom.pl i działaj razem z nami dla pszczół i innych zapylaczy. Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
4: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Kilka godzin temu na drodze krajowej numer 25 pomiędzy Ostrowem Wielkopolskim a Oleśnicą doszło do tragicznego wypadku na kilometrze 338. To w miejscowości Pawłów. Auto osobowe śmiertelnie potrąciło tam rowerzystę. Ruchem nadal w tym miejscu właśnie na kilometrze 338 kieruje policja. Autostrada A4 w województwie małopolskim jest zakorkowana i na obwodnicy Krakowa pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe w obu kierunkach i przed obwodnicą pomiędzy Balicami a węzłem Rudno na fragmencie remontowanym także w obie strony. Przybywa samochodów na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim w pobliżu Nowego Targu, Szafler, Bańskiej Niżnej i samego Zakopanego, ale podobnie jest na drodze krajowej numer 28 niedaleko Wadowic, Limanowej czy Gorlic. W województwie pomorskim sporo przedpołudniowych spowolnień, nawet korków. Na trasie Majora Sucharskiego, na przykład w Gdańsku, pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle. Podobnie na drodze krajowej 91, pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem. I oczywiście, jak zwykle, wolniej jedzie się na A1, na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Pelplin a Kopytkowo. A1 remontowana jest także pomiędzy węzłami Pyżowice a Piekary Śląskie na fragmencie ponad 3-kilometrowym i tutaj obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, ale także ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Wolniej jedzie się zarówno w kierunku Katowic, jak i w stronę Łodzi. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców. Jak zawsze czekamy na wieści z tras od Państwa.
5: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Minęła 10:00.

0: Zabrałem się wreszcie za rozpakowywanie przesyłek od Państwa. No i powiem tak, otworzyłem pierwszą kopertę, taka najbardziej kolorowa. Państwo podpowiadaliście, widząc to zdjęcie, z pytaniem, od czego zacząć? Od tej kolorowej! No to redaktor Czajarek otworzył tą kolorową. Lekko jestem zaskoczony. Też pan Andrzej. Coś to imię dzisiaj jest popularne. Zapraszam do radiowej jedynki. Zaraz się wyjaśni, co jest w środku. Za moment nasze kolejne skojarzenia ekstra i o tym, jak z psa zrobić gwiazdę filmową i nie tylko. To jest program Pierwszy Polskiego Radia. Czas na nasze aktualności. Monika Gniewaszewska.
1: Dzień dobry. Wzywam Komitet Olimpijski do podjęcia działań naprawczych, mówił w związku z aresztem dla szefa PKO minister sportu. Dla wszystkich koniec lata, dla wielu ostatni dzień tańszego tankowania. Jutro paliwo będzie droższe, kończy się osłonowy program CPN.
2: Prawdopodobnie już jutro zapłacimy za benzynę 95 około 7,50 zł.
1: Domagają się m.in. powiązania wynagrodzeń z przeciętną pensją w gospodarce. Nauczyciele będą protestować w Warszawie. Minister sportu zaapelował do zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego o naprawę sytuacji w komitecie po zatrzymaniu prezesa PKO Radosława P. Jakub Rutnicki podkreślił, konieczne jest także wyłonienie osoby, która do czasu wyboru nowych władz będzie kierowała komitetem.
3: Wzywam zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego i całe środowisko o podjęcie natychmiastowych działań naprawczych. Jeżeli Polski Komitet Olimpijski ma takie działania wdrażać, musi oczywiście zwołać się zarząd, który na podstawie

0: podstawie działań statutowych będzie miał możliwość podjęcia odpowiednich decyzji. Droga jest jedna. Musi zostać wybrany spośród wiceprzewodniczących osoba, która będzie prowadziła Polski Komitet Olimpijski do czasu wyboru nowych władz.
1: Radosław P. trafił na 3 miesiące do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto. Szef PKOL usłyszał 2 zarzuty. Pierwszy dotyczy płatnej protekcji, drugi wstawiennictwa. Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Właściciele prywatnych samochodów żegnają go z żalem. Przedsiębiorcom nie przyniósł finansowej ulgi. Jeszcze tylko dziś obowiązuje rządowy program ceny paliwa niżej 2.0. Dziś ostatni dzień, tankujemy więc taniej z pomocą tego programu. Na jednej ze stacji jest Anna Orzeł. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, czy są kolejki na stacjach?
2: Nie, na stacjach paliw jest spokojnie, nie ma kolejek. Nie spotyka się też kierowców, którzy tankowaliby na zapas. Może dlatego, że druga odsłona programu ceny paliw niżej nie dla wszystkich była korzystna i atrakcyjna. Tym razem przez ostatnie 2 tygodnie wakacji niższa była jedynie stawka podatku VAT. Stąd pewnie dziś przy dystrybutorach jest mniej emocji, a więcej spokoju.
3: Jeżdżę samochodem służbowym, czyli ten CPN, który był w tej chwili, nie odczułem go nawet troszeczkę.
4: Dla przeciętnego Polaka cena jest bardzo istotna paliwa i było to korzystne. Jeżeli chodzi o firmy, to niewiele się tu zmieniło.
3: Myślę, że państwo ma większe, ważniejsze wydatki niż takie dziwne obniżki paliwa dla indywidualnych.
2: Łączny koszt funkcjonowania programu CPN wyniósł 4 miliardy 700 milionów złotych.
1: Dziękujemy za te relacje z jednej ze stacji. Relacjonowała Anna Orzeł. A jak prognozują ekonomiści, paliwo średnio wzrośnie o około złotówkę. Mówił o tym w Polskim Radiu 24 ekonomista Paweł Majtkowski.
5: Jeśli chodzi o benzynę 95, to tu mamy prawdopodobnie wzrost o około 90 groszy. No i w przypadku diesla około złotówki. Prawdopodobnie już jutro zapłacimy za benzynę 95 około 7 zł 50 groszy. Diesel, olej napędowy. Jutro prawdopodobnie będzie to około 8 zł 40 groszy. Ale pamiętajmy, że będą też miejsca, gdzie te wzrosty mogą być większe, przy autostradach na przykład.
1: A wysokość cen paliw jest zależna od tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Tu spokojnie nie jest. W nocy USA zaatakowały 2 irańskie wyrzutnie na wyspie Larak. Iran nie pozostał dłużny i ostrzelał amerykańskie bazy w Jordanii. W związku z tym notowania ropy Brent przebiły poziom $90 za baryłkę.
6: To są aktualności jedynki.
1: Niskie zarobki i odpływ młodych ludzi z zawodu to, zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego, jeden z największych problemów polskiej oświaty. O 11:00 nauczyciele i pracownicy szkół będą protestować przed kancelarią premiera w Warszawie. Związkowcy domagają się m.in. powiązania wynagrodzeń nauczycieli z przeciętną pensją w gospodarce. ZMP przekonuje, że rozwiązanie to ma nie tylko poprawić sytuację finansową nauczycieli, ale także zatrzymać odpływ pracowników ze szkół, mówi sekretarz Białostockiego Oddziału ZNP Magdalena Ozorowska.
7: Zawód nauczyciela jest zawodem, który zazwyczaj jest wykonywany z pasją i odpowiedzialność, która spoczywa na nauczycielach, no niestety nie idzie w parze z pensją, którą nauczyciel dostaje.
1: Związkowcy liczą, że dzisiejsza manifestacja skłoni rząd do odblokowania prac nad obywatelskim projektem ustawy Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli. Jeśli postulatów nie uda się zrealizować, ZNP zapowiada kolejne działania protestacyjne. A na talerzu więcej warzyw, owoców czy zbóż, mniej cukru i produktów przetworzonych. Od nowego roku szkolnego zmienią się posiłki w szkołach. Magdalena Buszman z Urzędu Miasta Bydgoszczy mówi, że posiłki dla uczniów będą zdrowsze.
8: Otyłość, która jest problemem, wynika nie tylko z tego, co dzieci jedzą na obiad, ale także jak często rodzice kupują i pozwalają jeść fast foody, słodycze. Więc to jest jak gdyby problem, zmienić mentalność myślenia nas wszystkich.
1: W Polsce ponad 30% chłopców i ponad 20% dziewcząt w wieku szkolnym ma nadwagę. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda. Zanim o pogodzie, to jeszcze skorzystam z obecności Moniki w naszym studiu. Kazali otworzyć tą kolorową pierwszą. Mm-hmm. Widziałaś, prawda?
10: Tak,
9: jest
10: widziałam.
9: Piękna, kolorowa koperta.
10: Otwieram. I w środku też jest kolorowo.
9: Tak, tylko co jest w środku? Święty Mikołaj.
10: Święty Mikołaj. Listy pisze i paczki wysyła.
9: Ale o tej porze roku zabieracie... To znaczy pan Andrzej awansem w sprawie świętego Mikołaja. I rozumiem, że on jest tym świętym
10: ale
9: Mikołajem.
10: Ale to wiemy, że w sierpniu już święty Mikołaj się szykuje i zaczyna produkcję różnego rodzaju
9: 31
10: prezentów.
9: 31 sierpnia?
10: No chyba.
9: To supermarkety się szykują. One tam, wiesz, bombki sprzedają i inne rzeczy. No,

0: żebym nie wykrakał w złą godzinę. Więc szybko otworzyłem następną przesyłkę w takim razie. Ale panie Andrzej, dobra. Coś no i zobacz, co jest z kolei. Tu była... To jest na podkładce. Najważniejsze, żeby mieć podkładkę. Takiej podkładki to jeszcze... I tu są obrazki. Powiedziałbym, standardowe psale będzie.
1: Pieski.
0: Ale najfajniejszy jest list, bo zawsze jest napisane, kto tutaj... I zobacz, co jest w podpisie w tym liście tutaj.
1: Ala, nie powiem, ile lat.
0: No właśnie, ma pani Ala. Pani Alu, nieważne, ile się ma lat. Ważne, że się rysuje ładne obrazki, to jest najważniejsze.
1: Bardzo
0: Monika Gniewaszewska, pięknie dziękuję za godzinę. Dziękuję. Widzimy się ponownie i słyszymy też, a ja teraz szybciutko o pogodzie dla państwa. No, bardzo wyrównana temperatura, od 22 do 24-25 stopni dzisiaj w Polsce. W tej chwili najcieplej w Przemyślu, w Tarnowie, w Zamościu 23, najchłodniej w Kłodzku 20. Kłodzku 14,4. Teraz jest prawidłowo. Dobra. Ostrzeżenie przed burzami w południowo-wschodniej Polsce i na samej północy. Ciśnienie 1070 hektopaskala. Wolno spada.
2: Wiadomości w językach obcych znajdą państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
3: Nachrichten aus und über Polen in deutscher Sprache finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl.
4: Jedynka. Program pierwszy Polskiego Radia.

też będziemy tak klaskać. Pan Paweł, pan Wojtek i pani Sabinka. To jak jest z tymi skojarzeniami Ekstra? Panie Pawle, panie Wojciechu i pani Sabino i inni słuchacze, to jest bardzo prosta sprawa. Skojarzenia lata z Radiem Ekstra. Same skojarzenia wyglądają dokładnie tak samo, czy bardzo podobnie do tego, co było. Czyli mamy 30 sekund i wcześniej słowo start, losowanie i wybieramy sobie, kto gra z jakim zestawem. No im więcej skojarzeń, tym lepiej. Ale zgłoszenia wyglądają zupełnie inaczej. Trzeba ułożyć sprytne, inteligentne, zaskakujące nas. Im bardziej zaskakujące, tym lepiej. Ale takie, żeby się mieściło przed 22 do przeczytania na antenie. Zdanie zawierające trzy wyrazy, które każdego dnia będziemy podawać od sygnału dnia. Wyrazy na dziś.

Zabawa, wakacje, radio. Pamiętajcie, że SMS ma ograniczenie do 160 znaków. Czasami niektórzy piszą dłuższe i namurywa i widzimy tylko kawałek i wtedy szansa wam przepada. Zabawa, wakacje, radio do 11 czekamy i co godzinę rozgrywamy kolejne skojarzenia. A pakiet ekspres do kawy i taki odkurzacz bezprzewodowy wygrywa ta osoba, która będzie miała najwięcej punktów przez te wszystkie 3 godziny. Na razie poprzeczka ustawiona na poziomie 6. Zobaczymy, co będzie dalej. Roman Czajarek, zapraszam.

Urszula Dudziak wróciła ze swoją wersją Polki z przytupem, to teraz wróci Maryla Rodowicz. Ona rozpoczynała naszą koncertową trasę. W ogóle pierwsza wyszła na scenę w Bielsku-Białej lotnisko. Oj, bałem się tego koncertu, bo z pogodą było różnie. Tak samo jak bałem się tej ostatniej soboty w Gołdapi. Z pogodą jak było, tak było. Kto widział do końca, widział tę ulewę, która nas zmoczyła. Przeżyłem, wysuszyłem się godzinę później. Za tydzień widzimy się w Białych Błotach, znaczy w sobotę.

0: 72 151 nasz numer SMS-owy, pod który trzeba wysyłać zgłoszenia. Dziś układamy zdanie z trzech wyrazów. Zabawa, wakacje, radio. Jutro wyrazy będą inne, pojutrze będą inne, po pojutrze będą inne, po pojutrze będą inne. Jeżeli ktoś chce się przygotować tak sprytnie, żeby mieć więcej czasu, słuchajcie sygnałownie od samego rana. I tam Krzysztof Grzybowski będzie te wyrazy w tym tygodniu wcześniej podawał. Specjalnie sprawdzę wczoraj, jakie są na dzisiaj. Pani Maria z Zamościa. Dzień dobry, pani Mario.
1: Dzień dobry, pani.
0: Z idealnego miasta.
1: Dzień dobry państwu. Tak, pani, pięknego miasta.
0: No, idealnego było w planach i wyszło całkiem nieźle, choć oczywiście parę innych miast uważa, że oni też się powinni do tego grona załapać, ale jest pięknie, ślicznie, jest ładnie i mam nadzieję, że uda nam się też jeszcze z latem z radiem do was nie raz wrócić.
1: A miło będzie, bo już kiedyś byliście państwo, byliśmy na tym koncercie, było wspaniale.
0: Na którym? Tak, zapraszam. Bo myśmy byli parę razy.
1: Och,
0: nawet
1: jejku.
0: Paręnaście chyba, jakbym dobrze policzył. Parę na pewno.
1: Na pewno na którymś.

0: byłam albo na kilku.
1: Pani Mario, proszę powiedzieć start i wtedy wylosujemy zestaw i będziemy wiedzieli, o co gramy.
0: Start.
1: Miasto, kraj. Ja mówię miasto, a pani musi dopasować państwo, czyli kraj, na terenie którego to miasto się znajduje. Nie tylko Polska, także to są różne kraje i to różne kraje świata, nie tylko Europy. Czyli ja mówię na przykład Florencja, a pani?
0: Włochy.
1: Świetnie. Monachium?
0: Niemcy.
1: Perfekcyjnie. No to o to chodzi. I jak czegoś pani nie wie, to jest to tragiczne, tradycyjne słowo. Dalej. Dla niektórych tragedia, dla innych radość, że mogą przeskoczyć do kolejnego. Ważne, żeby było jak najszybciej. Poprzeczka ustawiona przez pana Andrzeja zwitowa na poziomie 6 skojarzeń. Na tym poziomie jesteśmy w tej chwili. Gotowa?
0: Tak.
1: No to uwaga, pani Mario. 3, 2, 1, start. Barcelona.
0: Hiszpania.
1: Ostrawa.
0: Słowacja.
1: Bergen.
0: Szwajcaria.
1: Mombasa.
0: Hiszpania.
1: Toronto.
0: Kanada.
1: Gandawa.
0: Dalej.
1: Karachi.
0: Maroko.
1: Marrakesz.
0: Maroko.
1: Saloniki.
0: Grecja.
1: Grecja. Tylko nie wiem, czy się załapało. Zaraz się sprawdzimy to dokładnie. Ostrawa jest w Czechach, a nie na Słowacji. Ostrawa w Czechach. No, blisko. Bergen jest w Norwegii. Mombasa jest w Kenii. Gandawa w Belgii. A Karachi w Pakistanie. Raz, dwa, trzy, cztery dobre skojarzenia. Nie jest tak źle, no ale niestety nagrodę.
0: No,
1: ale to już tak, to już odkurzacz i ekspres przeleciały gdzieś dalej. Czy doleciały do pana Andrzeja, czy doleciały do kogoś innego, nie wiem. Dowiemy się po godzinie 11. Ale jutro jest kolejna szansa i pojutrze następna. Pani Mario, pięknie dziękuję. Wszystkiego dobrego.

0: Reklama.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: Czy chciałbyś, aby twój zegarek był nie tylko stylowym dodatkiem, ale także narzędziem do poprawy twojego zdrowia? Oto smartwatch Watchmark Cardio One. Nowoczesna technologia, która pozwala na pomiar pulsu, ciśnienia, a nawet poziomu cukru we krwi oraz monitorowanie aktywności fizycznej. Nieważne, czy jesteś aktywnym sportowcem, czy po prostu dbasz o swoje zdrowie, smartwatch Watchmark Cardio One dostosowuje się do twoich potrzeb. Wejdź

0: na www.watchmark.pl i dołącz do rewolucji zdrowego stylu życia ze smartwatchami Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama. Autopromocja.
6: Co sądzimy o tatuażach?
7: Człowiek ma ciało, powinien szanować.
8: Jeżeli ktoś jest dorosły, świadomie podejmuje decyzję, co robi ze swoim ciałem.
6: Czy wakacje w pojedynkę to dobry pomysł?
9: Raz w roku wyjeżdżam sobie na tydzień sam.
10: Obojętnie jaka by to była kochana osoba, trzeba również od tej osoby odpocząć.
6: Czy jesteśmy pracoholikami?
11: Byłem pracoholikiem na pewno i pracodawca żeruje na takich ludziach.
6: W jedynce jest miejsce na każdy temat. Ważne, by rozmawiać o nim tylko szczerze. Patryk Michalski, zapraszam dziś o 13:00.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
12: Filip Jastrzębski zdecydowanie będzie o piłce. Pytanie, czy o tej dużej, średniej, czy o tej małej, ale też wielkiej.
13: O wielkiej też będzie, ale od małej zaczniemy. Takiej malutkiej, jaskrawej, co ją
12: ale
13: bardzo
12: pieniądze
13: dobrze widać.
12: Tak samo duże, jak w tej dużej.
13: Oj, bardzo duże. Oj, czasami nawet większe. Wielkoszlemowy US Open rozpoczął się w Nowym Jorku. Pierwszego dnia zaprezentował się jeden z naszych singlistów, Kamil Majchrzak, który pewnie ograł Serba Hamada Medjedowicza w 3 setach do 3. Ale sensacją tego pierwszego dnia i największym wydarzeniem było z pewnością to, że z turniejem pożegnał się Nowak Djokovic, słynny Serb, który wielokrotnie wygrywał wszystkie turnieje wielkiego szlema.
12: Jak to się stało, nie wiem.
13: 5 setów rozegrał z Argentyńczykiem Mariano Navone, dla którego pewnie to jest najpiękniejszy dzień w życiu i piękniejszego pewnie nie doświadczy. Po raz pierwszy od 20 lat Djokovic odpadł w pierwszej rundzie turnieju wielkoszlemowego, więc jest to wielka sprawa. Dziś przed nami mecz Maji Chwalińskiej z Amerykanką Taylor Townsend oraz Huberta Hurkacza z Bośniakiem Damirem Dżumhurem. Fani Igi Świątek będą musieli troszkę dłużej poczekać, bo dopiero w nocy Polka wyjdzie na kort, zmierzy się z Chinką Wang Xinyu.
12: Czyli jutro w sygnałach dnia i w lecie z Radem już będziemy
13: to
12: wszystko
13: będzie,
12: wiedzieć.
13: Jak najbardziej.
12: Będziemy chwalić
13: o
12: za
13: ile
12: wygraną.
13: Tam pogoda nie przeszkodzi, bo w Nowym Jorku też potrafi popadać. Teraz siatkówka i udany memoriał Huberta Jerzego Wagnera w wykonaniu naszej reprezentacji. Biało-czerwoni wygrali wszystkie 3 spotkania. W finale ograli Francuzów 3-1. No i teraz przed drużyną Nikoli Grbicia Mistrzostwa Europy.
14: Robimy wszystko, żeby wygrali złoto. To jest ważne oczywiście. Myślę, że to jest w głowie wszystkich. Każdy od nas chce wygrać każdy mecz. I staramy się grać swoje najlepiej i pracować najlepiej. I co musimy robić, żeby byli lepsi.
13: W Mistrzostwach Europy grają już polskie siatkarki, które znakomicie spisały się w fazie grupowej. Dziś zagrają o ćwierćfinał. O szczegółach Rafał Bała.
15: Portugalia to drużyna notowana w 5. dziesiątce światowego rankingu za Kamerunem, Tajwanem czy Wietnamem. W tym turnieju pokonała Rumunię i Hiszpanię. Środkowa polskiej kadry Anna Obiała spodziewa się emocjonującego spotkania.
16: Na pewno będzie to zespół, który będzie chciał coś ugrać, będzie waleczny i nie podda się po pierwszej piłce, tylko będzie walczył do końca, więc też będzie mu musiało być zawzięte i wyjść zdecydowanie na ten mecz.
15: Ostatni mecz z dużo słabszym rywalem Polki przegrały w 2021 roku ze Słowaczkami w Bielsku-Białej. Ale to przeciwnik jednak nieco wyżej notowany od Portugalii. No i było to jeszcze przed erą Stefano Lavariniego, który w ostatnich latach poprowadził biało-czerwone do 3 medali Ligi Narodów i do występu w igrzyskach. Na razie jednak nie odniósł z nimi sukcesu w Mistrzostwach Świata i Europy. Teraz wydaje się to prawdopodobne, bo droga do półfinału jest całkiem prosta. Na razie Portugalki, a później prawdopodobnie słabo spisujące się Holenderki.
13: Pamiętajmy jednak, że to sport i przed meczem jeszcze nikt nie wygrał.
12: Ale zaraz, jak to Turcja już odpadła, bo myśmy sobie, znaczy dały sobie radę, a teraz Portugalia i Holenderki słabsze przeszły dalej?
13: No, znaczy Turcja nie odpadła, bo Turcja gra dalej, tylko to była faza grupowa.
12: No tak, ale nie, nie.
13: A nasze pięknie z Turczynkami zagrały, no i teraz ma być podobno łatwo, ale ja przypomnę Państwu, że zajmuję się na co dzień piłką nożną i reprezentacją Polski, więc nigdy przed meczem nie mówię.

0: że będzie dobrze, bo to nigdy nie wiadomo. Z każdym można przegrać.
1: Filip Jastrzębski, pięknie dziękuję. Trzymamy kciuki, one wygrają.
0: Trzymamy mocno.
1: I będą dobre informacje.
0: Tak jest.
2: Pogoda.
1: Ciepło, w niektórych miejscach nawet bardzo ciepło, punktowo do 30 stopni może nam dolecieć ta temperatura, a w większości Polski tak po prostu między 24, 23, 22, 25, 26. No kieleckie tutaj najcieplejsze dzisiaj będzie te okolice. W tej chwili najcieplej w Przemyślu, 26 stopni, najchłodniej ciągle w Kłodzku, nic się nie zmienia, Kotlina Kłodzka, tylko troszkę jest cieplej w tym Kłodzku, bo 15 w tym momencie. Uwaga na burze, na południowym wschodzie i na północnym zachodzie te burze mogą być intensywne, z deszczem, z gradem, krótko, za to tak naprawdę mocno. No i to może być groźne. Warszawa 24 stopnie na termometrze, barometr 1500 hektopaskala powoli, ale ciśnienie konsekwentnie cały czas spada.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Jak ja lubię takich gości w naszym studiu. Tak naprawdę goście w pakiecie, czyli jest on i on. Marek Rus, znakomity trener psów, człowiek, który od bardzo wielu lat przygotowuje szkoli psy do pracy przed kamerą. Po prostu

0: robi tych psich gwiazdorów, to on ich produkuje.
1: I komisarz Alex, tak? Czy tak naprawdę jak się nazywa? Jak
2: Tao.
1: Się wabi? Tao.
2: Tao.
1: I który to jest komisarz Alex?
2: No? No jeden z dwóch.
1: Jeden z dwóch, panie Marku. No to teraz wiesz tak, szalików podobno były trzy, to znaczy dwa duże i to w ogóle jeden szalik to była ona, więc...
2: No tak.
1: I jeszcze ten taki mały, który zagrał tam w tym pierwszym odcinku szalika malutkiego. Cywil był chyba jeden, czy cywilu było więcej psów? Cywil?
2: Tego nie wiem, ale też myślę, że na pewno tam był zmiennik jakiś, bo to do różnych scen czasami się używa różnych psów. Tak?
1: Mhm. No ale jakoś tak to się dobiera, że ludzie się nie orientują. Oni są potem przekonani, że jak się mówi czasami, że szalików było kilku, to było niemożliwe. Że Aleksów jest kilku, no wiedzą pewnie, czytając wywiady różne, ale tak na ekranie to się wydaje, że ciągle ten sam.
2: Są fani, którzy potrafią rozróżnić. Są fani tacy seriali.
1: Po czym?
2: Patrzą na budowę psa, na kolor. Aha. Kiedyś jeszcze było łatwiej, bo był czarno-biała telewizja. Dzisiaj już widać to w kolorze, widać, że ten pies jest bardziej podpalany, inny jest mniej podpalany. Ale my mamy to szczęście, że te dwa, które w tej chwili grają, są prawie identyczne i powiem szczerze, że nawet ekipa czasami ma problemy, żeby rozróżnić, które
1: ale
2: to w tej chwili
1: pan wie wszystko jest. Oczywiście.
2: No ja wiem.
1: Jak to się robi, panie Marku? Jak się tworzy taką psią gwiazdę, która potem walczy o Oscara?
2: Oczywiście tak jak z ludźmi. Casting, jeszcze raz casting, czyli to się tak teraz ładnie nazywa. Natomiast my sprawdzamy te psy pod względem, no nie tylko psy, bo różne zwierzęta są, prawda? Ale przede wszystkim kontakt z ludźmi, czy mają chęć pracy z ludźmi, czy im to sprawia też przyjemność. Mhm. Jakie mają zadania i czy sprostają tym zadaniom, bo to jest też ważne, że... Zwierzę, które jest przygotowane do roli, ma jakieś zadanie i musi te zadania wykonać później nam na planie.
1: No ale zaraz, jak się kręci taki film jak Komisarz Alex, to tam wymyślają masę zadań. Tam od prostego biegania, łapania, przynoszenia, po zaglądanie, przebiegnięcie gdzieś, pojawienie się, zniknięcie, zabranie czegoś.
2: Dlatego są dwa psy, bo one się uzupełniają. Jeden robi sceny spokojne, takie bardziej nastrojowe, a drugi jest tym kaskaderem,
1: który łapie... A ten jest kaskader, czy ten jest spokojny?
2: Ten jest kaskader.
1: Ten
2: łapie wszystkich przestępców.
1: Czyli jak widzę, że tam dobieg i tam...
2: Trzyma go, to właśnie to jest on. On ściąga z motorów, on ściąga gdzieś tam z jakichś ogrodzeń, łapie tych przestępców.
1: Dobra. Jak się namawia psa, żeby chciał zagrać? To taka prosta metoda, jak ludzie sobie wyobrażają, że smaczki w kieszeni przygotowane?
2: Smaczki w kieszeni to bardzo dobre argumenty, natomiast cała ta jest zabawą dla niego. Dlatego, że on tam ma na planie i aportuje i te smaczki, które dostaje za wykonanie zadania, ale bardzo często większą motywacją jest właśnie aportowanie, jakaś nagroda, piłka. No i oczywiście tak jak w jego wypadku, to jest pozorant, którego goni tam później i łapie i ściąga z płotu.
1: Okej, czyli trzeba to zrobić tak, żeby zwierzę brało udział w zabawie. Inaczej to nie ma sensu pewnie, tak?
2: Tak, właśnie...
1: Ile taki pies wytrzyma takiej zabawy? Bo każda zabawa ma też swoje granice.
2: I znowu... Musimy porównać to jak do ludzi, że jedni mają większy temperament, inni mniejszy. Jedni mogą pracować, są pracoholikami, pracują non-stop, a czasami jest tak, że niektóre psy nam na przykład 6 godzin i wystarczy. Natomiast one tu mają ten komfort, że się mogą zmieniać, więc jeden robi jedną scenę, później odpoczywa, drugi robi drugą scenę, idą do tak swojego kempera, którego mają.
1: Chwila, czyli to na planie może być tak, że jednego dnia mamy scenę z jednym, a za 2 godziny czy za 5 godzin mamy scenę z drugim.
2: Oczywiście, że tak jest. Czasami nawet w jednej scenie się potrafią zmieniać.
1: A to prawda, że dzisiaj żeście już na planie byli, czy będziecie, że dziś jest też plan, tak? I w zasadzie zeszliście z planu tutaj do studia do lata.
2: Troszkę zwieliśmy, tak.
1: I o której powrót?
2: Powrót mamy na godzinę 12.
1: I jaka będzie scena kręcona?
2: Już no teraz ma poważną scenę właśnie Tao, bo drugi pies robił realne sceny i on będzie tutaj z pozorantem już walczył. Także już będzie tam, będą groźne sytuacje.
1: Pozorant jest zawsze ten sam, czy się zmienia?
2: Mamy akurat jednego w tej chwili, tego samego, który jest człowiekiem o 1000 twarzach, czyli się przebiera w kobiety, w przestępców.
1: Ale pies to wyczuje. I tak sobie pomyślałem, że ten sam pozorant ma zaletę, że fajnie się gra, bo to już wiemy, znamy się. I ma wadę, bo w pewnym momencie pies się zakupluje. Ile razy można łapać tego samego przestępcę? Tao już wie, że już go złapał parę razy.
2: Ale pamiętajmy o tym, że to jest aktor.
1: No.
2: Czyli on robi to też nie na poważnie, tylko dla zabawy, dlatego żeby to pokazać na ekranie.
1: A, czyli...

0: Bawiłby się tak, a jutro bawiłby się tak.
1: Te psy nie gryzą naprawdę. Nie są groźne. Mało tego mi się wydaje nawet, że ekipa filmowa ma to, że dostaje w gratisie dogoterapię. Czyli te psy wchodzą na plan, to każdy tam do niego, jak ma jakiś problem, to też mi się wydaje, że podchodzą, głaszczą, przytulają się. Także, no i oczywiście rozpuszczają te psy.
0: Powinien pan zwiększyć tam sumę na fakturze za tą dogoterapię. Że to się tam... Ja pomyślałem o czymś innym, że ludzie raz, że jak widzą takiego fajnego psa, to każdy chce pogłaskać, każdy chce przytulić, bo tu jakiś liczny, no bo tak, dogoterapia tak, ale też pewnie wiele osób próbuje czymś tam dokarmiać i to nie wiem, czy jest dobry pomysł. Czy nie mogą? Czy tylko
1: nie,
0: pan?
1: Nie. Każdy wie, że nie można dokarmiać.
0: Wiedzą.
1: Tak, one mają swoje smakołyki, nie mają żadnych innych i...
0: A jak jest taka pora karmienia, że przyjeżdża catering na plan dla aktorów i tam czasami jakiś schaboszczak, czy jakiś tam mielony, czy jakieś tam mięsko jest, to nie ma tak, że tam...
1: Nie ma takiej możliwości, nie. Każdy dba o to, żeby one nie jadły, żeby nie, źle się nie poczuły, ponieważ no wiadomo, muszą być w kondycji. No.
0: I ile lat ma Tao?
1: Tao ma 5 lat.
0: I to jest dużo, czy to jest mało na taki obszar?
1: To jest średni wiek. Średni wiek. No, tak naprawdę dla takich zwierząt zaczyna się najlepszy wiek, bo tak od 5 lat... Jak pies jest cały czas szkolony, to najlepsza praca jest wtedy. Najlepiej się rozumiemy. Tak 6-7 lat.
0: To... A jak nie gra na planie, to gdzie? To gdzieś u pana w domu, czy gdzieś tam?
1: No tak, niestety.
0: A czemu niestety?
1: No bo wszystkie te psy ze mną razem w jednym pokoju są. Tak sobie wybrały, nie mogę nic z tym zrobić po prostu. I ta wybrał sobie mnie
0: czy, już wcześniej. Wszystkie dwa w tej chwili, tak?
1: Wszystkie dwa, tak.
0: Wszystkie dwa. To kto kogo z łóżka spycha tak naprawdę? Bo on jest taki z tych, co to jak się położy i łapy rozprostuje, to właściciela zepchnie spokojnie.
1: Ale szczęście
0: wiem
1: mam,
0: coś na ten temat.
1: Szczęście mam, że one nie pchają się do łóżka. Przy łóżku, ale do łóżka się nie pchają.
0: Czyli grzecznie
1: trochę
0: leżą.
1: Za ciepło jest chyba i wolą sobie przy łóżku poleżeć.
0: Czy bywa, że ktoś rozpoznaje takiego psiego aktora na ulicy, czy gdzieś pan idzie, czy gdzieś jesteście razem, to się ludzie orientują, czy w ogóle nie mają świadomości, że to jest ten... Pies akurat, ten z ekranu.
1: Na ulicy mniej, prawda? Bo tych owczarków trochę jest. Natomiast są ludzie, którzy przyjeżdżają na plan, żeby poznać psa.
0: Są specjalnie na plan przyjeżdżają?
1: Specjalnie na plan przyjeżdżają, żeby poznać psa, żeby się zobaczyć naprawdę, jak to jest na planie.
0: I jak pan się odwróci teraz i zerknie tam do naszej reżyserki przez szybę, to pan zobaczy, że też są ludzie, którzy specjalnie przychodzą, żeby usłyszeli, że jest pan razem z to. Tutaj to od razu już... I to jest w ogóle bardzo ważna osoba u nas w redakcji, ta, która tam teraz stoi za tą szybką. Bo to jest nasza ciocia, która pilnuje magazynu z naszymi maskotkami. To już jest jedna maskotka. I to jest właśnie... Czy jak Tao dostaje takiego psiaka, maskotkę, to on go tak... Czy on go tak będzie
1: grzeczny?
0: Czasami
1: tak.
0: Czasami tak.
1: Trzeba pilnować, na przykład jak dzieci przychodzą, bo mają maskotki, to...
0: Bo ciocia Marzenka tu przyniosła już do tej maskotki. Mogę ściągnąć folię? Czy to,
1: oczywiście.
0: Tao może tu sobie... Jak, mogę mu dać od razu, bo to ten... Tylko teraz nie wiem, czy to jest...
1: Tao,
0: ktoś tutaj walczy.
1: Nie śpi, no ty przyjechałeś na audycję, śpisz, chłopie.
0: Tao, chodź.
1: Aportcik.
0: Chodź.
1: Idź tam. No, aport.
0: I co, i on tak weźmie ode mnie, czy nie bardzo?
1: No, trzeba mu pokazać, może się...
0: Zobacz.
1: Aport.
0: Wziął.
1: Do mnie. Aport. Do mnie.
0: Wziął.
1: Aporcik. Tak, dobrze, do mnie, chodź.
0: Idzie bez. Nie, wziął i zostawił.
1: Nie wie, czy mu wolno.
0: Nie wiem, czy... Wolno, tylko jak mu powiedzieć, że wolno, bo tu koleżanka jeszcze kręci, Klarysa tu cały czas filmuje.
1: Pójdź, aporcik. Aport. Poruszaj tam troszkę, trzeba. Aporcik, dawaj tam, dawaj do mnie, dawaj aporcik. Dawaj aport. Tak, dobrze.
0: No, udało się.
1: Bardzo ładnie.
0: Panie Marku.
1: Dziękujemy za maskotkę.
0: Jeszcze mam trudne pytanie teraz. A do jakiego wieku te psy grają? Potem co, psia taka emerytura? No bo jest pewnie gdzieś, no jak każdy zwierzak granica, a to wbrew pozorom zabawa zabawą, ale to jest jednak praca.
1: Tak, ale troszkę z nimi jest tak jak z aktorami, że pracują prawie do końca, bo też na planie potrzebne są później starsze psy, jakieś takie są sceny gdzieś, gdzie musi być. Panie Marku, trzeba starszego psa, żeby było widać, że to jest starszy.
0: I wtedy pan mówi, mam takiego psiego weterana, żebyście wiedzieli, gdzie on nie grał i kogo on nie widział na tym planie.
1: I one się cieszą rzeczywiście, jak jadą.
0: Dobra, także... to jeszcze mam inne też trudne pytanie, bo są ludzie, którzy się psów boją. Ja raz sobie pomyślałem, że może się zdarzyć taka sytuacja, że jest aktor czy aktorka, którzy tak niekoniecznie z tym psem, a tutaj w scenariuszu jest napisane, że pies podbiega, tylko głaszczesz, przytulasz, coś tam. No i zdarza się tak, czy...
1: Zdarza się tak, że ludzie mają

Jutro Agnieszka Kunikowska poprowadzi Lato z Radiem dla Państwa, ponieważ to jest 1 września, będzie o tym, jak się uczą zwierzęta, jak na przykład mama kotka uczy swoje małe kocięta, albo taka psia mama, jak uczy swoje dzieci. Jak zwierzaki się uczą? O tym porozmawiajmy. Zostańcie Państwo z programem pierwszym przez całą dobę, bo zdecydowanie warto i pamiętajcie, w sobotę 5 września wielki finał Lata z Radiem Telewizją Polską w Białych Błotach od 9 rano do 22. Czekamy na Państwa. Roman Czajarek, do usłyszenia. To jest ostatni tydzień na wysyłanie przesyłek i zbieranie nagród. Polecam.

0: Autopromocja.
1: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
2: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
1: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
2: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
1: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
2: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
1: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
2: Zapraszają Ula Kaczyńska
1: i Marcin Wojciechowski.
2: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar. 3 plus 1 za grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
10: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
11: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
12: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
9: Źródła europejskie.
10: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
9: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
13: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
0: Reklama.
15: Ogłoszenie społeczne.
16: Ponad 5 milionów miejsc pracy w Polsce jest narażonych na wpływ sztucznej inteligencji. Nadchodzi bezrobocie technologiczne. Co robić? Powołaj Radę Pracowników w firmie. Odwiedź oai.pl i uzyskaj więcej informacji. Zadanie publiczne Wzmacniamy Rady Pracowników Nowe Technologie, a Przyszłość Pracy sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
15: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
17: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Dzień dobry. W województwie wielkopolskim na autostradowej dwójce odblokowany został pas środkowy w trasie do Poznania, a na 169 km między węzłem Krzesin i Luboń jeszcze przed 10 zdarzyły się trzy pojazdy, ciężarowy i dwa samochody osobowe. W wyniku tego wypadku

0: W przypadku jedna osoba została ranna. Przed Poznaniem mimo wszystko jest jeszcze dość spore przewężenie autostrady. No i do Poznania można dojechać inną drogą, na przykład Krajową 92 przez Kostrzyn i Swarzędz. Jeżeli mowa o trasach w Wielkopolsce, to zakończyły się już prace na drodze krajowej numer 25 w Pawłowie. Po piątej doszło do tragicznego wypadku. Potrącony został rowerzysta, który niestety nie przeżył tego wypadku. Policja przez kilka ostatnich godzin kierowała przejeżdżających objazdem, ale teraz droga krajowa numer 25 jest już przejezdna. A przed południem są przewężenia głównie w dużych miastach. Tak jest na obwodnicy Krakowa. Mowa o autostradowej czwórce. Korek zaczyna się przed węzłem w Balicach, a kończy za Mnikowem, czyli w trasie do Katowic. Większy ruch jest też na wysokości węzła Wrocław Południe, tam gdzie A4 łączy się z autostradową ósemką. No i wolniej dojeżdżają Państwo do Warszawy ekspresową ósemką. W Niegowie prowadzone są prace drogowe. Tak jak zawsze ciaśniej jest na autostradzie A1 do Trójmiasta i do Łodzi. Mowa o odcinku Warlubie-Pelplin. Można ominąć drogą krajową numer 91 22 513 11 11. Czekamy na wiadomości z tras.
1: A już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12 po sygnale Kraków i hejnał Zwierzy Mariackiej.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz. Na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Monika Gniewaszewska, zapraszam na aktualności. Służby specjalne wyjaśniają, czy pożar był wynikiem celowego podpalenia czy zaprószenia ognia. W nocy Straż Pożarna dostała wezwanie do fabryki dronów w Skarżysko-Kamiennej. Spaliło się jedno z pomieszczeń, w którym produkowane są podzespoły do dronów. Sprawy traktujemy niezmiernie poważnie, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: Funkcjonariusze służb specjalnych zbierają informacje na ten temat. Na miejscu przez cały czas pracuje Straż Pożarna i policja, to policjanci zabezpieczają te ślady. Sprawy traktujemy bardzo poważnie.
0: Rzecznik koordynatora służb specjalnych ostrzegł przy tym przed dezinformacją, która pojawia się w tego typu sytuacjach, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego podejmie próbę odwołania ze stanowiska prezesa Radosława P. Mówił o tym w Polskim Radiu 24 mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. Jak podkreślił, to co mówił Radosław P. jest nieprawdą.
2: Że jest nieodwoływalny i że de facto nawet z aresztu może kierować PKOL-em. To się oczywiście nie trzyma faktów zupełnie, a na pewno nie ma podstawy prawnej. I zarząd będzie się zbierał i będzie szykowane takie działanie, które pozwoli na jednocześnie skuteczne odwołanie i skuteczne powołanie wiceprezesa.
0: Odwołania szefa PKOL-u domaga się też Międzynarodowy Komitet Olimpijski. W ubiegłym tygodniu Radosław P. usłyszał zarzuty związane z aferą Zonda Krypto. Sąd zdecydował też o 3-miesięcznym areszcie dla szefa PKOL-u. Więcej w magazynie w samo południe. Pod hasłem Politycy do tablicy przed kancelarią premiera protestują przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego z całego kraju. Walczą o poprawę warunków pracy, a także lepsze wynagrodzenie. Mają ze sobą transparenty. Premierze, obiecałeś, dotrzymaj słowa. Chodzi m.in. o zapowiedzi rządu dotyczące powiązania wynagrodzeń nauczycieli z przeciętną płacą w gospodarce, mówi prezes ZNP Sławomir Broniarz.
3: Nie, 3% waloryzacji, nie używajmy określenia podwyżki w odniesieniu do tego, co nam proponuje rząd na 2027 rok. Absolutnie nikogo nie zadowala. Mówimy wyraźnie, inicjatywa, a w procesie dochodzenia do tej inicjatywy domagamy się 15% podwyżki naszego wynagrodzenia.
0: Związkowcy liczą, że dzisiejsza manifestacja skłoni rząd do odblokowania prac nad obywatelskim projektem ustawy. Jeśli postulatów tych nie spełni rząd, ZNP zapowiada kolejne działania protestacyjne. Wniosek o 300+ najlepiej złożyć do dziś. Jeśli dotrzymamy tego terminu, mamy jeszcze szansę, że świadczenie Dobry Start wpłynie na konto we wrześniu, mówi Karol Jagielski z zachodniopomorskiego oddziału ZUS-u.
4: Co do zasady, im szybciej rodzic lub opiekun złoży poprawny wniosek, tym szybciej dostanie pieniądze. Świadczenie wypłacane jest tylko na rachunek bankowy.
0: W całym kraju wpłynęły już wnioski o 300+ dla niemal 4 milionów dzieci.
5: To są aktualności jedynki.
0: Sierpniowa inflacja przyspieszyła. Główny Urząd Statystyczny podał, że w kończącym się właśnie miesiącu za towary i usługi płaciliśmy o 3,4% więcej niż przed rokiem. W lipcu o 3% więcej. Wpływ na to miały ceny paliw, mówi Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego.
6: Główną przyczyną wzrostu inflacji były paliwa, które zdrożały w ciągu miesiąca o ponad

0: ponad 5%, pomimo tego, że od 17 sierpnia zaczął obowiązywać program CPN. Ceny żywności ciągle spadały, zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym, natomiast nieco wzrosła, według naszych szacunków, inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii.
1: Zdaniem ekspertów do końca roku inflacja osiągnie poziom 4%. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Na zachodzie sporo chmur, pogodnie jeszcze na wschodzie, choć i tutaj może pojawić się przelotny deszcz, może też miejscami zagrzmieć. Na termometrach od 18 stopni na zachodzie, 22 w centrum, do 25 na krańcach wschodnich, a na barometrach w Warszawie 1000 hektopaskali.
2: Klimat.
1: W większości kraju mamy jakość powietrza dobrą lub bardzo dobrą. Około 47% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł najwięcej ze słońca.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: 9, ale prawie już 10 minut po godzinie 12.
2: Samo południe.
3: Dziś Dzień Solidarności i Wolności. Minęło 46 lat od porozumień sierpniowych, czyli wydarzeń, które zmieniły bieg nie tylko polskiej historii.
4: Nauczyliśmy się jednego: trzymać się mocno liny, nie patrzeć nigdy w dół, mieć zaufanie do tych, z którymi się pracuje. I pamiętaliśmy tę lekcję spod bramy, ze strajku sierpniowego.
3: Tuż przed nowym rokiem szkolnym prezydent wetuje państwowy e-dziennik. Minister edukacji rozkłada ręce.
5: Kolejne lata czekania. Jak pan prezydent ma takie świetne pomysły, to niech próbuje je realizować, a nie blokować wszystko, co dobre znowu, uderzając po kieszeni rodziców.
3: Aresztowany szef PKO do odwołania? Tylko jak to zrobić, skoro ten nie chce zwołać posiedzenia zarządu? Minister sportu z apelem do środowiska sportowego.
6: To jest czas na oczyszczenie, to jest czas na podjęcie natychmiastowych działań. Mam nadzieję, że w tym tygodniu dojdzie do spotkania i takich kierunkowych decyzji.
3: Zapytamy też o to, dlaczego Islandczycy nie chcą, by ich kraj wstąpił do Unii Europejskiej. To jest magazyn Samo Południe, Michał Strzałkowski. Zapraszam. No, zaczynamy od Gdańska, gdzie przed historyczną bramą numer 2 Stoczni Gdańskiej trwają obchody 46. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych, które zapoczątkowały demokratyczne zmiany w Polsce. W tych uroczystościach biorą udział zarówno uczestnicy strajków z 1980 roku, jak i przedstawiciele władz oraz bardzo wielu mieszkańców Gdańska. Na miejscu jest też nasz reporter Przemysław Lis. Witaj, Przemku.
7: Dzień dobry.
3: Słyszymy mewy, więc nie ma wątpliwości, że jesteś blisko Bałtyku. Powiedz proszę, jak wyglądają te uroczystości?
7: Dokładnie w południe symbolicznie otwarto bramę numer 2 Stoczni Gdańskiej, co nawiązało do wydarzeń sprzed 46 lat, gdy brama otwarła się ponownie po 18 dniach strajku i podpisaniu porozumień pomiędzy robotnikami i komunistyczną władzą. Porozumienie gdańskie było jednym z czterech porozumień sierpniowych, które po zakończeniu olbrzymiej fali strajków w 1980 roku otworzyły drogę do powstania niezależnego, samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, a w których komuniści zobowiązali się m.in. do ograniczenia cenzury oraz zgodzili się na budowę pomnika ofiar grudnia 1970 roku. To właśnie w tym miejscu, po podpisaniu porozumień, stojący na czele strajku Lech Wałęsa cieszył się z sukcesu robotników.
8: Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku, a następne prawa ustanowimy już niedługo.
9: Na pewno będą potknięcia, na pewno będzie ktoś chciał nas trochę wyprowadzić w manowce. Taka jest prawda. Ale my się nie damy, bo wszyscy bierzemy odpowiedzialność. Nie ja sam, ale wszyscy razem to jest siła, to jest moc i my to zrobimy.
7: W uroczystościach udział bierze m.in. były premier, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego i współtwórca Śląskiej Solidarności Jerzy Buzek. Jak mi mówił, Polacy mogą być dumni z tego, co wydarzyło się w tym miejscu 46 lat temu.
10: O, w tym sierpniu to Polska już była innym krajem, w pewnym sensie Europa była innym krajem, bo Wszyscy odebraliśmy fakt, że ludzie, którzy walczą bez przemocy, to są ludzie, których warto naśladować. Polska stała się jedną wielką ojczyzną solidarności. Tej solidarności przez duże S, która nas wszystkich łączyła, i tej solidarności.

0: przez małe s, które jest wartością dzisiaj dla całej Unii Europejskiej bardzo ważną. My Polacy możemy z tego dumni.
1: Od rana przed bramą numer 2 oraz przed pomnikiem poległych stoczniowców ludzie składają kwiaty. Z turką oraz z dwoma niewielkimi bukietami aż z Lublina przyjechał tu także Stefan Senkowski.
2: Dla córki to mam nadzieję, że coś będzie oznaczało, bo tam opowiadałem, co tutaj się działo. No, dla mnie to jest jedno z najważniejszych takich wydarzeń, z których jako Polacy możemy być dumni. Dlatego, że pokazali Polacy wtedy solidarność swoją i to, że razem więcej można wywalczyć to, co tutaj jest napisane na tych tablicach, 21 postulatów. To najważniejsze, można być razem i mimo różnic można coś dobrego osiągnąć.
1: W ramach obchodów rocznicy o 13:00 wręczone zostaną odznaki Solidarności i Praw Człowieka ECS, którymi odznaczeni zostaną m.in. artyści, ale też Agnieszka Lichnerowicz z programu Trzeciego Polskiego Radia. Godzinę później w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej, a więc w miejscu, gdzie podpisano porozumienie, odbędą się uroczystości rocznicowe z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego.
3: O czym z Gdańska, sprzed Stoczni Gdańskiej, a konkretnie sprzed historycznej bramy numer 2 mówił Przemysław Lis. Przemku, bardzo ci dziękujemy.
1: Dziękuję.
3: A teraz o tym, co mają ze sobą wspólnego służby specjalne i weto prezydenta do ustawy o e-dzienniku. Minister edukacji Barbara Nowacka chce, by zbadały one, czy prezydenckie weto do ustawy o owym e-dzienniku nie jest aby wynikiem działań lobbingowych, jak to ujęła. Zwróciła uwagę na zbieżność argumentów prezydenta i operatorów komercyjnych dzienników elektronicznych. A nasza reporterka Małgorzata Naukowicz pytała polityków, co sądzą na ten temat. Witaj, Małgosiu.
4: Dzień dobry.
3: No i zdradź nam proszę, jaki jest efekt tych rozmów?
4: No to najpierw przypomnijmy, jak weto do ustawy o e-dzienniku uzasadniał prezydent. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Karol Nawrocki stwierdził, że cyfryzacja z szkół i korzystanie z nowoczesnych rozwiązań to dobry kierunek, ale nie rozumie podejścia resortu edukacji do sposobu ich wdrażania.
5: Państwo chce stworzyć jeden centralny system, w którym znajdą się bardzo wrażliwe dane uczniów. Numery PESEL, zdjęcia, oceny, frekwencje, a także informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jeżeli tworzymy tak ogromną bazę danych, jej bezpieczeństwo musi być absolutnym priorytetem. Tymczasem ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
4: Wiceszefowa resortu edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz z Lewicy tłumaczy, że Barbara Nowacka wyraziła troskę o to, czy wszystkie elementy procesu legislacyjnego były przeprowadzone transparentnie. Jak podkreśliła, kwestia danych wrażliwych powinna leżeć w gestii podmiotów państwowych. Wiceministra dodała, że jeszcze niedawno w przestrzeni publicznej toczyła się dyskusja o tym, dlaczego e-dzienniki prowadzą prywatne podmioty.
6: Dzisiaj się okazuje, że niektórzy mówią, no ale jak to jest, że miałyby tego nie robić prywatne podmioty? No moment, znaczy zdecydujmy się na coś. Zwiększamy funkcjonalność rozwiązań państwowych. E-dziennik dla uczniów, uczennic, wspaniała sprawa. To jest taki moment, w którym państwo po prostu poszerza obszary swojej odpowiedzialności. Mieliśmy ostatnio do czynienia z wyciekiem danych z prywatnego podmiotu właśnie, więc chyba też wszyscy rozumiemy, że państwo powinno być gwarantem tej odpowiedzialności za nasze dane.
4: Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej mówi, że nie zaszkodzi sprawdzić, czy na ostatnim etapie procesu legislacyjnego nie doszło do nielegalnego lobbingu. Posłanka zwraca też uwagę, że teraz dostęp do e-dziennika trzeba płacić. Przy milionach uczniów i uczennic w skali kraju to są miliony złotych zarobku dla tych firm, zaznacza posłanka.
7: I one oczywiście rękoma i nogami bronią się przed przejęciem tego sektora przez państwo. Natomiast jedną rzeczą jest to, że uważamy, że tego rodzaju usługa w bezpłatnej szkole powinna być bezpłatna, a druga rzecz to jest bezpieczeństwo naszych danych i tam, gdzie jest to możliwe, uważam, że to jednak państwo powinno mieć pieczę nad wrażliwymi danymi, a logowanie do e-dziennika przez mObywatela dawałoby taką gwarancję.
4: Nie rozumiem decyzji prezydenta, mówi szef klubu Polski 2050 Paweł Ślis. Polityk nie widzi też nic złego w zapowiedzi ministry edukacji. Wskazuje też na aspekt finansowy prezydenckiego weta.
8: Zupełnie nie rozumiem postępowania pana prezydenta. Ta ustawa naprawdę nie była wątpliwa, była prosta, była jasna i pozwalała Polakom korzystać z darmowego dziennika. Ja sam mam dzieci w szkole i teraz, żeby płacić za pełną wersję, to musimy po 40 zł za każde dziecko zapłacić. To są duże kwoty w sumie. Nie wiem, czy służby, tutaj nie mam takich informacji. W tym zakresie wiedzy, jeżeli pani minister ma wiedzę, że mogło dochodzić do jakiegoś lobbingu, no to tak rzeczywiście organy ścigania powinny zbadać te okoliczności.
4: W e-dzienniku przechowywane byłyby tylko dane dotyczące ocen zarządzane przez szkoły i zapisane

0: na państwowych serwerach. Pilotaż państwowego dziennika miał się rozpocząć 22 września.
1: O czym mówiła Małgorzata Naukowicz, ja tak szybko policzyłem, dwójka dzieci po 40 zł miesięcznie, to rocznie wychodzi prawie 1000 zł. A teraz o tym, że minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki zaapelował do zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego o podjęcie natychmiastowych działań naprawczych po zatrzymaniu prezesa PKOL. Prokuratura przedstawiła Radosławowi P. zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto dotyczące m.in. płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Minister Rutnicki podkreślił, że konieczne jest wyłonienie osoby, która do czasu wyboru nowych władz będzie kierowała komitetem. Tymczasem politycy przerzucają się oskarżeniami o odpowiedzialność za aferę i więcej o tym Grzegorz Krakowski.
2: Dla Prawa i Sprawiedliwości, jak i wyrzuconych z tej partii polityków tworzących teraz Rozwój Plus, sprawa jest jasna. Wszystkiemu winien jest Donald Tusk. Były premier Mateusz Morawiecki przekonuje, że powinna to zbadać komisja śledcza.
3: Wzywam do utworzenia komisji śledczej. Zobaczcie państwo, gdyby ktokolwiek z nas z Stowarzyszenia Rozwój Plus, a myślę też, że ogromna większość Zjednoczonej Prawicy miał coś na sumieniu, to przecież nie byłoby takiej otwartości w wzywaniu do komisji śledczej.
2: A dlaczego to obecny rząd miałby odpowiadać za aferę Zonda Krypto, tłumaczy Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości.
4: Dlaczego państwo, w którym jest rząd, którym kieruje Donald Tusk, od stycznia 2025, mając informację, że coś złego się dzieje, przez 14 miesięcy niczego nie zrobiło, a ludzie wpadali w sidła?
2: Politykom opozycji odpowiada Bartosz Arłukowicz i przypomina ich związki z szefem Zonda Krypto.
5: Słyszę tą pisowsko-konfederacyjną piosenkę, że winnym tego, że Moskal jeździł do Krala na Ibizę jest Tusk, że winnym temu, że Wipler z Konfederacji brał kasę od Krala jest Tusk, winnym temu, że na Fundację Ziobry Kral przelewał pieniądze jest Tusk i na końcu Tusk jest odpowiedzialny za kryptowaluty. To jest wasz pisowski, odwrócony, postanowiony na głowie świat. Nie. Winnym afery kryptowalutowej są ci, którzy brali od nich kasę i pozwalali im się budować. Moskal, Ziobro, Wipler i kto jeszcze, to się dopiero okaże. Piesiewicz, zegareczki też, zdaje się, że kręcił.
2: A w tle jest też finansowanie prawicowej konferencji SIPAC, w której w trakcie kampanii wyborczej brał udział ubiegający się wówczas o fotel prezydenta Karol Nawrocki. Teraz prezydent podkreśla, że jego zdaniem nie stanowiło to konfliktu interesów i powtarza argumenty PiS, że rząd nikogo w porę nie ostrzegł.
6: Dlaczego ani kandydat na urząd prezydenta, ani polscy politycy, ani polski premier nie dostał informacji od polskich służb o tym, co się dzieje? I dlaczego polski premier pokazywał się w koszulce z Zondą Krypto, gdy afera, jak rozumiem, osiągała swój punkt szczytowy?
2: Karol Nawrocki nawiązał do koszulki Lechii Gdańsk, jednak logo Zonda Krypto znalazło się na niej, ponieważ giełda była sponsorem klubu. Z kolei prezydent Nawrocki konsekwentnie wetuje przygotowaną przez rząd ustawę mającą uregulować rynek kryptowalut. Politycy koalicji mają nadzieję, że w świetle nowych faktów uda się odrzucić prezydenckie weto. Liczą też, że uda się poznać więcej szczegółów afery. Prokuratura ma mieć bowiem nagrania prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, które pochodzą od Przemysława Krala. Taką informację podało Radio Z. Sprawę komentuje poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński.
7: Nie po to Kral inwestował w złote zegarki, nie po to transferował pieniądze na konta fundacji i instytutów związanych z PiS-em i Suwerenną Polską, żeby nie zbierać dowodów na te przepływy. Teraz ci panowie będą mieli poważne problemy, ale nie tylko twórcy 13 poprawek, czyli Moskal i Kowalski, ale również zaplecze prezydenckie, no bo w Polsce dowiedzieliśmy się właśnie przez aferę Zondy Krypto, ile kosztują weta prezydenckie. One kosztują po prostu wpływy, przepływy i wycieczki na Ibizę.
2: Przypomnijmy, klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Śledczy weryfikują również informacje dotyczące możliwości popełnienia przestępstw w związku z finansowaniem przez Zonda Krypto, między innymi fundacji byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, a także telewizji Republika oraz jej prezesa Tomasza Sakiewicza. Sprawdzane są też informacje dotyczące finansowania przez Zonda Krypto działań podejmowanych przez osoby pomagające zbiegłemu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu.
1: Ten temat przygotował Grzegorz Krakowski, ale czas jeszcze na komentarze w tej sprawie.
8: Rozmowa dnia.
1: Michał Danielewski z portalu polityka.pl. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam.
1: No mamy polityczną młódzkę w związku z aferą Zonda Krypto i słyszeliśmy przed chwilą, jak to w praktyce wygląda. A z pana punktu widzenia, komentatora, publicysty, kogoś, kto temu się nie od dziś przygląda, jak ta sprawa może ewoluować? Słyszymy, że mogą pojawić się jakieś nagrania, a to chyba przenosi trochę taką sprawę na taki już bardzo ludzki poziom. Co innego przeczytać, że ktoś się z kimś spotkał, co innego ewentualnie posłuchać.

0: posłuchać, co na owym spotkaniu padło.
1: No tak, jeśli rzeczywiście będą jakieś nagrania ze spotkań czy kontaktów pana Przemysława Krala z politykami, czy to PiS, czy Konfederacji, to na pewno byłby jakiś przełom w rozwoju tej afery. No ale na razie to chyba trzeba traktować w sferze plotek i domniemań, że takie nagrania istnieją. Wydaje mi się, że warto poczekać, czy naprawdę Przemysław Kral czymś takim dysponuje, ewentualnie czy podzieli się z tym z prokuraturą i co z tego dalej wyniknie. Natomiast pewne jest, że tak naprawdę najważniejsze w tej aferze jest to, czego jeszcze nie wiemy. Do tej pory dowiedzieliśmy się oczywiście o skandalicznych rzeczach, jak już było mówione w państwa materiale przed chwilą, zegarkach, kolacjach w Monako, spotkaniach na Ibizie. To dotyczy polityków PiS-u, ale ja mam taką teorię, że niekoniecznie na tym etapie ta sprawa może jakoś PiS bardzo politycznie pogrążać w tym elektoracie, który jeszcze został partii Jarosława Kaczyńskiego. Te 20 kilka procent, które jeszcze PiS ma, to jednak jest elektorat starszy, który niekoniecznie rozumie, o co chodzi z kryptowalutami.
0: Niekoniecznie nawet się interesuje takimi aferami po prostu.
1: Tak, więc dopóki tutaj nie ma bardziej prominentnych postaci z obozu Prawa i Sprawiedliwości, no bo tak naprawdę politycznie najbardziej prominentną postacią jest tutaj Tomasz Sakiewicz i jego konszachty z Przemysławem Kralem, jednak poseł Michał Moskal czy Radosław Piesiewicz to są postaci mniejszego kalibru, nie tak powszechnie rozpoznawalne, więc jeśli tam się nie pojawi ktoś bardziej znaczący albo nie pojawią się nagrania, to wydaje mi się, że dla PiS-u nie będzie to bardziej szkodliwe niż to, co już się wydarzyło w tej partii, czyli na przykład rozłam i odejście grupy Mateusza Morawieckiego. Natomiast te partie, czy ci politycy, dla których afera Zonda Krypto może być pogrążająca, czy może być bardzo bolesnym ciosem w ich wizerunek i pozycję polityczną, to jest Konfederacja i prezydent Nawrocki, czy jego otoczenie. Na razie wiemy zresztą od kilku miesięcy o kontaktach Fundacji Przemysława Wiplera ze spółkami powiązanymi z Kralem i Zonda Krypto. Zobaczymy, co jeszcze z tego wyniknie, ale i Konfederacja, i Nawrocki jednak bardzo mocno bazują na takim młodszym elektoracie. Tym elektoracie, który mógł inwestować swoje pieniądze w Zonda Krypto lub rozważać, wie, o co w tym wszystkim chodzi, no i może bardzo alergicznie zareagować na taką oto informację, że politycy, w których nadzieje pokładają ci właśnie młodzi wyborcy, okazali się po prostu politycznymi cwaniakami.
0: I to może być dla tej grupy istotniejsze nawet niż to, że prezydent trzykrotnie wetował ustawę, jaka miałaby uregulować rynek kryptowalut w Polsce?
1: No tak, bo to jest jednak sprawa, która merytorycznie działa na korzyść koalicji rządowej, a na niekorzyść prezydenta, czy też PiS-u i Konfederacji, które podtrzymują to weto w Sejmie. Ale jednak wydaje mi się, że w takim ogólnym spojrzeniu na to tak zwanego zwykłego wyborcy, no jest to jakiś rodzaj politycznego sporu po prostu, którym jedni mają swoje racje, drudzy mają swoje racje, nie za bardzo wiadomo na kogo tutaj postawić. Więc to nie będzie bardzo, wydaje mi się, rozstrzygające w postrzeganiu tej afery. Choć oczywiście taki elektorat środka może spojrzeć na to, że prezydent wetował z uporem godnym lepszej sprawy te regulacje, no a PiS i Konfederacja cały czas upierają się, żeby to weto podtrzymywać. No chociaż oczywiście mamy takie próby wyjścia przez PiS z tego kłącza, czyli na przykład ten postulat zakazu w ogóle kryptowalut, który postawił Jarosław Kaczyński.
0: A możliwe, że jednak zacznie pękać to podejście, o którym pan mówił, w Prawie i Sprawiedliwości, czy przynajmniej w części polityków, na przykład, którzy już w Prawie i Sprawiedliwości nie są, tylko w tym Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Ma być kolejna próba, czyli są starania o kolejną próbę odrzucenia prezydenckiego weta. Ma też być czwarte podejście do ustawy i że jednak się uda uzbierać jakąś grupę, która to weto odrzuci, że część polityków prawej strony jednak stwierdzi, że po prostu nie chce mieć z tym nic wspólnego.
1: Wydaje mi się, że to bardzo mało prawdopodobne, sądząc po spinach, które kolportują i politycy PiS, i politycy Konfederacji. To znaczy, że ta ustawa jest zła, nieskuteczna, w ogóle nie dotyczy Zonda Krypto i tak naprawdę jest jakimś politycznym teatrem. Oni to mówią już po ujawnieniu przez Wirtualną Polskę i Onet informacji, o których mówimy. Więc nie sądzę, żeby się cofnęli i zmienili zdanie, no bo to byłoby przyznanie racji Donaldowi Tuskowi. Tak naprawdę, gdyby PiS albo Konfederacja zagłosowali za odrzuceniem weta prezydenta Nawrockiego, to innymi słowy powiedzieliby, Donald Tusk od początku miał rację.
0: A my się myliliśmy, tak.
1: A my się myliliśmy, więc można z całą pewnością założyć, że taki scenariusz jest bardzo, bardzo mało prawdopodobny.
0: A jeśli chodzi o to weto prezydenta Nawrockiego, które rozgrzewa

0: naszą nie tylko scenę polityczną, ale też środowiska rodziców czy nauczycieli tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, czyli to, że no, przynajmniej na razie nie będzie tego rządowego dziennika, to może wpłynąć na scenę polityczną?
1: Myślę, że to nie będzie coś przełomowego, natomiast to świadczy o tym, jak Karol Nawrocki postrzega swoją rolę, a i trochę jest to znak tego, że prezydent popada w pewien rodzaj takiej karykaturalności w tym recenzowaniu rządu i wkładaniu kija szprychy, no bo w kija w szprychy tej machiny rządowej, no ponieważ sprawa e-dziennika wydaje się mało kontrowersyjna. No, odebranie danych i kontroli nad danymi dzieci i rodziców korporacjom cyfrowym, przekazanie je pod ochronę czy opiekę państwa, no, nie wydaje się czymś bardzo kontrowersyjnym. Co więcej, właściwie Karol Nawrocki mówi, że zgadza się, jest za tym, żeby ten e-dziennik prowadzić, ale że ustawa ma takie lub inne błędy, więc dlatego on ją wetuje. No, tak można argumentować raz, dwa, trzy, no ale prezydent Nawrocki argumentował już tak kilkadziesiąt razy przy okazji każdego z wet, które rekordowo stosuje. I nie sądzę, żeby to ma swój okres ważności, taka strategia prezydenta. I wydaje mi się, że Nawrocki już w pierwszym roku swojego urzędowania no, dość wyczerpał ten limit kolejnych wet, znaczy, kolejny raz
0: uzasadnienia. Zgrał tą kartę trochę, tak? Po prostu.
1: No tak, ta karta staje się coraz bardziej pogięta i taka wypłowiała. Zobaczymy, jak prezydent będzie modyfikował ewentualnie swoją strategię, bo wydaje mi się, że nawet dla tych osób, które jakoś są pod urokiem Karola Nawrockiego, może to być coraz bardziej kontrowersyjne i niezrozumiałe.
0: No, jeszcze jest taka kwestia, że minister edukacji już mówi, że na razie drugiego podejścia do tego państwowego dziennika nie będzie, bo czasu na to nie ma. Trzeba zrobić pilotaż, zanim wdroży się to w całym kraju, a tu rok szkolny się zaczyna. Więc na razie drugiego podejścia nie będzie do tej ustawy.
1: No tak, więc rodzice będą cały czas uzależnieni od komercyjnych, prywatnych rozwiązań, a oczywiście prezydent Nawrocki będzie uciekał w tą swoją narrację, że jego weta są właściwie gonieniem rządu do lepszej i bardziej merytorycznej pracy. Więc to niestety, to jest ważna sprawa związana w ogóle z naszymi danymi, z ochroną naszych danych, bezpieczeństwem, z naszym bezpieczeństwem cyfrowym, ale niestety wydaje mi się, że ona też utopi się w takim politycznym sporze między obozem rządowym a prezydentem Nawrockim.
0: To prezydent Nawrocki w którymś momencie się zorientuje, że karta weta się zaczyna zgrywać, że coraz mniej jest skuteczna? Tak wizerunkowo?
1: Myślę, że Nawrocki będzie patrzył na sondaże, które ma. Myślę, że jest do nich bardzo przywiązany. Cały czas słyszymy od prezydenta, że głosowało na niego ponad 10 milionów osób, że ma wielki mandat, że ma bardzo dobre wyniki w sondażach zaufania. Jeśli one się będą utrzymywać, no to nie przewiduje jakiejś zmiany strategii. Ale jeśli te liczby, no trzeba przyznać, na razie bardzo wysokie prezydenta Nawrockiego, zaczną trochę spadać, to można oczekiwać pewnej korekty w tej polityce. No chociaż pamiętajmy, że przed nami właściwie już rozkręcająca się kampania wyborcza i w tej kampanii wyborczej prezydent Nawrocki będzie odgrywał swoją rolę jako pewnie takiego sztandaru i dla PiS-u, i dla Konfederacji, sztandaru takiej walki z rządem Donalda Tuska i z koalicją rządową, więc to raczej można domniemywać, że będzie pchało go raczej w radykalizację w kolejnych miesiącach swojego przekazu niż wycofanie się o krok czy dwa.
0: Michał Danielewski, portal polityka.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Serdecznie dziękuję.
0: A w magazynie w samo południe w radiowej jedynce przechodzimy do wydarzeń na świecie. Na początek Islandia, która... A właściwie to Islandczycy, którzy nie chcą do Unii Europejskiej. W sobotnim referendum, stawką którego było wznowienie negocjacji akcesyjnych do Unii Europejskiej, w tym referendum wygrywają przeciwnicy tego, żeby znów się o członkostwo starać. Prawie 53% głosujących Islandczyków chciało, żeby nie wznawiać tych negocjacji. Nieco ponad 47% uważało, że byłby to dobry pomysł. No i zrobił się pewien problem. Magdalena Skajewska tej sytuacji się przygląda. Witaj, Magdo.
2: Dzień dobry.
0: Bardzo mocno do tego, żeby wznowić negocjacje akcesyjne z Unią Europejską, parł obecny rząd Islandii. Sondaże jeszcze niedawno pokazywały, że zwolennicy tego, żeby te negocjacje zacząć, no mają przewagę i to taką dość bezpieczną. To co się stało, że kiedy przyszło do głosowania, to jednak wygrali ci, którzy mówią, nie, Unia Europejska

0: Europejska, absolutnie nie wracamy do tego pomysłu.
1: Do tych danych, do tych wyników, o których wspomniałeś, dodałabym jeszcze jedną ważną kwestię, czyli frekwencję. Ona była bardzo wysoka podczas tego referendum, wyniosła ponad 82% i rzeczywiście dla obecnego rządu socjaldemokratycznej premier Kristrún Frostadottir to jest wyraźna porażka. To właśnie rząd doprowadził do tego referendum, argumentując, że w zmieniającej się sytuacji geopolitycznej Islandia powinna przynajmniej sprawdzić, jakie warunki mogłaby wynegocjować z Unią Europejską. Zwolennicy zbliżenia wskazywali między innymi na wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, na rosnące znaczenie Arktyki i napięcia wokół Grenlandii, a także, choć może w mniejszym stopniu, na kwestie gospodarcze, wysoką inflację, stopy procentowe czy koszty życia. Ale te argumenty, tak jak powiedziałeś, nie przekonały Islandczyków, nie przeważyły. Najważniejsza okazała się tutaj kontrola nad rybołówstwem, czyli jednym z filarów islandzkiej gospodarki. Rybołówstwo to jest też taki element narodowej tożsamości Islandczyków. Przeciwnicy negocjacji przekonywali, że wejście do Unii mogłoby de facto oznaczać utratę kontroli nad kwotami połowowymi i konieczność podporządkowania się unijnej wspólnej polityce rybołówstwa. Zwolennicy wznowienia negocjacji mówili, ale przecież możemy nad tym jeszcze rozmawiać. Nie mówimy tutaj o zakończeniu negocjacji, tylko o ich rozpoczęciu. Może jakiś opt-out, tak jak mają inne kraje unijne, byłby tutaj możliwy, ale to nie przekonało. Obok tego argumentu o utracie kontroli pojawił się także argument suwerenności. Islandczycy obawiali się, że decyzje dotyczące kluczowych dla nich zasobów zapadałyby już nie tylko w Reykjaviku. Co ciekawe, i tutaj może warto o tym wspomnieć, Islandia już dziś jest blisko związana z Unią Europejską. Należy przecież do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dzięki czemu uczestniczy w unijnym rynku wewnętrznym. Jest w strefie Schengen, nie jest jednak członkiem Unii, więc zachowuje własną politykę między innymi właśnie w dziedzinie rybołówstwa, rolnictwa czy też polityki pieniężnej. I to właśnie dlatego przeciwnicy mogli przekonywać, że Islandia już korzysta z wielu gospodarczych zalet współpracy z Unią Europejską i nie musi oddawać Brukseli kontroli. Premier Frostadottir nie ukrywała rozczarowania po ogłoszeniu wyników, ale podkreślała, że uszanuje decyzję wyborców. Postawiliśmy tę możliwość na stole, ponieważ widzimy, że sytuacja się zmienia i uznaliśmy, że może to skłonić ludzi do refleksji, czy istnieją dla nas inne rozwiązania. Jeśli większość ludzi jednak nie chce skorzystać z tej opcji, szanuję to. Dla mnie była to kwestia obronności i zagrożeń hybrydowych, ceł, ale dla wielu osób ta dyskusja dotyczyła waluty, stóp procentowych, inflacji, spraw przy kuchennym stole, a ostatecznie także suwerenności. Ludzie po prostu inaczej to postrzegają.
0: To jeszcze warto dodać, że wbrew różnym opiniom, które się pojawiają, to też nie jest tak, że Islandczycy w tym referendum odrzucili unijną politykę klimatyczną, bo bardzo dużą część tej polityki, nawet nie tyle, że wdrożyli u siebie, co jeszcze dalej idącą politykę klimatyczną. Ale powiedz, Magdo, dlaczego Unia Europejska nie potrafiła do siebie Islandczyków przekonać?
1: No dla Brukseli to jest na pewno polityczne rozczarowanie, bo przecież Islandia jest państwem niewielkim, ale strategicznie położonym na północnym Atlantyku, w regionie, którego znaczenie cały czas rośnie wraz z rywalizacją mocarstw o Arktykę. Komisja Europejska na razie milczy, ale głos zabrał rzecznik szefa Rady Europejskiej Antonio Costa, który powiedział, że w Unii w pełni szanuje się demokratyczny wybór Islandczyków i że Islandia pozostaje ważnym, bliskim i zaufanym partnerem. Ale Jakob Funk Kierkegaard z think tanku Broigla w Brukseli przyznaje jednak, że Unia ma pewien duży problem. Jaki? Proszę posłuchać. Cóż, myślę, że to może być postrzegane jako stracona szansa zarówno dla Islandii, jak i z pewnością dla Unii Europejskiej. Uważam, że jest zupełnie jasne, że Unii nie udało się w cudzysłowie sprzedać się w oparciu o cokolwiek innego niż gospodarka. Narracja związana z bezpieczeństwem, z tym, kim jest Donald Trump, co może zrobić, jaka jest przyszłość NATO. Unia jako alternatywna kotwica dla tego wszystkiego ewidentnie nie przekonała islandzkiego społeczeństwa. Unia ma w tym zakresie wiele do zrobienia. A ja tylko dodam, że po ostatnim referendum premier zapowiedziała, że kwestia integracji europejskiej nie będzie ponownie podejmowana do końca obecnej kadencji parlamentu, czyli do roku 2028.
0: O czym mówiła Magdalena Skajewska. Bardzo dziękujemy.
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: I jeszcze Nepal, gdzie trwa wciąż ogromna akcja ratunkowa. Niestety już ponad 900 ofiar śmiertelnych. i ponad 4 tysiące zaginionych osób. Taki jest tragiczny bilans powodzi błyskawicznej, jaka w ubiegłym tygodniu nawiedziła wysokogórskie rejony.

0: Nepalu. Między innymi trwa dramatyczne poszukiwanie ludzi w tunelach pod zniszczonymi hydroelektrowniami. I tam w jednym z takich tuneli na ratunek może czekać nawet ponad 900 osób. Specjalny wysłannik Polskiego Radia do Nepalu, Tomasz Sajewicz, był w miejscowości Bidur. I to jest miejscowość, która częściowo została przez ten żywioł zmieciona z powierzchni ziemi.
1: Droga do Bidur, położonego około 130 km na południe od Katmandu, w weekend zajmowała nawet około 4 godzin. Deszcze i przepełnione kręte drogi nad urwiskami utrudniają dotarcie do osób potrzebujących pomocy. Arian Chakur ma 21 lat. Ze zbocza góry nad Bidur patrzy na miejsce, gdzie jeszcze w ubiegłym tygodniu był salon fryzjerski, w którym pracował. Kiedy przyszła powódź, dopiero się obudziłem. Byłem w innej części Bidur. Powódź zabrała wszystko. Do Bidur, położonego na końcu doliny, przez którą przeszedł niszczycielski żywioł, powódź przyniosła kilkunastometrowe fale. Nikt nie wierzył, że może przyjść aż tak wielka powódź, że fala będzie tak wysoka. Ludzie na terenach niżej zginęli. Straciliśmy wszystko. Przed lądowiskiem śmigłowców Bidur mieszkańcy czekają na jakiekolwiek informacje o zaginionych. Śmigłowce transportują już tylko odnajdywane ciała ofiar katastrofy. Władze w weekend podjęły decyzję o rozpoczęciu masowych pochówków. W niedzielę na ponad 700 odnalezionych wówczas ciał zidentyfikować udało się zaledwie 20. Takie szczęście miała rodzina Prabity Royli, której ciało wczoraj skremowane zostało na brzegu rzeki w dystrykcie Nuwakot. Royla była nauczycielką w szkole Utargaja w Betrawadi Bazar. Prawdopodobnie ona i jej dzieci szły do szkoły w momencie katastrofy. Krishna Prasad Bhatta, krewny Royli, powiedział, że mąż ofiary nie mógł dotrzeć na kremację, ponieważ wciąż nie może dostać się do Nepalu z Chin. Mąż ofiary jest w Chinach. Tam na granicy jest rzeka, a most został zmyty przez powódź, więc nie mógł tu dotrzeć. Niektórzy krewni ze strony męża przyjechali z Katmandu. 11 lat temu tę samą rodzinę, jak zapewne tysiące innych, dotknęło katastrofalne trzęsienie ziemi. Wcześniej nasza rodzina, także sama Royla, również ucierpieli w wyniku trzęsienia ziemi w 2015 roku. Teraz ponownie staliśmy się ofiarami, tylko że powodzi. Na terenach zniszczonych przez powódź błyskawiczną brakuje wszystkiego. Co powinniśmy zrobić? Ból jest przytłaczający. Czy rząd zareaguje jutro, aby ułatwić nam życie, czy nie? To się dopiero okaże. W miniony piątek, dwa dni po powodzi, media obiegły informacje, że Nepal nie potrzebuje pomocy zagranicznych ratowników. Dla większości szokujące i niezrozumiałe. Tym bardziej, że wtedy już na miejscu byli ratownicy z Korei Południowej, którzy nie mogli dołączyć do akcji poszukiwawczo-ratowniczej. Koreańczycy szybko wysłali swój zespół, bo jedna ze zniszczonych hydroelektrowni to południowo-koreański projekt z pracownikami z tego kraju. Teraz władze Nepalu wycofują się z tych słów, przekonując, że zostały źle zrozumiane. Mała to pociecha dla rodzin pracowników hydroelektrowni, którzy 4 dni po kataklizmie dowiadują się, że ich najbliżsi mogli przeżyć. Dziś oficjalnie nepalskie władze poinformowały, że w 6 tunelach zniszczonych projektów hydrologicznych mogło schronić się nawet ponad 900 osób.
0: No i ratownicy usiłują dotrzeć do nich i sprawdzić, czy ktoś rzeczywiście przeżył. Z Nepalu Tomasz Sajewicz. A teraz w magazynie W samo południe w Radiowej Jedynce o tym, że z końcem wakacji kończy się też niestety rządowy program Ceny paliwa niżej. Od jutra minister energii nie będzie już wyznaczał maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego, a podatek VAT na te paliwa ponownie wzrośnie z 8 do 23%. Jak na koniec programu reagują kierowcy i czego spodziewać się na stacjach paliw w kolejnych dniach, to sprawdza dziś Maciej Szefer, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Maćku, powiedz, jakie są w związku z tym wszystkim nastroje wśród kierowców?
2: Kierowcy interpretują to, co się dzieje, analizują też fakty i mówiąc wprost, no, biorą pod uwagę, że to, co dzieje się na stacjach paliw i to, jak zmieniają się ceny i to, że na ostatnie 2 tygodnie wakacji został wprowadzony program CPN w tej drugiej, właściwie nowej odsłonie, no to jest wypadkowa tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. I tu kierowcy wyrażają całkiem sporo zrozumienia. Tak, o tym, co wydarzy się w następnych dniach, mówią właśnie szofer, mówią właśnie kierowcy.
3: Tankował pan dzisiaj, czy jeszcze nie?
4: Jeszcze nie.
3: Ostatni dzień programu CPN.
4: Zgadza się. No trudno.
5: Nie wiem, czy będę tankował, czy nie będę tankował. Jak pojadę do domu, to zobaczę po prostu. Rano nie mogłem, a zobaczę, jak będzie sytuacja na stacji, jak będą kilometrowe kolejki, no to jest ciężko.
6: Nie? Nic na to nie poradzimy, nie? To nie będziemy tu szukać winnych. Wiemy, kto jest winny temu wszystkiemu, nie? Także jakaś pomoc dla tych, którzy tam muszą oszczędzać, bo na szczęście jestem w tej sytuacji, że nie muszę. Nie?

0: Nie, także te parę złotych to mnie nie zbawi, nie? No, cieszyłbym się, jakby było tańsze wszystko, no ale no, mówię, no, my na to wpływu nie mamy.
1: Maćku, a czy w związku z tym, że wciąż jest taniej, zauważyłeś większy ruch na stacjach paliw?
2: Na tych stacjach paliw, które odwiedziłem, mówiąc wprost, nie, ale nie można powiedzieć, żeby panował na nich bezruch. Ten ruch, właściwie trudno jest określić, czy on jest odrobinę większy. Pracownicy mówią, że minimalnie może tak, ale trudno mówić tutaj o oblężeniu, a sprawdziłem stację paliw zarówno w Poznaniu do od samego rana, jak i w Gnieźnie, w którym jestem w tej chwili. I tutaj można powiedzieć, że nadal wciąż ten ruch jest umiarkowany, aczkolwiek wielu pracowników, zarówno na poznańskich, jak i na gnieźnieńskich stacjach, dało mi do zrozumienia, że po południu i wieczorem, kiedy ludzie będą wracali z pracy, ten ruch na stacjach paliw będzie większy. Będzie większy, no bo program CPN będzie obowiązywał w zasadzie do północy, a od jutra już te ceny maksymalne paliw nie będą określane przez ministra energii, tylko zostaną, mówiąc wprost, uwolnione. Wszystko to za sprawą kolejnej zmiany stawki VAT. On teraz znów wzrośnie. Podatek VAT 23% zamiast 8% przez ostatnie dwa tygodnie. No i tu ciekawą optykę na te ostatnie dwa tygodnie mieli przedsiębiorcy, którzy nieco inaczej patrzą na wygaszanie tego programu.
3: Bardzo szkoda. Jeżdżę bardzo dużo. Docieram do pracy jednej, drugiej samochodem. Tankuję kilka razy w miesiącu. Odczuwam to bardzo.
4: I tak netto jako przedsiębiorca płacę tyle samo, tak jak cały transport i wszyscy inni przedsiębiorcy w Polsce, więc wpływ na ceny żadnego praktycznie.
3: Jak się skończy, będzie niedobrze.
2: Zdaniem analityków z łódzkiego biura Reflex, po zakończeniu programu ceny paliw mogą wzrosnąć od 60 do nawet 90 groszy za litr, ale nie będą to jakieś skokowe zmiany, tylko takie systematyczne podniesienie kosztów tankowania.
1: No, o czym mówił Maciej Szefer, bardzo ci dziękujemy. Była Wielkopolska, to teraz Świętokrzyskie. Pożar w zakładzie produkującym elementy do dronów w Skarżysku Kamiennej. Ogień pojawił się krótko po północy w budynku przy ulicy Obuwniczej. To jest hala należąca do zakładu WB Electronics, produkującego m.in. pompy systemów bezzałogowych. A o szczegółach Marlena Płaska z Polskiego Radia Kielce.
5: Hala, w której pojawił się ogień, należy do zakładu WB Electronics. To zakład produkujący m.in. pompy systemów bezzałogowych, czyli dronów i bezzałogowych pojazdów naziemnych. Firma pracuje także nad cyfrowymi systemami łączności i transmisji danych, a także nad systemami z obszaru cyberbezpieczeństwa. Nadkomisarz Anna Sławińska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku Kamiennej, poinformowała nas dzisiaj rano, że około północy operator firmy ochroniarskiej powiadomił służby o tym, że uruchomiła się czujka antywłamaniowa na terenie zakładu. Zgłoszenie dotyczyło obiektu znajdującego się w pobliżu magazynu, w którym składowane były elementy elektroniczne.
6: Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci. Ustalono, że do pożaru doszło w pomieszczeniu działu montażu. W chwili zdarzenia zakład był nieczynny, nikt nie doznał żadnych obrażeń.
5: Policjantka tuż przed 12 potwierdziła mi, że na miejscu nadal pracują policjanci. Zabezpieczają oni miejsce zdarzenia i wykonują oględziny miejsca pożaru z wykorzystaniem drona z kamerą termowizyjną. Prowadzą także działania operacyjne, które mają pozwolić na ustalenie wszystkich okoliczności i przyczyn tego zdarzenia. A pytana przez nas, czy pod uwagę brane jest podpalenie, policjantka nie wyklucza, że ktoś przyczynił się do pożaru. Na miejscu pracowała także przez 2 godziny nocą straż pożarna. Pożar udało się szybko opanować. Spaleniu uległo jedno z pomieszczeń. Strażacy oddymili pomieszczenia, sprawdzili, czy nie ma tam innych zarzewi ognia. Miejsce było już bezpieczne. Natomiast teraz nadal są na terenie zakładu, bo zabezpieczają także działania policjantów. Co więcej, przyczyny pożaru badają także służby specjalne. Jacek Dobrzyński, rzecznik koordynatora służb specjalnych, przekazał Polskiemu Radiu, że sprawa traktowana jest niezmiernie poważnie.
7: Przez cały czas funkcjonariusze służb specjalnych zbierają informacje na ten temat, analizują to, co do tej pory zostało zabezpieczone. Tam przede wszystkim na miejscu przez cały czas pracuje straż pożarna i policja, to policjanci zabezpieczają te ślady. Ostrzegam tylko przed dezinformacją i fake newsami, które mogą się pojawiać w takich sytuacjach.
5: A grupa WB w Skarżysku Kamiennej, na terenie której doszło do pożaru, jest liderem w największej prywatnej grupie kapitałowej polskiego przemysłu obronnego. Spółka przysłała nam dzisiaj komunikat, poinformowała w nim, że wszystkie procedury i systemy w obliczu tego pożaru zadziałały prawidłowo, a pożar udało się błyskawicznie ugasić. Zakład ma wznowić działanie tuż po zakończeniu wszystkich formalności związanych z wyjaśnieniem.

0: KTB. Ostatni dzień lata. No, prawie.
1: W piątek
0: prawie
1: utwór się ukazał. Tak, bardzo mi się spodobała piosenka.
0: Okay. No dobrze, a teraz zabieramy Państwa do Wrocławia, bo do 15 listopada w podziemiach Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu można oglądać wyjątkową wystawę prac Nikifora Krynickiego, czyli Nikifor, fenomen samorodnego talentu. Taki tytuł nosi ta wystawa. Prezentowane są na niej obrazy i archiwalne fotografie twórcy pochodzą ze zbiorów prywatnych. A o koncepcji ekspozycji z jej autorką Barbarą Dermut rozmawiała Anna Stępniak.
2: Samotność, odrzucenie, no skrajna bieda, a potem sława.
3: Tak, potem sława, tylko już trochę późno ta sława przyszła. Przygotowując tę ekspozycję, chcieliśmy nie tylko zaprezentować dzieła Nikifora, ale również opowiedzieć historię jego życia poprzez samą przestrzeń ekspozycji. Specjalnie właśnie zbudowaliśmy takie drewniane ściany z drewna surowego, które symbolizuje trudne warunki życia artysty, jego ubóstwo, samotność i taką właśnie prostotę codzienności. I na każdej z drewnianych ścian umieściliśmy też bardzo dużą liczbę obrazów. Ten zabieg był celowy, bo chcieliśmy ukazać niezwykłą płodność twórczą Nikifora, no, który pozostawił po sobie kilkadziesiąt tysięcy prac, ponad 40 tysięcy. Chcieliśmy, aby zwiedzający mogli odczuć właśnie ogrom jego twórczego dorobku i taką nieustanną potrzebę tworzenia.
2: Te prace można zobaczyć w trzech salach. Każda z tych sal opowiada o innym Nikiforze.
3: W tej pierwszej sali pod tytułem Taki byłem umieściliśmy wszystkie te zdjęcia dokumentalne z życia Nikifora oraz taki list proszalny, których Nikifor w swoim życiu napisał sporo. Są to listy z prośbą o wsparcie, o to, żeby kupować jego obrazy. Druga sala, Taki chciałem być. I w tej części pokazujemy prace, na których Nikifor przedstawiał samego siebie jako osobę ważną i szanowaną, na przykład urzędnika, biskupa czy człowieka zajmującego wysoką pozycję społeczną. Obrazy te po prostu są świadectwem jego marzeń o godności, akceptacji miejscu w społeczeństwie. Natomiast trzecia sala, Taki był mu świat. Ona ukazuje świat widziany oczami Nikifora, cerkwie, miasta, krajobrazy czy sceny z codziennego życia. Więc podzieliliśmy właśnie tę wystawę na trzy części i w każdej sali była tylko ta surowa ściana z drewna, olbrzymia ilość obrazów na jednej ścianie i totalna pustka.
2: Jak odbierają widzowie tę wystawę?
3: U nas jak się wchodzi, samo to podziemie, jak się wchodzi, to już jest taka atmosfera tajemniczości i takiej surowości przede wszystkim. I ludziom się właśnie to podoba, odczuwają właśnie tą atmosferę, na czym nam właśnie zależało, że jest ta totalna pustka, cisza, tam nie ma żadnej muzyki. Postawiliśmy takie pytanie przed odwiedzającymi, gdzie jest granica między sztuką a odrzuceniem. I myślę, że ta wystawa i ta ekspozycja bardzo dobrze to ukazuje.
0: W muzeum znajduje się bogaty i rzadki zbiór zabytków starożytnych i gotyckich. Więcej znajdą Państwo na stronie, a materiał przygotowała Anna Stępniak.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
1: Ogłoszenie społeczne.
11: Plebiscyt Korony Równości 2026 to już 8 edycja tego niezwykłego wydarzenia. Nagrody trafiają do osób, grup i organizacji, które swoimi działaniami realnie zmieniają rzeczywistość. Wspierają, edukują, walczą o prawa, budują widoczność i tworzą bezpieczny świat dla osób LGBT+ w Polsce. Weź udział w głosowaniu. Więcej informacji na stronie www.koronyrówności.pl. Zaprasza kampania przeciw homofobii.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
12: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Niestety zaczynamy od bardzo poważnej informacji, od złej wiadomości z trasy S3 na wysokości węzła Myślibórz w pobliżu miejscowości Głazów. W województwie zachodniopomorskim na 53. kilometrze było śmiertelne potrącenie kierowcy samochodu osobowego przez pojazd ciężarowy. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Szczecina na odcinku między łącznicą zjazdową a łącznicą wjazdową węzła Myślibórz. Jeżeli chodzi o samochody osobowe, po zjeździe z drogi S3 mogą samochody zawrócić na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 26 i wrócić na drogę ekspresową S3 w kierunku Szczecina. Jeżeli chodzi o objazd dla samochodów ciężarowych, to od węzła Myślibórz trzeba udać się drogą wojewódzką nr 119 oraz drogą wojewódzką nr 122 do węzła Pyrzyce. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, że prace na S3 będą trwały do godziny 16, ale te prace mogą się zdecydowanie wydłużyć. Kolejna informacja jest z S8 w województwie mazowieckim. To węzeł Mostówka do węzła Niegów, a dokładniej w miejscowości Gaj na 501 kilometrze samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Na razie jeszcze nie ma informacji o osobach rannych, natomiast zablokowana została jezdnia w kierunku Warszawy. I jeszcze aktualizacja z autostradowej Jedynki. Od węzła Piotrków Trybunalski Południe do węzła Kamieńsk mamy cały czas dość spore utrudnienia. Tam na 354 kilometrze w Woli Rokrzyckiej zderzyły się 2 samochody ciężarowe. Jedna osoba została ranna i zablokowany od godziny 13.20 jest zablokowana od 13.20 jest jezdnia w kierunku Katowic. Cały czas czekamy na wiadomości od

0: Jest 15, to program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Przed nami burzowe popołudnie i wieczór. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia. 46. rocznica podpisania porozumień sierpniowych w słynnej sali BHP Stoczni Gdańskiej, obchody z udziałem prezydenta. Polacy żegnają Wandę Traczyk-Stawską, zmarłą uczestniczkę Powstania Warszawskiego.
1: Piękny człowiek, miałam to szczęście, że upoznałam, przeczytałam jej książkę.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Jak mówi rzecznik IMGW Przemysław Makarewicz, zagrzmieć może na południu, wschodzie i północnym zachodzie Polski.
2: Gdzie wydane zostały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, którym miejscami będą towarzyszyły ulewne opady deszczu, silne porywy wiatru do 70-85 km na godzinę, a lokalnie także opady gradu.
0: Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obowiązują do późnych godzin wieczornych do mieszkańców Małopolski. Alert wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Oprócz tego w całym kraju może przelotnie popadać. W historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej trwają zorganizowane przez obecne władze Solidarności obchody 46. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. W uroczystym posiedzeniu Zarządu Regionu Gdańskiego bierze udział prezydent Karol Nawrocki. Przed historyczną bramą numer 2 Stoczni Gdańskiej jest nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, jak przebiegają te uroczystości?
3: Dzień dobry. W historycznej sali BHP zgromadzili się związkowcy, parlamentarzyści i dawni działacze podziemia. Głównym punktem trwającego posiedzenia było wręczenie przez prezydenta Karola Nawrockiego orderu Orła Białego Krzysztofowi Wyszkowskiemu, współzałożycielowi Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i uczestnikowi strajku w stoczni. Prezydent podkreślał, że rocznica to nie tylko pamięć o historii, ale też wyzwanie dla czasów współczesnych.
4: Dzisiejsze spotkanie to nie tylko hołd dla wielkich bohaterów, choć przede wszystkim, ale także głębokie pytanie, ile dzisiaj jest solidarności w wolnej i niepodległej Polsce.
3: Uroczystości w sali BHP to odrębne obchody rocznicy. W południe pod historyczną bramą stoczni oraz w Europejskim Centrum Solidarności spotkali się sygnatariusze i uczestnicy sierpnia 80. Po zakończeniu spotkania w sali BHP prezydent złoży kwiaty pod bramą numer 2.
0: Gdańsk, Piotr Durys, dziękuję za relację. Rząd przedłużył o 3 miesiące do 29 listopada działanie strefy buforowej przy granicy z Białorusią. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał minister spraw wewnętrznych i administracji. Jak wyjaśnia resort, wynika to z konieczności utrzymania najwyższej czujności operacyjnej oraz wysokiej skuteczności ochrony granicy.
5: To są aktualności jedynki.
0: Bliscy mieszkańcy Warszawy i przedstawiciele władz żegnają Wandę Traczyk-Stawską, uczestniczka Powstania Warszawskiego i działaczka społeczna. Zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat. W Bazylice Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu zakończyło się już nabożeństwo żałobne. Na miejscu jest nasza reporterka Klaudia Wróblewska. Jak wygląda ta ostatnia droga Wandy Traczyk-Stawskiej?
6: W uroczystościach uczestniczą między innymi marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz, który powiedział, że Wanda Traczyk-Stawska była odważna nie tylko w dniach powstania, lecz także po wojnie.
7: Była mężna, kiedy trzeba było walczyć o pamięć o powstaniu i powstańcach, kiedy trzeba było troszczyć się o kształt największego cmentarza powstańczego na Woli.
6: Wandę Traczyk-Stawską wspominają również mieszkańcy Warszawy i ci, którzy znali uczestniczkę powstania, między innymi aktorka Maja Komorowska.
1: Piękny człowiek, miałam to szczęście, że upoznałam, przeczytałam jej książkę i zobaczyłam, jaka była wspaniała. Przychodzę podziękować.
8: Ucząc polskiego nie mogę nie być na pogrzebie Wandy Stawskiej, którą zresztą znałam też osobiście.
9: Przede wszystkim myślę, że była wzorem takiej osoby, która była odważna, zabierała głos w momentach, kiedy trzeba było mówić.
6: Kondukt żałobny udaje się teraz na cmentarz ewangelicko-augsburski, gdzie Wanda Traczyk-Stawska zostanie pochowana.
0: O ostatniej drodze Wandy Traczyk-Stawskiej nasza reporterka Klaudia Wróblewska. Dziękujemy za relację.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
2: Pogoda.
0: W całym kraju sporo chmur oraz lokalne opady deszczu. Miejscami również pojawią się burze. Temperatura maksymalna od 21 stopni na południowym zachodzie, około 25 w centrum, do 30 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. A na barometrach w Warszawie teraz 1001 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
2: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, w żarach umiarkowana. Ponad 40% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
8: Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Karizną w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń siódmej symfonii Jeana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
9: Wielkie orkiestry na 22. Festiwalu Chopin i jego Europa. Pittsburgh Symphony, Royal Concertebouw Orchestra, Orkiestr Symphonique de Montreal, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Orkiestra Filharmonii Narodowej i Och Orkiestra. Od 23 sierpnia do 6 września zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Ostatnie bilety na bilety.niwc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
10: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers, 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
11: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
12: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
13: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
14: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
11: Źródła europejskie.
12: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
11: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
15: Marian, o czym myślisz?
16: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
15: O mega okazjach w Media Expert.
16: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
18: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
19: Rozmowy, analizy i opinie.
18: I dużo muzyki.
19: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
18: Ekspres Jedynki.

0: poniedziałku do piątku od godziny 16. Zapraszamy Karolina Rożej i Michał Strzałkowski.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Myślę, że jeszcze dzisiaj możemy sobie pograć piosenki o dobrym samopoczuciu. Jutro już może być z tym kiepsko.
1: Ja cały czas zupełnie inaczej myślę, gdyż uważam, że naprawdę dobre się zaczyna teraz, że wrzesień może być cudownym miesiącem, październik też cudownym, listopad mniej cudownym.
0: Powiedział ten, który nigdy nie prowadził dziecka do szkoły.
1: To prawda.
0: Letnisko. Mam dla Państwa propozycję, właściwie do Państwa ogromną prośbę. Napiszmy Marcinowi, co oznacza dla rodziców dzieci w wieku szkolnym, tak, ostatni dzień sierpnia. Bo ja to w ogóle dziękuję, że jak moje dziecko chodziło do szkoły, to ten asortyment szkolny, no było kilka kolorowych długopisów, ale jak były zeszyty to z Batmanem, wiedziałam, że wszystkie kupujemy.

0: Batmanem. Teraz byłam w weekend w galerii handlowej.
1: I co?
0: O panie, ja bym nie zorientowała.
1: Tysiące rodzajów.
0: Nie, znaczy, myślę, że to byłaby dla mnie... Byłoby to dla mnie straszne teraz robić zakupy, no bo jest długopis z liskiem, jest długopis z krówką, jest z owieczką.
1: I oczywiście z trendami na pewno jakimiś jeszcze.
0: Do tego cała K-pop wchodzi na arenę. Kubusie Puchatki dalej w modzie i tygryski, i kłapouchy. Natomiast jest tego naprawdę mnóstwo. Jak nie zwariować?
1: Jak nie zwariować? Ja nie, mam, nie wiem, o czym mówisz, gdyż ostatnią szkołę moją to tam jakiś czas temu we wrześniu się tym martwiłem, natomiast teraz mam psiecko. Może... Mam psiecko i moje psiecko nie uczy się.
0: To może po prostu powinieneś... O, ja wiem! Jeśli będzie jakakolwiek licytacja w radiu organizowana...
1: Tak? To co wymyślisz?
0: Proponuję
1: znowu?
0: Wyprawkę szkolną z Marcinem Wojciechowskim.
1: Ja idę z naszymi słuchaczami do sklepu i kupujemy, tak?
0: Tak.
1: No może temperówkę wybiorę, cyrkiel.
0: I to wtedy piórnik i wiele jeszcze innych rzeczy. Natomiast teraz chcielibyśmy zaśpiewać głośne 100 lat. Artyście, który zupełnie niedawno odwiedził nasze studio, więc zapis rozmowy mogą państwo znaleźć na naszej stronie. Oj, do wielu rzeczy dowiedzieliśmy się wówczas o Robercie Gawlińskim, a dziś pan Robert kończy 63 lata.
1: Sorry Boys i Robert Gawliński. Dzień dobry fanom Roberta Gawlińskiego i nie tylko. Ula Kaczyńska.
0: Marcin Wojciechowski.
1: Zapraszamy.
0: Dzień dobry.

0: Annie Lennox w radiowej jedynce. Przepraszam, Ula, że znowu wrócę do twojego urlopu, ale wiedziałaś, kiedy wyjeżdżać, bo słyszałem, że burze i wichury nadchodzą do nas, więc zostawiasz mnie tutaj jeszcze z żywiołami.
1: Uspokoiłeś mnie tym, że wielokrotnie potwierdzałeś, podkreślałeś w naszych rozmowach, jak bardzo kochasz jesień, więc zamówiłam ci najlepszą jesienną pogodę, żebyś się nie nudził. Co więcej, liczę, drodzy państwo, na to, że Marcin, jak już będą te burze i zawieruchy, będzie siedział w naszym studiu i będzie mówił: drodzy państwo, jest wspaniale.
0: Tak
1: pada
0: będzie.
1: Już
0: tak
1: 10 godzinę,
0: jakie
1: ale
0: to
1: na to
0: cudowne.
1: Czekałem.
0: Tak, ja zagram państwu piosenkę do tego cudownego 10-godzinnego deszczu, co tam zawsze można do biblioteki też pójść ewentualnie.
1: Na tym bardziej, że te biblioteki rzeczywiście rosną w siłę. Przetrwały e-booki i media społecznościowe i jak się okazuje, dziś są jeszcze bardziej popularne.
0: O czym mowa? O bibliotekach właśnie, które dla młodych ludzi są coraz częściej darmową przestrzenią do życia poza domem i pracą.
1: To odpowiedź na kilka pytań naraz. Zmęczenie ekranami, samotność
0: i drogie kawiarnie.
1: No właśnie.

0: Tu nie algorytm podpowiada, co warto przeczytać. Coraz więcej osób chce odzyskać możliwość decydowania, na co patrzy, czego słucha i co czyta. Bo kiedy algorytm mediów społecznościowych sam podpowiada nam treści, które prawdopodobnie nam się spodobają, to właśnie w bibliotece po raz pierwszy od dawna można trafić na coś, czego wcale nie szukaliśmy.
1: Widzimy w statystykach ogromny wzrost przychodzących do bibliotek publicznych.
0: Mówi dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski.
1: Niestety martwimy się, że takiego wzrostu nie ma, a jest raczej spadek w bibliotekach akademickich. I wiemy, że duża część z tej fali to są ludzie młodzi. Czytanie stało się znów modne. Młodzi chcą przychodzić do bibliotek wspólnie, w grupach towarzyskich, przyjacielskich, całymi klasami nawet. I spędzać czas, którego prawdopodobnie nie mogą gdzie indziej. W kawiarni trzeba zapłacić, w domach i mieszkaniach jest inna atmosfera.
0: Wzrost zainteresowania bibliotekami widać między innymi w Stanach Zjednoczonych, a w Australii z kolei te stają się coraz popularniejszymi miejscami do pracy zdalnej. A w Polsce? Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w ubiegłym roku z bibliotek publicznych korzystało 5 400 000 osób, a to o 0,3% więcej niż rok wcześniej.
1: Wiele osób przychodzi do bibliotek, nie tylko do Biblioteki Narodowej, nie tylko po to, żeby pożyczyć książkę, a coraz częściej przychodzą po prostu do miejsca. Miejsca, w którym mogą się skupić, do miejsca darmowego, do miejsca przyjaznego oraz, co jest coraz ważniejsze, na początku ery samotności osób starszych i osób młodych, mogą pobyć wśród innych ludzi, nie naruszając swojej strefy komfortu. Biblioteki mówią o zmianie zachowań młodzieży, generalnie młodych ludzi w ostatnich latach. Kiedyś chętnie siadano przy dużych wspólnych stołach, żeby się nawzajem widzieć, czuć się częścią jakiejś wspólnoty. Natomiast dzisiaj częściej wybiera się stoły przy oknach, ale tyłem do sali. Czyli z jednej strony jesteśmy wśród innych ludzi, widzimy za oknem przechodzących, ale jednocześnie jest szyba, która daje nam poczucie komfortu, że nikt nie naruszy naszej strefy prywatności.
0: W czasach, kiedy coraz więcej osób przyznaje, że odczuwa zmęczenie cyfrowe i przebodźcowanie, papier daje zupełnie odwrotne doświadczenie.
1: Badania wszystkie, i amerykańskie, i europejskie, pokazują, że my inaczej czytamy na ekranie, inaczej na papierze. Nasze oko inaczej się zachowuje i nasz mózg. Nawet u osób młodych, które ekrany znają od urodzenia, to jest inny rodzaj czytania. Jeżeli chcę przeczytać coś szybko i szybko treść przyswoić, czytam z ekranu. Natomiast jeżeli chcę czytać dla przyjemności, nie spiesząc się, to biorę papier i mózg wtedy wie, że się nie spieszymy, tylko delektujemy się tekstem. I te dwa rodzaje czytania ku mojemu zaskoczeniu się utrzymują. Wiemy, że analogowe czytanie na papierze pozwala nam lepiej zrozumieć treść, intencje. Jesteśmy bardziej empatyczni wobec tego, o czym czytam, co czytamy. Więc papier prawdopodobnie nie zaniknie, bo on jest nam po prostu potrzebny kulturowo.
2: No oczywiście, że nie zaniknie. Biblioteki też coraz częściej nie oferują już tylko książek, czyli tylko papieru, ale wiele z nich ma bogaty program kulturalny. Idąc po książkę, można trafić na ciekawe spotkanie, prelekcje, wywiad czy wieczór z planszówkami.
3: Wi-Fi darmowe też jest często. Tym tematem zajęła się Marta Zinkiewicz.
2: Za 32 minuty godzina 16, czyli 28 minut po 15. Za chwilę u nas Beyoncé i Zbigniew Wodecki. Co powiesz na takie połączenie?
3: Jakby razem zaśpiewali?
2: Mhm.
3: Słuchałbym.
2: Tak było cudownie.
3: Słuchałbym.
2: Zaśpiewają po sobie.
4: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Ależ to jest przyjemna melodia, która tak się snuje jak ostatnie dni lata.
1: Dokładnie tak. Właśnie na naszym kocyku już mgiełka delikatna znad rzeki.
0: I chłód poranny.
1: Chłód już, trzeba tak zwaną kapotę. Pamiętasz to słowo? Moja babcia w suwałkach tak mówiła. Daj kapotę. No dobrze, będziemy teraz również cofniemy się trochę.
0: Kto ci tę kapotę poda w najbliższych dniach? Justyna Majszak.
1: Tak, Justyna pada, potem Monika Góral. Na wydawczynię zawsze można liczyć. To co, teraz karta mikrofonowa, tak. Teraz też cofniemy się w czasie.
0: Choć tak naprawdę zapowiemy to, co wydarzy się w przyszłości. To
1: będzie
0: nie będzie
1: wystawa.
0: Właśnie, to będzie wystawa, ale nie wystawa tylko o muzyce, choć jej tytuł mógłby na to wskazywać, a o codziennym życiu w realiach PRL-u.
1: Tym, co łączyło wszystkich, wielkie gwiazdy estrady, tych, którzy tworzyli satyry, ale i przedstawicieli młodzieżowych subkultur.
0: Wystawę Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle można oglądać już od najbliższego czwartku w Muzeum Historii Polski w Warszawie.
1: Opowiada o niej kurator Krzysztof Banach.
2: Mówimy o różnych gatunkach muzyki, zarówno o wielkiej estradzie, jak i też o tych artystach, którzy dziś mogą się wydawać trochę bardziej zapomniani, którzy no, nie odnieśli takiego sukcesu, często nie ze względu na brak talentu, a wręcz przeciwnie, ze względu na to, że ich muzyka była zbyt ambitna, komuś się nie spodobała, została gdzieś zatrzymana w sieci instytucji nadzorujących twórców, więc przytaczamy wiele nieznanych historii. Mówimy o satyrze, o kabarecie, o piosence autorskiej, mówimy o muzyce opozycyjnej, mówimy o sentymencie z latami przedwojennymi, o pieśni zaangażowanej, o jazzie i generalnie o tak zwanej muzyce młodzieżowej, która gdzieś tam na fali big beatu po odwilży 56 roku zaczyna się pojawiać i później przybiera też różne formy. Kończymy tematami związanymi z wątkami kontrkulturowymi, sceną alternatywną lat 80., która w tym już przemierającym, umierającym PRL-u wykształciła się, eksplodowała tak naprawdę subkulturami, różnorodnością i dała też podstawy do pewnej kontynuacji, które już potem w wolnej Polsce te gatunki się rozwijały. Największym atutem tej wystawy są zbiory. Dotarliśmy naprawdę do cudownych obiektów. Współpracowaliśmy z artystami takimi jak Maryla Rodowicz, Wojciech Waglewski, Magda Umer, Krystyna Prońko i wieloma innymi osobami, które przekazały nam swoje pamiątki. Więc będzie można tam zobaczyć około 300 autentycznych obiektów, które składają się na tą naprawdę niesamowitą historię, którą przedstawiam dla Państwa na wystawie.
0: Mam taki apel do naszej dyrekcji.
1: Proszę.
0: Czy moglibyśmy zrobić audycję wyjazdową z Muzeum Historii Polski z tej wystawy? Przecież to...
1: Tak bardzo prosimy. Nasi słuchacze na pewno też chcieliby to usłyszeć, tak myślę.
0: No dobra.
1: Na wystawie...
0: Może załatwiliśmy sobie.
1: Liczę na to, wszystko dla naszych słuchaczy. Na wystawie znajdzie się m.in. tej, o której mówiliśmy, sukienka, nie byle jaka. To sukienka, w której Maryla Rodowicz po raz pierwszy wykonała Małgośkę, wyobrażają Państwo to sobie. Wystawa potrwa do 6 grudnia do Mikołajek.
0: To co? Małgośka
1: No to Małgośka.

0: Małgośka 2024 dokładnie. Ula, drodzy państwo, ja mam jeszcze jedną wiadomość dla państwa. Bo...
1: Wiadomość jest taka, że jeżeli pojedziemy zrobić naszą wyjazdową audycję do Muzeum Historii Polski z wystawy Za czym kolejka ta stoi, o co bardzo prosimy naszą dyrekcję.
0: To spotkamy tam państwa być może.
1: Tak, a ja będę w tej kreacji od Małgośki.
0: Od Małgośki?
1: Tak,
0: myślę...
1: Tego jeszcze nikt nie wie, to jest na razie...
0: A ty pamiętasz ją, czy tak?
1: Tak, bo to była piękna sukienka, szyta na i malowana też na specjalne zamówienie pani Maroni.
0: Wtedy wszystko musiało być na specjalne zamówienie. Mamy 5 podwójnych biletów na wystawę Za czym kolejka ta stoi w Muzeum Historii Polski. Telefon do nas 22 645 22 66. Powtarzam, 22 645 22 66. 5 podwójnych biletów na wystawę czeka teraz i tylko teraz na państwa.
1: Za 17 minut będzie godzina 16.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Za 13 minut będzie godzina 16. Ciekawe, czy państwo w drodze z domu, z pracy do domu, a może z pracy na zakupy, a może jeszcze w jakimś innym kierunku.
1: Ach, zakupy, ostatnie piórniki, podręczniki. Chociaż nie, to już chyba trzeba. To, dzisiaj to już taki chyba spokój. Nie wiem, nie mam dzieci, nie znam
0: ale
1: się.
0: Michał,
2: no to właśnie
0: ma,
2: po tym się domyśliłem, że nie masz żaden spokój, tylko właśnie ostatnia prosta kupowania tego wszystkiego.
1: Czyli jednak nieposiadanie dzieci ma jakieś plusy, to wspaniałe, naprawdę.
2: Ale ma też i dużo minusów. Ale my dzisiaj właśnie o tej zmianie. Ostatni dzień wakacji, jutro pierwszy dzień roku szkolnego, więc i o końcu wakacji, i o początku szkoły będziemy w Ekspresie Jedynki mówić. Powiemy, co się w szkole zmieni od 1 września, ale także w jakich humorach żegnamy te wakacje. No jak je żegnamy, co robimy, jak spędzamy ten ostatni dzień, bo wiele osób stara się jeszcze z tych wakacji wycisnąć wszystko, co się da. No pogoda może dzisiaj trochę trudniejsza, ale wczoraj było pięknie.
1: Michał Strzałkowski z państwem od godziny 16. Uleńka, jedź na ten urlop, wracaj cała, zdrowa, szczęśliwa.
0: Apeluję do państwa i szczerze o to proszę, piszcie do Marcina wiadomości na Facebooku. Jemu jest dużo łatwiej wtedy, kiedy nie ma mnie, a są państwo i mogą może z państwem rozmawiać przez komunikator na Facebooku, a my się słyszymy już wkrótce. Pięknie dziękuję. Marcin Wojciechowski,
1: Ula Kaczyńska,
0: Justyna Majchrzak
1: i Wojtek Błoński.
0: A teraz będzie Szama, absolutnie polska, z pięknym nowym numerem Pelagia. Do usłyszenia.

0: Galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. A wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hot dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na

0: bilety24.pl. Patronat, program drugi Polskiego Radia.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Reklama. Radio Kierowców.
4: Emilia Kleszczewska i kolejne informacje drogowe. Pojawiły się dwie wiadomości z trasy S8 w województwie mazowieckim. Pierwszy odcinek od węzła Mostówka do węzła Niegów, a dokładniej w miejscowości Gaj. Zderzyły się dwa motocykle i samochód osobowy. Jak wiemy, tam jedna osoba została ranna, dlatego na miejscu działają służby ratunkowe i zablokowany został prawy pas jezdni w kierunku Warszawy. Te utrudnienia mamy już od godziny 14 i prace powinny zakończyć się po 17. Kolejny odcinek S8 już w samej Warszawie, a dokładniej na węźle Wisłostrada. Na 14 kilometrze była kolizja dwóch samochodów osobowych i zablokowany jest jeden pas w kierunku Białego Stoku. Te utrudnienia powinny zakończyć się właśnie po godzinie 16, ale cały czas widzimy, że jest 10-kilometrowy korek właśnie w kierunku Białego Stoku. S3, węzeł Myślibórz w miejscowości Głazów. Niestety to bardzo poważna wiadomość, tragiczny wypadek. To śmiertelne potrącenie kierowcy samochodu osobowego przez pojazd ciężarowy i mamy aktualizację od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Szczecina na odcinku między łącznicą zjazdową a łącznicą wjazdową węzła Myślibórz. Jeżeli chodzi o przejazd samochodów osobowych, to po zjeździe z drogi S3 mogą Państwo zawrócić na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 26 i wrócić na trasę ekspresową w kierunku Szczecina. Jeżeli chodzi o objazd dla samochodów ciężarowych, to jest on od węzła Myślibórz drogami wojewódzkimi nr 119 i 122 właśnie do węzła Pyrzyce. Jest też aktualizacja tego, co dzieje się na autostradowej jedynce od węzła Piotrków Trybunalski Południe do węzła Kamieńsk. Tam na 354 kilometrze zablokowany został prawy i środkowy pas jezdni w kierunku Katowic. Cały czas czekamy na wiadomości od Państwa 22 513 11 11.
5: Jest 16, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem to już kolejny taki incydent w tym miesiącu. Inflacja w górę i to bardziej niż oczekiwano. Na obniżki stóp procentowych w tym roku raczej nie ma co liczyć. Ostatnie chwile wakacji, część uczniów ładuje swoje akumulatory w Tatrach.
6: Bo z dużą chęcią chłopcy wracają do szkoły. Uśmiechnięte twarze.
5: Polskie myśliwce przechwyciły kolejny rosyjski samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem. Stało się to przed południem, 30 kilometrów na północ od Łeby. Jak pisze w serwisie X szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, maszyna IU-20 nie naruszyła naszej przestrzeni powietrznej. Wicepremier dodaje, że Rosja po raz kolejny testowała polskie systemy odstraszania i obrony powietrznej. Podobne incydenty były już na początku sierpnia. Polskie myśliwce dwa dni z rzędu przechwytywały wówczas rosyjskiego IŁA. Prezydent Litwy Gitanas Nausieda ujawnia, że poznał szczegóły rozmów szefa CIA Johna Radcliffe'a w Moskwie. Zaznaczył jednak, że nie może ujawnić szczegółów tego spotkania. Więcej Kamil Zalewski.
7: Gitanas Nausieda powiedział litewskim dziennikarzom, że spotkanie szefa CIA w Moskwie służyło przekazaniu określonych sygnałów, które w obecnej sytuacji należało przekazać. Mogę jedynie stwierdzić, że spotkanie odpowiadało celom, które przed nim postawiono i służyło zmniejszeniu napięcia w regionie. Mam wielką nadzieję, że ta wiadomość dotarła do kremlowskiego reżimu w odpowiednim momencie. Litewski prezydent zaznaczył też, że ogólna sytuacja bezpieczeństwa pozostaje napięta, ale nie zgadza się z oceną, iż w ostatnim czasie doszło do jej dramatycznego pogorszenia. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
5: Politycy do tablicy. Pod tym hasłem przed kancelarią premiera protestowali nauczyciele z całej Polski. Domagają się podwyżek płac i powiązania wynagrodzeń z przeciętną pensją w gospodarce. Protest zorganizował Związek Nauczycielstwa Polskiego.
8: Szacunek dla nauczycieli, godne płace. Większe poszanowanie naszego zawodu.
9: Poświęcamy nasze życie, nasz czas i...

0: i chcielibyśmy po prostu dobrze pracować, tylko po prostu cierpliwość nam się już troszkę skończyła.
1: Chcemy zostać docenieni i chcemy po prostu, żebyśmy pracowały i żebyśmy mogły godnie żyć.
2: Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer mówi, że w przyszłym roku nauczyciele dostaną 3% podwyżki, bo budżet zakłada duże wydatki na zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój.
3: Udało się, żeby przez te 3 lata podwyżki dla nauczycieli wyniosły dla najmłodszych 44%, dla tych starszych, czyli mianowanych i dyplomowanych 41%, skumulowana podwyżka. Bardzo się cieszymy też z tej decyzji Ministerstwa Finansów dotyczącej podniesienia progów podatkowych, bo wiemy, że w przyszłym roku to już ponad 50% nauczycieli wpadałoby w ten drugi próg. Natomiast tak, w dalszym ciągu uważamy, że nauczyciele powinni lepiej zarabiać.
2: Związkowcy domagają się odblokowania prac nad obywatelskim projektem ustawy Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli. Prace stoją w martwym punkcie od ponad 2 lat.
4: Naszym zdaniem dzisiejszy odczyt inflacji wyraźnie...
2: Inflacja w sierpniu wzrosła mocniej niż się spodziewano. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że za towary i usługi płaciliśmy o 3,4% więcej niż przed rokiem. W lipcu wskaźnik ten wyniósł 3%. Główny ekonomista PZU Dawid Pachucki uważa, że oddala się perspektywa obniżek stóp procentowych.
4: Naszym zdaniem dzisiejszy odczyt inflacji wyraźnie powyżej konsensusu prognoz zamknie dyskusję w Radzie Polityki Pieniężnej o możliwości obniżek stóp procentowych w tym roku. Najprawdopodobniej stopy w tym roku w Polsce się nie zmienią, a o potencjalnych obniżkach będziemy mówić gdzieś dopiero w okolicy połowy przyszłego roku, kiedy rzeczywiście inflacja znowu znajdzie się na ścieżce spadkowej.
2: Zdaniem ekspertów główną przyczyną wyższej inflacji były drożejące paliwa, mimo że od 17 sierpnia zaczął obowiązywać pakiet CPN. Przypomnijmy, że działa on jeszcze tylko dzisiaj. Od jutra wróci wyższy VAT, co automatycznie spowoduje podwyżki na stacjach.
5: To są aktualności jedynki.
2: A w nich ostatni dzień wakacji. Turyści wykorzystują ostatnie godziny na wędrówki tatrzańskimi szlakami. W Zakopanem na szlakach nie ma tłumów. Nie brakuje też uczniów i rodziców ładujących baterie przed rozpoczęciem roku szkolnego.
6: Ostatni dzień wakacji, termy, Kasprowy. I z dużą chęcią chłopcy wracają do szkoły. Uśmiechnięte twarze, zadowoleni, jak widać.
7: Podobało mi się wiele rzeczy w tych wakacjach.
8: Wczoraj byliśmy na Kasprowym, przedwczoraj na Siklawie. Krótki taki wypadzik.
9: Czyli rozumiem taki ostatni akcent
8: wakacji.
9: A co się najbardziej podobało młodzieży?
10: No chyba ten spacer po górach. Taki jakiś wysiłek inny niż chodzenie i tak.
9: Można zebrać siły przed szkołą.
10: Tak. Głowę sobie przewietrzyć, a to jest wszystkie sprawdziane kartkówki, co będą.
9: Na razie widzę plecak górski, a chyba jutro będzie zmieniony plecak na plecak szkolny.
11: Tak. Chciałyśmy wykorzystać ostatni dzień wakacji.
2: A z turystami w Zakopanem rozmawiał Paweł Pawlica. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. W Stambule trwają Mistrzostwa Europy Siatkarek. Holandia rozgrywa ćwierćfinał ze Słowenią. W tym meczu jest 1-1. Przed chwilą Włoszki rozpoczęły potyczkę z Bułgarkami, a 18 Polki zmierzą się z Portugalkami. To dopiero 45. zespół światowego rankingu, podczas gdy biało-czerwone plasują się w tym zestawieniu na 4. pozycji. Jednak atakująca Magdalena Stysiak przestrzega przed lekceważeniem tego rywala.
13: Zespół, który naprawdę dobrze funkcjonuje w systemie blogobrona, więc myślę, że będzie trzeba powalczyć troszkę czasem w tym ataku. Bardzo dobra środkowa z numerem 1. Na tym będziemy się po prostu skupiać, ale ja myślę, że nasza siatkówka, jeżeli będzie wszystko okej, to przeważy szale po prostu i wyjdziemy z tego spotkania zwycięsko.
12: Początek meczu Polska-Portugalia o 18. Nie milkną echa zatrzymania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Prokuratura postawiła mu zarzuty, sąd orzekł 3-miesięczny areszt. To stawia pod znakiem zapytania możliwość sprawnego funkcjonowania organizacji. Całemu zamieszaniu przyglądają się władze Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Roztaczają 3 możliwe scenariusze. Ustąpienie prezesa z piastowanego stanowiska, wyznaczenie jego zastępcy przez zarząd lub czasowe zawieszenie PKOL-u w strukturach międzynarodowych. To ostatnio oznaczałoby nawet zablokowanie startu naszych sportowców w Igrzyskach Olimpijskich i Młodzieżowych. Brzmi to groźnie, ale Tomasz Hamera, wiceprezes PKOL do spraw zagranicznych, uspokaja.
14: Ja bardziej rozpatruję to nie po to, żeby straszyć, tylko po to, żeby przedstawić scenariusze, o których prawdopodobnie nie wszyscy wiedzą. Natomiast tak czy owak, wszystko jest po stronie tutaj nas, przedstawicieli Polskiego Komitetu Olimpijskiego, żeby odwrócić ten niekorzystny trend organizacji, żeby zapewnić jej właściwe funkcjonowanie.
12: Inny z wiceprezesów PKO.

0: Adam Konopka zapowiedział zwołanie na 8 września posiedzenia prezydium, które mogłoby rozpocząć procedurę czasowego zastąpienia prezesa P jednym z wiceprezesów. Jednak ze względu na wiele niejasności w statucie PKOL sytuacja jest bardzo skomplikowana.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Pogoda.
3: Na niebie nadal sporo chmur, ale na zachodzie pojawiają się coraz większe przejaśnienia. Do końca dnia możliwe lokalne opady deszczu oraz burze. Na termometrach 18 stopni w Kaliszu, 23 w Gdańsku, do 31 w Przemyślu. Wiatr słaby i umiarkowane, a ciśnienie w Warszawie to teraz 1001 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Reklama.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
11: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
13: Kolejne nazwiska na liście płac giełdy Zonda Krypto. Intensywne śledztwo po pożarze w polskiej fabryce dronów. Przed pierwszym dzwonkiem. Zmiany w szkołach od 1 września.
12: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
1: Reklama. Autopromocja.
14: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce, o tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21:00. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Prawie 12 minut po godzinie 16. Najwyższy czas ruszać z naszą jedynkową popołudniówką.
0: Ekspres jedynki.
1: No i koniec po wszystkim. Skończyły się.
2: No trochę szkoda, no bo wakacje fajne, no można było codziennie rano z kolegami wychodzić tam na dwór, biegać do wieczora. A tak to teraz, co będzie nauka, no i tak za dużo czasu wolnego nie będzie, nie?
1: No bez przesady, trochę się znajdzie, a poza tym spotkać się z kolegami

też w szkole. Ja pamiętam, że jednak jak się zaczynał rok szkolny, oczywiście żal było tych wakacji, ale też trochę się już tęskniło za tym, żeby działo się to normalne szkolne życie. Jak wygląda to przejście od wakacji do roku szkolnego? Dziś w Ekspresie Jedynki powiemy sporo, powiemy o tym, jak polskie szkoły wypadają, jeśli chodzi o statystykę, co też zmieni się w nowym roku szkolnym, ale będziemy się też przyglądać temu, jak nam ten koniec wakacji upływa, co państwo robią, jak państwo go spędzają w różnych regionach Polski. Chętnie też posłuchamy, jak to wygląda u państwa właśnie. 22 645 22 02 albo facebook.com/jedynka. Ja nazywam się Michał Strzałkowski, kłaniam się państwu nisko i będę miał przyjemność być z państwem do 18. Zaczynamy Ekspres Jedynki.

0: Wspólnoty Chleb Życia. Natalia Panczenko, ukraińska aktywistka, która działa na rzecz między innymi dobrych relacji między Polakami a Ukraińcami. I Leszek Jażdżewski, dziennikarz, ale także organizator Igrzysk Wolności, redaktor naczelny Liberté i nasz radiowy współpracownik. Znają państwo go z anteny z piątkowej audycji Kwestia Sporna. To są laureaci tegorocznego medalu wolności słowa. Leszek Jażdżewski w kategorii media został nagrodzony i teraz się właśnie z Leszkiem Jażdżewskim łączymy. Dzień dobry, witam. Gratuluję przede wszystkim tej nagrody.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję. Bardzo miło, że mogę z państwem tutaj porozmawiać przy tej okazji.
0: Kapituła napisała, że doceniono pana za to, że tworzy pan taką przestrzeń, czy to w działalności dziennikarskiej, czy to w działalności takiej, jaką jest organizacja różnego rodzaju debat, no i Igrzysk Wolności, czyli takiego gigantycznego spotkania, gdzie tych debat i różnych dyskusji jest mnóstwo, że tworzy pan taką przestrzeń do tego, żeby się właśnie można było pospierać, że na tym polega demokracja. No i trudno temu zaprzeczyć. Demokracja to jest też spór i dyskusja.
1: Nie chcę, żeby tutaj, żeby wszedł jakiegoś kłótnika w tej dyskusji.
0: Nie, absolutnie chociaż, nie.
1: Chociaż powiedziałem, dziękując kapitule, no będąc wzruszonym, bo to też państwo sobie pewnie wyobrażacie, jak się stoi przed bohaterami Solidarności, Borusewicz, Krzywonos w hali w Europejskim Centrum Solidarności w dawnej Stoczni Gdańskiej. To jest taki podniosły nastrój. Potem Poczobut odbierał swoją nagrodę 5 lat temu, nie mógł jej odebrać. Więc to były osoby tutaj też przez pana wymienione, które mają realne, ogromne osiągnięcia. Często płacą bardzo wysoką cenę za to, że o tę wolność, także wolność słowa walczą. No i trudno jakoś nie poczuć się poruszonym. Natomiast ja powiedziałem, że kapituła nagrodziła takiego rozrabiakę, bo ja mam poczucie, że trochę w takich kategoriach zdarza mi się funkcjonować. Ale uważam, że takie poszerzanie debaty, czasem powiedzenie kilku trudnych słów prawdy, albo w każdym razie tego, co za prawdę uważam. No to jest chyba jakaś taka rola.
0: Na pewno jest to rola dziennikarza.
1: Można narzekać, że się płaci cenę, a czasem, jak okazuje się, odbiera się nagrodę.
0: No i zresztą tu chodzi...
1: To jest rola dziennikarza, ale sam pan wie, jak to jest. W bańkach, w jakich żyjemy, tak? Łatwiej jest grać do własnej bańki.
0: To prawda. No wydaje mi się też, że ten spór, który jest osią demokracji, to jest oczywiście spór na idee, spór na pomysły, spór na poglądy. Ten spór, który jest sporem na wezwiska, o Belgii, no to nie jest akurat coś, co służy demokracji.
1: No, powiedzmy sobie szczerze, taki, to nawet trudno nazwać sporem, tak, w momencie, w którym następuje tylko takie wykluczenie z debaty i próba zniszczenia przeciwnika. Nieprzypadkowo myślę program, który mam zaszczyt prowadzić w Polskim Radiu, który zresztą wraca już w tym tygodniu na antenę, Kwestia Sporna, właśnie tak się nazywa. Bardzo często nie chodzi o to, że się kłócą o to ludzie ze sobą, tylko że temat jest trudny i on wywołuje spór. A nie chodzi o to, żeby na samej antenie doprowadzić do jakiejś jatki, bo to myślę ani słuchaczom, ani poszerzaniu tego spektrum debaty realnie nie służy.
0: To jak się w takiej sytuacji w demokracji dobrze spierać, dobrze dyskutować? Od czego to zależy? Jakie tu powinny panować zasady?
1: No to ja nie chcę wchodzić w rolę mędrca, jakiegoś Leszka Kołakowskiego czy kogoś innego, kto ma jakieś recepty na to, jak naprawić rzeczywistość. Ja mogę powiedzieć, co mam poczucie, że działa dla mnie. Tak? Nie wiem, czy w demokracji mam wrażenie, coraz więcej rzeczy nie działa, ale jak myślę sobie o tym, co się przydaje komuś, kto w tej debacie uczestniczy, a chyba każdy, kto ma dzisiaj jakiegoś Facebooka czy inne konto w mediach społecznościowych, to nagle w tej debacie zaczął uczestniczyć. Kiedyś można było być po prostu raz na 4 lata dobrym obywatelem i zagłosować. Dzisiaj prawie każdy jest żołnierzem na tej wojnie, bo to coraz częściej jest wojna. Więc moje poczucie jest takie, że dobrze jest nie reagować automatycznie. Dobrze jest dać sobie taki, to Daniel Kahneman nazywa tym myśleniem jakby drugiego stopnia, taki poziom refleksji. Czy na pewno to jest najlepsza wersja mnie, którą tu eksponuję? Czy ten komentarz, który taki odruchowo chcę wrzucić, ktoś mi wkurzył, czy ta pierwsza reakcja jest na pewno tą najlepszą reakcją? Tak? Czy to pomaga mnie, czy to pomaga komuś? Czy tak bym się chciał zachować, gdybym tę osobę spotkał twarzą w twarz? I muszę powiedzieć, że kiedy człowiek złapie taki dystans, pomyśli, a dlaczego ja to widzę? Tak? Dlaczego algorytm mi to podsuwa? Dlaczego ten ktoś tak napisał? Jakby pewien rodzaj ciekawości, pewien rodzaj dystansu jest, myślę, dużo lepszym doradcą niż taka odruchowość i szczególnie instynkt stadny. Ja przyznam, że nagonki mam uczulenie.
0: No, mówił pan o tych bańkach, o tym, że albo sami mamy tendencję do tego, żeby w tych bańkach się zamykać, albo dajemy się w te bańki wpędzać. No to jest coś, co na

0: pewno dyskusję utrudnia, bo to właśnie towarzystwo osób, które wszystkie mówią tak samo, no nie służy czemukolwiek, mam wrażenie.
1: To prawda i jednocześnie należy też, uważam, badać taki prosty symetryzm, to znaczy, że wszystkie opinie są tyle samo warte, bo to jest drugi element. Wolność słowa nie kojarzy się z tym, że następuje też równość słowa, tak? Nie każde słowo jest warte tyle samo. Nie sam fakt, że coś mogę wypowiedzieć, nie oznacza, że warto to wypowiedzieć. Uważam, że absolutnie należy przywiązywać wagę do tego, czy dana opinia jest wygłoszona z jakąkolwiek podbudową, czy jest wygłoszona także z pewną jakąś taką samoświadomością i z dobrą intencją, tak? Bo bardzo często widzimy, że są słowa, które mają z góry zniszczyć, wykluczyć i wtedy takim osobom nie warto dawać przestrzeni. Natomiast też myślę, że warto czasem nawet na siłę szukać tego takiego czy zdarzenia, czy sporu, czy po prostu pewnej podejrzliwości wobec utartych prawd, no bo gdybyśmy wszyscy się ze sobą zgadzali, to by nie było żadnego postępu. I idee, które kiedyś były wyklęte, tak, choćby, no nie wiem, kwestie niewolnictwa, prawda, głosowania kobiet, no powszechne prawo wyborcze w wielu krajach, kobiety zdobyły czasem po 45 roku, no w Polsce akurat w 18. Czy choćby, no nie wiem, no kwestia mniejszości seksualnych, tak, w latach 60. w Wielkiej Brytanii formalnie karano za to więzieniem, za stosunki homoseksualne. Można powiedzieć, że w bardzo wielu punktach pewien postęp dokonuje się, dlatego że ktoś kiedyś miał odwagę wygłosić pogląd, wówczas niepopularny, skrajny, a sama demokracja przecież jest stosunkowo nowym wytworem w kategoriach historii ludzkości. Także nie bójmy się iść pod prąd i pozwalajmy sobie i innym również na pewną, może nawet niepoprawność, z myślą, że być może za kilkadziesiąt lat to będzie pogląd powszechnie obowiązujący.
0: Choć oczywiście pewnie odrobina szacunku zawsze jest tutaj tą podstawową wartością. No, wspierać się trzeba oczywiście w sposób taki, który szanuje też drugiego, to wiadomo. Tak jak chociażby to bywa w audycji Kwestia Sporna w Radiowej Jedynce po 21. Autor tej audycji Leszek Jeżdżewski, też redaktor naczelny magazynu Liberté, laureat Medalu Wolności Słowa. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i przypominam, Kwestia Sporna na Antenę Jedynki wraca po wakacyjnej przerwie od najbliższego piątkowego wieczoru. A teraz trwa Ekspres Jedynki.

0: A w Ekspresie Jedynki teraz o tym, że nowy rok szkolny to nie tylko wyprawka, nie tylko pierwszy dzwonek i nie tylko ładne zdjęcia z uroczystego rozpoczęcia tegoż właśnie roku szkolnego. To także moment, w którym warto spojrzeć na liczby, które pokazują to, jak zmienia się polska edukacja. Te liczby zebrał dla Państwa dzielnie Główny Urząd Statystyczny, a o nich opowie teraz Izabela Kostyszyn.
1: Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w roku szkolnym 2025-26 w Polsce działało 23 tysiące szkół podstawowych i ponadpodstawowych, do których uczęszczało łącznie 5 300 000 dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczniowie stanowili nieco ponad 14% całej populacji. Jedną z najbardziej widocznych zmian jest spadek liczby przedszkoli. W poprzednim roku szkolnym w Polsce funkcjonowało 21 900 takich placówek, czyli o 402 mniej niż rok wcześniej. Jeszcze większa zmiana dotyczy liczby dzieci. Do przedszkoli uczęszczało 1 362 000 najmłodszych, aż o 90 000 mniej niż przed rokiem. Inaczej jest w szkołach podstawowych. Tu choć placówek ubywa, to jednak dzieci przybywa.
2: W blisko 14 tysiącach placówek uczyło się 3,3 miliona dzieci.
1: Mówi Aleksandra Gąsior z Urzędu Statystycznego w Gdańsku.
2: Odnotowaliśmy tu niewielki wzrost liczby uczniów, na co wpływ miały przesunięcia demograficzne oraz włączenie do systemu dzieci uchodźców z Ukrainy.
1: Jeżeli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, to w ubiegłym roku szkolnym kształciło się w nich łącznie 1 700 000 uczniów. Najwięcej, bo aż 892 000 uczęszczało do liceów ogólnokształcących. Wśród absolwentów liceów większość, aż 60%, stanowiły kobiety. Z kolei technika wybrało 685 tysięcy uczniów. Szczególnie interesująco przedstawia się struktura absolwentów techników.
2: Ich absolwenci najchętniej wybierali kierunki z grupy technologii teleinformacyjnych oraz inżynieryjno-technicznych.
1: Za sukcesami uczniów stoi ogromna rzesza nauczycieli i specjalistów. W polskim systemie oświaty pracowało w poprzednim roku szkolnym 508 tysięcy nauczycieli. To zawód, który w Polsce zdecydowanie ma kobiece oblicze. Panie stanowią ponad 82% całej kadry. Warto również zwrócić uwagę na wysokie kwalifikacje pedagogów. Ponad połowa z nich to nauczyciele dyplomowani. Na koniec spójrzmy na finanse.
2: Wydatki publiczne na oświatę i wychowanie wyniosły w 2025 roku ponad 169 miliardów złotych, co stanowiło ponad 4% naszego produktu krajowego brutto. Jeśli przeliczymy to na jednego ucznia, roczny koszt edukacji w gminnej szkole podstawowej wynosi ponad 26 tysięcy złotych. Natomiast w powiatowym liceum ogólnokształcącym było to blisko 20 tysięcy złotych.
1: Dane pokazują również, że od 2010 roku wydatki na edukację systematycznie rosły, choć ich udział w PKB pozostawał stabilny.
0: O czym mówiła Izabela Kostyszyn. Kończą się wakacje, zaczyna się rok szkolny, to znaczy, że do Ekspresu Jedynki wracają też popołudniowe rozmowy dnia. Agata Kondzińska zjawiła się specjalnie dla Państwa w naszym jedynkowym studium.
3: Dzień dobry, to już jest czas powrotów.
0: To jest czas powrotów, to prawda. Jeśli ktoś z Państwa dopiero wraca do domu samochodem, to proszę jechać ostrożnie i bezpiecznie. Lepiej nawet być trochę później, ale bezpiecznie właśnie.
3: A kto się ale pojawi... zawsze z naszym radiem.
0: A to tak, jak się jedzie dłużej, to można dłużej posłuchać Jedynki. To też jest jakaś korzyść. A kto się za chwilę pojawi jako twój rozmówca.
3: Tak, a gościem będzie Krzysztof Szczucki, poseł z klubu Rozwój Plus, bo te wakacje no od parę wydarzeń przyniosły.
0: To prawda, tak, gorących politycznie wakacji to chyba nie było naprawdę dawno. Szykuje się też, myślę, gorący rok szkolny polityczny i to za chwilę w naszej popołudniowej rozmowie dnia w Ekspresie Jedynki.

0: To jest Ekspres Jedynki. Ja przypomnę, w studiu jest Agata Kondzińska, a połączony z nami jej gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A naszym gościem jest Krzysztof Szczucki, poseł z klubu Rozwój Plus. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam panią redaktor i wszystkich słuchaczy.
2: Panie pośle, Mateusz Morawiecki proponuje komisję śledczą do spraw afery Zonda Krypto, ale chętnych nie ma.
3: Proponujemy taką komisję śledczą i jednocześnie mówimy sprawdzam, bo tutaj trwa taki festiwal wzajemnego okładania się i oskarżania w tej sprawie, zwłaszcza pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością i rządzącą koalicją, głównie Koalicją Obywatelską, a my uważamy, że tę sprawę trzeba dokładnie wyjaśnić i tu też trzeba zwrócić uwagę, że ta komisja śledcza, ten projekt zakłada weryfikację od 2019 roku, czyli Mateusz Morawiecki mówi, nie mam nic do ukrycia, także okres moich rządów może być wszechstronnie prześwietlony oczywiście przez komisję śledczą,
2: tak, gdyby taka powstała. Rządzący odpowiadają, że działa prokuratura, państwo działa i nie ma potrzeby na jeden rok w Sejmie powoływać komisję śledczej, bo w przyszłym roku wybory parlamentarne.
3: No, niestety prokuratura, ja chciałbym, żeby działała rzetelnie i rzeczywiście ta sprawa powinna być przede wszystkim wyjaśniona przez dobrze skonstruowane, dobrze działające organy ścigania. Chciałbym, żeby było tak w tej sprawie, natomiast wiemy dobrze, że ona ma wymiar nie tylko ściśle, powiedział, karnoprawny, procesowy, ale też polityczny, bo jest przedmiotem, tak jak powiedziałem, wzajemnego oskarżania się
2: o różne
3: polityków. Związki. No więc właśnie, więc niech prokuratura działa, chociaż już wielokrotnie niestety bywało tak, że działała także pod silnym wpływem politycznym w tej kadencji, ale niech robi swoje, natomiast nie stoi to na przeszkodzie utworzeniu komisji śledczej, także żeby ten aspekt polityczno-prawny tej sprawy wyjaśnić,

0: nie tylko ściśle taki, którym zajmuje się prokuratura.
1: No ale na przykład Mariusz Błaszczak, szef klubu, do którego pan jeszcze niedawno należał, czyli Prawa i Sprawiedliwości, mówi tak, tej kadencji komisja śledcza ustali to, czego życzy sobie Donald Tusk. To jest kolejny argument przemawiający za dziwną postawą Mateusza Morawieckiego. Ja tylko powiem, bo pan poseł powiedział, że tu wzajemnie układa się Prawo i Sprawiedliwość z władzą, ale też z Rozwojem Plus się układa Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ Mateusz Morawiecki niedawno wrzucił takie zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego z Michałem Moskalem, bohaterem wyprawy na Ibizę i spotkania z panem Przemysławem Kralem. No i napisał, panie prezesie, to chyba nie jest pana największy kłopot.
0: Znaczy tu, panie redaktor, no niestety Prawo i Sprawiedliwość tutaj ustami Mariusza Błaszczaka wykazuje się bardzo dużą hipokryzją i obłudą, bo kiedy Prawo i Sprawiedliwość zgłasza w końcu po 2 latach ponad kandydata na wicemarszałka, to jest dobrze, niech Donald Tusk za tym kandydatem zagłosuje. Kiedy być może zgłosi Rozwój Plus, to jest źle, bo Rozwój Plus współpracuje z Tuskiem. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość różne projekty komisji zgłaszało, to jest dobrze, bo ma do tego prawo. Kiedy Rozwój Plus zgłasza, to źle, bo chce namówić Tuska do czegoś. No to jest absurd, każdy to słyszy. Rolą opozycji jest zgłaszanie takich projektów i myślę, że w Prawie i Sprawiedliwości jest raczej żal i zazdrość, że oni pierwsi z takim projektem nie wyszli, bo no, na pewno problem Zonda Krypto jest tam sprawą, która intensywnie w tej chwili jest dyskutowana. My, tak jak powiedziałem, w tym zakresie mamy nie tylko czyste sumienia, ale też po prostu chcemy sprawdzić sumienia wszystkich innych właśnie za
1: pośrednictwem. Ale Zonda Krypto nie istnieje od wczoraj. Była też za rządów Mateusza Morawieckiego, byłego premiera, który władzę sprawował przez 6 lat. I pytanie jest, dlaczego nie uregulował tego rynku kryptowalut?
0: Ja przyznaję szczerze, ale to też moja pamięć w tym zakresie nie musi być jakimś obiektywnym kryterium, ale nie przypominam sobie, żeby ten problem był wtedy tak społecznie ważki, jak jest w ostatnich latach. No było dużo innych spraw, też takich bardziej pilnych wydawało się, które regulowaliśmy. Pewnie, jeżeli ta giełda już wtedy...
1: No ale w kontekście uszczelniania wydatków, uszczelniania budżetu państwa, taka szara strefa, jak sama nazwa wskazuje, kryptowalut, może powinna zostać uregulowana.
0: Pewnie trzeba było się tym zająć, ale też często tak jest, no, że nie na wszystko wystarcza czasu. Ja po prostu nie pamiętam, przyznaję uczciwie, z tamtego okresu w ogóle dyskusji o kryptowalutach. To był temat chyba taki stosunkowo nowy i jeszcze nie będący przedmiotem intensywnych
1: Panie
0: prac
1: pośle,
0: w ministerstwie.
1: A czy w takim razie zagłosuje pan, bo większość parlamentarna szykuje się do odrzucenia prezydenckiego trzeciego weta do ustawy regulującej właśnie rynek kryptoaktywów w Polsce i czy Rozwój Plus jest za odrzuceniem, czy też za podtrzymaniem tego weta w Sejmie?
0: Klub mamy jutro wieczorem, więc ta decyzja formalnie zapadnie. Natomiast spodziewam się, że my tutaj prezydenta w tej decyzji będziemy wspierać. Jest jasno określone, jakie są jego oczekiwania względem tej ustawy. No a ta ustawa, którą on zawetował, właśnie tych kryteriów nie spełnia. To naprawdę nie są skomplikowane rzeczy. Można je wprowadzić. Chodzi rządowi przede wszystkim o to, żeby takimi głosowaniami, jak to w piątek, próbować przypisać odpowiedzialność Kancelarii Prezydenta. I my jako Rozwój Plus w taką grę prowadzoną przez rząd wpisać się nie chcemy. Rząd musi wziąć odpowiedzialność za służby, za rządzenie, za to, co robi. Służby powinny już dawno zgłosić problem z Zonda Krypto. Niestety tego nie zrobiły. No a za działanie służb, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, wszystkich innych ważnych w tym zakresie instytucji odpowiada premier. I nie powinien za to przerzucać odpowiedzialności na nikogo innego.
1: No premier próbuje, czy większość rządząca próbuje uregulować ten rynek. Są 3 weta, będzie 4 podejście już ustawowe, jeśli to weto zostanie podtrzymane. Ale chcę pana zapytać jako karnistę. Było pierwsze głośne zatrzymanie szefa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Dostał 2 zarzuty, a sąd przychylił się do wniosku prokuratury o areszt tymczasowy na 3 miesiące. Czy pan jako karnista czyta, że prokurator ma mocne dowody, jeśli sąd taką decyzję podejmuje?
0: Co do zasady powinienem tak to przeczytać, bo areszt powinien być stosowany w sytuacjach wyjątkowych, wtedy kiedy jest ryzyko mataczenia, poważne zarzuty, wysoka grożąca kara, chociaż ta przesłanka wysokiej grożącej kary wprowadzona przez Ziobrę niestety jest niepotrzebna i ona by nie powinna być samodzielną przesłanką orzekania.

0: środka zabezpieczającego, zapobiegawczego, przepraszam, w postaci tymczasowego aresztowania. Natomiast wiem też, że sądy niezwykle często przychylają się do wniosków prokuratury z obawy, że a nuż może ten podejrzany zachowa się niewłaściwie, więc skoro prokuratura wnosi, to warto przyklepać, mówi się tak w slangu sądowym, taki wniosek o tymczasowe aresztowanie. Panie redaktor, nie znam akt, nie chcę oceniać tej decyzji. Mam tylko nadzieję, że sąd ją podjął rzeczywiście w takim przekonaniu, że przesłanki procesowe są tutaj spełnione i był wolny od jakichkolwiek politycznych nacisków. Rzeczywiście ta sprawa wygląda poważnie i brzmi poważnie, więc nie wykluczam, że rzeczywiście sąd miał uzasadnione powody, żeby taką decyzję podjąć.
1: W piątek głosowanie kandydatury Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Jaka będzie pana decyzja w tej sprawie?
0: No tutaj stanowczy sprzeciw. Uważam, że jest politykiem Koalicji Obywatelskiej, że był zaangażowany w wiele procesów politycznych. Więcej, był zaangażowany w przygotowanie ustaw, które miałby za chwilę w Trybunale Konstytucyjnym kontrolować. Jest kandydatem niezgodnym z kryteriami, które koalicjanci rządzący obecnie próbowali wprowadzić. Będę jednoznacznie przeciw, tak.
1: Nie ma też pieniędzy w budżecie dla Trybunału Konstytucyjnego i jak pan to ocenia, ponieważ nie było zgromadzenia ogólnego sędziów?
0: No to jest taka kolejna odsłona takiej smutnej bardzo gry wokół Trybunału Konstytucyjnego i pogłębiania chaosu. Za ten chaos są odpowiedzialne obie główne siły polityczne i Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska. Ja tutaj niezmiennie twierdzę, że należy przeprowadzić reset, czyli porozumieć się, Trybunał zlikwidować, utworzyć, zbudować go od nowa. Ta sprawa z nieprzyznaniem środków finansowych Trybunału niczym nie pomoże. To znaczy ona tylko
1: Ale w prawie, które
0: problem.
1: Prawo i Sprawiedliwość uchwaliło, ja tylko musimy już kończyć, tak. Jest w ustawie dokładnie napisane, że to zgromadzenie sądziów ogólne decyduje o tych wydatkach i pisze budżet. Dziękuję bardzo. Gościem był Krzysztof Szczucki, poseł z klubu Rozwój Plus.
2: A rozmawiała Agata Kondzińska.

0: Rockset w Ekspresie Jedynki, a my wracamy po 17 i będzie o tym, co zmieni się w polskich szkołach od nowego roku szkolnego. A sporo się zmieni. Choćby to, że będzie obowiązywał ogólnopolski zakaz używania smartfonów, smartwatchy czy tabletów przez uczniów.
1: Super, cieszymy się bardzo. Tak jak za naszych czasów, dzieci będą więcej czasu, mam nadzieję, spędzać na grach, zabawach i na takiej zwykłej komunikacji ludzkiej. Miejmy nadzieję.
0: No miejmy nadzieję. Co jeszcze zmieni się w polskich szkołach? Od razu podpowiem, że jedna ze zmian będzie dotyczyła stołówek i tego, co jest tam serwowane. Wszystko wyjaśnimy po 17 w Ekspresie Jedynki.

0: Nowy utwór to nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno. Bardzo głośno.
1: Za każdy dzień, kiedy budzę się na nowo.
2: Premiera singla Za każdy dzień już 10 września. Poleca Polskie Radio.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
7: Reklama. Radio Kierowców.
8: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Burze i rzęsisty deszcz utrudniają jazdę trasami Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Kielecczyzny, Warmii i Mazur oraz Podlasia. Synoptycy odwołali alarmy burzowe na ziemi łódzkiej oraz na Śląsku. Wszędzie tam, gdzie jest mokro, drogi są śliskie. Proszę pamiętać, że w takich warunkach znacznie wydłuża się droga hamowania. No i w czasie deszczu znacznie ograniczona jest widoczność. Autostrada A2, utrudnienia dla jadących w stronę Łodzi Poznania na pruszkowskim odcinku autostrady. S2, więc południowa obwodnica Warszawy, korki, spowolnienie od węzła Opacz aż po Wisłę dla obu kierunków. I dla jadących w stronę Mińska Mazowieckiego, jak i dla jadących w stronę węzła Konotopa. Wiemy, że na S2 na odcinku węzeł Warszawa Lotnisko, węzeł Aleja Krakowska na 466 km doszło do zderzenia autoosobowego z ciężarówką. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Poznania. S8 od Mor po Marymont na stołecznym odcinku, korek dla jadących w stronę Białegostoku. W stronę węzła Konotopa na tej drodze korek jest od Żerania po Marymont. Druga krajowa numer 50, odcinek Grójec Mszczonów w Bikówku na 146 km zderzyły się auto osobowe i ciężarówka. Ruch dla obu kierunków jest możliwy, ale tylko jednym pasem.
9: Jest 18, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. To sabotaż mógł być przyczyną pożaru w zakładzie produkującym podzespoły do dronów w Skarżysku Kamiennej. Jest śledztwo prokuratury. Trump znów zapowiada mocne uderzenie w Iran. Sytuacja na Bliskim Wschodzie w ostatnich dniach jeszcze bardziej napięta. Jutro pierwszy dzwonek w szkołach. Inspekcja Transportu Drogowego zapowiada kontrolę autobusów przewożących uczniów. Jest śledztwo prokuratury w sprawie pożaru w zakładzie produkującym podzespoły do dronów w Skarżysku Kamiennej. Krakowski oddział prokuratury krajowej sprawdza, czy sprawca na zlecenie obcego wywiadu dopuścił się przestępstwa o charakterze terrorystycznym przeciwko Polsce. Miało ono polegać na podłożeniu ładunku zawierającego materiały łatwopalne i tym samym celowym wywołaniu pożaru. W wyniku pożaru zniszczone zostały pomieszczenia magazynowe, a straty to co najmniej 15 milionów złotych. Potencjalnemu sprawcy grozi nawet dożywocie. Dotychczas nikomu nie przedstawiono zarzutów. Nic o nas bez nas, pisze w mediach społecznościowych minister finansów Andrzej Domański. Razem z prezesem NBP Adamem Glapińskim reprezentuje Polskę na rozpoczynającym się posiedzeniu grupy G20 w Stanach Zjednoczonych.

0: Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że będzie w Stanach Zjednoczonych rozmawiał m.in. o transformacji energetycznej, sztucznej inteligencji, a także o polskiej gospodarce.
1: Strona amerykańska poprosiła nas, abyśmy byli liderem dyskusji dotyczącej wzrostu gospodarczego, abyśmy przedstawili źródła niekwestionowanego sukcesu gospodarczego Polski.
0: Ekonomista Marek Zuber powiedział w Polskim Radiu, że dla zagranicznych inwestorów ważne jest zobaczenie, że Andrzej Domański i Adam Glapiński potrafią współpracować. Zresztą, jak dodał, sam udział w spotkaniu jest nobilitujący.
2: To spotkanie najważniejszych polityków, najważniejszych osób, które pełnią te funkcje istotne z punktu widzenia także gospodarczego, no to jest na pewno coś nie do przecenienia.
0: Na zaproszenie amerykańskiej prezydencji w tym roku Polska uczestniczy w pracach G20 na prawach pełnego członka. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
3: Prezydent USA zapowiedział kolejną odpowiedź na ataki Iranu na Bliskim Wschodzie. Donald Trump stwierdził, że amerykańskie siły uderzą bardzo mocno. Jednocześnie prezydent przekonuje, że Iran bardzo chce rozmawiać. Trump zapowiedział kolejne ataki w krótkim wywiadzie dla telewizji Fox News. Do nowej eskalacji doszło wczoraj po tym, jak Iran ponownie uderzył w statki przepływające przez cieśninę Ormus. Z kolei siły USA uderzyły na wyrzutnie rakiet na wyspie Larak. Wznowienie walk spowodowało wzrost cen ropy naftowej o około 3%. Ponownie rośnie tragiczny bilans ubiegłotygodniowej powodzi w Nepalu. Do ponad 900 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych. O kolejny 1000, w sumie do 4200, wydłużyła się lista osób uznawanych za zaginione. Trwa walka z czasem w tunelach pod hydroelektrowniami, gdzie na ratunek czekać może około 900 osób.
4: Listy zaginionych w ostatnich dwóch dniach, każdego z nich wydłużały się o ponad 1000 osób. Nieoficjalnie mówi się, że podczas katastrofalnej powodzi zginąć mogło co najmniej kilka tysięcy osób. Wiele ciał odnajdywanych jest setki kilometrów od miejsca, gdzie są największe zniszczenia. Woda porywała ciała, unosząc je na znaczne odległości. Za zaginione uznaje się 933 osoby związane z projektami hydroelektrowni. To tam obecnie skupia się akcja ratownicza. Do części tuneli wpompowywane jest powietrze. Zniszczenia są jednak tak wielkie, że według lokalnych mediów do dziś nie udało się zlokalizować niektórych projektów hydrologicznych, gdyż wszelkie ślady konstrukcji zostały zmiecione z powierzchni ziemi. Ponadto pośród zaginionych jest prawie 600 obcokrajowców, a także 127 nepalskich przewodników. Pośród turystów największa liczba to obywatele Indii, około 300, 100 Chińczyków, 90 obywateli USA oraz m.in. po około 50 Malezyjczyków, Australijczyków i Ukraińców. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
5: To są aktualności jedynki.
3: 4,5 tysiąca kontroli, z czego większość dotyczyła autokarów z dziećmi. Główny Inspektorat Transportu Drogowego podsumował wakacje. Było prawie 50% więcej kontroli niż w tym samym okresie zeszłego roku. Zdecydowana większość autokarów była sprawna i miała ważne badania techniczne. A od jutra ITD będzie prowadzić akcję Bezpieczna Droga do Szkoły. Sprawdzane będą autobusy szkolne. Wiceszef inspekcji Marek Konkolewski zwraca też uwagę, że nie wszystkie dzieci mogą same chodzić do szkoły.
6: Dziecko, które nie ukończyło 7 roku życia, gdy będzie pokonywać drogę z domu do szkoły, ze szkoły do domu, będzie musiało być pod opieką osoby co najmniej 10-letniej. Więc tutaj też taki apel, ażeby rodzice zaplanowali wspólne spacery, żeby te maluchy z zerówki, z pierwszej klasy zawsze znajdowały się pod opieką osoby starszej.
3: Za transport dzieci do szkół odpowiadają lokalne samorządy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pora na sport. Przed mikrofonem Rafał Bała. Mecz polskich siatkarek z Portugalkami opóźniony. Spotkanie 1/8 finału Mistrzostw Europy w Stambule miało się rozpocząć o 18, ale będzie ponad kwadrans opóźnienia. Wszystko z powodu przedłużającego się innego spotkania w tej samej hali. Holenderki po zaciętym boju pokonały Słowenię 3-2 i to one będą ewentualnymi rywalkami Polek w ćwierćfinale. Wcześniej do czołowej ósemki awansowały już Serbki, Greczynki i kilkadziesiąt minut temu Włoszki, które pokonały Bułgarki 3-0. Kamil Majszak awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego tenisowego US Open. W swoim pierwszym meczu Polak wygrał z Serbem Hamadem Madziedowiczem 6-3, 6-3, 6-3. Spotkanie trwało prawie 2 godziny.
8: Po troszkę nerwowym początku, jak opanowałem nerwy, zacząłem grać naprawdę bardzo dobry tenis i doprowadziłem właśnie trochę do jego takiej niemrawej postawy, gdzie się denerwował na wiele rzeczy, ale no właśnie to było moim głównym celem, żeby moją postawą sprowokować go do tego.

0: to zdecydowanie w 100% zadziałało. Domknąłem spotkanie i cieszę się, że przerwałem pas kilku porażek z rzędu.
1: Dziś w Nowym Jorku mecze Huberta Hurkacza i Mai Chwalińskiej, a po północy na kort wyjdzie Iga Świątek. Dawid Kroczek nie jest już trenerem piłkarzy ekstraklasowego Rakowa Częstochowa. 37-letni szkoleniowiec prowadził zespół z Częstochowy od 4 maja tego roku. Raków z 4 porażkami na koncie zajmuje ostatnie, 18 miejsce w tabeli ekstraklasy. Drużyna z Częstochowy odpadła z kwalifikacji Conference League. I na koniec jeszcze o jednym piłkarskim rozstaniu. Leo Messi poinformował, że kończy reprezentacyjną karierę. To przecież jeden z najlepszych piłkarzy w historii. Więcej na ten temat w kronice sportowej po 22.40.
2: Pogoda.
3: Wieczór nadal pochmurny, chociaż pojawiają się coraz liczniejsze przejaśnienia. Do końca dnia możliwe przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Aktualnie na termometrach od 17 stopni w Białymstoku, 22 w Poznaniu do 27 w Przemyślu. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie w Warszawie wynosi 1000 hektopaskali.
2: Klimat.
3: W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, w Krępnej na Podkarpaciu jedynie umiarkowana. Około 36% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Do 21 zaleca się oszczędzanie energii. W zlewni rzeki Supraśl w województwie podlaskim obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniami.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio.
11: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Autopromocja.
15: W dniu rozpoczęcia szkoły w Lecie z Radiem przyjrzymy się, jak wygląda edukacja w świecie zwierząt. Czego młode muszą się nauczyć, zanim osiągną samodzielność? Czy są zwierzęta, które uczą się przez całe życie? Sprawdzimy także, które gatunki ptaków szykują się

0: już do odlotu do ciepłych krajów i skąd wiedzą, kiedy i gdzie mają lecieć.
1: Lato z Radiem w Jedynce, jutro od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Muzyczna Jedynka.

0: I'll do anything that you ask me to. And if you want another.
1: 1988 rok, ukazuje się płyta, która przedstawia światu zupełnie nowe oblicze Leonarda Cohena. To album I'm Your Man z piosenką, której wysłuchaliśmy przed momentem na początek muzycznej jedynki. To jest album bardzo elektroniczny, ale

cały czas koenowski w duchu. Co więcej, tytułowy utwór z tej płyty zyskał kultowy status, między innymi dzięki wykonaniu Bogusława Lindy, wykonaniu tej piosenki w filmie Sara. Nie wiem, czy Państwo pamiętają ten moment. Ula Kaczyńska, zapraszam na muzyczną jedynkę. Ostatni dzień lata zobowiązuje. No ale właśnie, do czego zobowiązuje ostatni dzień lata? Do grania wakacyjnych przebojów, czy do takiej zadumy nad tym, co będzie? A będzie Babie Lato. U nas Firebirds i Harry. Zapraszam.

0: Płyta tygodnia.
1: To dla mnie wielki zaszczyt, że mam możliwość w poniedziałki opowiedzieć Państwu jako pierwsza o płytach, które towarzyszyć nam będą przez

kolejne dni i o płytach, które będą Państwo od nas mogli otrzymać, bo to też jest ważna informacja, a taką już mamy tradycję w przypadku Płyty Tygodnia, że dzielimy się tym, co najlepsze. Jakże się cieszę, że na pierwszy tydzień września przypadł album, który ukazał się w 1989 roku. Nigdy nie został wydany na płycie CD. Teraz już jest ponownie zremasterowany materiał z oryginalnych taśm. Masteru dokonał pan Andrzej Poniatowski. To jest wszystko zapisane i opowiedziane w książeczce dołożonej do albumu, ale żeby już teraz wszystko się stało jasne, no to powiem, że w 1989 roku swoją solową płytę, pierwszą solową płytę wydała pani Grażyna Łobaszewska. To jest album zatytułowany Brzydcy. I ja dla Państwa mam najwyższej urody i najwyższej muzycznej próby tytułowy utwór z tego albumu. To była jedna z moich ulubionych piosenek. No, nie powiem w dzieciństwie, miałam już wtedy 14 lat. Moja mama była wielką fanką festiwali w Opolu. W Sopocie też. Oglądaliśmy je regularnie. Głównie ja z mamą. Tata zajmował się ważnymi sprawami, słuchał zupełnie innej muzyki. No i ten utwór Brzydcy. 14-letnia dziewczyna nie do końca wsłuchuje się w słowa piosenki, ale wie, że jest o miłości. O takiej, która może ci się przydarzyć. Jeśli chcą Państwo otrzymać od nas ten album, proszę wysłać SMS pod numer 71 151. Koszt SMS-a złotówka plus VAT. Proszę wysłać adres i dane do siebie. A my już teraz słuchamy i przez cały tydzień będziemy słuchać albumu Brzydcy Grażyny Łobaszewskiej.

Pani Grażyna Łobaszewska z płyty Brzydcy, płyty wydanej w 1989 roku. Płyty, która towarzyszyć nam będzie w muzycznej jedynce od dziś do piątku. Teraz przeniesiemy się o kilka lat naprzód. Tutaj 89 rok, teraz rok 1995. Nie wiem, dlaczego wybrały mi się dzisiaj takie utwory, które mają historię, no ale też przede wszystkim pięknie brzmią. Johnny Hooker to jest artysta, który nie ma szczególnej półki na mojej płycie, nie ma szczególnego miejsca na mojej płycie, na mojej półce z płytami. Właśnie tak miało brzmieć to zdanie. No i właściwie chyba nie mam ani jednego albumu tego artysty, ale jest jeden utwór, który kiedy go tylko słyszę, to myślami wędruje i do Carlosa Santany, całkiem słusznie, bo współtworzył ten utwór, ale też wędruje w takie rejony młodzieńczych wycieczek w poszukiwaniu muzyki. Ten utwór kojarzy mi się wyjątkowo dobrze. Chill Out, Things Gonna Change. Mówi z jednej strony o tym, że rzeczy będą się zmieniać, ale z drugiej strony jest w tym utworze, być może dzięki gitarze Carlosa Santany, jakaś nadzieja, że będą się zmieniać, ale tylko na dobre. No to posłuchajmy.

change. Got the blues.

Za 24 minuty będzie godzina 19. To Nate Smith w utworze Pearl. To jest nowość z tego roku, ale też pięknie wpisuje się w tradycję jazzowego grania takiego, o którym myślę, że mogłoby powstawać na południu Francji albo na przykład na południu Włoch. Dziś w letnisku prezentowaliśmy z Marcinem utwór Jerzego Milana. Też wspaniała, tym razem polska muzyka.

muzyka odnosząca się do jazzowych tradycji, właśnie do takiej lekkości związanej z latem, a jeśli ktoś woli, to nawet z ostatnimi dniami lata. Chociaż oczywiście wiemy, że kalendarzowe lato kończy się dopiero za kilka tygodni. Możemy być spokojni. Uff, to jest też dobry czas na urlop. Teraz będzie Basia, Third Time Love.

Aż żałuję, że nie dotarłam do tej piosenki wcześniej. O wakacjach we wrześniu, o tym, jak fajna jest to sprawa wyjechać na wakacje, kiedy wszyscy rozpoczynają rok szkolny, śpiewała włoska, przecież a jaka, grupa Fitness Forever. To jest zespół uprawiający tak zwaną muzykę popularną, ale jednak niszową, bądź też alternatywną. To jest zespół z Neapolu, powstał w 2007 roku. Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To była Muzyczna Jedynka. Kolejna odsłona Muzycznej Jedynki oczywiście już jutro po godzinie 18. Na koniec

Informacja dla pani Małgosi, która napisała: bardzo proszę o album Brzydcy Grażyny Łobaszewskiej. To moje lata i moje klimaty. Pani Małgosiu, płyta tygodnia wędruje do pani, pani Małgosia z Rzeszowa. Dodam jeszcze. Ula Kaczyńska, pięknie dziękuję za dziś. Na koniec George Michael. Do usłyszenia, dobrego wieczoru.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał Lata z Radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w białych butach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. A wieczorem koncert gwiazd. Finał Lata z Radiem i Telewizją Polską w białych błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hod dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat, program drugi Polskiego Radia.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
10: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: jedna za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Wolontariat zaczyna się od chęci, a chęci rodzą umiejętności. Codziennie zostawiamy coś po sobie. Czasem naszym śladem jest właśnie brak śladów. Zdarza się, że to coś więcej, coś, co będzie służyć innym. Ślad to historia, którą piszesz tak, jak potrafisz. Zostaw po sobie umiejętność i dobroć, którą przekażesz innym. To małe czyny, ale na nich buduje się świat. Co zostawisz po sobie? Zostaw coś dobrego. www.całymżyciem.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
5: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A1, rejon Piotrkowa Trybunalskiego, jezdnia w kierunku Katowic, blisko 10-kilometrowy korek. Służby drogowe starają się postawić przewróconą ciężarówkę. Ruch mocno spowolniony, do tego stopnia, że powstał z tego spowolnienia 10-kilometrowy korek, ale jednym pasem można w stronę południa, w stronę Katowic przejechać. Autostrada A2, nie ma już utrudnień na pruszkowskim odcinku autostrady dla jadących w stronę Łodzi i Poznania. S2, południowa obwodnica Warszawy, korki spowolnienia od węzła Opacz aż po Wisłę. I to dla obu kierunków, zarówno dla jadących w stronę Mińska Mazowieckiego, jak i dla jadących w stronę węzła Konotopa. Autostrada A4, odcinek węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice. W pobliżu Strzeganowic na 142 kilometrze zderzyły się 4 auta dostawcze. Nikt nie ucierpiał. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Zgorzelca. Trasa S8 od Mor po Marymont na stołecznym odcinku korek dla jadących w stronę Białego Stoku. Krajowa 19, odcinek Siemiatycze-Łosice, w pobliżu miejscowości Sarnaki na 168 kilometrze. Auto osobowe zjechało z pasa ruchu, wpadło do rowu, 2 osoby ranne, ruch wahadłowy. Koniec kłopotów na Krajowej 50, między Grójcem a Mszczonowem w Bikówku na 146 kilometrze. Nie ma już utrudnień. I droga krajowa numer 79, Nowe Brzesko-Koszyce, w pobliżu Księżnicy Wielkiej na 304 kilometrze, zderzenie 2 aut osobowych i ciężarówki. W tym wypadku śmierć poniosła jedna osoba, droga jest zablokowana.
6: Jest to 19, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Policja bada sprawę napadu na 12-latkę w Kędzierzynie Koźlu. Doniesienie złożył ojciec dziewczynki. Służby Unii przejęły na Morzu Śródziemnym tankowiec, który może należeć do rosyjskiej floty cień. Ostatnie godziny tańszego tankowania. Od północy znika pakiet ceny paliwa niżej. Dwunastoletnia dziewczynka miała zostać zaatakowana w minioną sobotę przez nieznanego mężczyznę w rejonie osiedla Piast w Kędzierzynie Koźlu. Sprawca, według zgłoszenia na policję, miał przy sobie nóż. Miało dojść także do innej czynności seksualnej wobec nieletniej. Funkcjonariusze ustalają okoliczności, mówi Ewelina Karpińska z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
7: Teraz weryfikujemy również dokładny przebieg zdarzenia. Przyjęliśmy zawiadomienie od ojca dziewczynki. Natomiast z uwagi na fakt, że jedynym uprawnionym organem do czynności z tą małoletnią jest sąd rodzinny, to właśnie tam dziewczyna zostanie przesłuchana. Na ten moment nic nie wskazuje na to, aby to zdarzenie w jakikolwiek sposób można było łączyć z zaistniałym w Kędzierzynie ostatnio przestępstwem zabójstwa.
6: Przypomnijmy, w piątek w lesie w Kędzierzynie Koźlu znaleziono ciało zamordowanej 49-latki. 3 miesiące aresztu dla 42-latka, który miał blisko 3 promile alkoholu i mimo dożywotniego zakazu prowadził auto, wioząc do tego 4 dzieci. Kilka dni temu w Kielcach kierowca Audi doprowadził do kolizji z 2 innymi pojazdami. Okazało się, że jest nie tylko pijany, ale był już karany za podobne przestępstwo. Dzieci, które wiózł, mają od niespełna 1,5 roku do 8 lat. Za narażenie ich na niebezpieczeństwo mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Akcja Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym i przejęty tankowiec podejrzewany o związki z rosyjską flotą cieni. Szefowa unijnej dyplomacji poinformowała, że przedstawiciele misji morskiej weszli na pokład tankowca. O szczegółach nasza reporterka Beata Płomecka.
8: Kaja Kallas napisała na portalu X, że jednostka jest podejrzewana o to, że pływa pod fałszywą banderą, co stanowi naruszenie między

0: Międzynarodowego prawa morskiego. Powiązania z rosyjską flotą cieni i transport ropy powyżej limitów cenowych to z kolei złamanie międzynarodowych sankcji. Nielegalna sprzedaż ropy z wykorzystaniem statków floty cieni jest kluczowym źródłem finansowania rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie. Będziemy nadal ją ograniczać, podkreśliła szefowa unijnej dyplomacji. Kaja Kallas poinformowała, że tankowiec jest szóstym podejrzewanym o przynależność do floty cieni statkiem, na który w ostatnich miesiącach weszły siły działające w ramach operacji Irini. To operacja wojskowa Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym. Głównym jej zadaniem jest egzekwowanie embarga ONZ na dostawy broni do Libii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: To są aktualności jedynki.
2: O północy ceny na stacjach paliw w górę. Wygasa wtedy rządowy program ceny paliwa niżej, za pomocą którego regulowane były maksymalne stawki. VAT wróci do zwykłego poziomu. Program wprowadzono na okres ostatnich dwóch tygodni sierpnia, żeby Polacy mogli zapłacić mniej za powrót z wakacji.
3: Od 1 września minister energii nie będzie już wyznaczał maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego, a podatek VAT na te paliwa wzrośnie z 8 do 23%. Między innymi dlatego część kierowców zdecydowała się jeszcze dziś tankować paliwa do kanistrów.
4: Potrzebuję, to tankuję, niestety. A co z ceną będzie, no ciężko powiedzieć, nie?
3: Ruch na wielu stacjach paliw jest większy niż zwykle.
4: Ludzie jak jeździli, tak będą jeździć.
3: Po północy ceny na stacjach mogą podskoczyć nawet o kilkadziesiąt groszy na litrze.
5: Jest ciężko, nie? Nic na to nie poradzimy, nie? To nie będziemy tu szukać winnych.
3: Program osłonowy ceny paliwa niżej tylko przez dwa tygodnie sierpnia kosztował budżet państwa prawie 500 milionów złotych. Maciej Szefer, Polskie Radio.
2: Kończy się CPN, kończą się wakacje. Widać to na górskich szlakach i plażach nad Bałtykiem.
6: Oj, widać, jak dla mnie.
7: Jeszcze pusto, prawda?
6: No pusto bardzo się zrobiło, chociażby na naszym osiedlu też praktycznie tylko my zostaliśmy z mieszkańców, a tak to wszystkie domki są puste.
8: Po samej plaży widać.
7: Pan woli jak jest szczyt sezonu i tłum ludzi, czy jak jest właśnie tak jak teraz?
8: Wolę tak jak jest teraz, bo ja przyjeżdżam koniec czerwca i w zasadzie koniec sierpnia, początek września, nie? Przejście nad morzem to nie ma tłumu, po prostu nie trzeba omijać ludzi, nie? Przechodzi się spokojnie.
2: Z turystami rozmawiała Aneta Łuczkowska. W mniejszych miejscowościach część lokali gastronomicznych i atrakcji już się zamyka. W tych większych obiekty czynne są cały rok. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, pojawią się przelotne opady deszczu, a w pierwszej połowie nocy miejscami burza. Temperatura minimalna od 12 stopni na północy do 17 na południu, w obszarach podgórskich spadnie miejscami temperatura do 10 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burz silny i porywisty. Ciśnienie stabilne, w Warszawie teraz 1000 hektopaskali.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
9: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Pakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
13: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
14: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
13: Litorsal Senior?
14: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
15: Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Reklama. Autopromocja.
16: W dniu rozpoczęcia szkoły w Lecie z Radiem przyjrzymy się, jak wygląda edukacja w świecie zwierząt.

0: Czego młode muszą się nauczyć, zanim osiągną samodzielność? Czy są zwierzęta, które uczą się przez całe życie? Sprawdzimy także, które gatunki ptaków szykują się już do odlotu do ciepłych krajów i skąd wiedzą, kiedy i gdzie mają lecieć.
1: Lato z Radiem w Jedynce, jutro od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
3: Papież do jutra przebywa w Castel Gandolfo. Ludzkość musi przestać zachowywać się tak, jakby nie wiedziała, że niszczy planetę. Apeluje patriarcha ekumeniczny Bartłomiej na Światowy Dzień Modlitw o ochronę stworzenia. Dziękujemy Ojcze Święty, że nie zapominasz o Haiti. Mówi biskup Pierre-André Dumas po apelu Leona XIV o zakończenie przemocy w tym kraju. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty od soboty przebywa w Castel Gandolfo. Przewodniczył tam mszy świętej i wziął udział w procesji na jeziorze. Wczoraj w południe modlił się z wiernymi, a dziś odbywa spotkania i audiencje. Przyjął m.in. członków komisji do spraw kierowania nadzoru nad fundacją Dom Ulgi w Cierpieniu, dzieła świętego ojca Pio z Pietrelciny. Jutro Leon XIV będzie przewodniczył w Borgo Laudato Si mszy świętej o ochronę stworzenia. Także patriarcha ekumeniczny Bartłomień wzywa chrześcijan do odpowiedzialności za stworzenie. W przesłaniu na obchodzony 1 września Dzień Modlitw o ochronę środowiska naturalnego wskazuje, że współczesny kryzys ekologiczny ma nie tylko wymiar gospodarczy czy polityczny, ale również duchowy i moralny.
4: Dopóki dominującym modelem człowieka pozostaje ewangeliczny, nierozumny bogacz, ludzkość będzie podważać własną przyszłość i niszczyć swój własny dom. Konsekwencje pragnienia manipulowania naturą i jej eksploatowania okażą się tragiczne dla życia na naszej planecie. Czytamy w orędziu.
3: Haitański biskup Pierre-André Dumas dziękuje Leonowi XIV za apel o zakończenie przemocy na Haiti. Hierarcha sam przechodzi rekonwalescencję po zamachu bombowym.
5: Kiedy Ojciec Święty mówi o Haiti, kiedy domaga się natychmiastowego uwolnienia zakładników i wzywa odpowiedzialnych za kraj do zapewnienia bezpieczeństwa ludności, jego głos łączy się z wołaniem milionów Haitańczyków, którzy proszą po prostu o możliwość życia. Nie możemy przyzwyczaić się do liczenia zabitych, porwanych i przesiedlonych. Za każdą z tych liczb kryją się twarze. Matka, ojciec, dziecko, zniszczona rodzina. Moje wołanie „dość masakr, wystarczy” nie jest apelem politycznym. To wołanie pasterza, wołanie duchowe, prorockie, ludzkie i moralne.
3: Kościół Matki Bożej Frydeckiej w Jaworzynce Trzycaku został ustanowiony sanktuarium Królowej Pokoju. Dekret biskupa Romana Pindla ogłoszono podczas mszy świętej trzech narodów na pobliskim trójstyku Polski, Czech i Słowacji. W modlitwie o pokój i pojednanie uczestniczyło około 5000 osób. O spotkaniu opowiada kustosz nowego sanktuarium, ksiądz Marek Modzelewski.
6: Najważniejsze było jednak doświadczenie jedności. Mimo różnych języków, wszyscy doskonale rozumieliśmy, po co się spotkaliśmy. Modlitwa, śpiew i wspólna Eucharystia stał się językiem, który nie potrzebował dodatkowego tłumaczenia. W czasach pełnych wojen, podziałów, kłótni i lęku nasze sanktuarium ma być miejscem modlitwy, pojednania i nadziei. Tutaj na styku Polski, Czech i Słowacji Maria pokazuje nam, że granice nie muszą dzielić, mogą także łączyć.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl. Polskie Radio. Jedynka.

0: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia z Warszawy.
1: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
0: Krzysztof Michalski, dobry wieczór. Dziś w Eurece kolejny program z cyklu Ludzie Nauki i dwa bardzo ciekawe tematy. Najpierw o badaniach nad funkcjonowaniem i uszkodzeniem mitochondriów, bardzo ważnych organelli w komórkach, o tym, że zrozumienie mechanizmów ich funkcjonowania może otworzyć drogę do terapii chorób neurodegeneracyjnych i nowotworów, opowie profesor Agnieszka Chacińska, laureatka nowego wyróżnienia ustanowionego przez Polską Akademię Nauk dla osób o wybitnych osiągnięciach naukowych, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk IMOL PAN. A po godzinie 19.30 o pomyśle stworzenia cyfrowego bliźniaka Morza Bałtyckiego, który będzie odtwarzał i prognozował warunki panujące na Bałtyku, porozmawiam z profesorem Piotrem Gwiazdą, który na opracowanie modelu komputerowego stanu Morza Bałtyckiego otrzymał środki z najnowszego programu TIMNET Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Zapraszam na spotkanie z dwojgiem znakomitych polskich badaczy.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Audycja Ludzie Nauki powstała we współpracy z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej.
2: A w studiu zapowiadana pani profesor Agnieszka Chacińska, laureatka nowego wyróżnienia ustanowionego przez Polską Akademię Nauk dla osób o wybitnych osiągnięciach naukowych. Pani profesor przez wiele lat prowadziła w Szwajcarii i w Niemczech badania nad funkcjonowaniem i uszkodzeniem mitochondriów, bardzo ważnych organeli w komórkach. Jest laureatką programów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Welcome i Międzynarodowej Agendy Badawczej. Jest także dyrektorem istniejącego od niedawna Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk i MOL PAN w Warszawie. Witam serdecznie panią profesor i gratuluję.
3: Dzień dobry panie redaktorze.
2: W laudacji podkreślono, że została pani wyróżniona za odkrycie mechanizmów funkcjonowania komórki, które otwierają nowe perspektywy w badaniach mitochondrialnych i neurodegeneracyjnych, że bada pani logistykę i system sprzątania mitochondriów, czyli to, jak komórka dostarcza do nich białka, kontroluje ich jakość i usuwa uszkodzone elementy. A zrozumienie tych mechanizmów może otworzyć drogę do terapii chorób, które dziś pozostają nieuleczalne. A ja dodam od siebie, że chodzi o choroby neurodegeneracyjne i nowotwory. No i myślę, pani profesor, że ta ważna nagroda to dobry powód, by przypomnieć te badania, no i rozwój dziedziny, którą można nazwać medycyną mitochondrialną. To proszę powiedzieć, czym jest ta medycyna mitochondrialna?
3: Medycyna mitochondrialna jest to pojęcie, które jest powszechnie używane i rzeczywiście pokazuje nam, jak ważne dla funkcjonowania komórek i dla funkcjonowania całych organizmów są mitochondria. Bo defekty w pracy mitochondriów powodują właśnie schorzenia, bardzo poważne schorzenia zwane chorobami mitochondrialnymi i stąd też pochodzi to określenie medycyna mitochondrialna.
2: No właśnie, a pani zajmuje się uszkodzeniami mitochondriów, no i teraz musimy wyjaśnić to słowo klucz. Mitochondrium to taka elektrownia komórkowa z własnymi genami, która odgrywa bardzo ważną rolę, jak pani wspomniała, w funkcjonowaniu komórek, a w efekcie funkcjonowaniu tkanek, narządów, całego organizmu, prawda?
3: Tak, nie moglibyśmy rozmawiać, nie moglibyśmy się ruszać, chodzić, biegać, nie moglibyśmy myśleć. Nie powstałyby skomplikowane organizmy, do jakich należy też człowiek, właśnie bez wyodrębnienia się funkcji mitochondrialnych i mitochondriów jako takich. Czyli z jednej strony, tak jak tutaj pan redaktor już wspomniał, pełnią rolę elektrowni, dostarczają nam energii, powodują, że metabolizm, z którego czerpiemy składniki odżywcze, również przekształca je na takie waluty energetyczne.
2: W ogóle wiele procesów w komórkach nie byłoby możliwych bez mitochondriów, prawda?
3: Oczywiście, oczywiście. I finalnie nasze życie byłoby po prostu niemożliwe, a cały świat ożywiony prawdopodobnie by został na etapie bardzo prostych organizmów prokariotycznych, jakimi są bakterie. Tutaj pan redaktor też wspomniał, i to jest bardzo, bardzo ciekawe, że mitochondria nie tylko są przedziałem komórkowym lub organellum, jak to też nazywamy.
2: Tak, czyli jednym z takich małych części komórki.
3: Komórki oddzielonych od reszty barierami, którymi są najczęściej błony biologiczne.
2: Akurat mitochondria mają chyba dwie błony.
3: Mają dwie, prawda? I to odróżnia ten przedział komórkowy od innych przedziałów komórkowych. Właściwie tylko mitochondria i chloroplasty, te dwa rodzaje przedziałów komórkowych, charakteryzują się podwójną błoną biologiczną. Natomiast jedna jest bardzo ważna cecha mitochondriów, która również odróżnia zarówno mitochondria, jak i chloroplasty w roślinach od innych przedziałów komórkowych, to jest to, że posiadają swój własny genom.
2: Tak.
3: W zasadzie takich genów kodujących białka w mitochondriach u człowieka jest 13. Natomiast oczywiście musimy też pamiętać, że główna informacja genetyczna wszystkich organizmów znajduje się w jądrze komórkowym. Tam naprawdę jest całe...
2: Jest ich ponad 20 tysięcy
3: tak jest,
2: tych
3: tysiące genów, które kodują produkty białkowe. Natomiast powinniśmy pamiętać, że te 13 produktów białkowych genomu mitochondrialnego to są takie centralne, rdzeniowe części kompleksów oddechowych, czyli wielkich takich maszynerii białkowych, często złożonych z kilkudziesięciu białek i one właśnie pełnią tą centralną rolę w konwersji energii. Czyli to jest ta główna część naszej elektrowni komórkowej, to są właśnie te kompleksy oddechowe. Ich rdzeniowe części, centralne części, to są właśnie białka, które są kodowane w genomie mitochondrialnym, natomiast cała reszta jest sprowadzana z zewnątrz, czyli...
2: Tak.

0: jest tak jak należy, kodowana już w genomie jądrowym.
1: No właśnie, a bo pani bada powiązania między mechanizmami transportu białek w komórkach, głównie między właśnie importem białek do mitochondriów, zaczęła pani o tym mówić. Dlaczego jakość tego transportu, bo powiedzmy te białka są wytwarzane w takich specjalnych fabrykach, czyli w rybosomach, prawda? Dlaczego utrzymanie tych białek w odpowiednim stanie jest tak ważne? Tyle pytań, ale myślę, że to o to chodzi.
0: Tak, tak. To zaczniemy zupełnie od początku. Czyli mamy te 13 białek pochodzenia mitochondrialnego, czyli one nie muszą być za bardzo już transportowane na duże odległości, ale pamiętajmy, że cały zestaw białek mitochondriów to jest około 1500, może nawet więcej, może blisko 2000 czasami.
1: I one są wytwarzane na zewnątrz.
0: I one wszystkie, z wyjątkiem tych 13, są dokładnie kodowane w jądrze i ich synteza na rybosomach, czyli tych fabrykach białkowych, dzieje się w cytozolu, czyli na zewnątrz mitochondriów.
1: No, tak, no, to jest to fragment czyli już, cytoplazmy, prawda?
0: Dokładnie,
1: tak.
0: Już skończone, zrobione białka, jeszcze w stanie rozfałdowanym, muszą dostać się do odpowiedniego przedziału komórkowego i pamiętajmy, że tutaj ta logistyka jest dużo trudniejsza niż tylko gdy patrzymy z perspektywy mitochondriów, dlatego że 60% białek, które są syntezowane na rybosomach w naszych komórkach, musi trafić do jakichś przedziałów w komórce.
1: Do
0: czyli
1: właściwych
0: nie zostają
1: i niezniszczonych, tak?
0: Niezniszczone, więc to jest rzeczywiście większa logistyka. Mitochondrialne białka mają to do siebie, że są wypuszczane z tych rybosomów jako już gotowe łańcuchy polipeptydowe, które jeszcze nie przyjęły prawidłowej struktury. Krótko mówiąc, będąc w cytoplazmie, stanowią śmietnik. I to jest naprawdę dosyć poważne zagrożenie, z czego nie zdawaliśmy sobie sprawy wcześniej, ale rzeczywiście badania mojej grupy dosyć mocno ten koncept właśnie prawidłowości importu i wydajnego transportu białek przez cytoplazmę do mitochondriów podniosły jako ważny element kontroli jakości komórki, bo wcześniej nie zdawaliśmy sobie sprawy, że ten etap jest tak bardzo ważny, że w momencie, kiedy jest jakieś opóźnienie w tym pobieraniu białek przez mitochondria, a to opóźnienie może wynikać z różnych sytuacji fizjologicznych bądź patologicznych, i jeżeli takie opóźnienie nastąpi, to rzeczywiście te białka zaczynają się akumulować w takich formach nieprawidłowych, niesfałdowanych,
1: jak
0: śmieci na zewnątrz tych mitochondriów i one nie mogą tam się poprawić. Można je tylko zniszczyć lub można zapewnić,
1: że... Od tego jest tak zwany proteason, tak?
0: Tak jest. I to zniszczenie
1: jest... Czyli
0: właśnie
1: taka niszczarka, można
0: tak,
1: powiedzieć.
0: Tak, taka niszczarka dla białek. I ten proteasom, jak się okazało też i nasze badania, i byliśmy pionierami w tego typu badaniach, pokazaliśmy, że proteasom jest też regulowany przez ten status mitochondriów. W momencie, kiedy one podlegają jakimś zaburzeniom, jakimś spadkom energetycznym, coś się dziwnego dzieje, to wtedy komórka to odczytuje i zaczyna podkręcać aktywność proteasomu. Właśnie po to, żeby on był w stanie zdegradować te takie śmieciowe
1: białka,
0: prekursory białek mitochondriowych, którym nie udało się do tych mitochondriów wejść.
1: Pani profesor, biologia mitochondriów komórki to jest rzeczywiście fascynująca rzecz. Natomiast z tego, co wiem, to zaburzenia tego procesu transportu białek, które są wytwarzane na zewnątrz i które potem mają trafić do mitochondriów, mogą prowadzić do różnych chorób, na przykład chorób neurodegeneracyjnych, prawda, Alzheimera czy Parkinsona, czy nawet chorób nowotworowych.
0: Tak, no my jesteśmy dopiero na początku zrozumienia tego procesu, bo rzeczywiście w momencie, kiedy zajęliśmy się w Polsce właśnie tą kontrolą jakości importu białek do mitochondriów i tym ich losem poza mitochondriami, to te rzeczy były kompletnie nieznane. Teraz wydaje się, i nasze badania były w jakimś stopniu rzeczywiście pionierskie, ponieważ otworzyły drogę do całej takiej dziedziny mówiącej o tym, że jest bardzo ważna ta równowaga między statusem i prawidłowym działaniem mitochondriów, a homeostazą białek w komórce.
1: Równowagą
0: białek w komórce. Komórka naprawdę wkłada dosyć dużo wysiłku, czy ewolucja właściwie włożyła dosyć sporo wysiłku w to, aby zabezpieczyć równowagę komórki z perspektywy białek. Jest bardzo niedobrze dla komórki produkować zbyt dużo niepotrzebnych białek. To jest rzeczywiście zagrożenie. I z drugiej strony są mitochondria, które też są zagrożeniem. No i wspólnym mianownikiem dla wielu chorób degeneracyjnych jest właśnie problemy z homeostazą białek na poziomie całej komórki, neuronów, oraz problemy z mitochondriami. A nasza grupa wskazała, że te dwa rodzaje problemów mogą być powiązane ze sobą w sposób przyczynowo-skuteczny.

0: szczątkowy. Czyli w momencie, kiedy mamy defekt w mitochondriach, tak, będzie się pogłębiać problem z homeostazą, czyli z tą równowagą białek w komórce. I w tej chwili coraz więcej osób zupełnie na poważnie bierze pod uwagę też scenariusze, kiedy właśnie to te elementy są dosyć kluczowe w procesie neurodegeneracji. No i ważne jest, żeby pamiętać, że w momencie, kiedy mitochondria zaczynają szwankować, to i homeostaza białek będzie szwankować.
1: Pani profesor, czy jeśli już będziemy wiedzieli, jak działają te mitochondria właśnie na tym poziomie molekularnym, jak przebiega ten transport białek, to czy będzie można wykorzystać wyniki tych państwa badań do leczenia, a nie wiem, może nawet zapobiegania takim chorobom, skoro będziemy wiedzieli, co decyduje o wadach takiego mechanizmu?
0: Tak, to znaczy w momencie, kiedy nasze badania i badania innych pokazały, że proteasom się tak bardzo aktywuje pod wpływem stresu mitochondrialnego, niszcząc białka na zewnątrz mitochondriów, to zaproponowaliśmy, że w momencie, kiedy mamy defekty, no właśnie w pewnych elementach łańcucha oddechowego, czyli tego, który szwankuje w tych chorobach, typowych chorobach mitochondrialnych, w odróżnieniu od neurodegeneracyjnych, to wtedy możemy inhibować ten proteasom potencjalnie, aby pozwolić białkom, dać im więcej czasu na wejście do mitochondriów.
1: Pełnie przedkliniczne badania. I co one wtedy się lepiej ukształtują w tej...
0: No tak, wtedy te białka, które normalnie...
1: Tak? Czyli mają więcej czasu, komórka, żeby dojrzeć, tak?
0: Komórka odbiera stres mitochondrialny, ponieważ jakiegoś białka brakuje i robi się taka pętla informacji i działania i to prowadzi do tego, że proteasom się aktywuje i on zaczyna bardzo wydajnie zjadać to wszystko, co nie weszło do mitochondriów. A w chorobach mitochondrialnych chodzi o to, żeby dać troszkę więcej czasu, żeby wiele tych białek miało szansę wejść, nawet jak są trochę wadliwe, to jeżeli ich się pojawi trochę więcej, to być może już ta bioenergetyka się poprawi na tyle, że można żyć bez symptomów choroby mitochondrialnej dłużej. Natomiast inna rzecz, zupełnie wręcz przeciwna, to są właśnie choroby neurodegeneracyjne. Bo tam najlepiej by było zaktywować proteasom w taki sposób, żeby ta maszyna czyszcząca nie nawalała, a wręcz była sprawniejsza. I teraz my nie mamy jeszcze pomysłu, jak to zrobić. Nie wiemy, jak spowodować, żeby zaktywować taki proteasom, ale bez tego elementu stresu mitochondrialnego, bo to działa na opak. I to byłby też nasz pomysł na to, aby przedłużyć ten czas starzenia się w sposób zdrowy i w dobrej jakości życia.
1: Czyli ja rozumiem, że jesteśmy umówieni na kolejnych kilka rozmów. I nawiązując także do innego pani sukcesu, nie naukowego, ale organizacyjnego, 9 lat temu wspólnie z panią profesor Magdą Konarską, która przez 26 lat prowadziła badania na Uniwersytecie Rockefellera w Nowym Jorku, pracowała także, z tego co pamiętam, w słynnym MIT, ale także dzięki zwycięstwu w programie Międzynarodowej Agendy Badawcze rozpoczęły panie projekt Remedy. Mechanizmy regeneracyjne na rzecz zdrowia. Po paru latach udało się pani przekształcić ten projekt w nowy Instytut Polskiej Akademii Nauk, właśnie Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych IMOL. Proszę powiedzieć, jaka jest przyszłość instytutu?
0: Bardzo chętnie opowiem również o tym. No rzeczywiście nasz instytut w tej chwili funkcjonuje już ponad 5 lat. Zaczął się od Remedy, czyli programu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, gdzie liderkami byłyśmy obie wraz z profesorą Magdą Konarską.
1: Tak jest.
0: Do czerwca tego roku profesor Konarska była wicedyrektorem do spraw naukowych. Przez te kilka lat udało nam się rzeczywiście zrekrutować bardzo dużo świetnych naukowców. Instytut liczy sobie już blisko 100 osób, z czego około 70-75 jest zaangażowanych bezpośrednio w naukę, czyli to są doktoranci, postdoccy i liderzy grup. Liderzy grup są wybierani przez naszą Międzynarodową Radę Naukową, której...
1: W skład której wchodzi laureat Nagrody Nobla.
0: Tak. Przewodniczącym jest profesor Wiktor Ambros. Profesor się w tej chwili stara o polskie obywatelstwo. Ilość publikacji rośnie. Oczywiście zdobywamy finansowania grantowe, bo też musimy powiedzieć, że no, nie jesteśmy za bardzo pieszczoszkami władzy i ministerstwa.
1: No
0: i mamy
1: właśnie,
0: naprawdę bardzo niewielkie.
1: Ja zdziwiłem się, bo w ostatniej ewaluacji otrzymali państwo kategorię B.
0: No niestety. Ewaluacja rzeczywiście skupiła się zasadniczo na ilości, a nie na jakości. No i młode jednostki, takie jak my, są zdecydowanie na przegranej pozycji, bo my nie mamy tej historii, na którą się pracuje po to, żeby być ewaluowanym. Także jestem bardzo krytyczna, jeśli chodzi o system ewaluacji w Polsce, ale też konstruktywna, bo miałam okazję pracować w tak zwanej komisji profesora Jajszczyka. Ta komisja była powołana przez prezesa Polskiej Akademii Nauk, profesora Marka Konarzeskiego, po to, żeby zaproponować inny system ewaluacji instytucji, który bardziej by promował jakość.

0: Choć nam się to udało, no ale na razie nie ma to odbioru i obawiam się niestety, że nie będzie miało, no bo jednak tutaj te głosy całego środowiska w jakiś sposób wygodniej jest iść czasami w ilość niż w jakość. To jest po prostu dużo trudniejsze. Granty zdobywamy. Tu chciałam jeszcze raz podkreślić, że właściwie podstawą funkcjonowania naszego instytutu są granty, czyli nie subwencja, która daje nam ministerstwo.
1: I
0: są
1: to granty jakości nauki.
0: Tak, Narodowego Centrum Nauki. I ten budżet Narodowego Centrum Nauki wymaga zwiększenia, bo nie mielibyśmy szansy zaistnieć, opierając się na zasadach, które wprowadza i wprowadzało ministerstwo, które nie promują nauki.
1: Pani profesor, jeszcze raz bardzo pani gratuluję Nagrody Polskiej Akademii Nauk, a państwu przypominam, że gościem programu Ludzie Nauki była dziś wybitna polska badaczka, pani profesor Agnieszka Chacińska, laureatka wręczonej po raz pierwszy Nagrody Polskiej Akademii Nauk. Pani profesor od wielu lat prowadzi badania nad funkcjonowaniem i uszkodzeniem mitochondriów. Jest także twórczynią i dyrektorem Międzynarodowego Instytutu IMOL-PAN. Jeszcze raz gratuluję, bardzo pani dziękuję.
0: Dziękuję ślicznie.
1: A już za chwilę o projekcie stworzenia cyfrowego bliźniaka Morza Bałtyckiego, który będzie odtwarzał i prognozował warunki panujące na Bałtyku, porozmawiam z profesorem Piotrem Gwiazdą, liderem projektu Mermaid, który na opracowanie modelu komputerowego stanu Morza Bałtyckiego otrzymał środki z najnowszego programu TeamNet Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Zapraszam.

0: Pozycja Ludzie Nauki powstała we współpracy z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej.
1: A gościem tej części programu Ludzie Nauki jest pan profesor Piotr Gwiazda z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk i Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Lider projektu Mermaid, którego celem jest stworzenie pierwszego w Polsce cyfrowego bliźniaka Morza Bałtyckiego. Projekt otrzymał ponad 12,5 miliona złotych z najnowszego programu TIMNET Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Witam serdecznie, panie profesorze, i gratuluję.
2: Dziękuję bardzo i też witam serdecznie i pana redaktora, i wszystkich naszych słuchaczy.
1: Ładnie nazwał pan swój projekt. Mermaid to po angielsku syrena, no ale w przypadku projektu badawczego, którego jest pan liderem, to akronim angielskiej nazwy tego projektu, który po polsku państwo nazwali Zintegrowane Usługi Prognoz Środowiskowych dla Bezpiecznych Operacji w Obszarze Morza Bałtyckiego. Panie profesorze, skąd pomysł, żeby stworzyć cyfrowego bliźniaka naszego Bałtyku?
2: Znaczy, pomysł przyszedł z kilku źródeł. Pierwsze źródło jest takie, że jako teoretyk, matematyk zajmuję się od wielu lat mechaniką cieczy, że w podobnym zakresie, tylko od strony teoretycznej, także w zeszłym roku otrzymałem grant maestro z Narodowego Centrum Nauki. Ale to jest jedno. Druga sprawa to jest takie, że ICM, w którym także pracuję, miał bardzo duży potencjał związany z tym, że od 30 lat opracowywaliśmy prognozę pogody, głównie dotyczącą części lądowej. A trzecie źródło pomysłu jest takie, że po prostu jestem sternikiem jachtowym morskim i sam po Bałtyku pływam. W związku z tym rozumiem potrzebę dobrych prognoz pogody, przewidywalności, możliwości podejmowania.
1: Prognoz pogody, ale także zachowania się Bałtyku, który powiedzmy jest dosyć specyficznym akwenem, prawda?
2: Tak, no jest to morze płytkie tak naprawdę bardzo. W szczególności od strony polskiego wybrzeża jest płytko. To są piaszczyste plaże. To jest zupełnie inny akwen niż po stronie szwedzkiej. To jest bardzo nietypowy kawałek, można powiedzieć, Bałtyku. I do niedawna ten kawałek Bałtyku nie był aż tak mocno eksploatowany. Natomiast w tej chwili są gigantyczne inwestycje. Tak. Baltic Power Orlenu czy Gaz System buduje dwa nowe terminale na Zatoce Gdańskiej.
1: Panie profesorze, no ale właśnie, czym będzie ten cyfrowy bliźniak Bałtyku? Bo jak rozumiem, to będzie komputerowy model Morza Bałtyckiego, który właśnie ma umożliwić prognozowanie stanu Bałtyku, bezpieczną żeglugę, ale także ma pomóc w podejmowaniu różnych decyzji związanych z inwestowaniem na Bałtyku, prawda?
2: Tak jest. Technicznie to od w zasadzie 30 lat ICM liczy prognozę pogody dotyczącą stanu powietrza i to jest jeden kawałek, ale to, czego nie robiliśmy do tej pory, to nie robiliśmy modelu, który by splatał tą prognozę powietrza ze stanem morza.
1: Czyli prognozę pogody ze stanem wody, prawda?
2: Ze stanem wody.
1: To są te dwa elementy istotne.
2: I w oczywisty sposób chodzi też o sprzężenia, bo sposób długotrwały wiatr wzbudza fale. Z kolei fale powodują tak zwaną zmianę szorstkości powierzchni. Też jest kwestia wymiany ciepła. Jest bardzo dużo tych elementów, które powodują, że są właśnie te istotne sprzężenia, woda, powietrze. Myśmy zasadniczo do tej pory robili tylko prognozy pogody dotyczącą powietrza i przyjmowaliśmy zasadniczo, że warunki związane z morzem są stałe w trakcie czasu obliczeniowego.
1: Oj nie, oczywiście, na Bałtyku ta krótka fala, strasznie męcząca, niebezpieczna.
2: W 100% się zgadzam jako żeglarz morski, że tak, no tak jest.
1: Panie profesorze, a więc mówiąc krótko, to będzie model, który będzie odtwarzał, prognozował oczywiście pogodę, ale także warunki panujące na Bałtyku. Ma to być przydatne w sytuacjach także awaryjnych katastrof, awarii statków czy skażenia środowiska. I proszę powiedzieć wobec tego, jak będzie tworzony ten model. Rozumiem, że właśnie to będzie głównie zadanie dla matematyków zajmujących się, tak jak pan, matematyką stosowaną, prawda?
2: Tak jest. To jest tak naprawdę ta część tego modelu, tak jak mówię, już jest w jakimś sensie. To jest właśnie ten Unified Model, który liczymy od kilkudziesięciu lat na naszych komputerach, dokładniej na komputerze Cray. Natomiast to, co też było, to było nasz model morza w sposób nieoperacyjny, to znaczy do celów naukowych, a nie celów operacyjnych dostarczania prognoz

0: pogody czy prognoz stanu morza używali nasi partnerzy. Nasi partnerzy z Instytutu Oceanologii na przykład
1: w Sopocie
0: używali naszych, to się nazywa wymuszeń, to znaczy danych dotyczących zachowania się atmosfery do generowania swoich modeli dotyczących morza. I teraz pomysł polega na tym, żeby sprzęt ten model morza z modelem atmosfery. Oba te modele to są nieliniowe równania różniczkowe, cząstkowe, zasadniczo. To
1: jest od których pan jest specjalistą,
0: od których jestem właśnie specjalistą. Tak? Ale w związku z tym nowość tak naprawdę nie budujemy wszystkiego od zera, budujemy z zespołem, który ma już konkretne doświadczenia i to daje szansę, że powinno nam się udać odnieść sukces.
1: Proszę powiedzieć, jakie informacje uzyska się dzięki temu modelowi? Jak dokładne będą te prognozy uzyskane dzięki temu programowi? Jakie cele sobie państwo stawiają?
0: Informacje, które na pewno są kluczowe i które będziemy chcieli uzyskać, to są informacje dotyczące powstających na przykład wzdłuż wybrzeża prądów, temperatury wody, przemieszczania się zasolenia, w szczególności...
1: Ekstremalne fale jakoś też będą państwo mogli przewidzieć?
0: Ekstremalne fale pewnie trudniej, ale w szczególności w przybliżeniu chcielibyśmy być w stanie dość dokładnie określać fale. Chcielibyśmy też... I tutaj jest kwestia też tej precyzji, o którą pan pyta, bo z punktu widzenia powiedzmy precyzji dużo bardziej interesujące są dla nas na przykład dokładna precyzja wokół na przykład wejścia do portu,
1: tak. Czy do, no czy tych portów dużo nie mamy na naszym wybrzeżu, prawda?
0: No właśnie to jest też duży problem, że nie mamy dużo portów i że te porty są słabe, bo na przykład port w Łebie, który w tej chwili co prawda jest rozbudowywany dość intensywnie z uwagi na tą inwestycję Baltic Power, to jest tak naprawdę mały port rybacki z bardzo płytkim kanałem podejściowym o głębokości do niedawna były 4 metry. No więc przy większej fali po prostu tam się nie da wejść i Bałtyk latem to jest miły Bałtyk, w którym kąpią się dzieci, ale zimą Bałtyk to jest praktycznie cały czas sztormy. I w związku z tym i rybacy, i wsparcie techniczne dla właśnie inwestycji morskich będzie miało tak naprawdę zimą bardzo krótkie okno pogodowe, kiedy jest w stanie operacyjnie działać.
1: Konkretnie zapytam, czy ten model odpowie na przykład na pytanie, czy możliwe będzie bezpieczne wejście do konkretnego portu?
0: Taki jest nasz plan i tak naprawdę chcemy też współpracować z rejestrem statków.
1: Statków, tak.
0: Chcemy współpracować z portami i chcemy stworzyć model, który będzie odpowiadał właśnie na pytanie, jakie będą warunki i jakiego typu statki, jakiego typu jednostki będą mogły bezpiecznie wejść, jakie nie będą mogły wejść bezpiecznie.
1: Jaki zapas czasowy? Za kilka godzin czy za kilkanaście godzin na przykład?
0: Modele prognozy pogody z powodów matematyczno-teoretycznych zasadniczo okno dość dokładnej prognozy pogody to są 72 godziny. Przy dłuższych okresach niż 72 godziny praktycznie nie ma możliwości dobrej prognozy pogody i to zaczyna być rzeczywiście loteria.
1: To widzimy,
0: ale
1: prawda,
0: z punktu widzenia Bałtyku to pamiętajmy, że na przykład ze Świnoujścia do Isztat jest tylko 90 mil. No i dla promu Jan Heweliusz to było 9 godzin do przepłynięcia, ale okazało się, że brak dokładnych prognoz pogody spowodował, że te 9 godzin to było po prostu za dużo. Natomiast przy dobrej prognostyce tak naprawdę na tak małym morzu jak Morze Bałtyckie, to ta prognoza na kilkanaście godzin do przodu to jest tak naprawdę wystarczające okno. A to jest obszar, w którym możemy mieć dość dokładne prognozy.
1: Panie profesorze, ja wspomniałem, że TeamNet, jak sama nazwa wskazuje, to projekt sieciowy. Pan profesor zaczął o tym mówić, że no jedną z tych placówek, z którą będą państwo współpracować, to jest Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Drugi to Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku. Jaki będzie udział poszczególnych placówek? Wspomniał pan już o Instytucie Oceanologii.
0: To znaczy, to są partnerzy, którzy od dłuższego czasu wykorzystywali nasz model prognozy pogody jako wymuszenia do swoich modeli. W jednym wypadku to były modele dotyczące zachowania takiego Bałtyku, właśnie typu zafalowanie, przemieszczanie się mas wody, trochę kwestia prądów. A w drugim wypadku Instytut Budownictwa Wodnego głównie był zainteresowany zasilaniem modeli, które mówiły na przykład o erozji brzegu.
1: Tak.
0: Są też modele matematyczne,
1: no,

0: Związane z ich zainteresowaniami.
1: Tak, dokładnie, zniszczenie projektami, projektami, które oni realizują. Ale oni też są cennym partnerem, dlatego że oni mają duży udział przy tworzeniu nowej infrastruktury w tej chwili na Bałtyku.
0: Tak. Panie profesorze, to proszę powiedzieć, kiedy ten model odtwarzający warunki panujące na Bałtyku będzie gotowy? No i czym się zakończy? Kto i w jaki sposób będzie mógł korzystać z tych prognoz?
1: Częściową gotowość chcemy osiągnąć po mniej więcej okresie 3 lat. Mamy nadzieję, że ten model później będzie się rozwijał, tak jak od 30 lat robimy prognozę pogody i ją udoskonalamy cały czas. Tak samo liczymy, że ten model
0: będzie żywy,
1: tak? Będzie udoskonalany, będziemy podnosili jego jakość. To jest też bardzo ważne, żeby zdawać sobie sprawę, że matematyka sobie trochę, a życie sobie. I że modele, które rzeczywiście mają czemuś służyć, a nie tylko być modelami teoretycznymi, trzeba skalibrować. To znaczy potrzebny jest czas, potrzebne jest porównywanie modelu z rzeczywistymi warunkami i ocena, na ile model działa w sposób wiarygodny, w jaki sposób go modyfikować. Co do odbiorców, to naszym planem są zasadniczo dwie ścieżki. Jedna ścieżka to jest, żeby stworzyć, tak jak w tej chwili, prognoza Meteo i CEM-u, coś, co będzie dla wszystkich ogólnodostępne przez stronę.
0: Tak.
1: Natomiast druga rzecz to jest tak samo zresztą, jak już w tej chwili działa spółka Meteo, która jest spółką spin-off Uniwersytetu Warszawskiego i która poza tymi informacjami, które można na stronie otrzymać, także dostarcza czy historycznych danych, czy dokładniejszych danych dotyczących konkretnych aspektów. I jest to po prostu produkt komercyjny. I ten drugi kawałek, który powiedzmy, można powiedzieć, zamknięty, zamierzamy zresztą zgodnie z zasadami i koncepcją programu TeamNet też zaproponować różnym uczestnikom gry na Bałtyku, morskiej gry na Bałtyku. To jest dużo różnych produktów, które potencjalnie można różnym graczom sprzedać.
0: Panie profesorze, a więc tego oczywiście życzę, ale także życzę powodzenia przy realizacji i spinaniu tego projektu. Gościem programu Ludzie Nauki był dziś pan profesor Piotr Gwiazda z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk i Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, lider projektu MerMaint, którego celem jest stworzenie pierwszego w Polsce cyfrowego bliźniaka Morza Bałtyckiego. Projekt otrzymał ponad 12,5 miliona złotych z najnowszego programu TeamNet Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jeszcze raz gratuluję i bardzo panu dziękuję.
1: Ja też dziękuję, panie redaktorze.
0: Krzysztof Michalski, do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Jak powstało stowarzyszenie, to chcieliśmy, żeby to były drzwi otwarte dla każdego, kto ma taką potrzebę, żeby przyjść i porozmawiać, posiedzieć, czy nawet po prostu pozwierzać się ze swoich spraw.
2: Gabriela Kowalska, prezes Stowarzyszenia Serdeczni.
1: Jak rozpoczynaliśmy działalność, było nas 11. W tej chwili mamy prawie 80 dzieci, właściwie to już młodzieży z niepełnosprawnościami i około 160 rodziców czy też opiekunów.
2: Od 2014 roku fundacja prowadzi środowiskowy dom samopomocy przeznaczony dla osób ze schorzeniami psychicznymi.
3: Stowarzyszenie prowadzi środowiskowy dom samopomocy w ramach zadania publicznego zleconego przez powiat Tarnogórski z zakresu pomocy społecznej dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem.
2: Justyna Michik, kierownik środowiskowego domu pomocy przy stowarzyszeniu.
3: Udzielamy uczestnikom kompleksowego wsparcia w zaspokojeniu potrzeb oraz w rozwiązywaniu ich problemów i dążeniu do ich samodzielności i samorealizacji. Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów mających na celu naukę, rozwijanie lub podtrzymywanie umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.
2: Fundacja prowadzi świetlicę środowiskową o charakterze integracyjnym, która w godzinach popołudniowych zapewnia opiekę podopiecznym stowarzyszenia oraz ich zdrowym rówieśnikom.
3: Właśnie otworzyliśmy nabór dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tarnowskie Góry w wieku od 10 do 15 lat, w tym również z niepełnosprawnościami. W świetlicy działać będą dwie integracyjne grupy wychowawcze. Uczniowie będą brali udział w zajęciach kreatywnych, warsztatach ekologicznych, zajęciach ruchowych oraz lekcjach przedsiębiorczości. Organizowane będą wyjścia integracyjne do kina, muzeum, na kręgle, również różne małe wycieczki. Codziennie będziemy zapewniać ciepły posiłek, no i oczywiście będziemy wspierać dzieci w nauce i bieżących potrzebach.
2: Stowarzyszenie Serdeczni z siedzibą w Tarnowskich Górach jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie serdeczni.gory.eu.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21:00. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

0: Radio Kierowców.
1: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga Krajowa nr 79, odcinek Nowe Brzesko-Koszyce. W pobliżu Książnicy Wielkiej na 304 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych i ciężarówki. Zderzeniu dramatycznym, bo jedna osoba poniosła śmierć w tym wypadku. Droga była przez pewien czas trasą zablokowaną. Teraz wprowadzono objazd drogami lokalnymi. Krajowa 19, odcinek Radzeń Podlaski Lublin. W pobliżu Lubartowa na 5 kilometrze zderzenie auto osobowego z ciężarówką. Jedna osoba ranna, ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. Teraz jeszcze Krajowa 19, odcinek Siemiatycze-Łosice w pobliżu Sarnaków na 168 kilometrze. Auto osobowe zjechało z pasa ruchu, wpadło do rowu. W tym wypadku na 19 dwie osoby zostały ranne, wprowadzono ruch dla obu kierunków tylko jednym pasem. Dzieje się to na 168 kilometrze Krajowej 19. Autostrada A4, odcinek węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice w pobliżu Strzeganowic na 142 kilometrze po zderzeniu czterech aut dostawczych. Zderzeniu, w którym nikt nie ucierpiał, zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Zgorzelca. Mówię był, bo służby autostradowe informują, że ruch w kierunku granicy zachodniej na 142 kilometrze autostrady A4 został przywrócony. Są jeszcze kłopoty na S2, na południowej obwodnicy Warszawy. Spowolnienia i korki między węzłem Warszawa Południe a wyjazdem i wjazdem do tunelu autostradowego.
2: Minęła 20, to program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w fabryce dronów. Warszawiacy oddają hołd Wandzie Traczyk-Stawskiej. Polska poprowadzi sesję G20 o wzroście gospodarczym. Jest śledztwo w sprawie podpalenia fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Prokuratura podejrzewa obcy wywiad i przestępstwo o charakterze terrorystycznym. Pożar w zakładzie wybuchł minionej nocy. Straty oszacowano na ponad 15 milionów złotych. Jak przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, zebrane dowody wskazują na celowe podpalenie.
3: Poprzez podłożenie ładunku zawierającego substancje łatwopalne prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
2: Śledczy nie postawili jeszcze nikomu zarzutów. Sprawcy może grozić nawet dożywocie. W pożarze spłonęły magazyny prywatnej firmy sektora obronnego, która zajmuje się m.in. produkcją dronów. Warszawiacy oddają hołd Wandzie Traczyk-Stawskiej. Po pogrzebie uczestniczki Powstania Warszawskiego i działaczki społecznej na Stołecznej Woli uroczystości upamiętniające ją przeniosły się na Plac Krasińskich. Na miejscu jest reporter Polskiego Radia Michał Makowski. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
2: Powiedz, jak przebiegają te uroczystości.
4: Przed pomnikiem Powstania Warszawskiego płoną znicze, małe światła pamięci, a mieszkańcy stolicy wpisują się do księgi kondolencyjnej. Pożegnanie pani Wandy atramentem na papierze czasami wyraża się w bardzo czułych i osobistych słowach.
5: Pani Wando, pani nie umarła. Pani żyje wśród nas.
6: Pisałam tylko tyle, że z ogromnym szacunkiem, wzruszeniem żegnam bohaterkę Powstania Warszawskiego. Dla mnie to była ciepła, mądra osoba.
4: Księga kondolencyjna trafi do siedziby Fundacji Aktywna Demokracja, a Wanda Traczyk-Stawska stanie się patronką tej organizacji. To dla nas ogromny zaszczyt, ale i wielkie zobowiązanie, mówi przedstawicielka fundacji Dagmara Kinga Krzesińska.
7: Chcielibyśmy, na ile damy radę, nieść jej przesłanie, przede wszystkim o tym, żebyśmy zawsze dbali i szanowali godność człowieka.
4: Przy Placu Krasińskich wyświetlono również film dokumentalny Wanda Ostatnia z oddziału, poświęcony życiu i działalności uczestniczki Powstania Warszawskiego.
2: Michał Makowski, bardzo dziękuję za tę relację. Zbigniew Hołdys, Jerzy Kiszkis, Agnieszka Lichnerowicz, Chris Niedenthal i Piotr Olech otrzymali odznakę Solidarności i Praw Człowieka. Nagrodę wręczono dziś w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. To część obchodów 46. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Odznaka to wielki zaszczyt, mówi nagroda.

0: Urodzony muzyk Zbigniew Hołdys.
1: Jak mi powiadomiono, że jest taka propozycja, to się zgodziłem w sekundę. Bo istnieją pewne wartości niematerialne, niepoliczalne, powiedziałbym emocjonalne, które powodują, że ja zawsze pochylę czoło przed tymi ludźmi, którzy nam wolność dali.
0: Wychowałam się w cieniu opowieści o Solidarności, podkreślała z kolei dziennikarka Agnieszka Lichnerowicz.
2: Zawsze miałam takie poczucie, że za późno się urodziłam, bo to oczywiście jest taka romantyczna opowieść, którą się poznaje, jak się ma naście lat. I rzeczywiście pomarańczowa rewolucja to było takie pierwsze duże zadanie zawodowe, które na mnie spadło, zagraniczne.
0: Odznakę Solidarności i Praw Człowieka wręczana jest osobom zaangażowanym w budowanie demokracji i ochronę praw człowieka.
3: To są aktualności jedynki.
0: A w nich Stany Zjednoczone. Rozpoczęło się spotkanie ministrów finansów i szefów banków centralnych grupy G20. Polska uczestniczy w nim na specjalne zaproszenie Waszyngtonu, a ministra Andrzeja Domańskiego Amerykanie poprosili o poprowadzenie sesji o wzroście gospodarczym.
4: Na konferencji, która potrwa do jutra, Polskę reprezentują minister Andrzej Domański i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Domański powiedział, że przesłaniem z Warszawy jest nic o nas bez nas. Podkreślił, że Polska jest dziś najszybciej rosnącą gospodarką Unii Europejskiej i chce współtworzyć globalny porządek gospodarczy. Zapowiedział rozmowy o transformacji energetycznej, sztucznej inteligencji i deregulacji. Glapiński mówił, że polska gospodarka jest bardzo stabilna, a wzrostowi eksportu towarzyszą wyższe realne wynagrodzenia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał przez telefon z amerykańskimi wysłannikami Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Omawiano ich możliwy przyjazd na Ukrainę i rozmowy o pokoju.
5: Wołodymyr Zełenski napisał, że rozmowa telefoniczna z przedstawicielami prezydenta Trumpa była szczegółowa i konstruktywna. Jak dodał, ważne jest to, że dialog między zespołami negocjacyjnymi USA i Ukrainy trwa nieprzerwanie i ustalana jest data wizyty amerykańskich przedstawicieli na Ukrainie. Taka podróż byłaby bardzo pomocna w wypracowaniu rozwiązań prowadzących do pokoju, podkreślił ukraiński prezydent. Niedawno szef biura prezydenta Zełenskiego Kyryło Budanow nie wykluczał, że już we wrześniu może dojść do wznowienia trójstronnych ukraińsko-rosyjsko-amerykańskich rozmów o pokoju na Ukrainie. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Polskie siatkarki bliskie ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone prowadzą w Stambule z Portugalkami w meczu jednego semifinału. 2-0, w trzeciej partii jest remis po 22. Ewentualnymi kolejnymi rywalkami Polek będą Holenderki, które wyeliminowały już Słowenki i czekają w ćwierćfinale. Lionel Messi ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii nie zagra już w zespole Argentyny. 39-letni Messi poinformował o swojej decyzji za pomocą mediów społecznościowych. Aktualnie występuje w barwach Interu Mediolan. Ośmiokrotny zdobywca złotej piłki z reprezentacją Argentyny wywalczył m.in. Mistrzostwo Świata, złoty medal Igrzysk Olimpijskich i dwukrotnie triumfował w Copa America. Dawid Kroczek nie jest już trenerem piłkarzy ekstraklasowego Rakowa Częstochowa. 37-letni szkoleniowiec prowadził zespół z Częstochowy od 4 maja tego roku. Raków z 4 porażkami na koncie zajmuje ostatnie 18 miejsce w tabeli ekstraklasy. Drużyna z Częstochowy odpadła w kwalifikacjach Conference League. Lada chwila Maja Chwalińska powinna się pojawić na korcie w Nowym Jorku, gdzie rozegra mecz pierwszej rundy tenisowego US Open. Rywalką finalistki French Open będzie Amerykanka Taylor Townsend. Około 21.30 powinien się rozpocząć mecz Huberta Hurkacza z Bośniakiem Dżumurem, a po północy Iga Świątek zagra z Chinką Wang. Zerkamy jeszcze na to, co dzieje się w Stambule. Tam piłka meczowa dla Polek. Prowadzą 2-0 w setach z Portugalią i w trzeciej partii 24-23. Teraz to wszystko, a więcej o sporcie w Kronice. Do usłyszenia o 22.40.
3: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu, większe w północnej połowie kraju i na południowym wschodzie, a miejscami burze. Temperatura od 13 do 18 stopni, w obszarach podgórskich od 10 do 12. Wiatr słaby i umiarkowany, ale porywisty w górach i w czasie burz. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Niż ze środkiem 1002 hektopaskali nad Skandynawią powoli przemieszcza się na północny wschód. Kolejny niż ze środkiem 1004 hektopaskali nad Morzem Północnym przemieszcza się na wschód. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk południowy, wiatr południowo-zachodni do zachodniego.

0: blisko 4 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. Burzowe porywy wiatru. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 18 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej. Przelotny deszcz, miejscami burze. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków południowych przechodzący na kierunki zachodnie 2 do 4, wzrastający na 3 do 5. Burzowe porywy wiatru. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 18 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej. Przelotny deszcz, miejscami burze. Zatoka Pomorska. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 3 do 5. Burzowe porywy wiatru. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej. Przelotny deszcz, miejscami burze. Wybrzeże Środkowe. Wiatr południowy do południowo-zachodniego 3 do 4, wzrastający na 4 do 5. Burzowe porywy wiatru. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej. Przelotny deszcz, miejscami burze. Zatoka Gdańska. Wiatr zmienny 2 do 3, przechodzący na południowo-zachodni 3 do 5. Burzowe porywy wiatru. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej. Przelotny deszcz, miejscami burze. I prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr zachodni 5 do 6, w porywach 7. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-zachodni do zachodniego 4 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza na 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Do 6 września 16 koncertów, wielkie orkiestry i wspaniali soliści, w tym zwycięzcy konkursu chopinowskiego. Arcydzieła muzyki od Bacha i Chopina po Bacewicz i Pendereckiego. Ostatnie bilety dostępne na bilety.nifc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni. Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
13: W dniu rozpoczęcia szkoły w Lecie z Radiem przyjrzymy się, jak wygląda edukacja w świecie zwierząt. Czego młode muszą się nauczyć, zanim osiągną samodzielność? Czy są zwierzęta, które uczą się przez całe życie? Sprawdzimy także, które gatunki ptaków szykują się już do odlotu do ciepłych krajów i skąd wiedzą, kiedy i gdzie mają lecieć.
14: Lato z Radiem w Jedynce, jutro od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tu jest muzyka.

Bright Side of the Road to fantastyczny Van Morrison. Muzyk dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Urodził się w północnej Irlandii, jest kowbojem z Belfastu. Ma pseudonim Van de Man, a właściwie miał taki pseudonim w latach 50. i 60., kiedy jako bardzo młody chłopak rozpoczął akompaniament w rozmaitych grupach. Grał na gitarze, na harmonijce, na instrumentach klawiszowych, na saksofonie. Tym samym zasilał wiele, wiele naprawdę wspaniałych irlandzkich zespołów. Potem rozpoczął karierę solową, ale zanim ją rozpoczął, współtworzył dzisiaj legendarną już grupę, jedną z najważniejszych, jeśli chodzi o tak zwane 60s, czyli zespoły, które rock'n'rollowo napędzały całą tę maszynę w Wielkiej Brytanii. Them, o tej grupie mówię, i ta grupa już teraz w hicie Babe, Please Don't Go. To już standard bluesowy, blues rockowy. A ja Państwa pięknie witam. Tu jest muzyka, program Pierwszy Polskiego Radia. Razem będziemy do 21. Marcin Kusy przed mikrofonem. Van Morrison i nie tylko dzisiaj. Sporo atrakcji do 9.

Babe, Please Don't Go, ale także słynna Gloria. Wiele, wiele naprawdę wyjątkowych piosenek w takim rytmie, rytm bluesowym, blues rockowym. Myślę, że warto posłuchać tej grupy i przekonać się, jakie były początki rock'n'rollowe Vana Morrisona. Przypomnę dzisiaj jego 81. urodziny. W programie pierwszym Polskiego Radia słuchamy jego piosenek. Proszę Państwa, słuchamy niejednokrotnie wykonań piosenek Vana Morrisona i nawet czasem nie wiemy, że to są jego piosenki. Pamiętają Państwo Roda Stewarta i Have I Told You Lately That I Love You? Wszyscy myślą, że to jest piosenka Roda Stewarta. I słusznie, bo to wykonanie oczywiście zdobyło niemałą popularność, ale piosenkę napisał właśnie Van Morrison. Nagrał 48 płyt studyjnych. Ta ostatnia ukazała się w styczniu tego roku. Jest w znakomitej formie. Świetnie gra, świetnie śpiewa i przede wszystkim zostawił nam mnóstwo tych wiekopomnych płyt, takich jak Astral Weeks, jak Moondance, Tipelahoney czy Into the Music. No to Van Morrison w oryginale. Have I Told You Lately?

Kontrolowany luz, Grażyna Łoboszewska. Obiecałem, że zajrzę jeszcze na płytę Brzydcy. To jest nasza płyta tygodnia, proszę państwa. To jest pierwsza w historii reedycja tego albumu od 1989 roku, od czasów premiery. To nagrania wyjątkowe i pierwsza płyta, mimo że Grażyna Łoboszewska była bardzo długo już na rynku, to pierwsza płyta sygnowana tylko jej nazwiskiem. Zapraszam codziennie po godzinie 18 do Muzycznej Jedynki. Proszę państwa, dokładnie 31 sierpnia w 1976 roku, po trzech dniach obradowania, sąd uznał winnym George'a Harrisona, winnym plagiatu podświadomego. Jak orzekł sąd, otóż stwierdzono, że piosenka My Sweet Lord z 70 roku jest bardzo muzycznie podobna do He's So Fine przeboju Girls Bandu The Chiffons z 1963 roku. Sąd nakazał wypłacić ponad $1,5 miliona odszkodowania. George Harrison musiał się na to zgodzić. Jakie są granice tego plagiatu? Czy kiedy mamy do czynienia z identyczną progresją akordową, to już możemy mówić o plagiacie? Przecież melodia może być zupełnie inna. George Harrison bardzo ciężko przyjął ten wyrok. Później w jednej z piosenek złośliwie napisał, że ta piosenka nie narusza niczyich praw autorskich. Trudno mu było podnieść się po całej tej aferze. Miał długą przerwę. Kolejny jego album pojawił się dopiero w 79 roku. Możemy wyrobić sobie po latach swoje zdanie. Najpierw He's So Fine, The Chiffons, a później już My Sweet Lord i George Harrison. Czy rzeczywiście podobne?

My Sweet Lord, George Harrison, przypomnę, dzisiaj mija 50 lat od tego słynnego wyroku i oskarżenia o plagiat George'a Harrisona, o podobieństwo do piosenki He's So Fine. Program Pierwszy Polskiego Radia i jeszcze jedna rzecz z naszego

Goat's Head Soup i Angie i The Rolling Stones i rocznica wydania tego albumu. Trudny czas dla The Rolling Stones, bo Mick Taylor nagrał jeszcze partie gitarowe, ale był już trochę poza zespołem, a sama grupa była tuż po wielkim Exile on Main Street i wiedzieli, że będą te dwa albumy porównywane i rzeczywiście były. I dzisiaj Goat's Head Soup oczywiście wypada nieco gorzej niż Exile on Main Street, ale to też jest płyta, której warto posłuchać.

na której śpiewa wspaniale Jagger, na którym jest przede wszystkim Doo-Doo, The Heartbreaker i Angie, dwa singlowe absolutne hity. No i do tego jeszcze sporo takiego luźnego rock'n'rollowego grania w stylu The Rolling Stones, a więc kolejna klasyka na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. Marcin Kusy, pięknie dziękuję. Zostawiam Państwa z Doo-Doo-Doo, The Heartbreaker, a potem jeszcze cudowny Silver Train. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał Lata z Radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w białych butach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. A wieczorem koncert gwiazd. Finał Lata z Radiem i Telewizją Polską w białych błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Plebiscyt Korony Równości 2026 to już 8. edycja tego niezwykłego wydarzenia. Nagrody trafiają do osób, grup i organizacji, które swoimi działaniami realnie zmieniają rzeczywistość. Wspierają, edukują, walczą o prawa, budują widoczność i tworzą bezpieczny świat dla osób LGBT+ w Polsce. Weź udział w głosowaniu. Więcej informacji na stronie www.koronyrówności.pl. Zaprasza kampania przeciw homofobii.
9: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
11: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Trasa ekspresowa S2, więc południowa obwodnica Warszawy. Są jeszcze na niej korki i spowolnienia. Od węzła Warszawa Południe aż po Paluch i to dla obu kierunków, a więc w obie strony.

0: trzeba troszeczkę postać w korku i w spowolnieniu jadąc w stronę Mińska Mazowieckiego, jak i jadąc w stronę węzła Konotopa. Skończyły się kłopoty na autostradzie A4 na odcinku węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice w pobliżu Strzeganowic na 142 kilometrze, gdzie 4 samochody dostawcze zderzyły się, ale nikt nie ucierpiał. Zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Zgorzelca. Był, bo teraz w stronę granicy zachodniej jedzie się już bez kłopotów. Autostrada A18, odcinek węzeł Iłowa, węzeł Luboszów w pobliżu Kowalic na 45 kilometrze zachowało auto osobowe. W wyniku tego wypadku 2 osoby są ranne. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Koniec kłopotów na 19 na odcinku Siemiatycze-Łosice w pobliżu Sarnaków na 168 kilometrze, gdzie auto osobowe zjechało z drogi, wpadło do rowu. W tym wypadku 2 osoby zostały ranne. Wciąż kłopoty na Krajowej 19 na odcinku Radzeń Podlaski-Lublin w pobliżu Lubartowa na 5 kilometrze. Tam doszło do zderzenia auto osobowego z ciężarówką, 1 osoba ranna. Wprowadzono i cały czas obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. Nie ma już także utrudnień na drodze krajowej nr 79 Nowe Brzesko-Koszyce w pobliżu Księżnicy Wielkiej na 304 kilometrze.
1: Minęła 21, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Premier Donald Tusk o Westerplatte w przededniu rocznicy wybuchu II wojny światowej. Górale z Zakopanego ruszają z kampanią przeciwko hejtowi. Piłkarz Leo Messi kończy reprezentacyjną karierę. Lekcja gdańska i Westerplatte to lekcja tego, żeby się nie poddawać, tak jak Polska, podkreśla premier Donald Tusk w przededniu rocznicy wybuchu II wojny światowej. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych szef rządu mówi o wojennej historii swojego rodzinnego miasta. Historia gdańska to także historia odbudowy miasta i nadziei, podkreśla Donald Tusk.
2: To właśnie tutaj narodziła się Solidarność. Ta lekcja września tutaj w Gdańsku to jest lekcja ważna dla każdego z nas. Pamiętajmy, każdy ma w życiu swoje Westerplatte. Każdy w życiu musi kiedyś przeskoczyć swój płot, tak jak to się działo tutaj w Gdańsku, żeby się nie poddać złu, żeby nigdy nie kapitulować.
1: W jutrzejszych uroczystościach na Westerplatte poza premierem wezmą udział prezydent Karol Nawrocki i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jesteśmy w trybie zarządzania kryzysowego, mówi wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Związku Szermierczego Adam Konopka i potwierdza Polskiemu Radiu, że na 8 września zaplanowane zostało prezydium komitetu, podczas którego omówiona zostanie nadzwyczajna sytuacja panująca w Polskim Komitecie Olimpijskim.
3: Prezydium uważam, że jest takim idealnym miejscem na takie spotkanie, no bo tam powinniśmy powiedzieć sobie, co robimy dalej. I tyle, no i jakąś spójną wersję, przynajmniej albo dwie, przedstawić na zarządzie. Chyba już nie ma głosów takich, które by mówiły, że pan Radosław Piesiewicz może dalej sprawować swoją funkcję.
1: Polski Komitet Olimpijski został bez prezesa w czwartek, gdy Radosław P. został zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli, za co grozi w sumie 8 lat więzienia. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego 3-miesięcznego aresztu. Na Podkarpaciu 26 razy interweniowali strażacy w związku z burzami i intensywnymi opadami deszczu, które przeszły nad regionem. Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach mieleckim i leżajskim. Strażacy przede wszystkim usuwali powalone i połamane drzewa oraz konary z ulic i posesji. W kilku przypadkach burze uszkodziły również pokrycia dachowe. W wyniku nawałnic nie funkcjonuje 28 linii energetycznych i 790 stacji. Bez prądu pozostaje około 2000 odbiorców. Najwięcej awarii odnotowano w rejonie Krosna i Mielca. Teraz Tarnobrzeg, gdzie nieznany śmigłowiec zerwał sieć energetyczną w pobliżu zakładów chemicznych Siarkopol, mówi Agnieszka Wilk z policji w Tarnobrzegu.
4: Ze zgłoszenia wynikało, że pilot wylądował, jednak po chwili odleciał. Trwają czynności mające na celu ustalenie osoby pilotującej ten śmigłowiec.
1: W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, o sprawie została powiadomiona Państwowa

0: Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Górale z Zakopanego ruszają z kampanią przeciwko hejtowi i pomówieniom ze strony obrońców praw zwierząt. To reakcja na ostatnie wypowiedzi związane z blokowaniem drogi do Morskiego Oka.
1: Miłuj bracie, to podchole.
2: Starosta tatrzański Andrzej Skupień konferencję rozpoczął wierszem, ale zaraz potem mówił, że skierował do prokuratury zawiadomienia w sprawie mowy nienawiści używanej przez obrońców zwierząt wobec Podhalan.
3: Nie pozwolimy, żeby nas tak opluwać i sprowadzać wszystko do ośmieszenia, do ubliżania.
2: Małopolski lekarz weterynarii dr Grzegorz Kawiecki zapewniał, że górale dbają o konie.
4: Były przecież już sprawy w sądach związane z tymi końmi do Morskiego Oka i póki co żadnych systemowych uchybień te sądy nie zarzuciły.
2: Konferencja starosty i górali to pudrowanie rzeczywistości. Konie na drodze do Morskiego Oka pracują zbyt ciężko, mówi Anna Płaszczyk z Otos Animals.
5: Ja mam wątpliwości, czy można ucywilizować ten transport na tej trasie.
2: Od jutra koniom będzie lżej. Mają kursować na skróconej o 5 km trasie tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. Zakopany Paweł Pawlica, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: Lionel Messi ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji narodowej. We wpisie na Instagramie piłkarz Interu Miami potwierdził, że w wieku 39 lat kończy grę w drużynie Argentyny.
7: Leo Messi, który wystąpił w 6 turniejach o Mistrzostwo Świata, triumfował w Katarze, a w tym roku poprowadził Argentynę do finału, w którym drużyna przegra z Hiszpanią. W swoim wpisie na samym końcu podkreślił: napisałem te słowa 21 lipca, dwa dni po finale. Dziś po tym, co spotkało mojego tatę, jestem o tym jeszcze bardziej przekonany niż wcześniej, podkreślił piłkarz Interu Miami. Ojciec Messiego, George, zmarł 8 sierpnia, miał 68 lat. We wpisie w mediach społecznościowych czytamy: po czasie, jaki upłynął od finału i po głębokim namyśle, chcę poinformować wszystkich, że kończę karierę w reprezentacji Argentyny. Była to decyzja bolesna i w głębi duszy wciąż boli, ale rozumiem, że nadszedł właściwy moment. Przysięgam wam, że zawsze dawałem z siebie wszystko, nie tylko w ostatnich latach, gdy wygrywaliśmy, ale także wcześniej. Zawsze walczyłem i zostawiałem na boisku całe serce dla tej koszulki, by dawać wam radość i sprawić, że dzięki futbolowi czuliście dumę z bycia Argentyńczykami, podkreślił Leo Messi. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu, najbardziej intensywne w północnej połowie kraju i na południowym wschodzie, a miejscami burze. Temperatura od 13 do 18 stopni, w obszarach podgórskich od 10 do 12. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty w górach i w czasie burz.
6: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Około 15% prądu w krajowej sieci pochodzi aktualnie z odnawialnych źródeł. Między godziną 22 a 23 zaleca się oszczędzanie energii. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
12: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
13: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
14: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
11: Źródła europejskie.
12: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
11: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
6: Reklama. Autopromocja.
15: W dniu rozpoczęcia szkoły w Lecie z Radiem przyjrzymy się, jak wygląda edukacja w świecie zwierząt. Czego młode muszą się nauczyć, zanim osiągną samodzielność? Czy są zwierzęta, które uczą się przez całe życie? Sprawdzimy także, które gatunki ptaków szykują się już do odlotu do ciepłych krajów i skąd wiedzą, kiedy i gdzie mają lecieć.
16: Lato z Radiem w Jedynce, jutro od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Spotkania w Jedynce. Historia bliska.
1: Dosłownie godziny zostały do otwarcia wielkiej wystawy w Muzeum Historii Polski na Cytadeli. Wystawa dotyczy PRL-u i dotyczy muzyki w PRL-u. Za czym kolejka ta stoi? Tak jest jej tytuł, a podtytuł PRL w muzycznym zwierciadle. Co tam zobaczymy? A i czego posłuchamy? Bo wystawa jest nietypowa jak na muzea, bo jest też wystawą do słuchania. Dzisiaj opowie o tym pan Krzysztof Banach, kurator tej wystawy. Jak wszystko już jest gotowe? Czy wernisaż będzie przesunięty, bo coś tam nie zadziałało?
2: Mając spore doświadczenie w pracy w kulturze, powinien powiedzieć, że nigdy nie wiemy na 100%, ale tym razem akurat mamy dosyć spory zapas czasu i wszystko udało nam się wyjątkowo dopiąć jeszcze kilka dni przed wernisażem.
1: Skąd się wzięła idea, że co, że trzeba było wreszcie o PRL-u zrobić? Czy inaczej wyglądała ta geneza?
2: Na pewno tematy współczesne były dla nas ważne. No, chodziło trochę o przybliżenie historii najnowszej naszym zwiedzającym.

0: Pokazanie, że muzea to nie tylko czasy Arrasów lub jeszcze wcześniejsze, lub zabytki archeologiczne. Temat tak naprawdę związany był właśnie z opowiadaniem historii tego okresu. Ja trochę prowokacyjnie lubię mówić, że to nie jest wystawa o muzyce, bo często takiego skrótu używamy, mówiąc o tej realizacji, że wystawa o muzyce w PRL-u. Lubię to prowokacyjnie stwierdzenie, że o muzyce to my tak naprawdę nie opowiadamy, bo opowiadamy o historii epoki, o tych ponad 4 dekadach opowiedzianych przez pryzmat muzyki. Chcemy pokazać historię społeczną przede wszystkim, czyli jesteśmy blisko ludzi, konkretnych postaci, konkretnych wydarzeń, zachowań, decyzji. Nie znaczy to, że nie operujemy dokumentami, faktami. Oczywiście warsztat historyczny w zespole historyków oczywiście mieliśmy i warsztat historyczny jest tutaj w pełni zachowany. Bazujemy na źródłach, trochę jakichś dodatkowych też badań zrobiliśmy w międzyczasie. Natomiast staramy się być rzeczywiście blisko opowiadania tej historii codziennej, tego jak przeżywany PRL. I przede wszystkim jest to wystawa o ludzkich reakcjach na ten system. Tu się tak naprawdę łączą trzy rzeczy, tak? Pryzmat muzyki jako szkła powiększającego, niedobór jako takie zjawisko powszechne, które charakteryzuje PRL i stąd ten tytuł też tak naprawdę, za czym kolejka ta stoi. No i jak wobec tych niedoborów, ograniczeń systemu reagowali ludzie? I tu mamy historię społeczną. Więc w takiej triadzie myślę, że można zamknąć to, o czym wystawa jest, jaka była jej geneza.
1: I mówi to też muzyk Krzysztof Banach, gra, bo grasz przecież na basie, choć tutaj teraz zagrasz gitarę prowadzącą będziesz, bo Krzysztof Banach jest głównym kuratorem tej wystawy, czyli bas na chwilę odrzucasz, muzykowanie i będziesz dzisiaj grał na gitarze prowadzącej, jako prowadzący kurator.
0: Wiesz, Marku, jak to jest z basistami w cięższej muzyce, mówi się, że basisty w zespole nie słychać, dopóki czegoś nie schrzani, więc jak źle zagra, to dopiero słychać, że źle zagrał. Z takich pozamuzealnych moich zainteresowań, no, przede wszystkim to mi się udało ściągnąć do naszego zespołu Jarka Szubrychta, który też był twoim gościem. Postać, jak wiemy, człowiek renesansu, jeśli chodzi o muzykę, to szczególnie wszechstronny.
1: Państwo tej rozmowy możecie słuchać w podcaście Jedynki.
0: Jarek jest oczywiście specjalistą od wszelkich rodzajów muzyki polskiej, nie tylko. Ale szczególnie bliski jemu, tak jak mi jest raczej świat ten alternatywny, muzyka cięższa, podziemna, metalowa i jakieś jej odmiany. Więc trochę chcieliśmy przede wszystkim w epilogu wystawy, no nieładnie tak może zaczynać od końca, ale wynika to z twojego pytania. Ostatni rozdział wystawy, Każda zima musi minąć, opowiada o ostatniej dekadzie PRL-u. My tak naprawdę nie staramy się zachować chronologii na tej wystawie, ale tak jakoś wyszło, że ostatni rozdział to właśnie końcówka tego dogorywającego systemu. Tam mówimy o muzyce alternatywnej, o scenie rocińskiej. Rocin jest dla nas takim symbolem właśnie, tak jako że on łączył tak naprawdę różne style, różnych wykonawców, różne subkultury zresztą się narodziły na tym tle. Panuje takie przekonanie, że Rocin to tylko punk. My właśnie chcieliśmy trochę z tego przekonania naszych gości wyprowadzić i użyliśmy do tego właśnie tego, co znamy dobrze, znamy może najlepiej. Mieliśmy też sporo takich kontaktów do kolekcjonerów, którzy naprawdę bardzo ciekawe obiekty nam wypożyczyli. Więc pokazaliśmy muzykę metalową trochę szerzej, jako też bardzo ważne zjawisko w Jarocinie. W Jarocinie w 1981 roku zagrało Tessa i to była rewolucja. Dlatego, że to byłyby pierwsze heavy metalowe dźwięki, które tak naprawdę na oficjalnych występach, to znaczy na pewno wymiarowych koncertach w Polsce zagrano. Tessa zaczarowała publiczność i już 2 lata później w filmie Akademia Pana Kleksa, jeśli pamiętacie państwo taką scenę o Marszu Wilków, to tam właśnie gra Tessa, utwór właśnie o tym tytule. Zobaczycie państwo Wilka z Akademii Pana Kleksa, zobaczycie kurtkę Andrzeja Nowaka, gitarzysty Tessa, niedawno zmarłego. Zobaczycie państwo stroje sceniczne, wyposażenie techniczne służące do nagrywania też muzyki alternatywnej, już nie tylko metalowej, ale też całą kolekcję pierwszych wydań fenomenalnych płyt polskich wykonawców rockowych, metalowych. Nie tylko metal oczywiście w tym odcinku, w tej części wystawy. Będzie też Lech Janerka ze swoją wersją muzyki alternatywnej, znany z Klausa Mitwocha, czy ze swojej solowej działalności. Będą również inne zespoły reprezentujące różne subkultury. Będzie dub, czyli tam bardziej nastroje reggowe. Będą zespoły rockowe. Będzie oczywiście też punk, którego absolutnie nie chcemy pomijać. Chcemy po prostu trochę więcej różnorodności pokazać w tym Jarocinie i w tym, co się składało tak naprawdę na tą scenę ostatniej perelowskiej dekady.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Znacie nasz pierwszy utwór? Pierwszy program Polskiego Radia, Głęboka Komuna. A tutaj jakiś taki mały facet z Bochni wrzasnął i zaśpiewał Mass Media! Pamiętacie? I wszyscy się pytali, co to znaczy Mass Media? No. Teraz to jest to, co was po prostu zjadło. Nie dajcie się zeżyć przez Mass Media.
1: Historia bliska. Gościem jest Krzysztof Banach, który reprezentuje Muzeum Historii Polski, a jeszcze ważniejsze jest to, że w tym Muzeum Historii Polski jest współtwórcą głównym wystawy Za czym kolejka ta stoi. To oczywiście większość słuchaczy przypomni sobie Krystynę Prońko. Było na końcu. Ostatnia sala, nazwijmy to, czy taka część, prawda? No ale musimy iść od początku. Teraz zamieniasz się w przewodnika. Przychodzą ludzie, no powiedzmy, to tak średnio wiedzą, i o PRL-u, i o muzyce. I wchodzisz z nimi i mówimy, dzień dobry wycieczce, miłej.
2: Dzień dobry wycieczce, ku państwa zdziwieniu. Widzicie państwo na wstępie wystawy o muzyce samochód. Ale nie byle jaki samochód, bo jest to Syrena 105L. No dlaczego samochód? Syrena była w naszych zbiorach. Co prawda nie jest to ta syrena, którą myśmy pierwotnie w naszych zbiorach znaleźli, ale dzięki temu, że wypożyczyliśmy tak naprawdę obiekt od prywatnego kolekcjonera do tej syrenki, możecie państwo wsiąść, poczuć się tak jak kierowca tego wspaniałego wehikułu w latach 70. bądź 80. Te syreny już miały czasem radio. I z radia syreny Marek kręci głową. Zastanawiam się, dlaczego Marek kręci głową.
1: To niesamowite, że już miały radio syreny.
2: A, miały, tak, ale dopiero od pewnego czasu.
1: A te radia były często kradzione.
2: I ja tego nie pamiętam, tym bardziej nie dołożyłem do tego swoich 3 groszy.
1: Można ukryć, to jest fajne.
2: Tak, natomiast niejako z tego radia samochodowego polecą piosenki. Ale nie tylko piosenki, bo też przemówienia dygnitarzy partyjnych. Usłyszycie tam Jaruzelskiego, usłyszycie Bieruta, usłyszycie Cyrankiewicza. I skąd takie połączenie? My chcemy na początku, w tym pierwszym prowadzącym rozdziale wystawy, trochę pokazać ten dualizm pamięci o PRL. No bo przede wszystkim pamiętamy o pierwsze nasze skojarzenie z muzyką PRL-u, to będzie piękna scena, estrada, wykonawcy, którzy do tej pory niektórzy jeszcze grają, których znamy, pamiętamy i mają swoich oddanych fanów. No ale PRL to niestety nie tylko subtelne dźwięki, ale też system totalitarny i o tej pamięci chcemy powiedzieć. Więc te występy opolskie, sopockie przerywać będą odgłosy przemówień dygnitarzy. Trochę nastrój będzie się robił bardziej mroczny. Dzięki temu można będzie właśnie odczuć, jak władza ingerowała w scenę muzyczną.
1: Aż chce się uciekać dalej.
2: Tak, dalej w rozdziale wprowadzającym, który też jest dostępny dla wszystkich naszych gości. To będzie przestrzeń niebiletowana. Tam chcieliśmy tak naprawdę trochę zaznajomić wszystkich z samym pomysłem na wystawę, samą przestrzenią. Umożliwić posłuchanie pierwszych przebojów, strzaw grających, takich stylizowanych. Wszystko to pięknie projektantki naszej wystawy wystylizowały w...
1: Szafy grające to już chyba mało kto wie, co to było, prawda, panie Krzysiu?
2: No, to takie telefony, tylko że z guziczkami, które się rzeczywiście wciskało. Szafy grające z 12 utworami, Walentyna Twist, wszystko, czego dziś trzeba i inne niesamowite numery, których już tam będzie można posłuchać. Będzie można też posłuchać tak zwanej historii mówionej, fragmentów wypowiedzi artystów, dziennikarzy oraz osób, które PRL po prostu pamiętają i oni opowiadają. Do współpracy zaprosiliśmy oprócz wspomnianego już Jarka Brychta, Piotra Meca, Maryla Rodowicz, Wojciecha Waglowskiego, Krystynę Prońko czy panią Magdę Umer. Pytam ich o bardzo różne rzeczy, zwykle o tematy związane z poszczególnymi rozdziałami naszej narracji i oni

0: często mają różne opinie, często się ze sobą mogą nie zgadzać. Jedni zapamiętali pewne fakty tak, drudzy inaczej. I właśnie przede wszystkim o to nam chodziło, żeby pokazać.
1: W jaki sposób będziemy ich słuchać? Tak mówię, technicznych rozwiązań.
0: Będziemy ich nie tylko słuchać, ale i oglądać. To są wysokiej jakości monitory. Nagrania są naprawdę bardzo elegancko i zgodnie ze sztuką zarejestrowane, więc też jest na co popatrzeć. Oprócz syreny wchodzicie państwo do takiej stylizowanej poczekalni. I w tej poczekalni jest jeszcze bardzo jedna dla nas rzecz ważna jako muzealników. My przede wszystkim chcieliśmy, żeby nasza publiczność czuła się w muzeum u siebie i żeby czuła, że też jest częścią tej opowieści. Więc będą państwo mogli przyjść na wystawę i w tej właśnie części, obojętnie czy zdecydujecie się dalej ją zwiedzać czy nie, zarejestrować swoje wspomnienia, komentarze lub nawet zaśpiewać. Część z tych nagrań będzie można odsłuchać już na wystawie, a część włączymy do naszego repozytorium. My zbieramy cały czas historię mówioną. To jest dla nas ważne, żeby też jako źródło historyczne tego typu relacje u nas zostawiały. Więc nasi goście też stają się takimi trochę współprzewodnikami, współkuratorami wystawy. I to jest koniec pierwszego rozdziału, właściwie wprowadzenia, bo pierwszym rozdziałem jest rozdział zatytułowany Café Fog. Tam będziemy mówili o zderzeniu dwóch tematów. Sentymentu do przedwojennego świata, który odczuwali przeżywcy. Osoby, które przeżyły II wojnę światową. No, myślimy o ludziach, którzy wracali do często zniszczonych miast, do wiosek, do spalonych domów, do trochę już innej rzeczywistości, ale udało im się przeżyć. Z czym się zderzali? No, szybko zaczęli się zderzać z nowo instalującą się władzą, która w miarę jak się umacniała, to rozwijała też narzędzia propagandy. A jednym z rodzajów czy warstw propagandy komunistycznej była muzyka. I piosenka zaangażowana. Ścierają się w tym rozdziale dwie postacie. Bolesław Bierut, reprezentujący ten taki najtrwalszy okres, najtwardszy okres stalinizmu. I Mieczysław Fog, który wraca do Warszawy i w 1945 roku w marcu otwiera Café Fog, czyli pierwszą muzyczną kawiarnię. No pewnie jedną z nielicznych kawiarni, jeśli nie pierwszą, tego akurat szczerze mówiąc nie zbadaliśmy. Już w wyzwolonym mieście.
1: Na gruzach.
0: Na gruzach i to dokładnie na gruzach z gruzów wygrzebuje wyposażenie, część wyposażenia tej kawiarni i dzięki uprzejmości prawnuka artysty, pana Michała Foga.
1: Czyli będą oryginalne rzeczy.
0: Tak, my dokładnie.
1: Będzie można odtworzyć Café Fog.
0: Odtworzyć to może nie jest w takim moim muzealniczym języku dobre słowo, ale zaprezentować i w jakiś sposób o nim opowiedzieć. Natomiast te obiekty są szczególnie ważne. My w każdym z rozdziałów tej wystawy mamy naprawdę coś specjalnego. Tutaj mamy między innymi pianino, które stanowiło część wyposażenia, na którym autentycznie grano. Tam zarejestrowano też jedną z pierwszych audycji radiowych pod wieczorek przy mikrofonie. Był nagrywany z Café Fog. Tam jest też muzyka właśnie z tej kawiarni. To pianino było głównym instrumentem, jednym pewnie z nielicznych. Zachowały się też elementy wyposażenia tej kawiarni. Zachowały się też przedmioty osobiste związane z Mieczysławem Fog. Mamy jego patyf, tefon, mamy jego teczkę na nuty, mamy płyty z jego wytwórni, bo on prowadził też wytwórnię muzyczną, którą mu znacjonalizowano na początku lat 50. Zamknięto jako prywatny biznes. No, później już w Polsce przez długi czas prywatnych wytwórni płytowych nie było. To też bardzo znamienne dla tego, co będziemy mówić o cenzurze i kontroli przemysłu
1: fonograficznego. To ważne do opowieści, prawda, że ten początek Polski Ludowej był inny niż potem PRL.
0: Tak, w ogóle my staramy się o PRL-u opowiadać w sposób niejednorodny. To znaczy, tak naprawdę każda dekada, no trudno to podzielić na dekady, to się aż tak nie pokrywa nam pięknie i równo, ale tak naprawdę to są takie mini epoki. Każda z nich tak naprawdę się bardzo mocno ma bardzo mocną specyfikę. Tak? Innym PRL-em będzie PRL do 56 roku, inne te pierwsze lata powojenne, inne epoka gierkowska, już ten dogorywający z tym lat 80. To są zupełnie inne uwarunkowania, tak życia, tak ekonomiczne, tak polityczne, ale też muzyczne oczywiście.
1: Czyli z kawiarni Foga idziemy dokąd?
0: I z kawiarni Foga, i co posłuchamy? Tak, z kawiarni Foga, w którym zobaczymy jeszcze też kilka innych ciekawych rzeczy. Suknię Marii Koterbskiej, oryginalny sztandar PZPR, maskę pośmiertną Bolesława Bieruta. To są wszystko naprawdę świetne obiekty, niektóre po raz pierwszy w ogóle prezentowane na wystawach. Wchodzimy do rozdziału, który nazywa się Kolejka. On wcale nie jest chronologiczny. On pokazuje tak naprawdę zjawisko typowe dla całego PRL-u. Tam będziemy mówić o trudnościach życia.
1: Kolejka po wszystko. To dzisiaj niezrozumiałe jest. Kolejka po cytryny, kolejka po paszport, kolejka po małego Fiata i jeszcze cokolwiek innego. I po książkę.
0: Tak, no pięknie mi to podczas wywiadu podsumowała pani Krystyna Prońko, która też była nagrywana i która wystąpiła u nas na wernisażu. Powiedziała, że przecież my wszyscy stoimy w kolejce. W dalszym ciągu stoimy. Wchodzimy tutaj w narrację historyczną, pokazujemy to, jak pewne mechanizmy centralnie sterowanej gospodarki utrudniały w konsekwencji ludziom życie. Dlaczego te kolejki tak naprawdę? No, kolejki po produkty, tak? Nie tylko po produkty, ale po produkty przede wszystkim. Produkty często życia codziennego i takie, bez których no, my żyć nie

0: nie umiemy, a teraz nam trudno sobie wyobrazić, że w ogóle mogło ich brakować. Dlaczego te kolejki się ustawiały, jakie to miało podstawy, jak w ogóle wyglądało to stanie w kolejkach, bo tak naprawdę wokół tego można całą mitologię zbudować oraz całą opowieść, tak? Listy kolejkowe, wydawanie koszyków w ogóle w sklepach, tak? Po to, żeby ograniczyć wejścia, te pustki na półkach i różne inne zjawiska, łącznie z książką skargi, zażaleń, czasami takimi kuriozalnymi z punktu widzenia życia współczesnego mechanizmami czy zjawiskami, ale też trochę w tym rozdziale chcieliśmy dać miejsca na refleksję. Nie mogliśmy zaprezentować oryginalnej pracy pana Andrzeja Wróblewskiego i jej kontynuacji z pędzla z bluto grzywacza. To są takie dwa obrazy bardzo dramatyczne.
1: Jeden z najwybitniejszych polskich twórców, malarzy. Po wojnie niestety bardzo szybko zmarły. Stąd nie wiemy, co by jeszcze namalował, ale już to, co zrobił, to bardzo ważna część historii polskiego współczesnego malarstwa.
0: Takie fundamentalne dzieło Kolejka trwa. To jest scena przedstawiająca właśnie ludzi stojących w kolejce. Jak się słucha piosenki Krystyny Prońko, Psalm stojący w kolejce, to tak jakby ten obraz był zaśpiewany. Tak? Ten tekst, który napisał Bryl dla artystki, on rzeczywiście w dużej mierze wpisuje się w poetykę tego obrazu. My postanowiliśmy, nie mogąc wypożyczyć oryginalnej pracy Wróblewskiego, tak? Ona jest u kolegów w Muzeum Narodowym, postanowiliśmy stworzyć taką, trochę pobawić się tym tematem. Stworzyliśmy aktualizację tej pracy, trzecią wersję. Pan Amadeusz Mierzwa, taki białostocki artysta, namalował dla nas mural, który też włączyliśmy do tej opowieści. I to jest takie miejsce, gdzie możemy się trochę zastanowić, a to nad współczesną pamięcią o PRL-u, a to trochę może o tym, jak te zjawiska, takie bardzo symptomatyczne dla epoki, odczuwamy my ludzie, którzy żyją w takim już społeczeństwie, gdzie raczej braków nie ma. Tam w tym rozdziale jest też bardzo jeden ważny obiekt, to bardzo chciałbym podkreślić, bo to dar artystki, w zasadzie nie dar, a wypożyczenie, ale pani Maryla Rodowicz przekazała nam swoją pierwszą gitarę 12-strunową i też będzie ją można obejrzeć na tej wystawie akurat w tym rozdziale.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Pierwszy program Polskiego Radia, Historia Bliska. Za dwa dni wernisaż wystawy w Muzeum Historii Polski. Za czym kolejka ta stoi? O PRL-u, ale widzianym przez muzykę. Od kilkunastu minut mówimy o tym z Krzysztofem Banachem, który jest współtwórcą tej wystawy. Przejdźmy dalej. Były początki, 50. lata, 40. Kolejka to jest na wszystkie lata, bo mówiliśmy o kolejce, jakim uniwersalnym zjawisku i ponadczasowym w pewnym sensie. Co dalej zobaczymy?
1: To może warto wspomnieć o bardzo ważnym temacie, którym jest cenzura. No, cenzura, tak jak te trudności ekonomiczne, o których mówiliśmy, to coś, co przenika tak naprawdę cały PRL. Cenzurze podlegali w zasadzie no, wszyscy twórcy, artyści również. I to w warstwie tekstów, jak i w warstwie nawet organizacyjnej, tak? Bo nawet plany koncertów, programy występów estradowych, one musiały przez cenzurę przejść. Staramy się pokazać zderzenie z cenzurą w sposób bardzo dosłowny. To znaczy, mam na myśli to zderzenie, tak? Wchodząc do tej przestrzeni wystawy, widz niejako odbija się od ściany. Pod ścianą ustawione jest biurko, takie wyposażenie biurowe z epoki. To jest takie stylizowane stanowisko cenzora. Co za tą ścianą? Podchodzimy do drugiej ściany, na której, która przedstawia zdjęcie główne, z Głównego Urzędu Kontroli Prasy i Widowisk, ale rozsadzone niejako przez gablotę, w której się znajdują pałeczki perkusyjne pana Pawła Markowskiego, perkusisty Manamu i pierwsze wydania płyt Manamu, dwóch akurat płyt Manamu, Simple Story i Nocne.
0: Co teraz powiesz, starsi już wiedzą, ale musimy to jednak opowiedzieć.
1: Tak, to
0: choć
1: jest...
0: to było tak przecież takim wielkim niedopowiedzeniem, o czym chcemy teraz dopowiedzieć.
1: Tak, to jest zabieg bardzo celowy, kompozycyjny i rola Manamu tutaj jest tak naprawdę nie do przecenienia. To znaczy nie tylko Manamu, ale też twojego radiowego kolegi, pana Marka Niedźwieckiego. Marek Niedźwiecki w 1983 roku Manam miał wystąpić na zjeździe takiej młodzieżówki komunistycznej w Pałacu Kultury. I się nie zgodził. I w związku z tym nastąpiła blokada radiowa Manamu. Manam po prostu nie można było nigdzie puszczać. To jest śmierć dla zespołu, tak? No, radio wtedy jako główny nośnik obok telewizji, internetu nie było. Marek Niedźwiecki miał dwie piosenki na liście przeboju w radiowej trójce. No i zamiast puszczać te piosenki, bo nie można było ich puścić, puszczał werble z utworu To Tylko Tango. Tam właśnie usłyszymy na wystawie te werble, popatrzymy na eksponaty związane z Manamem, no i Manam nam tą cenzurę rozsadza, ten portal, o którym wspomniałem, wejście do budynku cenzury jest, eksploduje dzięki tej działalności, tak, jest symboliczne.
0: Czy będzie opowieść o cenzurowaniu innych tekstów?
1: Oczywiście tak, tam będą autentyczne teksty, które przeszły przez cenzurę, bądź ich nie przeszły. W ogóle ten rozdział nosi taki kryptonim K12, myśmy go wymyślili, dlatego, ale bazując na tym, jak właśnie cenzorzy się podpisywali. Na przykład na cenzurowanych tekstach czy dokumentach podpisywane były one pseudonimem.
0: Ja muszę dopowiedzieć, przez pół roku każdy cenzor miał taki swój osobisty podpis. To była przeważnie kompozycja liter i cyfr. K12 na przykład. Państwo możecie taką kombinację wciąż odnaleźć sobie w książkach, które wychodziły do 1989 roku, tak zwanej stopce redakcyjnej, tam zawsze to znajdziecie. Co jeszcze, panie Krzysztofie?
1: A w K12 jeszcze będą historie różnych piosenek, to znaczy historie utworów, które cenzurę przeszły bądź nie przeszły. Żeby zostawić niedopowiedzenia, powiem tylko tyle, że kolejny rozdział wystawy nazywa się Tłocznia i mówi o jednym z głównych eksponatów, tam są pocztówki muzyczne, ale nie wnikajmy w ten temat za daleko.
0: Pocztówkowy szał, każdy z nas ich 500 miał, zamiast nowych pary jeans. Dokładnie. I macie prawdziwe pocztówki, pokażcie.
1: I mamy prawdziwe pocztówki, tam jest kolekcja Piotra Meca, tych właśnie pocztówek, które zbierał latami, ale o tym rozdziale może
0: Piotr
1: nie będę...
0: Piotr jest znakomity, tak. Trzeba przedstawiać krytyk muzyczny.
1: Może o tym rozdziale nie będę właśnie tak dużo opowiadał, bo wspomnę za to o rozdziale kolejnym, który się nazywa Radio i Ulica. Tam mówimy o działalności, przechodzimy od Polskiego Radia przez Radio Luksemburg, czyli od tego radio oficjalnego, którego można było słuchać, nawet trzeba było słuchać, tak? Potem Radio Luksemburg, czyli rozgłośnia piracka, której słuchać było trochę trudniej, trzeba było trochę tu po nim manipulować odbiornikiem, ale zagłuszana nie była. I wchodzimy do Wolnej Europy. To znaczy Radio Wolna Europa to już jest coś za słuchanie, rozgłośnia za słuchanie, której można było mieć pewne nieprzyjemności. No nie wypadało, nie wiem, nauczycielowi, wojskowemu to już w ogóle, tak, słuchać Wolnej Europy. Tam była przede wszystkim działalność informacyjna, wieści z Polski, ale widziane trochę inaczej niż w polskich ówczesnych PRL-owskich serwisach informacyjnych. No była też muzyka, był Jacek Kaczmarski między innymi, byli bardowie Solidarności obecni na antenie. I to radio niejako pokazujemy, że ono było paliwem dla opozycji w Polsce, to znaczy no, jednym powiedzmy z takich zasilaczy. To jest coś, co wyprowadza ludzi na ulicę, tak? Muzyka w ogóle, bardów na przykład, jest śpiewana podczas demonstracji, tak jak pieśni religijne czy hymny Solidarności.

0: popularności. No, znamy na przykład tą scenę z Czarnego Czwartku, tak? I piosenkę Janek Wiśniewski padł, która też się pojawia w filmie Andrzeja Wajdy, Człowiek z żelaza. Te piosenki w tym rozdziale usłyszymy, ale też zobaczymy ciekawe eksponaty, między innymi gitarę Przemysława Gitrowskiego.
1: No
0: oryginalną
1: proszę.
0: Gitarę, na której grał między innymi na takim festiwalu w Gdańsku w latach 80. Po porozumieniach sierpniowych, w tym krótkim czasie przed stanem wojennym, kiedy jeszcze była taka
2: wygoda. A panie coś zobaczą dla siebie na przykład, jakieś piękne suknie,
0: a panie
2: w których polskie artystki mimo PRL-u występowały przecież.
0: A to w rozdziale, który nazwaliśmy Estrada. Tam mówimy przede wszystkim o festiwalach muzycznych, czyli Sopot, Opola, ale o tych festiwalach też reżimowych tak zwanych, czyli Festiwalu Piosenki Radzieckiej, Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu. Tam zobaczycie państwo między innymi suknię Ireny Jarockiej, suknię Urszuli Cipińskiej. I to są bardzo ciekawie prezentowane materiały, bo my mamy też często materiały wizualne, tak? Nagrania z koncertów, często bardzo wczesnych koncertów, gdzie panie śpiewają właśnie w tych strojach. Wystawa będzie też okraszona takim bardzo bogatym tak naprawdę programem działań. Zapraszamy na warsztaty, spotkania edukacyjne, ale zapraszamy między innymi też na pokaz mody z PRL-u. Chcemy używać takich narzędzi do pracy z tą wystawą, która będzie młodym ludziom pokazywała, że to wcale nie są tak strasznie odległe czasy. To znaczy, może są odległe w czasie, ale my opowiadamy o zjawiskach, które oni mogą dużo łatwiej zrozumieć niż myślą. Na przykład praca ze strojem, pokazywanie tej mody. To jest sposób na trochę łatwiejsze dotarcie do nich, jeśli na przykład mamy takie gry na wystawie edukacyjne, w których można ubierać uczestników koncertów muzycznych. Chcemy przez to trochę pokazać, ubierać, w sensie to są takie manualne puzelki, które sobie mogą dzieciaki układać. I chcemy przez to trochę pokazać, że to nie jest tak, że babcie, dziadkowie czy rodzice byli jakimś pokoleniem z innej planety. Oni też mieli swoją gwarę, mieli swój strój, tak? Inaczej się ubierali na okazje oficjalne, a czasami lubili też zaszaleć, tak? Ich muzyka też była, to nie jest tak, że słuchając, nie wiem, hip-hop współczesnego czy jakiejś muzyki bardziej ekstremalnej, to w ogóle wyważamy drzwi. Nie, no one są już otwarte, tak? To już nasi dziadkowie, rodzice zrobili, bo w tamtych czasach tak naprawdę ekstremą były na przykład czerwone gitary, bo były big beatowe, to był nowy gatunek muzyki i czegoś takiego po prostu wcześniej się nie grało i w ten sposób na koncertach się nikt nie zachowywał, jak na przykład fani właśnie tej wspomnianej kapeli, czy Skaldów, czy też innych zespołów.
2: To się bardzo dobrze zapowiada, ale państwo się mogą o tym przekonać od czwartku do połowy prawie grudnia.
0: No do 6 grudnia.
2: Teraz jest moment, gdzie powinniśmy tak oficjalnie zaprosić na tę wystawę, ale zrobi to dla ciebie, jeżeli pozwolisz, dyrektor Muzeum Historii Polski Marcin Napiórkowski.
3: Od niepamiętnych czasów tyranii na wszystkich długościach i szerokościach geograficznych doskonale zdawali sobie sprawę z potęgi pieśni i muzyki. Była to siła, która mogła ich wynieść na szczyty i pomóc im kontrolować tłumy, ale muzyka jest kapryśną przyjaciółką i równie dobrze mogła tyranów obalać i kruszyć ich trony w drzazgi. Tę uniwersalną prawdę historyczną już od 3 września opowiadamy w Muzeum Historii Polski na wystawie Za czym kolejka ta stoi, pokazującej w jaki sposób to właśnie muzyka i towarzyszące jej zjawiska od mody po masowe festiwale przyczyniały się do erozji i obalenia systemu, a także tworzyły przestrzenie wolności, w których mogliśmy się rozwijać i oddychać świeżym powietrzem. To niesamowita wystawa, na której każdy znajdzie coś dla siebie. Starsi będą mogli zobaczyć obrazy i usłyszeć dźwięki, które pamiętają. Tym młodszym będzie po raz pierwszy można pokazać syrenę, saturator, bajkę Jacek i Agatka i oczywiście cały szereg niezapomnianych, wspaniałych utworów muzycznych. Wyjątkowe wydarzenie. Już od 3 września w Muzeum Historii Polski zapraszam bardzo serdecznie, Marcin Napiórkowski.

przypomnienia odnajduję w jakichś wierszach. Wtedy zobacz, jestem z wszystkim.

No widzisz, co stało się z nami. Snujemy się teraz innymi drogami. Sam widzisz, zmartwienie się wkradło pod nogi nam prosto.

krzywe lustra. Już nie byłam brylantowa i nie byłam twoja pierwsza, chociaż jestem z wszystkich dzieci.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Od dzisiaj w wieczornych lekturach przedstawiamy Państwu fragmenty powieści Charlesa Dickensa z roku 1836 pod tytułem Klub Pickwicka. To jest humorystyczna opowieść o podróży czterech dżentelmenów po Anglii. Czyta Krzysztof Gosztyła.
2: Pan Pickwick zajął się ubieraniem i układaniem rzeczy w torbie podróżnej. Wielcy ludzie bardzo rzadko bywają wybredni pod względem ubrania. To też golenie brody, toaleta i śniadanie następowały szybko po sobie. Także po upływie godziny pan Pickwick znajdował się już na placu St. Martin Le Grand z torbą podróżną pod pachą i perspektywą w kieszeni surduta. W kieszeni zaś kamizelki umieścił książeczkę do zapisywania odkryć, jakie dałyby się zrobić. Dorożka! Zawołał pan Pickwick. Jestem, panie! Odpowiedział ten dziwny gatunek rodzaju ludzkiego w bluzie i płóciennym fartuchu z blachą numerowaną na szyi, jakby był skatalogowany w jakiej kolekcji osobliwości. Był to miejscowy posługacz dorożek.
3: Jestem, panie. Hej, kolejna dorożka.
2: Gdy woźnica wyszedł z szynku, gdzie palił fajkę, pan Pickwick i jego torba wsadzeni zostali do powozu.
3: Golden Cross? Rzekł pan Pickwick. Nędzny kurs szylingowy, Tomie!
2: Zawołał woźnica w złym humorze ku zbudowaniu posługacza, gdy powóz odjeżdżał.
3: Ile lat, mój przyjacielu, ma ten koń?
2: Zapytał pan Pickwick, pocierając sobie nos szylingiem przygotowanym na zapłacenie.
3: 42!
2: Odrzekł woźnica, bokiem spojrzawszy na pana Pickwicka.
3: Co?
2: Zawołał znakomity człowiek, sięgając ręką po książkę notat. Stangret powtórzył swe twierdzenie, pan

Pickwick uważnie spojrzał mu w oczy, ale nie dostrzegł w ich wyrazie żadnego wahania i bezzwłocznie fakt zanotował. I jak długo bywa w zaprzęgu? Pytał dalej pan Pickwick, zawsze starający się o zbieranie pożytecznych wiadomości. 2 albo 3 tygodnie,

0: Zrozumienia. Pan Pickwick zapisał każdy wyraz tego opowiadania, by udzielić klubowi wiadomości o tym szczególnym dowodzie żywotności koni w okolicznościach najmniej przyjaznych. Kończył właśnie pisać, gdy dorożka dotoczyła się do Golden Cross. Stangret zeskoczył, pan Pickwick wysiadł z wszelką ostrożnością. Panowie Tupman, Snodgrass i Winkle, z niecierpliwością oczekujący na przybycie swego znakomitego mistrza, przystąpili, by go powitać. Masz, rzekł pan Pickwick, podając woźnicy szylinga. Ale jakież było zdziwienie uczonego męża, gdy ów nieobliczalny właściciel dorożki, rzuciwszy pieniądze na bruk, oświadczył, w mowie wielce wyrazistej, iż nie żąda innej zapłaty, jak tylko przyjemności przeboksowania z panem Pickwickiem całego szylinga. Szalony, zawołał pan Snodgrass. Pijany, dodał pan Winkle. I jedno i drugie, dorzucił pan Tupman. Dalejże, krzyknął woźnica, rękami wyrabiając w przestrzeni mnóstwo młynków przygotowawczych. Występujcie, wszyscy czterej. A to gratka, zawołało pół tuzina innych woźniców. Do roboty, John! I z wielkim zadowoleniem ustawili się w półkole.
1: Krzysztof Gosztyła przeczytał pierwszy z wybranych fragmentów powieści Charlesa Dickensa pod tytułem Klub Pickwicka. Ciąg dalszy jutro o tej samej porze.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Największe gwiazdy,
4: a wśród nich
3: Big Day. Edyta Górniak.
4: Natalia Kukulska.

0: Mietek Szcześniak.
1: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
2: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
0: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
1: Sobota, 5 września. Wielki finał. Białe błota.
2: Transmisja koncertów TVP2 po 20
0: i na antenie radiowej jedynki po 21.
1: Zapraszamy.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
3: Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Fundacja Salvatti daje dzieciom szansę na naukę tam, gdzie zamiast szkolnej ławki czeka je ciężka praca. Na całym świecie prawie 140 milionów dzieci pracuje ponad siły, często w warunkach zagrażających życiu. W kopalniach koltanu w Kongo giną pod osuwiskami ziemi. W Indiach dźwigają ciężary w fabrykach cegieł. Takich miejsc na świecie jest zatrważająco dużo. Potrzebna pomoc, by odzyskały dzieciństwo. Wejdź na salvatti.pl. Pomagaj. salvatti.pl.
8: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
10: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Burze i rzęsisty deszcz utrudnia jazdę trasami Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Kieleczczyzny, Warmii i Mazur oraz Podlasia, a także burzowo i deszczowo na trasach Pomorza Zachodniego i Pomorza Gdańskiego. Synoptycy odwołali alarmy burzowe na ziemi łódzkiej oraz na Śląsku. Proszę pamiętać, że wszędzie tam, gdzie drogi są mokre, błyskawicznie stają się trasami śliskimi, a na śliskiej drodze znacznie wydłuża się droga hamowania. Apel o rozsądną jazdę z prędkością bezpieczną, zachowanie odpowiedniego odstępu od poprzedzającego nas pojazdu, a także prośba o to, aby od czasu do czasu sprawdzać, czy nasze pociechy w aucie są dobrze zapięte w swoich fotelikach swoimi pasami. Koniec kłopotów na autostradzie A1 na odcinku

Węzeł Piotrków Trybunalski Południe, węzeł Kamińsk w pobliżu Woli Rokrzyckiej. Na 354 kilometrze doszło do zdarzenia dwóch ciężarówek. W tym wypadku jedna osoba została ranna, zablokowany był prawy i środkowy pas jezdni w kierunku Katowic. Wiele godzin zajęło służbom postawienie na koła jednej z tych ciężarówek i udrożnienie trasy. Autostrada A18, odcinek węzeł Iłowa, węzeł Luboszów. W pobliżu miejscowości Kowalice na 45 kilometrze dachowało auto osobowe. W tym wypadku dwie osoby zostały ranne, zablokowana została jezdnia w kierunku Wrocławia. Dobra wiadomość z krajowej 19, zarówno ze 168, jak i z 5 kilometra, gdzie nie ma już utrudnień.

0: Polska i świat.
1: Minęła 22. Przed mikrofonem Marcin Kowalski
2: i Magdalena Skajewska. Zapraszamy na podsumowanie wydarzeń dnia w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Ostatnie dwie godziny z tańszym paliwem. O północy kończy się rządowy program CPN. Na stacjach benzynowych będzie drożej. Sprawdzimy, jakich podwyżek musimy się spodziewać.
2: Islandia blisko Unii Europejskiej, ale formalnie pozostaje poza wspólnotą. Islandczycy w referendum opowiedzieli się przeciwko rozpoczęciu rozmów akcesyjnych.
1: Rośnie liczba ofiar katastrofy w Nepalu. Ponad 900 ofiar śmiertelnych i ponad 4 tysiące zaginionych. W programie połączymy się z wysłannikiem Polskiego Radia, który jest na miejscu.
2: O tym wszystkim powiemy już za chwilę, ale teraz najważniejsze informacje w skrócie. Zaprasza Marzena Godon.
3: Rosja po raz kolejny testowała polskie systemy odstraszania i obrony powietrznej. Nasze myśliwce przechwyciły dziś rosyjski samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem, 30 km na północ od Łeby. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, przekazał minister obrony narodowej. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Podejrzewa obcy wywiad i przestępstwo o charakterze terrorystycznym. Także przyczyną pożaru hali w Lublinie był sabotaż służby ze wschodu, podaje TVP Info. Działająca w hali firma zajmowała się produkcją komponentów na potrzeby przemysłu lotniczego. Minister finansów Andrzej Domański z prezesem Narodowego Banku Polskiego Adamem Glapińskim reprezentują Polskę na posiedzeniu grupy G20 w Stanach Zjednoczonych. Uczestniczą w tym spotkaniu na specjalne zaproszenie Waszyngtonu. Amerykanie poprosili ministra Domańskiego o poprowadzenie sesji o wzroście gospodarczym. Przed historyczną bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej odbyły się obchody 46. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych, a w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność z udziałem m.in. prezydenta Karola Nawrockiego. Rodzina, mieszkańcy Warszawy i przedstawiciele władz państwowych pożegnali dziś Wandę Traczyk-Stawską. Uczestniczka Powstania Warszawskiego zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat. Została pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim na Warszawskiej Woli.
1: To były najważniejsze informacje w skrócie. Bardzo dziękujemy, a my teraz w programie na początek przenosimy się do Gdańska, gdzie dzisiaj odbyły się uroczystości z okazji 46. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych i narodzin Solidarności.
2: Tradycyjnie obchody przebiegały w dwóch nurtach. Obywatelskim z symbolicznym otwarciem bramy nr 2 stoczni organizowane przez Europejskie Centrum Solidarności oraz związkowym zorganizowanym w sali BHP przez władze NSZZ Solidarność z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. A wydarzenia w Gdańsku śledził nasz reporter Piotr Durys.
4: Od rana pod historyczną bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej gromadzili się ci, którzy pamiętają tamten gorący sierpień. Dawni działacze opozycji, stoczniowcy, a także młodsze pokolenie i turyści. W samo południe, podczas wspólnotowego rytuału organizowanego przez ECS, brama została symbolicznie otwarta, a przez jej próg przeszli weterani strajków wraz z młodzieżą, przekazując im symboliczną pałeczkę pamięci. To miejsce wciąż wywołuje ogromne emocje i wspomnienia niezwykłej jedności.
5: Ja brałem osobiście udział w tych strajkach, akurat to był taki gorący czas, bardzo dużo ludzi. Ludzie się zjednoczyli, walczyli o jedno, o to, żeby nam było wszystkim lepiej.
6: Chcielibyśmy, żeby to dalej było tak, żeby się ludzie do siebie potrafili i uśmiechać, być przyjaźni, a nie wrogo nastawieni.
7: Przychodzę co roku, jestem działaczem Solidarności Walczącej.

0: wspominam raczej tak dobrze. Raczej dobrze, no bo jednak doszliśmy do tej jakiej takiej władzy, doszliśmy do porozumienia, doszliśmy do spokoju.
1: W uroczystościach wzięli udział sygnatariusze Porozumienia Gdańskiego i bohaterowie tamtych dni. O tym, że fundamentem Solidarności była bezinteresowna walka o wartości, a nie polityczne profity, przypomniał Bogdan Borusewicz, główny inicjator strajku w stoczni i wiceprzewodniczący pierwszego MKS.
2: Trzeba pamiętać, że nikt nam tej wolności na darmo nie dał. Nikt nam nie ofiarował. To wszystko trzeba było wywalczyć. Walczyliśmy wartości. I teraz musimy tych wartości pilnować.
1: Borusewicz w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę również na potrzebę pilnowania tych wartości dzisiaj. Otwartości społeczeństwa, dbałości o prawdę i wsparcia dla walczącej Ukrainy. Po południu centrum wydarzeń przeniosło się do sali BHP, dawnej stołówki stoczniowej, na uroczyste posiedzenie zarządu regionu gdańskiego NSZZ Solidarność. To tam 46 lat temu podpisywano historyczny dokument. W dzisiejszym spotkaniu wziął udział prezydent Karol Nawrocki, który wręczył order Orła Białego Krzysztofowi Wyszkowskiemu, działaczowi Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Prezydent w swoim wystąpieniu odniósł się do współczesności, pytając o kondycję polskiej demokracji i wierność ideałom robotniczego zrywu.
3: W sali BHP powstaje każdego roku. Jest z nami również dzisiaj to pytanie, na ile potrafimy czytać fenomen Solidarności. Po tych 46 latach od podpisania porozumień sierpniowych, ile Solidarności jest dzisiaj w nas i czy Solidarność, ta z sierpnia roku 1980 i jej ideały są dzisiaj punktem odniesienia dla naszej wspólnej Rzeczpospolitej w XXI już wieku.
1: Nawrocki w swoim wystąpieniu przestrzegał również przed obecnie rządzącymi, którzy jego zdaniem próbują manipulować historią Solidarności i niszczyć wolność słowa. Po uroczystościach w sali BHP prezydent Nawrocki złożył kwiaty pod bramą numer 2. Oficjalne obchody zakończyła wieczorna msza święta w Bazylice Świętej Brygidy, historycznym kościele stoczniowców.
4: Polskie Radio. Jedynka.
5: Dziś ostatni dzień sierpnia, czyli koniec wakacji, ale także koniec ulgi na stacjach paliwowych. Za niecałe 2 godziny wygaśnie rządowy program CPN 2.0. 2.0, bo to drugi raz, kiedy rząd zdecydował się na rozwiązanie, które doprowadziło do obniżki cen paliw.
6: Tym razem w okrojonej formie, ale to pozwoliło częściowo ulżyć naszym portfelom. Od jutra będzie niestety drożej, o ile, to już pytanie do naszego gościa, pan Mateusz Madejski z Business Insider. Panie redaktorze, dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
6: Pewnie pan też dostawał dzisiaj takie pytania, bo ja dostawałem, zajmując się też od czasu do czasu gospodarką. O ile to paliwo może być droższe, to o ile zapłacimy więcej jutro?
7: Na pewno zapłacimy więcej. Są oczywiście analitycy, którzy to śledzą. Na przykład jest firma BM Reflex i ona szacuje, że w tym nadchodzącym tygodniu, w zasadzie to już jest tydzień, ale w nadchodzących dniach benzyna taka popularna 95 będzie kosztować o 83 grosze mniej więcej drożej na litrze niż obecnie. Jeśli chodzi o diesla, to trochę około 67 groszy, benzyna 98, około 84 grosze więcej niż teraz. No więc to są dosyć znaczące podwyżki, więc na pewno nas to uderzy po kieszeniach.
6: No i w jakiejś mierze jesteśmy przygotowani także psychicznie do tego, że kończy się ten dwutygodniowy program CPN 2.0. Tylko teraz pytanie, będzie drożej na stacjach benzynowych, tylko pytanie teraz tak, jutro to wiemy, a co będzie za tydzień, dwa? Czy należy się spodziewać tego, że te ceny będą dalej rosły?
7: To jest bardzo dobre pytanie. I to oczywiście zależy od bardzo wielu czynników, ale przede wszystkim od Bliskiego Wschodu.
6: Gdzie jak się okazało, znowu padły strzały zarówno z jednej, z drugiej strony, czyli amerykańskiej i irańskiej.
7: Tak, tam jest niespokojnie od bardzo wielu miesięcy i nie zapowiada się, żeby było spokojniej, więc analitycy raczej się nie spodziewają, żeby była tu jakaś zmiana. Natomiast no, żyjemy w bardzo, bardzo zaskakujących czasach, więc może będzie tak, że wszystkie strony się jakoś tam dogadają i rzeczywiście będzie spokój na rynkach. Natomiast mówiąc szczerze, mało kto obecnie w to wierzy. Więc to, co mówią eksperci, analitycy, to że raczej trzeba się przygotować na...

0: na większe wydatki, więc będziemy mieli raczej wyższe ceny, nie będziemy mieli tego programu CPN, ale też co istotne, właśnie skończyły się promocje, na przykład na Orlenie przez letnie miesiące mogliśmy na przykład w weekendy tankować taniej, teraz już tego nie będzie. No więc jednym słowem, kierowcy będą mieli dosyć wymagające tygodnie, miesiąc, a pewnie i miesiące przed sobą.
1: No i rząd będzie ponownie pod presją jednak. Teraz pytanie, czy pana zdaniem w jaki sposób będzie rząd dążył do tego, żeby być może w jakiś sposób wprowadzić przepisy, być może podjąć jeszcze jedną próbę jednak wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych czy firm, które się zajmują sprzedażą paliw. Czy to jest w ogóle realne? Tak, żeby sfinansować CPN 3.0 załóżmy przed końcem roku.
0: Na razie z tego, co mówią politycy koalicji, ministrowie, jest to pewnie wykluczone, natomiast no, zbliżają się wybory, jeszcze mamy rok do wyborów, no ale im bliżej wyborów będzie,
1: tym ta presja będzie
0: większa. Tak, pewnie to się wiąże też z tym po prostu, jakie będą ceny ropy. Jeśli ceny ropy na światowych rynkach będą w miarę, na przykład takie jak teraz, to pewnie ta presja nie będzie aż tak duża, ale jakby jeszcze wzrosły, no bo wiele rzeczy może się na świecie wydarzyć w najbliższych miesiącach, to pewnie ta presja będzie i no dla rządu bardzo wysokie ceny paliw, gdy się zbliżają wybory, to jest tragedia, więc podejrzewam, że jeśli naprawdę ceny poszybują, to pewnie będzie jakieś działanie. Na pewno, no nie jest tajemnicą, rząd chciał obarczyć koncerny paliwowe, nie tylko paliwowe, energetyczne, dodatkowym podatkiem. Na razie prezydent się na to nie zgodził, po prostu wysłał ustawę do Trybunału, więc na razie ta ścieżka jest zamknięta, ale sądzę, że rzeczywiście jak będzie presja, to pewnie rząd będzie myślał, jak tu jakie tutaj drzwi otworzyć, żeby rzeczywiście jakoś ulżyć kierowcom. Ale no, obecnie nie wiemy tego, nie wiemy, jak będą się kształtowały ceny ropy, ale jak mówię, jeśli one będą rosły, to pewnie będą tutaj jakieś ruchy.
1: No bo w tym kontekście, i pan już to częściowo powiedział, ale myślę, że warto to też podkreślać, że w zasadzie wpływ na to, jakie są ceny na stacjach benzynowych, mamy niewielki. Znaczy, krótko mówiąc, mamy niewielki wpływ albo żaden na to, ile kosztują surowce na światowych rynkach, ile kosztuje ropa, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Nie mamy wpływu na to, ile kosztuje dolar. No, w jakimś sensie mamy wpływ na budżet, to znaczy rząd ma wpływ na budżet, który poprzez to, który jest jakiś wpływ na naszą walutę, na złotego, no ale powiedzmy, że to są takie skomplikowane mechanizmy, więc krótko mówiąc, no, albo sprawa zostanie pozostawiona tak jak jest i jeśli będzie niepokój, ceny ropy będą rosły, no to paliwa będą rosły, albo po prostu trzeba będzie znaleźć jakieś rozwiązanie, które z kolei dla budżetu jest kosztowne i to też trzeba chyba jasno powiedzieć.
0: Tak, oczywiście. To znaczy rząd oczywiście ma wpływ na to, ile płacimy na stacjach, no bo podatków jest bardzo dużo w cenie paliwa. W przypadku niektórych paliw to jest około połowy. Natomiast budżet jest bardzo, bardzo napięty. Mamy bardzo dużo wydatków, no przede wszystkim zbrojeniowych. No bardzo dużo ostatnio wydajemy na zbrojenia, co nie jest tajemnicą. Do tego mamy wydatki socjalne. Służba zdrowia bardzo dużo pieniędzy pochłania. Można by wyliczać, więc budżet jest naprawdę napięty.
1: I każdy miliard jest problem.
0: Tak, tak. No, każda tak naprawdę większa kwota to jest teraz problem. A te programy osłonowe, te programy CPN kosztowały no, bardzo dużo. Na przykład ta ostatnia odsłona, ta sierpniowa, pół miliarda kosztowała, chociaż to było tylko dwa tygodnie, więc to są no, spore kwoty, a pewnie rząd jest jakoś tak przygotowany, żeby być może coś jeszcze uruchomić, jakieś kwoty na koniec roku, na przykład im bliżej wyborów, ale to moja już czysta spekulacja. Natomiast no, to są bardzo, bardzo duże kwoty, a budżet jest w takim stanie, że no, rząd nie ma tutaj manewru za bardzo po prostu.
1: Bo jednocześnie będą ataki ze strony opozycji, co naturalne, bo to jest opozycji prawo, że tak, mamy wysokie ceny paliw na stacjach benzynowych i jednocześnie rosnący dług publiczny, no a tańsze paliwo dzisiaj no, zapewniamy jedynie w ten sposób, że po prostu jest to finansowane poprzez powiększanie

0: wykorzystanie tego długu, krótko mówiąc.
1: No tak, to jest taka kwadratura koła i rząd rzeczywiście musi się jakoś w tym odnaleźć. I kierowcy, my musimy się przede wszystkim jakoś w tym odnaleźć, a na razie no po prostu będziemy niestety musieli płacić więcej.
0: To jeszcze mają państwo godzinę i 45 minut, aby zatankować po cenach z programu Ceny Paliwa Niżej 2.0, które jeszcze będą obowiązywały do północy, a tymczasem państwa i naszym gościem był pan Mateusz Madejski z Business Insider. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę i komentarz.
1: Ja również dziękuję. Dziękuję bardzo.
2: Polska i świat.
3: W naszym magazynie już kolejny temat. Ministerstwo Edukacji Narodowej składa do CBA zapytanie, czy nie doszło do lobbingu w sprawie e-dziennika.
0: Przypomnijmy, w ostatni piątek prezydent zawetował ustawę, która miała usprawnić kontakt między nauczycielami a rodzicami i dziećmi oraz zwiększyć bezpieczeństwo danych. O wszystkim opowie Małgorzata Naukowicz.
4: Ustawa o e-dzienniku jest jedną z 45 aktów zawetowanych przez prezydenta. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Karol Nawrocki stwierdził, że cyfryzacja szkół i korzystanie z nowoczesnych rozwiązań to dobry kierunek, ale nie rozumie on podejścia resortu edukacji do sposobu ich wdrażania.
5: Państwo chce stworzyć jeden centralny system, w którym znajdą się bardzo wrażliwe dane uczniów. Numery PESEL, zdjęcia, oceny, frekwencja, a także informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jeżeli tworzymy tak ogromną bazę danych, jej bezpieczeństwo musi być absolutnym priorytetem. Tymczasem ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
4: MEN chce, by decyzji prezydenta przyjrzało się CBA. Wiceszefowa resortu Katarzyna Lubnauer powiedziała, że wiele wskazuje na to, iż Karol Nawrocki mógł ulec namowom lobbingowym.
6: Dlatego, że argumenty powtarzane zarówno przez pana prezydenta, jak i wcześniej przez niektórych posłów na komisji sejmowej dokładnie były powtórzeniem tych argumentów, które padały ze strony tych firm, które im się opłaca, żeby nie było państwowego e-dziennika. I stowarzyszenia reprezentujące te firmy informatyczne dawały dokładnie te argumenty, podważając ideę dziennika elektronicznego, jak pan prezydent. Kwestia bezpieczeństwa danych, kwestia kosztów.
7: To był pilotaż. Propozycja wejścia tych rozwiązań od następnego roku szkolnego, na dodatek alternatywnie. I nie 200 milionów na utworzenie, tylko 200 milionów na stworzenie tego rozwiązania i na 10 lat jego użytkowania.
4: Dodaje wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz z Lewicy. Rozwój Plus zapowiada złożenie własnego projektu ustawy o e-dzienniku. Europoseł Waldemar Buda przekonuje, że ma on rozwiązać każdy problem, który wskazał prezydent.
8: Tu już powiem, że autorem Janusz Cieszyński, a po nim można się spodziewać tylko dobrych rzeczy. Bardzo ciekawe, proste rozwiązanie, które rozwiązuje problem, które też zabezpiecza dane w rękach polskich bezpiecznie, bo to, co się działo na przykład w służbie zdrowia, to już widzieliśmy, że te dane rozproszone w ten sposób w prywatnym systemie nie są bezpieczne, a do tego ta ustawa pani Nowackiej zmierzała.
4: Szef klubu Polski 2050 Paweł Ślis przyznaje, że nie rozumie decyzji prezydenta.
9: Ta ustawa naprawdę nie była wątpliwa, była prosta, była jasna i pozwalała Polakom korzystać z darmowego dziennika. Ja sam mam dzieci w szkole i teraz, żeby płacić za pełną wersję, to musimy po 40 zł za każde dziecko zapłacić. To są duże kwoty.
4: Weto prezydenta oznacza, że dane z elektronicznych dzienników wciąż są przechowywane na prywatnych serwerach. Pilotaż darmowego e-dziennika miał się rozpocząć 22 września.
3: Islandczycy powiedzieli nie wznowieniu negocjacji z Unią Europejską. W sobotnim referendum prawie 53% głosujących odrzuciło powrót do rozmów akcesyjnych, a nieco ponad 47% było za.
0: A wszystko odbyło się przy bardzo wysokiej frekwencji, która wyniosła 82,5%. Premier Kristrun Frostadottir zadeklarowała, że uszanuje wolę wyborców i temat negocjacji nie wróci do końca kadencji obecnego parlamentu, czyli do 2028 roku.
3: Mamy teraz połączenie z doktorem Damianem Szacawą z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dobry wieczór, witamy.
10: Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu.
3: Panie doktorze, dlaczego w takim razie przeważyły argumenty przeciwników powrotu do negocjacji z Brukselą? Czego Islandczycy w tych rozmowach najbardziej się obawiali?
10: Myślę, że no nie jest tutaj niczym takim nowym powiedzenie, że Islandczycy obawiali się tego, jak będą rozwiązane kwestie chociażby rybołówstwa, a więc te kwestie, które tego sektora, który jest kluczowy dla gospodarki Islandii, który jest również kluczowym pracodawcą, tak? Firmy z tego sektora są kluczowym pracodawcą na Islandii. I tego tak na dobrą sprawę się Islandczycy obawiali. Wprawdzie przedstawiciele Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, komisarz do spraw rybołówstwa Kostas Kadis wskazywał wiosną tego roku jeszcze, że Islandia być może będzie mogła liczyć na jakieś wyjątki, ale po pierwsze takich samych wyjątków zaczęliby niedługo oczekiwać inne państwa, dla których rybołówstwo ma duże znaczenie, chociażby Irlandia. A po drugie, już sami Islandczycy też nie wierzyli w takie długotrwałe ustępstwa Unii Europejskiej na tym polu.
3: A może też nie wierzyli w zdolności negocjacyjne swoich urzędników i polityków?
10: No, z pewnością musieli się tego, no nie wiem czy obawiać, ale no musieli, mają świadomość tego, że Islandia jest małym państwem. Mówimy tutaj przecież o państwie, które liczy niecałe 400 tysięcy obywateli. Państwie, które jest póki co, i nic na to nie wskazuje, żeby tutaj cokolwiek miało się zmienić, bardzo mocno powiązane z Unią Europejską. Te relacje Islandii z Unią Europejską nie zmieniają się. Islandia pozostaje w europejskim obszarze gospodarczym, uczestniczy w jednolitym rynku, w tych czterech swobodach, jest częścią strefy Schengen, jest częścią systemu dublińskiego. No i generalnie Islandczycy są zadowoleni z tych rozwiązań. Islandia jest jednym z państw, które znajdują się w czołówce, chociażby jeśli chodzi o PKB per capita. No oczywiście to ma swoje koszty, bo koszty życia na Islandii są wysokie, ale no te koszty nie przeważyły, czyli tutaj nie było tej perspektywy, że ta sytuacja w jakiś sposób wraz z członkostwem Islandii w Unii Europejskiej uległaby zdecydowanej poprawie. Co więcej, Islandia, gdyby to referendum zakończyło się zwycięstwem zwolenników prowadzenia tej negocjacji, to wtedy tak na dobrą sprawę moglibyśmy poznać te warunki brzegowe, ponieważ w tym akurat sektorze, w tej części dotyczącej rybołówstwa, one nie zostały sformułowane do tej pory przez Islandczyków ani w poprzednim okresie, czyli w tych latach 2009-2013, a nie obecnie.
3: Czyli trochę też Islandczycy odebrali sobie chyba taką możliwość, prawda, sprawdzenia, jak te negocjacje mogłyby się potoczyć. Przecież to referendum nie oznaczało w żadnym stopniu, że stawaliby się członkiem Unii Europejskiej. Ale skoro pan wspomniał o tym, to co w takim razie teraz? Wiemy, że referendum jak się zakończyło, wiemy, że Islandczycy, przynajmniej ta niewielka większość, nie chce wznowienia tych relacji, ale w tym samym czasie, podczas gdy w kampanii też były podnoszone tematy bezpieczeństwa. Dzisiaj chociażby szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow, w specjalnym artykule stwierdził, że Rosja postrzega działania NATO, do którego przecież także Islandia należy, w Arktyce jako zagrożenie dla bezpieczeństwa. Potencjalnie może mieć to według niego katastrofalne skutki. Jak tego typu komentarze, deklaracje są odczytywane w Islandii i co może Islandia z tym zrobić?
10: To kilka wątków tutaj się pojawiło, bo po pierwsze, no to tak jak pani redaktor wspomniała we wstępie do rozmowy, premier Kristin Frasadottir zapowiedziała, że uszanuje oczywiście wolę wyborców. Zwróciła uwagę na to, jak mocno Islandczycy są podzieleni, bo te obozy zwolenników negocjacji i przeciwników, one były niemalże porównywalne. Tam było niecałe 13 tysięcy głosów pomiędzy jedną grupą a drugą, więc to jest pierwsze zadanie dla wszystkich sił politycznych na Islandii, aby no, w jakiś sposób zbudować na nowo jedność tego narodu, żeby nie dał się on dalej podzielić, żeby nie ulegać chociażby kwestiom wojny dezinformacyjnej, czy też kwestii wojny kognitywnej. Ta druga kwestia, czyli bezpieczeństwo w Arktyce, no to jest ten wątek, który się pojawił w trakcie kampanii przed referendum w tym roku. I to jest coś nowego, dlatego że oczywiście Islandia nie zmieniła swojego położenia na mapie politycznej świata. Znajduje się w tym samym miejscu, co od zawsze niemalże. Natomiast zmieniło się postrzeganie Arktyki, zmieniła się rola Arktyki. No i to, że Islandia jest państwem członkowskim NATO, jedynym państwem, które nie ma sił zbrojnych, no to było tutaj dość istotnym czynnikiem, który popchnął

0: rząd centrolewicowy do tego, żeby przyspieszyć to referendum i ogłosić go w sierpniu 2026 roku.
1: No ale tutaj jakby jasno Islandczycy chyba pokazali, że Unia Europejska nie jawi im się jako taki podmiot, który poprawia ich bezpieczeństwo albo wpływa lepiej na ich bezpieczeństwo.
0: Znaczy tak, znaczy po stronie zwolenników oczywiście była ta kwestia tego, że Unia Europejska jako duża siła gospodarcza może stabilizować pod względem ekonomicznym chociażby Islandię. I to było istotne po tym kryzysie z 2008 roku. Natomiast no, Unia Europejska rozwija również własną politykę bezpieczeństwa i obrony. Natomiast Islandczycy nie do końca jeszcze wiedzą, nie do końca też chyba czują, zwykli Islandczycy, obywatele nie do końca czują tą sytuację, to zagrożenie. Natomiast już przedstawiciele poszczególnych partii w parlamencie, czy też eksperci z środowisk uniwersyteckich, czy też think tanku zwracają uwagę na to, że Islandia najprawdopodobniej zostanie wciągnięta, czy też mogłaby być wciągnięta, albo rośnie ryzyko tego, że Islandia będzie wciągnięta w konflikt, gdyby taki na kontynencie europejskim wybuchł.
1: I wtedy będą liczyć na parasol NATO, jak rozumiem.
0: Wtedy będą liczyć na parasol NATO, wtedy będą odwoływać się do umowy dwustronnej pomiędzy Islandią a Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone utrzymywały przez długi okres czasu swoją bazę w Keflaviku na Islandii. Patrząc na działania prezydenta Trumpa, chociażby wobec Danii i Grenlandii, tutaj obecne rozmowy
1: pozostają
0: pomiędzy tymi trzema stronami. To oczywiście to pozostaje kwestią otwartą i być może Amerykanie wrócą do większego zaangażowania w obronę Islandii.
1: Panie doktorze, tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Doktor Damian Szacawa, Instytut Europy Środkowej w Lublinie, był Państwa i naszym gościem. Dziękujemy.
0: Dziękuję również.
2: Rośnie tragiczny bilans ubiegłotygodniowej powodzi w Nepalu. Do ponad 900 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych, o kolejny 1000, w sumie do 4200 wydłużyła się lista osób uznawanych za zaginione.
1: Trwa walka z czasem w tunelach pod hydroelektrowniami, gdzie na ratunek czekać może około 900 osób. Ze względu na zagrożenie epidemiczne władze kontynuują pochówki ciał ofiar. Z Katmandu Tomasz Sajewicz.
3: Nepalskie władze przekonują, że od każdej z odnalezionych ofiar powodzi pobierane są próbki DNA, linie papilarne. Makabryczna dokumentacja zdjęciowa. Pokazywana jest rodzinom zaginionych, ale w szóstej dobie od kataklizmu. Rozpoznanie ciał w ten sposób jest prawie niemożliwe. Władze nie chcą dopuścić, aby doszło do wybuchu epidemii, dlatego od niedzieli ciała są chowane w tymczasowych, oznaczonych grobach. Do dziś w tym tymczasowym miejscu pochówku umieściliśmy już 199 zwłok, a dziś pochowanych zostanie prawie 80. Mówi inspektor policji w Chitowan Anil Tapa. Pomimo tego, że w całym kraju przepełnione są kostnice i szpitale, wojsko i policja twierdzą, że panują nad sytuacją. Wszystkie agencje bezpieczeństwa, w tym armia i policja, pomagają w tym całym procesie. Pomagają nawet zwykli obywatele. Dzięki temu przy minimalnej liczbie personelu dajemy sobie radę. Władze poinformowały, że każde miejsce pochówku zostało starannie udokumentowane, z oznaczeniami identyfikacji umieszczonymi zarówno nad, jak i pod ziemią oraz dokładnymi danymi o lokalizacji. Zwłoki, które znajdujemy, są już w takim stanie rozkładu, że bardzo trudno byłoby je transportować na terenie miasta. Musimy je tu pogrzebać. Do Nepalu przybyły już zespoły kryminalistyczne z Indii, które pomogą w procesie identyfikacji ofiar. W zalewie złych i bardzo złych informacji. Na terenach dotkniętych przez powódź pada deszcz, który utrudnia akcję ratowniczą. Pojawiają się też te, które dają nadzieję. Dyrektor szkoły średniej Tripuvantri Shuli, Rajendra Dawadi, uratował od śmierci siebie, 60 nauczycieli i 900 uczniów. Matka jednego z moich uczniów przyjechała motocyklem i powiedziała: przyjechałam, żeby zabrać moje dzieci, bo idzie powódź. Wtedy od razu pomyślałem, a było ze mną dwóch, trzech kolegów, że jeśli informacja jest błędna, to stracimy jeden dzień nauki, a jeśli informacja jest prawdziwa, to wszyscy tutaj stracimy życie. Dzięki jego decyzji liczba zaginionych i ofiar śmiertelnych w Nepalu jest

0: O 1000 osób mniejsza. Szkoła w Triszuli znajduje się obecnie pośrodku koryta rzeki. Sytuacja w Nepalu nie napawa optymizmem. Trwa walka z czasem w tunelach hydroelektrowni, gdzie zaginęło ponad 900 pracowników. Ratownicy liczą na cud. Jeśli robotnikom udało się w nich schronić, to wciąż jest nadzieja na to, że w najbliższych godzinach i dniach mogą zostać żywi, wyciągnięci na powierzchnię. Specjalnie dla magazynu Polska i Świat z Katmandu, Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Polska i Świat.
2: Bliscy mieszkańcy Warszawy i przedstawiciele władz pożegnali dziś Wandę Traczyk-Stawską, uczestniczka Powstania Warszawskiego, działaczka społeczna, nauczycielka i strażniczka pamięci, zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat.
3: Uczestnicy dzisiejszych uroczystości podkreślali, że była ona patriotką, autorytetem moralnym oraz opiekunką potrzebujących. Relacja Tomasza Zielenkiewicza.
4: Msza święta pogrzebowa celebrowana była w Bazylice Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu. Właśnie tę świątynię w 1944 roku Wanda Traczyk-Stawska wraz z oddziałem odbiła z rąk Niemców. Kardynał Kazimierz Nycz przypominał, że cmentarz powstańców Warszawy na Woli był jej życiową misją.
5: Co roku się upominała, żeby 1 sierpnia na tym cmentarzu była odprawiana msza święta za powstańców. To był wyraz jej wiary, wiary w życie wieczne.
4: Metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas wspominał, że zmarła nigdy nie zdradziła swoich ideałów.
6: Tę wspaniałą kobietę, żołnierza Powstania Warszawskiego, sanitariuszkę, strzelca i łączniczkę, jeńca niemieckiego obozu, a potem psychologa, opiekuna ludzi zgnębionych, opiekuna zmarłych, zwłaszcza na cmentarzu na Woli, aktywistkę, autorytet moralny. Tę osobę kochała nie tylko najbliższa rodzina. Kochała ją Warszawa i Polska.
4: List od prezydenta Karola Nawrockiego odczytał jego doradca Wojciech Kolarski. Prezydent przypomniał zasługi pani Wandy z okresu powstania i zaapelował, by znów, jak wtedy, odrodził się duch jedności i solidarności.
7: Ufam, że hołd, który składam jej dzisiaj, razem, jako polska wspólnota narodowa, będzie zapowiedzią uleczenia ran podziału i wzajemnego niezrozumienia.
4: Tak drobna kobieta miała w sobie tak wielką siłę i moc, podkreślała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
8: Mówiłaś o godności człowieka, o wolności, o solidarności. Mówiłaś zawsze, że lepiej szukać przyjaciół niż wrogów.
4: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powiedział, że w każdej słusznej sprawie Wanda Traczyk-Stawska wstawiała się za tymi, którzy byli atakowani. Uczyła, a nigdy nie pouczała, dodawał.
9: Uczyła młodsze pokolenia. Nigdy nie zapomnę tych milczących tysięcy oczu wpatrzonych jej zawsze, kiedy mówiła o wartościach. Tego nam będzie niesłychanie brakować.
4: W imieniu powstańców koleżankę pożegnał Janusz Maksymowicz.
10: Odeszłaś na wieczną wartę w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku wobec ojczyzny.
4: Ostatnie słowa do babci przekazała wnuczka Nina Kuran.
11: Będzie mi bardzo ciężko bez ciebie. I światu też.
4: Wanda Traczyk-Stawska spoczęła na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ulicy Młynarskiej. Wieczorem na Placu Krasińskich odbyło się też spotkanie pamięci. Wyemitowano film Wanda Ostatnia z oddziału, który opowiada o jej życiu i wojennych doświadczeniach.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: W magazynie wracamy jeszcze na parę minut do spraw międzynarodowych. Kanadyjczycy są oburzeni, że Donald Trump usiłuje im zabrać jezioro. Co prawda na papierze, ale nie zmniejsza to emocji. Chodzi o dekret amerykańskiego prezydenta, w którym zmienił on nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka.
1: To element amerykańsko-kanadyjskiej wojny handlowej, która przybiera czasem dość karykaturalną formę. O szczegółach Michał Strzałkowski.
2: Gęsi z blond fryzurami Donalda Trumpa i karabinami, patrolujące brzegi jeziora do muzyki z popularnego w latach 60. amerykańskiego serialu policyjnego Hawaii Five-O. Taki wygenerowany przez sztuczną inteligencję film Donald Trump wrzucił do mediów społecznościowych. W ten sposób chciał zadrwić z Kanadyjczyków oburzonych zmianą nazwy najsłynniejszego z położonych na amerykańsko-kanadyjskim pograniczu.

0: Wielkich Jezior. Tego samego dnia Trump nagrał też film, na którym Buzz grze po papierowej mapie.
1: So this is Lake Ontario in Canada.
0: O, tu jest jezioro Ontario, leży w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, ale zrobimy małą zmianę. Zmianę nazwy. Nazwiemy je Jeziorem Ameryka. Wystarczy tylko długopis i trochę sprytu i nie ma już jeziora Ontario, jest jezioro Ameryka. Mamy więc już swoje własne jezioro i swoją zatokę. Zatokę amerykańską. Wszystkim się podoba jezioro Ameryka.
1: Enjoy Lake America.
0: I tu należy Trumpa sprostować. Zatoka Meksykańska, której Trump zmienił nazwę na złość Meksykowi, wszędzie na świecie i tak nazywana jest po staremu. A jezioro Ameryka na pewno nie podoba się Kanadyjczykom. Tak wyraził to premier kanadyjskiej prowincji Ontario, Doug Ford. To zawsze będzie jezioro Ontario, teraz i na wieki. Trump może sobie je nazywać jak chce, ale dla reszty świata to zawsze będzie jezioro Ontario. Dzwoniło już do mnie wielu ważnych ludzi z Kanady i świata i wszyscy zapewniali, że będą zawsze mówić o jeziorze Ontario. My, Kanadyjczycy, jesteśmy dumni i odważni, nie zdękniemy się gruźb jakiegoś brutala. Decyzja amerykańskiego prezydenta zdenerwowała też rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Słowo Ontario pochodzi z języka ludu Wendat, jaki zamieszkiwał te okolice przed przybyciem tam pierwszych Europejczyków. Słowo to oznacza wielkie i piękne jezioro. Jako nazwę stosowano to słowo zanim kiedykolwiek powstały państwa Kanada i Stany Zjednoczone, mówi jeden z przywódców rdzennej społeczności Ontario, Donald Maracle. To wszystko pokazuje kompletny brak szacunku. Amerykański prezydent powinien nas przeprosić. To nie było zachowanie godne głowy państwa. Nie wolno na tym szczeblu działać w emocjach. Nie sądzę, aby ktokolwiek z przedstawicieli rdzennych ludów Ameryki pochwalił takie zachowania. To nie jest akceptowalny sposób prowadzenia polityki. Donald Trump zresztą nie pierwszy raz pokazał, że nie interesuje go dziedzictwo rdzennych mieszkańców Ameryki. Pokazuje to spór o nazwę najwyższego szczytu Stanów Zjednoczonych. Chodzi o znajdującą się na Alasce górę, jaka przez lata nazywana była Mount McKinley, na cześć zabitego w zamachu u progu XX wieku prezydenta Williama McKinleya. Ta góra miała jednak wcześniej swoją rdzenną nazwę z języka ludu Koyukon, która brzmiała Denali. W 2015 roku podczas prezydentury Baracka Obamy przywrócono górze rdzenną nazwę. W zeszłym roku jednak Donald Trump podpisał dekret o tym, że najwyższy szczyt Ameryki znów oficjalnie nazywa się Mount McKinley.
2: Polska i świat.
3: To, że był to ostatni dzień tegorocznych wakacji, doskonale widać było nad samym morzem.
4: Zwłaszcza w mniejszych miejscowościach widać, że główny sezon już za nami. Jak przekonała się nasza reporterka Aneta Łuczkowska, turyści nad morzem dzielą się teraz na tych, którzy z żalem muszą wracać do szkoły i pracy i na tych, co napawają się niemal pustymi plażami.
5: Czy ty do szkoły wracasz?
6: Tak.
5: I jak się z tym czujesz?
6: Źle.
5: Wakacje się niestety kończą.
6: Niestety.
7: Super było, naprawdę. Było nas aż 12 osób, także było z kim się bawić, żeśmy spędzali czas nad wodą, kąpały się, my z nim żeśmy się kąpali, wskakiwaliśmy do wody, także super naprawdę było.
8: No pusto bardzo się zrobiło, chociażby na naszym osiedlu też praktycznie tylko my zostaliśmy z mieszkańców, a tak to wszystkie domki są puste.
9: Nie trzeba omijać ludzi, nie? Przechodzi się spokojnie.
5: Czy widać, że wakacje się kończą?
10: Widać.
5: Po czym?
10: Po frekwencji.
11: Sklepy pozamykane. Ludzi troszkę już jest mniej. No niestety, wszystko się dobrze, to się kończy.
5: Dzieci mniej, prawda?
11: Dzieci zdecydowanie mniej.
10: Też przyjechaliśmy, że z dzieci mniej. Jest chcemy spokój. Odpocząć. My już jesteśmy w takim wieku, że chcemy odpocząć.
5: Jak panu się podoba taka plaża już trochę po sezonie?
12: Pięknie, pięknie.
5: Czy to jest dobry moment, żeby przyjechać nad morze?
13: Bardzo dobry.
5: Jest spokojniej, prawda?
13: Oczywiście.
5: Nikt nie krzyczy, chyba że mewa.
13: Tak, mało dzieci. Także my zresztą co roku jeździmy we wrześniu na wakacje. Mieszkamy na wsi, mamy wszystko koło domu, także baseny i inne rzeczy. Przyjeżdżamy tu, żeby sobie o morze nasze polskie zobaczyć.
5: Jak morze wygląda dzisiaj?
13: Bardzo ładnie, spokojne.
5: Na plaży prawie pusto.
13: Prawie pusto.
5: I o to chodzi? W wypoczynku?
13: Może i o to chodzi. Spokój, cisza. Nikt nie sypie piaskiem, nikt nie lata, nikt nie krzyczy.
5: Jak tak pan popatrzy sobie na to morze i na tę plażę taką piękną, chce się wracać?
13: Jest trudno, ale no niestety trzeba, nie?
14: To przykro jednak zostawiać morze i pracować.
3: I tym tematem kończymy dzisiejszy magazyn Polska i Świat, życząc wszystkim, którzy teraz są nad morzem, udanego pobytu, a tym, którzy wracają do szkoły, udanego powrotu

0: do lekcji. Mamy dla Państwa jeszcze informacje o tym, co jutro czeka nas w pogodzie. Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Temperatura maksymalna od 18 stopni do 22 stopni na południowym wschodzie i 23 do 25 w innych częściach kraju.
1: I na koniec naszego magazynu także zaproszenie do jutrzejszego programu Sygnały Dnia, których gościem będzie Karol Karski o 7.15. Karol Karski, rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości, a kwadrans po 8.00 Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji. Teraz to już wszystko. Marcin Kowalski
0: i Magdalena Skajewska. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: A w jedynce już teraz czas na kronikę sportową. Czeka na Państwa Rafał Bała. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, będzie siatkówka.
4: Oj, strzelaj, prędzej strzela! Jest!
5: Kronika sportowa.
3: Słowo się rzekło, a więc od siatkówki zaczynamy. To podsumowanie. Najważniejsza informacja jest taka, że polskie siatkarki awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonały Portugalki 3-0. Był drobny przestój na początku trzeciego seta, ale zarówno w bloku, jak i w ataku zarysowała się zdecydowana przewaga biało-czerwonych. Aż 22 punkty zdobyła Magdalena Stysiak. Rozgrywająca Katarzyna Wenerska tak opisuje to spotkanie.
6: Myślę, że pierwsze dwa sety fajne, może początek drugiego nie był jakiś super, ale później w pewnym momencie chyba przy Madzi Stysiak na zagrywce dogoniłyśmy, potem zbudowałyśmy sobie przewagę i dokończyłyśmy do końca. No a trzeci set to jest to, co się działo w poprzednich meczach, czy z Łotwą przede wszystkim, gdzie straciłyśmy trochę koncentracji, dokładności jakby w każdym elemencie. No nie grałyśmy tak, jak powinnyśmy. Dziewczyny z Portugalii grały bardzo fajnie zagrywką i nam bardzo utrudniały, ale na szczęście to my wyszłyśmy z tego na 3-0. Gdzieś tam myślimy, że po dwóch takich setach, które gdzieś tam są pewnie wygrane, nagle przeciwnik nam się położy, a tak nie jest, bo dziewczyny nie miały nic do stracenia i to pokazały, prowadząc gdzieś tam 4-5 punktami. No ale najważniejsze, że z tego wyszłyśmy i teraz już Holandia.
3: Środkowa Maja Koput podkreśla, że wbrew pozorom nie był to łatwy mecz.
7: Mimo że wygrałyśmy 3-0, to Portugalia nam się postawiła, ale myślę, że trochę też pozwoliłyśmy im na rozkręcenie się. Najważniejsze, że z tego trzeciego seta wyszliśmy zwycięsko, bo zaczynało się robić gorąco, a każdy set to jest dodatkowy ciężar w nogach, więc rozkręcamy się. Teraz przed nami mecz z Holandią, krótki odpoczynek przed i zbieramy siły już na ćwierćfinał.
3: Przyjmująca Julita Piasecka przyznaje, że Polkom znów przytrafiały się przestoje.
8: Miało być bez tej nerwowości, która była w trzecim secie. Wydaje mi się, że weszłyśmy źle w tego seta. No i pozwoliłyśmy troszeczkę rozegrać się dziewczynom z Portugalii. Też świetnie broniły w pewnym momencie, więc na pewno ciężko nam było się dokopać do boiska. Po drugiej stronie dziewczyny walczyły i dobrze grały w niektórych momentach, więc to też nie tak, że gdzieś była masa błędów z naszej strony. Też na pewno dobra gra Portugalii w niektórych momentach pozwalała im oczywiście zdobywać te punkty, ale na pewno my musimy wyciągać wnioski z takich meczów tak naprawdę, żeby to się nie zdarzyło.
3: W ćwierćfinale Polki zagrają z Holenderkami, które dziś pokonały Słowenki 3-2. Ten mecz w czwartek w Stambule, a dziś do ćwierćfinału awansowały jeszcze Włoszki po wygranej 3-0 z Bułgarkami i Szwedki, które wyeliminowały Czeszki bez straty seta. Siatkarze dopiero przygotowują się do Mistrzostw Europy, mają za sobą Memoriał Wagnera, w którym zagrali wyśmienicie. Pokonali Słowenię, Stany Zjednoczone i Francję, mimo że są przecież w fazie treningów. Cezary Gurjew rozmawiał z jednym z asystentów, selekcjonera Nikoli Grbicia.
9: Marcin Nowakowski, człowiek encyklopedia. Marcin, gdybyśmy tak teraz na wyrywki spojrzeli na to, co nas czeka Mistrzostwa Europy, masz już rozpracowanych rywali?
10: Na pewno pierwsi trzej rywale są to zespoły nam bliżej nieznane. Oczywiście już oglądaliśmy ich spotkania i analizowaliśmy ich grę. Z tych trzech drużyn najciekawiej prezentuje się Izrael. Natomiast nie możemy lekceważyć nikogo, ale dwa najcięższe spotkania to oczywiście Ukraina i Bułgaria dzień po dniu na koniec fazy grupowej.
9: Ukraińcy zrobili niesamowite postępy pod wodzą Raula Lozano. To rzeczywiście imponujące. Jeśli chodzi o Bułgarię, to będzie kluczowy mecz, bo Bułgaria u siebie będzie naprawdę groźna.
10: Oczywiście Bułgaria będzie bardzo groźna, mamy tego pełną świadomość, natomiast my też tak jakby mamy świadomość swojej jakości, że wiemy, że musimy się skupić przede wszystkim na sobie. Oczywiście analiza przeciwnika jest ważna, ale jeżeli my gramy dojrzałą, dobrą i cierpliwą siatkówkę, to naprawdę to nas powinni się bać przeciwnicy, a nie my kogoś. Szanujemy ich oczywiście i wiemy, że będzie bardzo ciężko, zwłaszcza na początku. Jestem pewny, że Bułgaria wyjdzie na nas naładowana jak wściekła i będzie na początku strzelać, ale kluczem jest to, by umieć wytrzymać trzymać nawałnicę i kontynuować grę na swojej jakości, a to może doprowadzić nas do zwycięstwa.
9: Widać wielką dojrzałość w zespole, bo nie martwicie się, jak są problemy w środku.

0: Kowych. Każdy, kto wchodzi, musi tutaj dać energię. Trochę to przypomina dawne czasy Huberta Wagnera, że nie było narzekania, każdy miał grać i rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, jakość, spokój, pewność siebie, te wygrywane końcówki, nawet jak byliście w treningu podczas memoriału Huberta Wagnera, no to jest imponujące.
1: To jest jakość zespołu, oczywiście, i to jest jakość drużyny. Dla mnie osobiście to też jest niesamowita cecha tej grupy. Każdy z tych zawodników jest w swoim klubie gwiazdą, a przychodzą do reprezentacji i godzą się na każdą rolę, którą dostaną. Z czego to wynika, ciężko powiedzieć. Wytworzyła się niesamowita atmosfera. To jest też na pewno praca trenera Grbicia, który od początku tak jakby jasno stawiał grupę niejako ponad indywidualności, a jednocześnie pozwalał też wewnątrz tej grupy błyszczeć indywidualnością, bo co roku tak naprawdę kto inny gdzieś wyrasta na tego lidera tej grupy i błyszczy najbardziej, ale koniec końców wszyscy wiedzą, że razem dążymy w jednym celu, a tym celem zawsze jest finał i najlepiej medale.
2: A najlepiej złoto, bo ono w tych Mistrzostwach Europy da awans na Igrzyska Olimpijskie. Kibice oczekują też dużo po polskich tenisistkach i tenisistach w turnieju Wielkiego Szlema w Nowym Jorku. Dziś nasi grają w pierwszej rundzie. Maja Falińska ma już mecz za sobą, podobnie jak Kamil Majszak. Trwa spotkanie Huberta Hurkacza z Damirem Dżumurem z Bośni. Polak prowadzi 2-1, 6-4, 4-6, 6-1 i teraz w czwartym secie 2-0. Po północy na kort wyjdzie Iga Świątek. O tym wszystkim opowie Piotr Dąbrowski.
3: Maja Chwalińska walczyła z całych sił, ale nie zdołała pokonać Amerykanki Taylor Towson w pierwszej rundzie wielkoszlemowego tenisowego US Open. Polka miała swoje okazje, ale musiała uznać wyższość bardziej doświadczonej rywalki, przegrywając 2-6, 3-6. Trener tenisa Radosław Nijaki tak podsumowuje mecz Polki.
4: Wydawało się, że ciągle jedzie na tylnej nodze. Próbowała grać swój urozmaicony tenis. Tutaj ta piłka nie miała takiego wydźwięku, jak robiła to na kortach Rolanda Garrosa. Nie dawała się zaskakiwać Amerykanka skrótami, zmianą rytmu, była bardziej regularna, nakładała presję i to ona zwyciężyła w dwóch, no co tutaj by nie mówić, krótkich setach.
3: Świetnie w swoim pierwszym spotkaniu w tym sezonie na kortach Flushing Meadows zaprezentował się Kamil Majszak, który po równym występie pokonał rozemocjonowanego i rzucającego rakietą Serba Hamada Medjedowicza 6-3, 6-3, 6-3. Piotr Kowianin po prostu grał swój tenis i cierpliwie budował przewagę na korcie. Jak przyznał po spotkaniu, mecze z Serbem nigdy nie należą do najłatwiejszych.
5: Generalnie mecze z nim nigdy nie są łatwe, bo rywal jest bardzo utalentowanym przeciwnikiem, po którym czasami nie wiadomo, czego się spodziewać. W obie strony oczywiście. Po troszkę nerwowym początku, jak opanowałem nerwy, zacząłem grać naprawdę bardzo dobry tenis i doprowadziłem właśnie trochę do jego takiej niemrawej postawy, gdzie się denerwował na wiele rzeczy, ale no właśnie to było moim głównym celem, żeby moją postawą sprowokować go do tego i to zdecydowanie w 100% zadziałało.
3: Polak podkreśla, co zdecydowało o wygranej.
5: Całą grę wspierałem bardzo dobrym serwisem, wygrywałem naprawdę dobrze i wiele punktów bezpośrednio i wiele punktów w tak zwanym serwis plus jeden. W pewnym momencie rywal zaczął stawiać wszystko na jedną kartę i w trzecim secie kilka fantastycznych piłek zagrał, natomiast finalnie tą solidnością wykorzystałem moje szanse i domknąłem spotkanie i cieszę się, że przerwałem pas kilku porażek z rzędu.
3: W nocy z poniedziałku na wtorek na kort wyjdzie Iga Świątek, która w pierwszej rundzie zmierzy się z Chinką Wang Siyu. Polka po ostatnich świetnych występach ma w sobie wielkie pokłady pozytywnej energii. Mistrzyni tego turnieju z 2022 roku podkreśla, że ostatnio poczyniła duży postęp.
6: To wszystko, co robiłam z Francisem od początku, bardziej naturalnie mi przychodziło. Nie musiałam dużo myśleć o tym właśnie, co jeszcze pozmieniać, bo to przychodziło już bardziej intuicyjnie i miałam też więcej miejsca w głowie po prostu, żeby poświęcić to na to, żeby być dobrze skoncentrowaną na korcie, dobrze reagować też na różne sytuacje, jakie przychodzą na korcie i rozwiązywać problemy.
3: W singlu pań wystąpią także Magdalena French oraz Magda Linet. W deblu panów grać będzie natomiast Jan Zieliński. Wielkoszlemowy tenisowy US Open potrwa do 13 września.
2: A sensacją dnia było odpadnięcie już w pierwszej rundzie rozstawionego z czwórką Nowaka Dziokowicza. Serb przegrał z Argentyńczykiem Mariano Navone.
7: Polskie Radio. Jedynka.
2: Za nami bardzo intensywne dni, jeśli chodzi o piłkę nożną, zarówno tę polską, jak i międzynarodową. I tradycyjnie już w poniedziałek komentujemy futbolową rzeczywistość. Dziś w roli analityka Filip Jastrzębski. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
2: Filipie, na początek informacja sprzed kilku godzin. Leo Messi kończy reprezentacyjną karierę. Nie zobaczymy go już w barwach Argentyny. Ja przyznaję, że to dla mnie żadne zaskoczenie, no bo przecież o tym się już mówiło już pod koniec mundialu, aczkolwiek zauważyłem, że to wstrząsnęło światowymi mediami.
8: No nie ma co się dziwić, bo to jest jednak jedna z największych postaci w historii futbolu. To koniec pewnej

0: epoki, zamknięcie jednego z najważniejszych rozdziałów w piłkarskiej historii Argentyńczyków, a przecież to naród zmęczony ciągłymi kryzysami, naród, dla którego futbol jest taką wspaniałą odskocznią, równoległym, radosnym światem. To naród, który wykreował sobie najpierw Boga w postaci Diego Armando Maradony, a później Lionela Messiego, choć oczywiście trzeba przyznać, że sympatia do obu panów jednak znacznie, różni znacznie, ponieważ Maradona był jednym z nich, a Messi był jednak młodym chłopcem z dobrego domu, który wyjechał do Hiszpanii, ale trzeba przyznać, że zrobił dla Albicelestes bardzo dużo. Był kapitanem tej reprezentacji z krwi i kości, brał na siebie odpowiedzialność w tych najtrudniejszych momentach. Czasami wydawało się, że wygrywa te mecze w pojedynkę. 4 lata temu pomógł odzyskać tytuł mistrza świata. Dwukrotnie na mundialach grał też w finałach, był pokonywany, tak jak zresztą nieco ponad miesiąc temu w New Jersey, gdy jak się okazuje po raz ostatni wystąpił w tych biało-błękitnych barwach. Do tego złoto olimpijskie, 2 triumfy w Copa America. Bez niego pewnie tych sukcesów by nie było. Najskuteczniejszy piłkarz w historii reprezentacji Argentyny, dla której zdobył 125 bramek w 207 meczach, co też jest rekordem. Zresztą na wyliczenie tych wszystkich rekordów zabrakłoby czasu. Po prostu reprezentacja Argentyny dzisiaj stała się sierotą.
1: No i oby po zakończeniu tej kariery, na razie jeszcze gra w klubie, ale oby nie był tak kontrowersyjną postacią jak Diego Armando Maradona. Nasze kluby piłkarskie brały udział w eliminacjach europejskich pucharów. Z 5 zostały 2, Jagiellonia i Lech. No to jak można podsumować te eliminacje? Na plus?
0: Na plus z tego powodu, że w końcu zmierzymy się z rywalami z wyższej półki, więc to świadczy o rozwoju tej ligi, o tym, że no być może Conference League dla tych najlepszych polskich zespołów już jest za mała, więc trzeba grać w Lidze Europy. Z drugiej strony, no my teraz ciułamy te punkty i robimy to bardzo mozolnie, bardzo też sumiennie, a jednak Conference League to najlepsza liga, najlepsze rozgrywki do tego, by tych punktów uzbierać jak najwięcej i awansować w rankingu, tak by na przykład za 2 lata mieć już drużynę bezpośrednio w fazie ligowej Ligi Mistrzów, a tutaj okazuje się, że w Conference League nie będzie żadnego zespołu, więc odchodzi nam możliwość zdobycia znaczącej liczby punktów. W Lidze Europy mamy 2 drużyny i to mocne, silne, ograne na europejskich boiskach, więc liczę na to, że zarówno Lecha Poznań, jak i Jagiellonię Białystok zobaczymy w fazie pucharowej tych rozgrywek. Szkoda na pewno Górnika Zabrze po tych 3 właściwie przegranych 2 meczach. GKS Katowice zrobił co mógł. Raków Częstochowa, no myślę, że może być rozczarowany, ale no w drużynie z Częstochowy, no to jest potężny kryzys.
1: No właśnie, w Krajowej Lidze Pucharowicze wrócili do rzeczywistości. Dla niektórych okazała się ona brutalna, między innymi dla Rakowa.
0: I przez to zwolniony dziś został trener Dawid Kroczek. No nie dość, że ta drużyna odpadła z europejskich pucharów, to jeszcze przegrała wszystkie 4 mecze w lidze. By znaleźć ostatnią tak złą serię na początku rozgrywek, trzeba się cofnąć o 14 lat. W 2012 roku GKS Bełchatów zaczął sezon wówczas 5 porażkami. Skończyło się to spadkiem. No takiego scenariusza w utytułowanym klubie z Częstochowy chyba nikt nie zakłada. Trener Dawid Kroczek grał wczoraj o posadę, przegrał, więc nic w tym dziwnego, że dziś został zwolniony. Nazwisko nowego szkoleniowca nie jest jeszcze znane. Nieoficjalnie mówi się na przykład o Gonzalo Fejo albo o Czesławie Michniewiczu, więc bardzo ciekawe nazwiska orbitują wokół klubu z Częstochowy.
1: Ale pamiętajmy, że Raków, podobnie jak Jagiellonia czy Lech, mają jeszcze zaległe spotkania, które przekładały ze względu na udział w eliminacjach europejskich pucharów. I ta ich sytuacja może się jeszcze w tabeli poprawić. Filip Jastrzębski, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A my teraz zbliżamy się do końca kroniki. Z kronikarskiego obowiązku podejmujemy temat zamieszania wokół Polskiego Komitetu Olimpijskiego, choć wolelibyśmy takich zagadnień podejmować jak najmniej. Tak czy inaczej, polskie media obiegła dziś informacja, jakoby Międzynarodowy Komitet Olimpijski intensywnie zajmował się sprawą zatrzymania i osadzenia prezesa PKO Radosława P. Tomasz Hamera, wiceprezes PKO do spraw międzynarodowych, potwierdza, że kontaktował się z ludźmi z Lozanny, którzy roztoczyli nad nim wizję 3 scenariuszy. Niestety nie wszystkie są dla naszego olimpizmu przyjazne.
2: Pierwszy to jest, że w obecnej sytuacji rezygnacja prezesa z zajmowanego stanowiska. I tutaj nie chodzi o to, czy został już skazany, czy nie, oczywiście nie został, jest domniemanie niewinności. Jednak tutaj chodzi o drożność funkcjonowania organizacji i reprezentacje. Takie, co się obowiązuje też wobec członków Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, indywidualnych członków, i takie jest stanowisko. Jeżeli natomiast prezes z jakichś przyczyn nie zrezygnowałby sam, no to rekomendacja numer 2 jest, żeby to władze PKO-u podjęły takie decyzje, no bo w skrajnym przypadku może nam nawet grozić zawieszenie w prawach członka, co teraz może mieć miejsce w przypadku Armeńskiego Komitetu Olimpijskiego, gdzie też jest sytuacja.
1: Zastępujący Radosława P. wiceprezes Mieczysław Nowicki zapowiedział zwołanie na

0: 8 września, posiedzenia prezydium zarządu. Czy ktoś już wtedy zostanie wyznaczony na pełniącego obowiązki prezesa do kwietniowych wyborów? Hamera tego nie przesądza.
1: Nie podchodzę do tego, nigdy nie podchodziłem do tego personalnie, podchodzę do tego instytucjonalnie i tutaj nie chciałbym mówić o szansach. No, naszym zadaniem jako środowiska sportowego jest

0: którego jako przedstawiciele czy prezydium, czy zarządu powinniśmy bezwzględnie dążyć. Tu nie czas mówić o tym, kto korony włoży, tylko o tym, jak ta organizacja będzie odbuduje swój po prostu wizerunek, który jest mocno zachwiany. I to jest najważniejsze zadanie, a nie zastanawianie się, kto będzie tutaj jej królem. To ja mogę się wypowiadać za siebie, nie rozpatruję tego w kontekście, kto będzie prezesem. Dzisiaj póki co prezes jest, bez względu na to, jakie ma kłopoty, a organizacja na pewno ma nadszarpnięty wizerunek i zagrożenie płynnej funkcjonalności. To trzeba zadbać.
1: A przy okazji oczywiście odbudować ten wizerunek polskiego olimpizmu. Przypomnijmy, że wybory te zaplanowane do władz Polskiego Komitetu Olimpijskiego mają się odbyć w kwietniu przyszłego roku. Jeszcze zerkamy na to, co się dzieje w Nowym Jorku. Tam w pierwszej rundzie US Open Hubert Hurkacz gra z Damirem Dżumhurem. Wygrywa 2-1, no i w czwartym secie jest 4-0. Zdecydowanie prowadzi Polak. W dzisiejszej audycji to już wszystko. Przypomnę, polskie siatkarki wygrały z Portugalią i awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Ponownie o sporcie jutro o poranku.
2: Kronika sportowa.
3: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hot dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
10: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Reklama. Radio Kierowców.
12: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Burzowo i deszczowo na większości polskich dróg. Jedzie się bardzo trudno, aura nie sprzyja dzisiejszego wieczoru zmotoryzowanym, dlatego zalecam rozsądek, opanowanie i jazdę z prędkością bezpieczną. Koniec kłopotów na S2 na odcinku węzeł Warszawa-Lotnisko, węzeł Aleja Krakowska na południowej obwodnicy Warszawy na 466 km, gdzie doszło do zdarzenia autoosobowego z ciężarówką. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku węzła Konotopa, Łodzi i Poznania. Najświeższe, najnowsze utrudnienie. Druga krajowa numer 10, odcinek Bydgoszcz-Toruń w pobliżu Solca Kujawskiego na 284 km. Po kolizji dwóch aut osobowych wprowadzono ruch dla obu kierunków jednym pasem. Nie ma już utrudnień na autostradzie A18 na odcinku węzeł Iłowa, węzeł Luboszów w pobliżu Kowalic na 45 kilometrze. Po kłopotach także na Krajowej 19, zarówno na odcinku Siemiatycze-Łosice w pobliżu Sarnaków na 168 kilometrze, jak i na Krajowej 19 na odcinku Radzeń Podlaski-Lublin w pobliżu Lubartowa na 5 kilometrze. Teraz nasza drogowa mapa pogody. W nocy zachmurzenie duże, na południu miejscami umiarkowane, przelotnie popada deszcz. W pierwszej połowie nocy miejscami burze. Ilość wody, która spadnie w północnej połowie kraju i na południu i na południowym wschodzie, to od 10 do 15 mm słupka wody. Temperatura minimalna od 13 do 18 stopni, w obszarach podgórskich miejscami

0: od 10 do 12. Wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.
1: Minęła 23, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Za godzinę o północy zmienią się ceny na stacjach paliw. Z końcem sierpnia wygasa bowiem rządowy program CPN, ceny paliwa niżej, za pomocą którego regulowane były maksymalne opłaty za paliwa.
2: Od 1 września minister energii nie będzie już wyznaczał maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego, a podatek VAT na te paliwa wzrośnie z 8 do 23%. Między innymi dlatego część kierowców zdecydowała się jeszcze dziś tankować paliwa do kanistrów.
3: Potrzebuję, to tankuję, niestety. A co z ceną będzie, no ciężko powiedzieć, nie?
2: Ruch na wielu stacjach paliw jest większy niż zwykle.
3: Ludzie jak jeździli, tak będą jeździć.
2: Po północy ceny na stacjach mogą podskoczyć nawet o kilkadziesiąt groszy na litrze.
4: Jest ciężko, nie?
5: Nic na to nie poradzimy, nie? To nie będziemy tu szukać winnych.
2: Program osłonowy ceny paliwa niżej tylko przez 2 tygodnie sierpnia kosztował budżet państwa prawie 500 milionów złotych. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: Sabotaż służb ze wschodu był przyczyną wczorajszego pożaru hali w Lublinie, podaje TVP Info. Działająca w hali firma zajmowała się produkcją komponentów na potrzeby przemysłu lotniczego. Wstępne straty oszacowano na 30 milionów złotych. Pożar objął część magazynową i przestrzeń biurową. Akcja gaśnicza trwała 7 godzin. Uczestniczyło w niej co najmniej 20 zastępów straży pożarnej. W sprawie wczorajszego pożaru śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Lublinie. Żandarmeria wojskowa zatrzymała 2 osoby podejrzane o wywołanie dziś fałszywego alarmu w jednej z jednostek wojskowych w województwie warmińsko-mazurskim. Sprawcy takiego przestępstwa kara pozbawienia wolności grozi od 6 miesięcy do 8 lat. Mija 46 lat od podpisania porozumienia gdańskiego, jednego z 4 porozumień sierpniowych, które po zakończeniu fali strajków w 1980 roku otworzyły drogę do powstania Solidarności. W TVP Info były lider związku i były prezydent Lech Wałęsa wspominał narodziny zorganizowanej opozycji antykomunistycznej i wymieniał elementy, które do tego doprowadziły.
6: Pierwszy element to komunizm wyczerpał swoje możliwości w tamtym czasie. Drugi element to zorganizowanie świata po II wojnie, światowej strefy wpływu, podziału. I trzeci element, dwubiegunowy świat wyczerpał swoje możliwości. I w tym stanie rzeczy wszczeliliśmy się z Solidarnością. Idealnie.
1: Za symboliczną datę podpisania porozumień sierpniowych przyjmuje się właśnie 31 sierpnia. Podpisanie porozumienia w Gdańsku.
7: To są aktualności jedynki.
1: A w nich Stany Zjednoczone. Amerykańskie służby szukają 15 osób zaginionych po gwałtownej powodzi na dnie Wielkiego Kanionu w Arizonie. Na razie potwierdzono śmierć jednej osoby, ponad 60 ewakuowano śmigłowcami.
8: Do tej pory wydobyto ciało 60-letniego mężczyzny. 15 innych osób jest zaginionych. Woda zniszczyła praktycznie wszystkie kładki nad potokiem Bright Angel. Uszkodziła też jedyny wodociąg zasilający park. Synoptycy ostrzegają przed kolejnymi powodziami. Dziś ostrzeżeniem objętych jest około 7 milionów mieszkańców południowego zachodu Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Były premier Francji Edouard Balladur zmarł dziś w wieku 97 lat. W trakcie kariery politycznej był też deputowanym, ministrem gospodarki i finansów, a także radnym Paryża. Urząd premiera sprawował za rządów prezydenta François Mitterranda. W 2005 roku został uhonorowany Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w rozwijaniu współpracy polsko-francuskiej. Mija 29 lat od śmierci księżnej Diany. Pamięć o niej pozostaje wciąż żywa. Z kwiatami, kartkami i osobistymi wiadomościami przychodzili dziś przed pałac Kensington jej wielbiciele.
9: Wielu z nich, jak mówili Polskiemu Radiu, przyjeżdża w to miejsce każdego roku. Przychodzę tu z siostrą od 29 lat. Nie mogę uwierzyć, że jest tu tak wiele kwiatów. To naprawdę niesamowite. Ten widok pokazuje, że Diana wciąż pozostaje w pamięci ludzi. To naprawdę wzruszające, mówili wielbiciele księżnej przed pałacem Kensington. Brat księżnej Diany w mediach społecznościowych zamieścił krótkie zdanie. 31 sierpnia. Mój najmniej ulubiony.

0: Ulubiony dzień. Za kilka tygodni ukaże się książka Spencera Łabędzi śpiew Diana moja siostra. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W nocy przelotne opady deszczu, większe w północnej połowie kraju i na południowym wschodzie, a miejscami burze. Temperatura od 13 do 18 stopni. W obszarach podgórskich od 10 do 12. Wiatr słaby i umiarkowany, ale porywisty w górach i w czasie burz.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
6: W dniu rozpoczęcia szkoły w Lecie z Radiem przyjrzymy się, jak wygląda edukacja w świecie zwierząt. Czego młode muszą się nauczyć, zanim osiągną samodzielność? Czy są zwierzęta, które uczą się przez całe życie? Sprawdzimy także, które gatunki ptaków szykują się już do odlotu do ciepłych krajów i skąd wiedzą, kiedy i gdzie mają lecieć.
7: Lato z Radiem w Jedynce, jutro od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program Pierwszy Polskiego Radia.

If you want a father for your child, or only want to walk with me a while across the sand, I'm your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to. Dobry wieczór, tu Robert Kamyk. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w naszej audycji artysta wyjątkowo w Polsce lubiany, który też kilkakrotnie pojawił się w naszym kraju. Zresztą szczególnie upodobał sobie Polskę ze względu na swoją historię związaną z tą częścią Europy. Jego rodzina wywodziła się z żydowskich społeczności Litwy, ale on sam podkreślał także związki z Polską. Miał zupełnie niezwykły, bardzo niski głos, którym wprowadzał słuchaczy w nastrój zadumy, kontemplacji. Publiczność pokochała jego melancholijne ballady. Dzisiaj w naszej audycji Leonard Cohen.

Leonard Cohen i jego wielki przebój Dance Me to the End of Love. Ciekawe jest to, że długo nie decydował się na to, żeby śpiewać. Pochodził z Kanady, najpierw przede wszystkim udzielał się jako pisarz, jako bardzo młody chłopak publikował poezję, później powieści, ale trudno było się z tego utrzymać. Kiedy miał już po 30, wyruszył do Nowego Jorku i zaczął myśleć o pisaniu piosenek dla innych. I wtedy wydarzyło się coś niezwykłego. Człowiek, którego głos raczej nie przypominał głosów ówczesnych gwiazd, sam został wykonawcą. Jego pierwszy album ukazał się, gdy miał 33 lata. I to dowód na to, że w sztuce można pojawić się bardzo późno, a mimo to stworzyć własny język. A piosenka, od której właściwie wszystko się zaczęło, to ta.

Leonard Cohen jest dzisiaj bohaterem Belcanta w programie pierwszym Polskiego Radia. W 1960 trafił na grecką Hydrę, wyspę pełną artystów, pisarzy i ludzi próbujących żyć trochę poza zwyczajnym światem. Kupił tam niewielki dom i poznał Norweszkę Marianne Ihlen. To ona została jego wielką miłością i muzą, a ich związek powraca później w wielu jego piosenkach, najbardziej oczywiście w So Long Marianne, której właśnie słuchaliśmy. Jest piękna historia związana z piosenką Bird on the Wire. Kiedy na Hydrze pojawiły się przewody elektryczne, Marianne zwróciła uwagę Cohena na ptaki siedzące na nowych drutach. Według jej wspomnień wyglądały niemal jak nuty na pięciolinii. Podała Leonardowi gitarę i zachęciła go do pisania. A on zrozumiał, że postępu nie da się zatrzymać, a człowiek, podobnie jak te ptaki, musi nauczyć się żyć w nowych realiach.

Leonard Cohen przed chwilą w piosence Everybody Knows. Nad swoim chyba największym przebojem Hallelujah pracował latami. Pisał kolejne zwrotki, poprawiał je. I co się stało, kiedy w końcu nagrał utwór? Jego wytwórnia nie chciała nawet wydać w Stanach Zjednoczonych albumu Various Positions, na którym znalazła się piosenka Hallelujah. Utwór początkowo przeszedł niemal niezauważony. Dopiero inni artyści zaczęli odkrywać jego niezwykłość. John Cale stworzył własną wersję, później Jeff Buckley swoją i piosenka Hallelujah zyskała drugie życie. Dzisiaj należy do najbardziej rozpoznawalnych utworów Leonarda Cohena.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Leonard Cohen w latach 90. zrobił coś, czego raczej nie oczekuje się od światowej gwiazdy. Wycofał się z życia muzycznego i zamieszkał w buddyjskim klasztorze. Wstawał bardzo wcześnie, medytował, wykonywał zwyczajne obowiązki i został wyświęcony na mnicha zen. To jednak nie był nagły kaprys celebryty. Cohen interesował się zen od wielu lat, nigdy też nie uważał buddyzmu za zaprzeczenie swoich żydowskich korzeni. I kiedy słuchamy jego późniejszych nagrań, można czasem odnieść wrażenie, że Cohen już nie tyle śpiewa piosenki, ile prowadzi z nami bardzo spokojną rozmowę o rzeczach ostatecznych. Utwór Anthem powstał jeszcze przed pobytem w klasztorze, ale doskonale oddaje klimat tamtego okresu. Niedoskonałość nie jest czymś, co trzeba ukryć. Właśnie przez pęknięcie może dostać się światło.

We asked for signs, the signs were sent, the birth betrayed.

won't have the sun. You can strike up the march. There is no one.

0: Leonard Cohen jest dzisiaj bohaterem Belcanta w programie pierwszym Polskiego Radia. Kiedy przez kilka lat przebywał w klasztorze, jego finansami zajmowała się wieloletnia menadżerka. Po powrocie Cohen odkrył, że ogromna część jego pieniędzy zniknęła. Sprawa trafiła do sądu, Cohen wygrał odszkodowanie, ale odzyskanie pieniędzy okazało się czymś zupełnie innym. I wtedy postanowił wrócić w wielką trasę koncertową. To, co początkowo miało pomóc odbudować finanse, przerodziło się w triumfalny ostatni rozdział kariery. Koncertował na całym świecie z niezwykłą elegancją i wdzięcznością wobec publiczności. W Polsce popularność Leonarda Cohena była w dużej mierze zasługą Macieja Zębatego, który tłumaczył i wykonywał jego utwory. Przekładów tomów poezji Cohena dokonał także Daniel Wyszogrodzki, który mógł przekonać się, że Cohen na scenie był dokładnie taki sam jak poza sceną. Był prawdziwym dżentelmenem, człowiekiem z wielką klasą. Słuchajmy nadal, jak śpiewał Leonard Cohen, a do usłyszenia mówi Robert Kamek.
1: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Dziś rozpoczynamy lekturę powieści o jednej z najsłynniejszych pisarek. Nosi tytuł Jane Austen, miłość, która stała się

0: literaturą. Napisała ją Catherine Bell, czyta Jagoda Małyszek.
1: Londyn, 13 listopada 1815 roku. Niebo ponad Hyde Parkiem przesłaniał dym. Nawet szać na gałęziach i dachach budynków, do których zbliżała się dorożka, wydawała się brudna. W Hampshire horyzont był zazwyczaj mleczny, choć nieraz tak

0: niekiedy ze szronem na rzęsach, jednak nie tym razem. Choć panujący we wnętrzu zaduch również nie był przyjemny. Jedynym ratunkiem wydawało się przyciśnięcie twarzy do szyby, co jednak mogło pozostawić na szkle tłuste plamy. Lepiej więc nie próbować. Podekscytowana wyglądała z dorożki. Gazeciarze wykrzykiwali nowinki z całego świata. Purpura wstążek w witrynach sklepu Smith & Henson wydawała się jeszcze intensywniejsza, a błyszczące tkaniny sukni u pana Vanderbilta jeszcze bardziej luksusowe i miękkie. Ileż to razy przyklejała nos do tych okien, nie mając wystarczająco pieniędzy, by w ogóle odważyć się na wejście do środka. Jane od zawsze miała słabość do pięknych materiałów, smakołyków i jedwabnych rękawiczek, dokładnie takich jak te, które właśnie spostrzegła w witrynie.
1: Jagoda Małyszek przeczytała pierwszy fragment powieści Catherine Bell zatytułowanej Jane Austen – Miłość, która stała się literaturą, w przekładzie Magdaleny Kaczmarek. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Marginesy. Jutro ciąg dalszy.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał Lata z Radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w białych butach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. A wieczorem koncert gwiazd. Finał Lata z Radiem i Telewizją Polską w białych butach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
9: No to życzę szczęścia.
10: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.

0: program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 4 minuty po północy aktualności jedynki, Marzena Godon. Dziś 87. rocznica wybuchu II wojny światowej i napaści Niemiec na Polskę. Na Westerplatte przed pomnikiem obrońców Wybrzeża o godzinie 4:45 rozpocznie się uroczystość z udziałem prezydenta, premiera i ministra obrony. Obchody będą hołdem dla obrońców Polski.
1: Poranna uroczystość ma niezwykłe przesłanie.
2: To właśnie tu, w Gdańsku, na Westerplatte, polscy żołnierze jako pierwsi sięgnęli po broń, aby bronić naszej ojczyzny. My, współcześni żołnierze, oddajemy hołd tamtym bohaterom.
1: Wyjaśnia pułkownik Piotr Jary, który dodaje, że o 4:45 zacznie się główna część obchodów przy pomniku obrońców Wybrzeża.
2: 4:45 rozlegną się syreny alarmowe, tyfony na okrętach, przypominające atak na składnicę tranzytową na Westerplatte. I o godzinie 4:46 rozpocznie się już uroczysty apel, wciągnięciem flagi państwowej, odegraniem hymnu.
1: Po hymnie zapalony zostanie znicz pokoju, odczytany zostanie uroczysty apel poległych z salwą honorową. Następnie zaplanowano wystąpienia prezydenta, premiera i ministra obrony narodowej. Uroczystość zakończy złożenie wieńców przed pomnikiem obrońców Wybrzeża. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Solidarność była głosem narodu polskiego, wolność i niepodległość. Tak podkreślał prezydent Karol Nawrocki w trakcie gdańskich obchodów 46. rocznicy porozumień sierpniowych. Prezydent wziął udział w obchodach rocznicy zorganizowanych przez władze Solidarności. W tym samym czasie kilkaset metrów od sali BHP Stoczni Gdańskiej trwały niezależne uroczystości rocznicowe zorganizowane przez Europejskie Centrum Solidarności oraz miasto Gdańsk.
3: W historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że to, co wydarzyło się 46 lat temu, pokazało, jak wielu Polaków pragnie wolności.
4: Solidarność, protesty i strajki były głosem narodu polskiego o godność i niepodległość. Głosem, który pokazał, jak naga jest komunistyczna propaganda.
3: W trakcie równoległych i niezależnych od obecnych władz Solidarności obchodów rocznicy, również o wolności mówił jeden z inicjatorów strajków w Stoczni Gdańskiej, Bogdan Borusewicz.
5: Było nas kilku na początku, ale na końcu to było setki tysięcy ludzi, którzy powiedzieli: tak, chcemy wolności.
3: 46 lat temu porozumienia sierpniowe rozpoczęły w całym kraju tak zwany karnawał Solidarności.

0: wolności, a blisko dekadę później przyczyniły się także do obalenia komunizmu w Polsce oraz w całym bloku wschodnim. Gdańsk, Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: W trakcie uroczystości rocznicowych w sali BHP Stoczni Gdańskiej prezydent orderem Orła Białego odznaczył działacza antykomunistycznej opozycji w PRL-u Krzysztofa Wyszkowskiego. W Europejskim Centrum Solidarności w trakcie równoległych obchodów wręczone zostały odznaki Solidarności i Praw Człowieka. Odznaczeni zostali m.in. Zbigniew Hołdys, Chris Nidental oraz dziennikarka programu Trzeciego Polskiego Radia Agnieszka Lichnerowicz. Były pożegnalne przemówienia i wspólna modlitwa. Rodzina, znajomi, mieszkańcy stolicy, a także przedstawiciele władz państwowych oddali hołd Wandzie Traczyk-Stawskiej. Uczestniczka Powstania Warszawskiego zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat.
2: Uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej rozpoczęły się od mszy w Bazylice Świętego Krzyża przy krakowskim Przedmieściu. To symboliczne miejsce, o które Wanda Traczyk-Stawska walczyła z Niemcami. W uroczystościach uczestniczyli m.in. marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Włodarz stolicy wspominał Wandę Traczyk-Stawską jako osobę sprawczą i wspierającą innych.
3: Stawiała się właściwie w każdej słusznej sprawie za tymi, którzy byli prześladowani albo atakowani.
2: Dla wielu mieszkańców Warszawy i tych, którzy poznali Wandę Traczyk-Stawską, była ona przykładem bohaterstwa oraz oddania ojczyźnie.
4: Przede wszystkim myślę, że była wzorem takiej osoby, która była odważna.
5: Jej udział w powstaniu był naprawdę dla wszystkich przykładem, jak należy walczyć.
2: Wanda Traczyk-Stawska została pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim na Warszawskiej Woli. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
1: Dziś rozpoczyna się nowy rok szkolny. Wchodzi w życie nowa podstawa programowa w szkołach i przedszkolach. W podstawówkach zacznie obowiązywać ustawowy zakaz korzystania z telefonów komórkowych, a obowiązkowe będą zajęcia z edukacji zdrowotnej. Przygotowania do tego roku szkolnego miały szczególny charakter, mówi Teresa Radomska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Poznaniu.
7: Dużo prac takich związanych z wejściem reformy, z przygotowaniem nowych wymagań edukacyjnych. Myślę, że to, co w każdej szkole się w tej chwili dzieje, dużo lęku, niepokoju, a potem się zacznie i będzie dobrze.
1: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło 8 podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rozpoczynający się dziś nowy rok szkolny. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: W nocy przelotne opady deszczu i burze, głównie w północnej połowie kraju i na południowym wschodzie. Temperatura od 13 do 18 stopni. W dzień pochmurno i także przelotny deszcz. Miejscami głównie w północnej i wschodniej części kraju burze. Temperatura od 18 do 23 stopni, cieplej na południowym wschodzie około 25, ale chłodniej w rejonach podgórskich tylko około 15. Wiatr umiarkowany i porywisty.
6: Jedynka. Polskie Radio.
1: Jest wtorek, 1 września, 244 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 5.46, zajdzie o 19.25. Dzień będzie trwał 13 godzin i 39 minut. Krótka kartka z kalendarza. 87 lat temu, początek II wojny światowej, agresja wojsk niemieckich na Polskę. O godzinie 4.34 Niemcy zaatakowali Tczew. O godzinie 4.40 niemieckie samoloty rozpoczęły bombardowanie Wielunia. A o godzinie 4.45 niemiecki okręt Schleswig-Holstein zaatakował polską placówkę na Westerplatte, wojskową składnicę tranzytową, rozpoczynając tym samym II wojnę światową. 81 lat temu na Monte Cassino uroczyście otwarto polski cmentarz wojenny. 60 lat temu wprowadzono edukację w systemie 8-letniej szkoły podstawowej. 49 lat temu w Los Angeles zmarł Henryk Wars, kompozytor, pianista, dyrygent, pionier jazzu w Polsce. 37 lat temu w wypadku samochodowym w USA zginął Kazimierz Dejna, jeden z najlepszych polskich piłkarzy. 28 lat temu wszedł w życie nowy kodeks karny znoszący m.in. karę śmierci. 1 września to Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Dziś także Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Polsce oraz Międzynarodowy Dzień Służby Informacji Powietrznej i Światowy Dzień

0: modlitw o ochronę stworzenia. A imieniny obchodzą Bronisław, Idzi oraz Wiktor. Najlepsze życzenia od Jedynki.
1: Autopromocja.
2: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
3: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
2: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
3: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
2: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
3: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
2: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
3: Zapraszają Ula Kaczyńska
2: i Marcin Wojciechowski.
3: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: To jest oczywiście program Pierwszy Polskiego Radia, już 12,5 minuty po północy.
1: Noc z reportażem.
4: Dobry wieczór, witamy Państwa. Wiktor Sudyka za konsoletą, Bartosz Panek w studiu. Noc z reportażem dziś krótsza o godzinę. Słyszymy się do godziny drugiej. Do drugiej będziemy słuchać dźwiękowych opowieści. I tak już zostanie przez najbliższych kilka miesięcy. A zaczynamy od podróży daleko, daleko stąd na Daleki Wschód.

0: Nie zrozumiałem ani słowa z tego tekstu, ale to zupełnie nieważne. Najważniejsza jest ta energia, która bije z utworów grupy The Who. To jest folk metalowa formacja prosto z Ulaanbaatar. I to jest, myślę, najważniejsze też w kontekście reportażu, którego będziemy już za parę minut słuchać w Jedynce. Czy wiedzą państwo, że Polska Solidarność, nasz eksportowy towar, miała wpływ na przemiany demokratyczne właśnie w Mongolii?
1: Jak ja miałem 5 lat, to pierwszy raz właśnie byłem w Polsce i pamiętam dworzec centralny w Warszawie. Od razu tata odbiera nas z mamą i idziemy poprzez Marszałkowskie. I to był taki dom, taki czerwony, taki duży. I byłem zdziwiony, tak? W życiu prawie nie widziałem takiego dużego domu. I tam wchodzimy do piwnicy. I tam była właśnie drukarnia Solidarności. I wtedy właśnie to oni pili tą kawę, tą słynną sikierę. I właśnie wtedy spróbowałem i od tej pory nie piję kawy.
2: I to jest tak, że co, wtedy pan przyjechał do Polski i ile lat pan spędził w Polsce?
1: 13 lat. Przedszkole, zerówka, podstawówka, gimnazjum i liceum w Polsce. Uniwersytet tutaj w Mongolii.
0: Niesamowita zupełnie historia, więcej już za parę minut, ale muszę państwu jeszcze opowiedzieć o tym, że Dżingis Khan ze znaczkiem Solidarności w klapie pojawił się na plakacie właśnie wtedy w tym środkowoazjatyckim państwie wciśniętym między sowiecką wówczas jeszcze Rosję, a ona chyba sowiecka nie przestała być w ogóle, a komunistyczne Chiny. To było na początku lat 90. Więcej już za moment w reportażu Anny Dudzińskiej, który nosi tytuł Jak Solidarność do Mongolii przyszła.

0: Program pierwszy i 24 minuty po północy trwa noc z reportażem w radiowej jedynce. I na tej lotni, o której śpiewał Andrzej Zaucha w latach 80. w drugiej połowie tamtych właśnie lat, końcówki komunizmu i w Polsce, i jak się okazało, szczęśliwie w Mongolii. Właśnie przeniesiemy się teraz do Ulan-Bator. Historie mongolska i polska spotkały się właśnie wtedy, w końcówce XX wieku, w momencie przełomowym. W roku 1990 Mongolia zaczęła wychodzić z komunizmu. Na ulicach Ulan-Bator pojawili się demonstranci. Domagali się demokracji, wolnych wyborów. Mongolscy opozycjoniści szukali wtedy kontaktów za granicą i tak odwoływali się do doświadczeń polskiej solidarności. Z Polski do Mongolii trafił sprzęt do powielania ulotek, ale nie tylko. Również wiedza o tym, jak organizować niezależny ruch polityczny. Jednym z uczestników tamtych wydarzeń był Soyol Morgonbilek. To właśnie jego wspomnienia poprowadzą nas przez historię spotkania polskiej solidarności z mongolską opozycją. A opowie o tym w reportażu Jak Solidarność do Mongolii przyszła, Anna Dudzińska.
1: Na głównym placu Ulan-Bator dzisiaj pusto. Tylko kilku handlarzy próbuje tu sprzedać obrazki z białymi jurtami na stepie.
2: Ale to jest nie na większy plac.
3: Nie? Jeszcze nie. Są większe?
2: Jak pani będzie w Chinach, w Pekinie, to ten plac Tiananmina, to jest duży. Jeżeli pani
1: dzisiaj święto, nadam. Miasto opustoszało, to może i plac wydaje mi się większy niż jest. A przecież sprawdziłam i wiem, że mógłby pomieścić 3 pełnowymiarowe boiska piłkarskie.
2: Centrum Ulan-Bator. To jest tutaj właśnie jest znak Ulan-Bator, gdzie jest center. I stąd wszystko się zaczyna właśnie
3: rozchodzić.
2: Rozchodzić nawet po Mongolii. Główny punkt miasta to jest tutaj.
1: Zanim skończy się ta opowieść, przestanie mnie dziwić, że ten szpakowaty mężczyzna, Soyol Morgonbilek, tak dobrze mówi po polsku, że sprawnie pokonuje wszystkie miejsca, w których język zaczyna się plątać i szeleścić.
2: Zresztą można znaleźć taką podobną architekturę w pozostałych państwach centralnoazjatyckiego. To samo.
1: A może minie też osłupienie z

0: przed kilku chwil, kiedy na moment przed naszym spotkaniem wpisałam w wyszukiwarkę dwa słowa – Mongolia i Solidarność – i zobaczyłam plakat.
1: Można powiedzieć, że to jest Genghis Khan, ale można powiedzieć, że to jest też wojownik mongolski.
2: I z tyłu ten charakterystyczny napis, czyli?
1: Solidarność.
0: Na plakacie dominujący napis – Solidarność. Niepodrabialna czcionka. Czerwona solidaryca, a obok wojownik albo Genghis Khan. Wódz, którego imię w czasach komunizmu w Mongolii zostało wymazane z oficjalnej pamięci.
3: I tam jest pamięć Genghis Khana.
2: I no tak, to narodowy bohater.
3: Bohater, który wzięli a propos z memoriałem Lincolna, bo jest bardzo podobny do niego i zrobili właśnie tak.
0: Dzisiaj patrzę na główny plac w Ulan Bator z góry. Usadzono go jak Lincolna w Waszyngtonie. Rzeczywiście podobny. Pod koniec XX wieku pojawił się na banknotach, pomnikach, zawłaszczył nazwy ulic i placów. Wrócił do historii wolnej Mongolii i stał się symbolem zmian w kraju, który uciekł spod radzieckiego buta.
3: Zawsze na południu.
0: Jak to się stało, że w historii tej transformacji pojawił się plakat Solidarności z czcionką, której przecież z niczym nie można pomylić? I mój bohater ze swoim perfekcyjnym językiem polskim.
2: A to też jest taki hotel charakterystyczny, co?
3: To jest, można powiedzieć, że prawie pierwszy hotel w Ulan Bator, który był.

0: Sojol Mergenbilek, który łączy w sobie te wszystkie wątki, nie chce ani kawy, ani herbaty.
1: Proszę, proszę, proszę w ogóle o tej oniczynie.
2: Bo w Polsce pije się siekierę.
1: No?
2: No byłem dzieckiem. Wypiłem jedną siekierę. Tak zazdroszczało moje serce, że od tej pory nie piję.
1: A to była taka kawa, takie tureckie, nie wiem, pół
2: na po prostu pół.
1: Pół na pół, nie? Że się dolewało do szklanki wody, tak?
2: Tak.
0: Na to spotkanie przyniósł ze sobą ozdobną torbę z dokumentami. Tak chciałabym, by wśród nich znalazł się plakat z Dżingis Khanem i znaczkiem Solidarności wpiętym w klatę wodzowskiego płaszcza.
3: Jak ja miałem 5 lat, to pierwszy raz właśnie byłem w Polsce i pamiętam dworzec centralny w Warszawie. Od razu tata odbiera nas z mamą. I idziemy poprzez Marszałkowskie i to był taki dom, taki czerwony, taki duży i byłem zdziwiony, tak? W życiu prawie nie widziałem takiego dużego domu. I tam wchodzimy do piwnicy i tam była właśnie drukarnia Solidarności. I wtedy właśnie to oni pili tą kawę, tą słynną siekierę i właśnie wtedy spróbowałem i od tej pory nie piję kawy.
4: I to jest tak, że co, wtedy pan... Przyjechał do Polski i ile lat pan spędził w Polsce?
3: 13 lat. Przedszkole, zerówka, podstawówka, gimnazjum i liceum w Polsce. Uniwersytet tutaj w Mongolii.
0: Uraz do kawy został, ale jest też miłość do innych smaków. Sojol nie mógł wtedy przypuszczać, że kilkanaście lat później będzie o Polsce opowiadał z taką nostalgią.
3: Co pierwsze kupił tata, to właśnie były Pepsi-Cola. Pepsi-Cola. I mózg zawariował. Takie smaki. I to był 91 rok, to był już. Później miałem możliwość spróbowania paluszków. I do tej pory lubię paluszki. Nic innego, jeżeli jest jakieś przekąskę, to paluszki tylko. To ja byłem dzieckiem, w ogóle nie rozumiałem po polsku. Ale dziecko jak dziecko. Znajduje się przyjaciół, kolegów, gra się z nimi, piłka nożna i tak dalej. I w ciągu chyba półtora miesiąca zacząłem rozmawiać po polsku. Mama była zdziwiona, bo tłumaczyłem jej w sklepie.
4: Sprytnie, bo pan podpowiadał mamie, że trzeba kupować te paluszki i kole.
3: Tak, mówiłem. Od razu do sprzedawcy, proszę, paluszki i Pepsi. Mama mówi, dlaczego? A, trzeba.

0: odkrywam polskie tajemnice Sojola i nie muszę go namawiać, żeby wreszcie wyciągnął dokumenty. Nie jest ich dużo, głównie zdjęcia.
1: To jest spisany życiorys taty.
2: Tak.
0: I napisany na starej maszynie życiorys nieżyjącego już taty. Opowieść ojca Sojola przenosi nas w czasie do początku XX wieku.
1: Ja, Daszyn,
2: Mergen Bilek,
1: urodziłem się 27 października 1957 roku w rodzinie inteligencji.
3: Ojciec mój jest pierwszym absolwentem Uniwersytetu Mongolskiego. Jest naukowcem w dziedzinie rolnictwa. Z kolei matka to z pochodzenia Buriatka. Jej rodzina na zaproszenie rządu mongolskiego w 1911 roku przyjechała, by założyć
1: pierwszą świecką szkołę carskiej Rosji. Niesamowite. Co to jest w ogóle za historia? No dobrze, to co, to oglądamy te zdjęcia?
2: Tak. Dziadek mój był ambasadorem Republiki Ludowej Mongolii do Republiki Ludowej Polskiej. Mhm. Tutaj jest właśnie pracownicy ambasady Mongolii w Polsce. I tutaj jest mój tata, i to jest mój dziadek, babcia i ciocia moja. A tu jest moja ciocia. I tata się nauczył języka polskiego bardzo dobrze. Ale podczas tego te akcje Solidarności zaczynały się. I wiadomo, że studenci byli pierwszymi tutaj, jak to powiedzieć,
1: aktywistami,
2: którzy weszli. I z jednym z tych właśnie był tata.
1: Nie było tak, że dziadek miał pretensje do pana taty, że się angażuje w ten ruch
2: solidarnościowy? Nie, bo niczego nie wiedział. Myślał, że studiuje, a tata tam w sekrecie to robił. I właśnie tata już tam się uczył 4 lata i miał ostatni rok. I było prośba, żeby zostawić, bo jest kilka studentów, którzy są na ostatnim roku, żeby skończyć. I ze strony władzy polskiej, wtedy ludowej, dali pozwolenie, żeby zostać. Ale później powiedzieli, że słuchajcie, no niestety nie możecie, musicie pojechać z powrotem, bo wiedzieli, że tata brał udział w tych. I nie pamiętam, jak to w czasach komuny to było, ale Urząd Ochrony Państwa wtedy zatrzymali go i pytali, co pan, dlaczego? Dlaczego pan z tymi ludźmi? A tato mówił, że słuchajcie, no skąd mam wiedzieć? Jest tutaj...
1: Udawał osobę, która jest nie... Która nie jest... Uświadomiona.
2: Tak. I mówi, że o, tutaj jest wasz podpis, wasze imię. No skąd mam wiedzieć? Studenci przyszli tutaj, drużba narodów, coś takiego powiedzieli, to ja podpisałem. I wtedy, no, dzięki temu, że dziadek był bardzo taką, jak to powiedzieć, takim dużą osobą tutaj w Mongolii, ekstradowali go do Mongolii.
0: Takich mongolskich studentów było w Polsce w latach 80. więcej. Ojciec Sojola uratował skórę. Dzięki dziadkowi skończył studia u siebie w kraju. Ale to, czego nauczył się o wolności, zostało z nim na dłużej.
1: Ktoś mu tłumaczył, czy sam to pisał, jak on myśli?
2: Bo jak tata uczył się w Polsce, to na języka polskiego. Nauczyciele języka polskiego się uczył.
0: W 1989 roku pod wpływem wydarzeń, które zaszły w Europie Wschodniej, w Mongolii coraz to głośniej zaczęliśmy się domagać rewizji historii. Na tej fali 10 grudnia 1989 roku zorganizowaliśmy pierwszy w historii wiec opozycji. Napisaliśmy też do Michaiła Gorbaczowa, aby jako przywódca państwa, które narzuciło egzystencję półkolonialną, przeprosił naród za wszystko, co w tym 70-leciu przeszliśmy. Reakcja była błyskawiczna. W sowieckich, a także naszych gazetach zaczęli pisać, że jesteśmy ekstremistami, że podważamy ostoje przyjaźni i braterstwa.
2: Można powiedzieć, że podczas tych zmian demokratycznych ze strony Polski i ze strony Solidarności bardzo dużo pomagało dla Mongolii. Tutaj pan Jankowski, Maciej Jankowski, przyjeżdżał przed wyborami, jak tutaj był komunizm, i on nam mówił, jak trzeba zrobić rewolucję. Że tutaj nie trzeba siedzieć, a trzeba trochę anarchistycznie podchodzić do tych sytuacji, które jest z rządem komunistycznym i trzeba zmiany.
1: I trzeba drukować, opisywać mury,
2: tak.
1: Wlepiać wlepki.
2: Nie mamy niestety, bo w Mongolii wszystkie drukarnie są państwowe i nie mamy żadnych możliwości. I wtedy właśnie pan Jankowski powiedział,

0: Słuchajcie, my mamy taką małą drukarkę ręczną, która może wam pomóc.
1: Przyniesione przez Sojola pamiątki leżą już na stoliku. Są zdjęcia, o których mówiłam, życiorys, pojedyncze oficjalne listy, zaproszenie dla Lecha Wałęsy. Tylko tego znalezionego wcześniej w internecie zdjęcia z plakatem nie widzę. Nie ma więc Dżingis Hana z długą brodą, futrzaną czapką, kołczanem i strzałami, no i znaczkiem Solidarności w klapie. Dokładnie tak jak u kowboja, Gary Coopera, z legendarnego plakatu.
2: Europejskie Centrum Solidarności. Wieje dzisiaj.
1: A może należy szukać zupełnie gdzie indziej, w Gdańsku.
2: Przepraszam bardzo, pana Przemysława Ruchlewskiego na czwartym piętrze, gdzieś mam poszukać.
3: To trzeba windą jechać na czwartym
2: piętrze. A winda
3: piętro.
2: Gdzie? Tam.
3: To przeszkoda.
2: Dobra, dzięki.
4: Czwarte piętro, fourth floor.
2: Dzień dobry.
5: Najpierw może byśmy poszli, ja bym pani pokazał te plakaty. Bo ten plakat z tym Chinggis Hanem, mamy jeden, ale to nie jest taki plakat z tą Solidarnością. To jest bardzo ciężko w ogóle te plakaty zdobyć. Od czego by tu rozpocząć tą w ogóle opowieść? To jest też pewien fenomen Solidarności i tego, co się działo w Polsce, że to tak mocno działało na inne państwa, na ludzi przede wszystkim młodych na świecie, a w Mongolii, no cóż, no też odczuwano pewne zmiany. W końcówce lat 80., zwłaszcza już w 88 roku, kiedy każdy obserwował Sowietów jako to państwo, które no z Afganistanu już powoli musi się wycofać, taki kolos na glinianych nogach. Już od jesieni 1988 roku czuć w Mongolii pewien ferment. Raczej wśród studentów, no jak to zwykle się zdarza, wśród studentów pewien ferment się tam już zadział, ale...
1: Doktor Przemysław Ruchlewski znacząco uśmiechał się przez telefon, gdy pytałam go o związki Solidarności z Mongolią. Zaledwie kilka dni wcześniej odezwali się do niego z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zanim się tego dowiem, słucham o studentach, na których powiał polski wiatr zmian, o proteście głodowym na głównym placu w Ułan Bator, tym samym, na którym kilka tygodni wcześniej spotkałam Sojola.
5: I tam... Pierwszy raz właśnie władze komunistyczne oddzieliły się od społeczeństwa kordonem żołnierzy.
1: Usłyszę o Macieju Jankowskim, warszawskim działaczu, który szczególnie zaangażował się w tę pomoc i o transporcie 700 kg drukarek, powielaczy i puszek z farbą, których część zniszczono w czasie międzylądowania w Moskwie.
5: Oni przywieźli ze sobą tą wiedzę, jak robić rewolucję. Już samo w ogóle pojawienie się plakatów z Solidarnością, a takie zaczęły być drukowane. Częściowo one były drukowane w Polsce, a częściowo tam w Ułan Bator przede wszystkim. I stąd pojawiły się nagle plakaty z Chinggis Hanem. Te nawiązania do tej rewolucji Solidarności były. No i trzeba powiedzieć, że to się tam udało.
2: Bo to jest tata tu.
0: Tutaj jest tata. To jest właśnie wyszły na Usiu. Jeszcze jest tam kilka ich przyjaciół jest u nas w rodzinie. Tutaj tata właśnie w Lublinie. To właśnie on, kiedy przyjechał, żeby zabrać te drukarki ręczne.
2: Piękna historia.
0: I tutaj właśnie się spotykają właśnie studenci mongolski po spotkaniu właśnie z Lechem Wałęsą.
2: To już z panem Jankowskim.
0: Panem
2: tak?
0: Jankowskim
2: z panem
0: 98 roku.
2: Maciej Jankowski, Borusewicz.
0: Tutaj jest właśnie pierwsza wizyta Sejmu Polskiego do Mongolii właśnie to jest.
1: Po plakacie Solidarności ani śladu. Za to są zdjęcia z różnych lat jego pobytu w Europie. Te czarno-białe z czasem zostały zastąpione przez kolorowe. Daszyn Mergenbilek wrócił do Polski. I to wtedy Sojol po raz pierwszy pił Pepsi-Colę i jadł słone paluszki.
0: Mój tato był przedstawicielem partii Mongolii Socjaldemokratycznej w Polsce. Dlaczego chcieli go tu w Polsce? Bo wtedy w Polsce właśnie była reforma. Reforma wszystkiego. I tato jako przedstawiciel partii przekazywał tą informację, o tutaj w Polsce są takie reformy, robią te reformy, to działa, to

0: To nie działa. Musimy to w Mongolii zrobić, tego nie musimy zrobić.
1: Dzisiaj nazwalibyśmy to delikatnie lobbysta?
0: Ja bym powiedział, że nie. Ja bym powiedział, że prawie taki półśpieg. No, który każdy zna go i mówi, słuchajcie, wy musicie wziąć to do siebie, do Mongolii. Ze strony Polski właśnie. Uczyli się właśnie z błędów. I mówili, słuchaj, Mergen, to działa, to nie działa. To w Mongolii na pewno zadziała. Bierz to i przekazuj. I później właśnie tata został generalnym attaché ambasady Mongolii. I to tak trwało długo. Jak ja byłem w Polsce, to ja lubiłem właśnie malować graffiti. I raz z przyjaciółmi pojechaliśmy na wyścigi, żeby tam malować, bo tam jest zezwolone miejsce. Ale niestety znaliśmy takie miejsce, gdzie nie było zezwolone. Policja nas zabrała i mówi, że słuchajcie, tutaj nie można. Do samochodu i dokumenty. I tata przyjeżdża dokumenty i mówi, no jak ty, co ty, jak ty malowałeś na ścianie, dlaczego? No nie, zezwolone miejsce. No i tata tam, nie, jak się to mówi, nie. Na spokoju zostawił, to nie
1: był, krzyczał.
0: Nie krzyczał na spokoju. Później właśnie z panem Jakowskim się spotkamy. Mówię, słuchaj, syn tam malował na ścianie i był w komendzie. Jankowski patrzy na mnie. No, jabłko z jabłoni daleko nie pada. Tata też tam, twój tata malował po ścianach. No, można powiedzieć, że to jest już genetyczne.
1: Ta dyplomatyczna misja najpierw od dziadka przeszła do taty. Mhm. Z dziadka na ojca i z ojca na syna. To my musimy chyba uważać, o czym tu mówimy.
0: Próbujemy rozwijać właśnie, jestem doradcą do pana posła Zoldziargol w sprawie właśnie związków z Polską, bo pan poseł jest przewodniczącym grupy parlamentarnej mongolsko-polskiego i właśnie w tych dziedzinach ja pomagam. I można powiedzieć, że właśnie te bliskie rozmowy z tatą, można powiedzieć, że zbudowali właśnie ten charakter.
1: Ja mam trochę takie poczucie, że to ogromny kawał historii w tych dokumentach. Teraz przekładam z kubki na kubkę.
0: No, można powiedzieć, że tak.
1: A o tacie pan mówi w czasie przeszłym. Tata nie żyje, tak?
0: Nie żyje, tak. Niestety w 2007 roku zmarł.
1: Czy ma pan w sobie taki żal, że on pewnych tych polskich historii do końca panu nie opowiedział? Że brakuje tego, że teraz pan zbiera te opowieści trochę?
0: Tak. To na pewno tak jest i niestety też jego przyjaciele w Solidarności, którzy są Polakami, oni też niestety już świętej pamięci są, bo oni wiedzą więcej niż mój tato, bo mój tato to w ogóle mi to nic nie mówił. Właśnie żal, bo mogłem od niego posłuchać więcej. Teraz trzeba wszystkie archiwum szukać, co jak jest i wtedy właśnie może taką książkę napiszę o tacie, jak Solidarność do Mongolii przyszła.
2: Może rzeczywiście Sojol napisze książkę o ojcu, a może pewnego dnia na ogromnym placu w Ułan-Bator znajdzie się miejsce, by upamiętnić tę polsko-mongolską historię.
3: Na pewno było to odważne. Znaczy, ci ludzie byli trochę w innej rzeczywistości. My nie możemy porównywać systemów komunistycznego, azjatyckiego z komunizmem w Polsce.
1: Ja mam dla pana ten plakat, którego szukam dokładnie, żeby wiedzieć. Bo nie tu. Przepraszam, miałam go, ale jak widać zagubiłam. I teraz tak.
3: No jest to kompletnie coś odjechanego, bym powiedział. Tego plakatu nie mamy. Pokażę pani inne plakaty, które mamy. Ale akurat tego nie ma.
1: A miałam nadzieję, że znajdę. No ale co? No dobrze, nie będą takie plakaty, jakie są.
3: To są tak, przede wszystkim małe specjalistów, którzy faktycznie zajmują się takim tematem. Tu zejdziemy sobie na piętra niżej, też nie będziemy jechać. Przejdziemy sobie do czytelni archiwum.
1: A tu archiwalna piękna cisza. O, pan to przygotował.

0: chociażby tutaj mamy to, co mamy, tak? To są te plakaty nawołujące do głosowania na tą partię socjaldemokratyczną. Tutaj mamy 5 plakatów, a tutaj właśnie jest ten Chinggis Khan, tylko że bez tej Solidarności. No ja się tak uśmiechnąłem, że pani do mnie zadzwoniła, to znaczy przez koleżankę. Ja mówię, bo przyszło pismo z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, miałem łączenie z nimi na temat właśnie tej polsko-mongolskiej inicjatywy. Jakaś tablica tam ma być.
1: Mały ślad wielkiej historii. A Sojol, który codziennie przechodzi przez plac centralny, mija pomnik Chinggis Khana, wchodzi do budynku mongolskiego parlamentu, będzie też mijał tablicę, która opowie o losach jego ojca. W ubiegłym roku, po raz pierwszy po 23 latach, Sojol był z mongolską delegacją w Polsce. Teraz to on przygląda się temu, co u nas się dzieje.
2: No i siedzimy właśnie i robimy jakieś tam, próbujemy robić jakiś tam projekt ustawy, które naprawdę z niektórych bierzemy z Polski, które mogą być tutaj korzystne dla Mongolii.
3: Czyli to spojrzenie taty gdzieś tam zostaje, tak?
2: Zostaje, ale próbujemy brać co jest najlepsze. Właśnie bierzemy teraz taki pomysł z Polski, zrobić możliwość dofinansowania państwowego dla rodzin, które mają swoich tych ziemię i są w tym gier dzielnicy, gdzie są te jurty, żeby oni mogli tam budować swoje mieszkanie, dom z centralną wodą.
3: Bo w Ułanbator ciągle są takie dzielnice, w których no właśnie obok tych niezwykłych budynków ze szkła i stali stoją jurty, gdzie nie ma prądu, tak? Na przykład.
2: Prąd jest, ale nie ma kanalizacji i nie ma wody, no, normalnej. Ogrzewania centralnego też nie ma, oni tam ogrzewają węglem. Tego nie ma.
3: Mówi pan, że to jest centrum Mongolii. Dla mnie Mongolia to jest jednak przede wszystkim to wielkie nic. Te cudowne, wspaniałe stepy, góry, doliny, rzek, zieleń, pastwiska i taka duchowość. Dla pana to jest ważne? Czy pan człowiek z miasta nie czuje tego?
2: U nas w Mongolii to można powiedzieć, że historycznie dla Mongoła samą ważną rzeczą dla mężczyzny Mongoła jest pojechać na step, złożyć 3 kamienie, położyć garnek, zrobić herbatę z mlekiem, wypić, to jest jego radość, to jest jego wolność. I z powrotem do domu. No tak, taka mongolska wolność, można powiedzieć.

0: Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Panie doktorze, pan jest moją ostatnią nadzieją tak naprawdę, bo ja bezskutecznie szukam plakatu z Dżingis Hanem i Solidarnością. Czy pan nas uratuje?
1: Pomogę. Koledzy z Solidarności Mazowszek w 90 roku wpadli na taki pomysł i zaprojektowali plakat, który niestety nigdy nie został upubliczniony.
0: Ojejku, czyli nie ma tego plakatu.
1: Niestety to jest tylko i wyłącznie odtworzona wersja, która gdzieś na deskach kreślarskich powstała, żeby może wykorzystać tego Chingis Hana, który miał wpiętą w klapę swojego delu przypinkę z Solidarnością, no i z tyłu ten wielki napis Solidarność. Niestety, ale nie jest to plakat, który odnajdziemy w jakichkolwiek archiwach. Był w głowach i koledzy pomogli go odtworzyć.
0: Ja nie wiem, czy się cieszyć, czy martwić.
1: Żałować tego, że ten plakat nie wyszedł. No ale mówię, przywróciliśmy go do życia i wiem, że on żyje, już jest w kilku książkach, co też mnie bardzo cieszy. Jest to coś, czego powinniśmy być dumni jako Polacy, że komuś pomogliśmy, tak? Też budować tę demokrację w środku Azji pomiędzy dwoma państwami, które no, nadal są systemami jednak bardzo mocno odbiegane.

0: Zależącymi od standardów demokracji i utrzymanie tej demokracji to myślę też wielki sukces Mongołów.
1: Jak Solidarność do Mongolii przyszła. To był reportaż Anny Dudzińskiej, reportaż w realizacji dźwiękowej Michała Matusa. I tak sobie myślę o tej polsko-mongolskiej historii, o tym naszym solidarnościowym splocie, jakże innym niż średniowieczne historie związane ze Złotą Ordą i jej obecnością w tej części świata, w Europie. 8 minut pozostało do pierwszej. O pierwszej kolejne wydanie aktualności radiowej Jedynki, a potem jeszcze pofruniemy.

0: To Lauryn Hill i muzyka zupełnie współczesna, taka tworzona właśnie teraz. Trochę a propos tego wychodzenia z komunizmu, wychodzenia z autorytaryzmu, wychodzenia z bardzo opresyjnych systemów. Wrócimy po godzinie pierwszej do jeszcze innych czasów, jeszcze innych przestrzeni, bo oto właśnie teraz świętujemy setną rocznicę pierwszego przelotu Warszawa-Tokio-Warszawa, którego dokonali polscy lotnicy Bolesław Orliński i Leonard Kubiak.
1: Znałem go ze słyszenia, z jego wyczyn, mianowicie wykonał on lot Warszawa.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: W dniu rozpoczęcia szkoły w Lecie z Radiem przyjrzymy się, jak wygląda edukacja w świecie zwierząt. Czego młode muszą się nauczyć, zanim osiągną samodzielność? Czy są zwierzęta, które uczą się przez całe życie? Sprawdzimy także, które gatunki ptaków szykują się już do odlotu do ciepłych krajów i skąd wiedzą, kiedy i gdzie mają lecieć.
2: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Jest godzina pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Olaf Warzyński, dobry wieczór. Zapraszam na aktualności jedynki. Od godziny na stacjach paliw płacimy więcej. Wygasł program Ceny paliwa niżej. VAT wrócił do zwykłego poziomu, a rząd nie reguluje już cen maksymalnych.
4: Od 1 września minister energii nie będzie już wyznaczał maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego, a podatek VAT na te paliwa wzrośnie z 8 do 23%. Między innymi dlatego część kierowców zdecydowała się tankować paliwa do kanistrów.
5: Potrzebuję, to tankuję, niestety.
4: Ceny na stacjach mogą podskoczyć nawet o kilkadziesiąt groszy na litrze.
6: Jest ciężko, nie? Nic na to nie poradzimy, nie? To nie będziemy tu szukać winnych.
4: Program osłonowy ceny paliwa niżej tylko przez 2 tygodnie sierpnia kosztował budżet państwa prawie 500 milionów złotych. Maciej

0: Szefer, Polskie Radio.
1: Te umowy z PRL-owskimi władzami otworzyły drogę do powstania Solidarności. W Gdańsku świętowano 46. rocznicę podpisania porozumienia, jednego z czterech z sierpnia 1980 roku. Były lider związku i były prezydent Lech Wałęsa wspominał w TVP Info Narodziny zorganizowanej opozycji antykomunistycznej i wyliczał, co do tego doprowadziło.
2: Pierwszy element to komunizm wyczerpał swoje możliwości w tamtym czasie. Drugi element to zorganizowanie świata po II wojnie światowej strefy wpływu podziału. I trzeci element, dwubiegunowy świat wyczerpał swoje możliwości. I w tym stanie rzeczy wstrzeliliśmy się z Solidarnością. Idealnie.
1: Za symboliczną datę podpisania porozumień sierpniowych przyjmuje się 31 sierpnia, podpisanie porozumienia w Gdańsku. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapyta CBA, czy nie doszło do lobbingu w sprawie weta e-dziennika. W piątek prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę, która miała usprawnić kontakt między nauczycielami a rodzicami i dziećmi oraz zwiększyć bezpieczeństwo danych. Płatne platformy internetowe miał zastąpić bezpłatny ogólnopolski e-dziennik. Zdaniem wiceminister edukacji Katarzyny Lubnauer, prezydent mógł ulec namowom lobbystów.
3: Argumenty powtarzane, a zarówno przez pana prezydenta, jak i wcześniej przez niektórych posłów na komisji sejmowej, dokładnie były powtórzeniem tych argumentów, które padały ze strony tych firm, które im się opłaca, żeby nie było państwowego e-dziennika.
1: Zdaniem prezydenta ustawa nie zapewniała odpowiedniego bezpieczeństwa w sieci oraz generowała olbrzymie koszty dla państwa.
4: To są aktualności jedynki.
1: Operacja Horyzont przedłużona, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Zgodnie z postanowieniem prezydenta i decyzją szefa MON-u, wojsko będzie wspierać policję do 30 listopada. W ramach operacji Horyzont żołnierze prowadzą patrole i obserwacje infrastruktury kolejowej. Praga, kolejnym miastem, którego przestrzeń publiczną zdobi mural Nespun. Pod tym pseudonimem kryje się polska artystka znana z charakterystycznych motywów inspirowanych tradycyjnymi koronkami. Również tym razem jej praca wpisała się w lokalny kontekst.
5: To jest to, co ja staram się zawsze zrobić, czyli szukać danego wzoru lokalnego z daną historią. Tutaj namalowałam wzór z XVII wieku. Jest to koronka klockowa połączona z igłową. Ją znalazłam w archiwach Muzeum Narodowego. Typowa czeska koronka, która była w tamtym okresie inspirowana belgijskimi koronkami.
6: Koronka odróżnia się od klasycznych muralowych motywów i wygląda pięknie. Pewnie niewielu przechodniów w ogóle zorientuje się, że to koronka i dopiero później gdzieś doczytają.
7: Dobry wybór artystki, no i też taki fajny akcent polski, prawda?
1: Mural powstał na praskim Rzyszkowie przy wsparciu Instytutu Polskiego. I jeszcze informacje z nowojorskich kortów tenisowych. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open. Polski tenisista wygrał z bośniakiem Damirem Dżumhurem 6-4, 4-6, 6-1, 6-1. Jutro jego rywalem będzie Amerykanin Ben Shelton albo Holender Talon Grigspor. Z turnieju odpadła natomiast Maja Chwalińska. Polka przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6, 3-6.
8: Nie dawała się zaskakiwać Amerykanka skrótami, zmianą rytmu, była bardziej regularna, nakładała presję i to ona zwyciężyła w dwóch, no co tutaj by nie mówić, krótkich setach, zamykając nadzieję Mai na drugą rundę.
1: Tak skomentował porażkę Chwalińskiej trener tenisa Radosław Nijaki. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: W nocy przelotne opady deszczu i burze, głównie w północnej połowie kraju i na południowym wschodzie. Temperatura minimalna od 10 stopni miejscami na Pogórzu, około 13 na północy, do 17 na południu kraju i nad morzem. Teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Niż z ośrodkiem 1002 hektopaskale nad Skandynawią powoli przemieszcza się na północny wschód. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy, Zatokę Pomorską i Wybrzeże Środkowe. Bałtyk Południowy, wiatr południowo-zachodni do zachodniego 4 do 5 w porywach 6, wzrastający na 5 do 6 w porywach 7. burzowe porywy wiatru, stan morza 3 do 4. Temperatura powietrza około 8.

0: na 100 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz, miejscami burze. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-zachodni do zachodniego 3 do 4, wzrastający na 4 do 5, w porywach 6. Burzowe porywy wiatru, stan morza 3. Temperatura powietrza około 18 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz, miejscami burze. Zatoka Pomorska. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 3 do 5, wzrastający na 5 do 6, w porywach 7. Burzowe porywy wiatru, stan morza 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz, miejscami burze. Wybrzeże Środkowe. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 3 do 5, wzrastający na 5 do 6, w porywach 7. Burzowe porywy wiatru, stan morza 2 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz, miejscami burze. Zatoka Gdańska. Wiatr południowo-zachodni 3 do 4, wzrastający na 4 do 5. Burzowe porywy wiatru, stan morza 2 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz, miejscami burze. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr zachodni 5 do 6, w porywach 7. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni 5 do 6, w porywach 7.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał Lata z Radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w białych butach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. A wieczorem koncert gwiazd. Finał Lata z Radiem i Telewizją Polską w białych błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Jest 8 minut po godzinie pierwszej.
1: Noc z reportażem.
3: Dobry wieczór ponownie. Wiktor Sudyka, Bartosz Panek. Druga, ostatnia dziś noc, godzina nocy z reportażem właśnie teraz rozpoczyna się w Jedynce. Obiecałem Państwu, że będziemy przerzucać mosty pomiędzy współczesnością a latami międzywojnia.

0: To zupełnie współczesna wersja piosenki sprzed 90 lat. Śpiewała teraz Nowika, a w latach 30. no któż tego utworu nie wykonywał? Tadeusz Faliszewski, Albert Harris, Mieczysław Fok, Zofia Terne, Andrzej Jędrzejowski. Kiedy będziesz zakochany z filmu Parada Warszawy, rok 1937. Prawie 13 minut po pierwszej, tu program Pierwszy Polskiego Radia i już w tym momencie przechodzimy do zapowiadanego przeze mnie dość intensywnie pod koniec poprzedniej godziny naszego spotkania dokumentu na temat przelotu pomiędzy Warszawą i Tokio, a także Tokio i Warszawą. Świętujemy właśnie setną jego rocznicę. Tego wyczynu dokonali polscy lotnicy. Bolesław Orliński, wówczas porucznik oraz sierżant Leonard Kubiak. Od 27 sierpnia do 25 września pokonali ponad 22 tysiące kilometrów zmodyfikowanym, seryjnie produkowanym francuskim samolotem Breguet-19. Jak przebiegał ten lot i jakie miał znaczenie dla rozwoju polskiego lotnictwa? Proszę posłuchać w audycji dokumentalnej Dariusza Kwiatkowskiego pod tytułem W kierunku wschodzącego słońca.
1: Marszałkowska, Polna. Przeskoczyłem przez topole za hangarami przy parkanie pola wyścigowego, przymknąłem manetkę gazu, wyłączyłem kontakty. Siedzimy. Biegną ludzie. Żołnierze, studenci, policjanci, znajome twarze, koledzy, przyjaciele. Niech żyje lotnictwo polskie, niech żyje!
2: Tak, we wspomnieniach Bolesława Orlińskiego, zamieszczonych w książce pod tytułem Do krainy wschodzącego słońca, kończył się jego słynny przelot Warszawa-Tokio-Warszawa.

0: Pierwotnie to ówczesny pułkownik, a późniejszy generał Ludomir Rajski miał lecieć do Japonii. Ale właśnie został szefem Departamentu IV Żeglugi Powietrznej w Ministerstwie Spraw Wojskowych. I dlatego poprosił Orlińskiego o zastępstwo. Wcześniej inny też miał być samolot.
1: Było tak, że Rajski dwukrotnie próbował promować firmę Potez z najnowszymi samolotami, ale niestety w drodze z Francji do Polski Orliński rozbił jednego z tych Potezów, który właśnie był przygotowywany do lotu do Tokio. Więc z braku laku należało wykorzystać ten samolot, który już się sprawdził w lotach dalekodystansowych, czyli ten Breguet 19, którym dokonano lotu dookoła Morza Śródziemnego, który był specjalnie wyposażony w dodatkowe zbiorniki paliwa, które przedłużały mu ten lot.
0: Robert Grecyn, prezes Fundacji Historycznej Lotnictwa Polskiego.
1: Warto zaznaczyć, że Breguet 19 był stosunkowo niezawodną konstrukcją, bo i nie tylko Polacy, ale również Francuzi wykonywali na nim loty dalekodystansowe. Breguet 19 jako samolot użytkowany przez Lotnictwo Polskie dotrwał aż do 1939 roku. Jeszcze w Dęblinie podczas kampanii wrześniowej użytkowano Breguety 19, więc ten samolot był długowieczny i mógł znieść wiele.
2: Silnik Lorraine.

0: Dietrich 450. O groźnych skrzydłach i grubym korpusie nośne bydle, Kost, Lebri, Polacy, Hiszpanie. Latał naokoło ziemi i przez ocean. Źle reaguje na lotki. Rzuca bardzo. Jest szybki. Można się do niego przyzwyczaić. Ma bardzo krótki start i łatwe lądowanie. Podpułkownik, lotnik, obserwator Mieczysław Lisiewicz w zbiorze wierszy pod tytułem Suita lotnicza, Warszawa 1932 rok. Nakładem księgarni Ferdynanda Hözika. Tytuł wiersza Breg 19, B2.
1: Wyposażenie samolotu Orlińskiego i Kubiaka w przyrządy nawigacyjne było nader skromne.
2: Busola, mapy i jeden najważniejszy niezbędnik, sierżant Leonard Kubiak. Zwany również Leonem, bo i takie imię trafia się w literaturze, znał ten samolot od podszewki, bo on był tą osobą, która towarzyszyła Rajskiemu w locie dookoła Morza Śródziemnego i de facto ten samolot był jego oczkiem w głowie. To on przeprowadzał wszystkie modyfikacje, to on przeprowadzał cały, nazwijmy to, serwis przed lotem, w trakcie lotu i na tych wszystkich postojach, gdzie trzeba było zadbać o to, żeby samolot był dalej sprawny, wymagało to czasu. Kubiak podczas lotu do Tokio sypiał 2 do 3 godzin na dobę. Musiał całą resztę swojego wolnego czasu przeznaczyć na zaopiekowanie się samolotem.
1: Tradycje związane z lotem do Tokio są kultywowane w rodzinie dzielnego mechanika.
3: Alina Kubiak, żona Piotra Kubiaka.
4: Czyli syna Leonarda.
3: Leonarda Kubiaka.
5: Małgorzata Iwanowska z domu Kubiak. Jestem wnuczką Leonarda Kubiaka.
6: Paweł Iwanowski, mąż Małgorzaty Kubiak, wnuczki.
3: Jestem dumna, że znalazłam się w takiej rodzinie.
6: Ja też czytałem książkę bardzo z dużym zaciekawieniem.
3: Mieli takie różne przeszkody i jednak dotarli do celu, cali i zdrowi.
5: Był taką osobą odważną, pomimo że przerobił ten samolot, wierzył, że on da radę dolecieć tak daleko w tak trudnych warunkach. Niedojedzenie, niedospanie, czuwanie, no ale to odpowiedzialność za siebie, za kapitana, za maszynę. Bez spadochronów, bez GPS-ów i innych współczesnych gadżetów, jakie dzisiaj mamy.
6: Pomysłowość rzeczywiście duża, żeby ten samolot doprowadzić do stanu użytkowania. Jak tam w Rosji właśnie mieli jakąś awarię i kilka dni musieli naprawiać ten samolot i się udało i dolecieli potem dalej do Tokio.
4: Leonard Kubiak z wielkim poświęceniem współpracował z pilotem Bolesławem Orlińskim, nawet kosztem snu.
3: No tak, to jest nie do pomyślenia dzisiaj, żeby tylko 2 godziny spać i dalej funkcjonować. To jest naprawdę wyczyn.
6: No to byli przedwojenni ludzie, to zupełnie inni ludzie niż teraz. Poświęcili wszystko, żeby to się udało.
3: Przez tyle lat nikt się nie interesował. Dopiero teraz ja właśnie zobaczyłam kartkę na grobie, bo poszłam tam podlać bratki, że będzie uroczystość, żeby się skontaktować. Byłam w szoku, że no się ktoś zainteresował Kubiakiem, Leonardem.
4: A zachowały się jakieś materialne pamiątki po Leonardzie Kubiaku?
3: Portret przyniosła wnuczka, znaczy moja córka, o ten. A jeszcze papierośnice, ale to ma drugi wnuczek Paweł. Był zegarek.
6: Teraz się dowiedzieliśmy o tym, że właśnie, że to był prezent od burmistrza Samotu. I z tej koperty, od tego zegarka powstały obrączki.
3: Obrączki ślubne nasze. Ja tą obrączkę jedną mam, właśnie z tego zegarka. Myśmy dostali od mojej teściowej, od Ireny, żony Kubiaka, portret. I ja teraz go podarowałam wnuczce, żeby miała pamiątkę. Przechodzi na pokolenie.
5: Zachował się portret i też wiele zdjęć, które miałam, no to przekazaliśmy też do biblioteki i do muzeum w Krakowie. To już zasługa mojej mamy, że udało się to zachować. Muszę przyznać, że dzięki tej akcji Centralnej Wojskowej Biblioteki my mieliśmy możliwość dotarcia do wielu materiałów, do których nie mieliśmy wcześniej możliwości zapoznania się z tymi materiałami, także jesteśmy bardzo wdzięczni, bardzo wzruszeni też organizacją tego, bo przez to, że i dziadek zginął w 1942 i mój tata w 1976, to też nie za bardzo była możliwość przekazywania tych wszystkich informacji. Wiele takich zdjęć udostępniono nam teraz, tak, artykuły w Żołnierzu Polskim, które dziadek pisał, to o nim w ogóle nie wiedzieliśmy o nich wcześniej, także jest nam bardzo, bardzo, bardzo miło. Też dotarliśmy do listów, które później w 1974 roku kapitan Orliński, już mieszkając w Kanadzie,

0: przysyłał do rodziny, w których to listach bardzo wychwala zasługi i osobę mojego dziadka, Leonarda Kubiaka. Jako wspaniałego kolegę, oddanego, sympatycznego, z którym naprawdę ten lot był też dla niego przyjemnością. Tak pisze w listach.
1: Lot słabo wyposażoną maszyną był bardzo niebezpieczny.
2: To był samolot bez kabinek, tylko były owiewki.
1: Kapitan pilot Stanisław Błasiak, przyjaciel Bolesława Orlińskiego.
2: Lecieli po prostu w normalnych swoich ubraniach, no oczywiście odpowiednio ocieplonych. Skończyło się dobrze, jakkolwiek to, co się tam działo w czasie tego przelotu, te uszkodzenia samolotu po drodze i tak dalej, to wszystko było niesamowite.
1: Jak wspominał Bolesław Orliński, jego historyczny lot zaczynał się w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych.
3: Godzina 5 rano, 27 sierpnia. Panuje 100% niż i nie ma nadziei na polepszenie widzialności czy podniesienie pułapu w najbliższych godzinach. Postanawiam chwili startu nie odkładać. Jest pułkownik Rajski. Podchodzę do szefa i melduję start do Tokio. Podał mi rękę ze słowami: Polska na was patrzy, szczęść wam Boże. Kontakt. Silnik zaskoczył za pierwszym poruszeniem korbki i skrownicy rozruchowej. Przeniosło nas szybko nad lotniskiem na wschód. Popatrzyłem w lewo. Krzyże na Zbawicielu. Były nieco wyżej od nas, odległość od nich nie przekraczała 150 metrów. Stopniowo jednolity masyw ołowiu nad naszymi głowami zaczął się troszkę rwać na kawałki, które co chwila zmniejszały widzialność. Deszcz zalewał okulary. Niosło nas tak z niezwykłą prędkością przez Wisłę na wschód nad bezmierne przestrzenie Rosji, Syberii, Mandżurii. Niosło nas w daleką, nieznaną drogę.
1: Przelot został dobrze przygotowany pod względem dyplomatycznym.
4: Przygotowanie takiej wyprawy w 26 roku przez tereny Rosji, Korei aż do Japonii, no to było duże wyzwanie logistyczne i dyplomatyczne. No, wsiadł w samolot tego określonego dnia sierpnia i przeleciał do Moskwy, potem poleciał dalej do Omska. Lekko nam się to mówi, ale za tym wszystkim stali ludzie, którzy musieli to wszystko przygotować. A on był uczestnikiem tej przygody, która była bardzo ciekawa, bardzo barwna i dała możliwość poznania absolutnie nowych ludzi, terenów i potem możliwość opowiedzenia o tym w swoich wspomnieniach, w swoich książkach.
1: Jeden z etapów kończył się na lotnisku w Moskwie.
3: Wysokość. Zacząłem tracić już nad Borodinem, więc rzekę Moskwę przeszliśmy na stosunkowo małej wysokości i już przed nami ukazała się stara Chodynka z przylegającymi do niej polami wyścigowymi. Rozszerzone lotnisko obecnie nazywało się aerodrom imienia Trockowo. W grupie oczekujących nas był poseł Rzeczypospolitej Kętrzyński i zastępca atasze wojskowego kapitan Grudzień. Władzę reprezentował prezes moskiewskiego Awiahimu, czegoś w rodzaju naszej Ligi Obrony Powietrznej i Państwa. Przedstawiono mnie znanemu już w szkołach lotniczych świata Michałowi Gromowowi. Gromow w początkach lat 30. dokonał pięknego, pionierskiego lotu z Rosji do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej drogą przez biegun północny. Powiedział mi, że wkrótce wybiera się w podróż dookoła Europy na jakimś nowym olbrzymie czterosilnikowym i prawdopodobnie będzie lądował w Warszawie.
1: Odcinek lotu z Moskwy do Kazania należał do najtrudniejszych.
2: Pogoda była straszna, no mieli szczęście, że to w ogóle przeżyli, ale dzięki człowiekowi, który tam, nie wiedząc, czy oni na pewno tam będą, czy nie, zadbał właśnie na lotnisku w Kazaniu i zapalił ogniska i dzięki temu no po prostu między górami Orliński tam trafił i przeżył to wszystko z kolegą swoim mechanikiem.
1: Człowiekiem, który dopilnował, aby ogniska nie przestały wskazywać miejsca do lądowania, był sierżant Siergiej Iłarionowicz Pastuszkow, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej.
3: Sierżant podszedł bliżej do maszyny, popatrzył na nasze szachownice na skrzydłach.

0: prakliaty i kwadraty, zadeklarował poważnie, ale bez złości.
1: Wspominał w swojej książce Bolesław Orliński.
0: Spojrzałem na niego pytająco. Ja był u Budionnego w kawalerii w 20 roku, latem. Byliśmy w Galicji, niedaleko miasta Lwowa. To jak jednego ranka, kiedy my jeszcze spali pod lasem, przylecieli 3 czy 4 ciorty na małych maszynach z takimi samymi kwadratami jak te. To takiego nam dali bobu, że my konie połapać nie mogli. Uciekali my, gdzie kto mógł. Tam ja potem w plen popadł i 6 miesięcy siedział. Krzywdy nie było, ale troska za młodą żonką spać nie dawała. Aż mir podpisali i wrócił ja do domu, do Nowogrodu. Ale złości nie mam. Czego my tam poleźli po nie swoje? Z dalszej rozmowy okazało się, że były kawalerzysta, a teraz gorliwy lotnik z podznaku Czerwonej Gwiazdy, czekał na nas ze swoją ekipą od bez mała 2 tygodni, wypatrując nas codziennie.
2: Latali nad terenami, gdzie nie było w zasadzie nic. I tylko te lotniska etapowe, które osiągali po przesiedzeniu w kabinie od 6 do 9 godzin, bo to mniej więcej tak czasowo wyglądało, na tych lotniskach etapowych dopiero można było odpocząć.

0: W Japonii lądowali na lotnisku położonym około 20 kilometrów od Tokio.
1: Po wylądowaniu na lotnisku Tokoradzawa po południu 5 września 1926 roku stanęliśmy w obliczu przyjaznych nam potomków plemienia walecznych samurajów. Pięknych i tak kobiecych niewiast japońskich, kwitnących wiśni, irysów i chryzantem. Pułkownik artylerii Wacław Jędrzejewicz, późniejszy minister oświaty w rządzie polskim, powitał nas pierwszy, ubrany w mundur służbowy. Sprawował on wówczas godność i obowiązki attaché militaire przy poselstwie Rzeczypospolitej w Tokio. Mer Tokoradzały, duża grupa oficerów lotnictwa, paręset osób cywilnych i mrowie dziatwy z Tokoradzały i okolicznych miejscowości, nie licząc pełnego pociągu małych entuzjastów przybyłych z Tokio. Dzieci z polskimi chorągiewkami, ustawione szpalerem, powiewały ochoczo polskimi kolorami, drąc się na całe gardło, banzaj, banzaj. Była oczywiście kolonia polska. Przeważnie osoby należące do członków i rodzin personelu poselstwa i konsulatu polskiego. Królewskie Towarzystwo Lotnicze reprezentowało kilku dżentelmenów, jak również miasto Tokio, a raczej Rada Miejska reprezentowana była przez dwóch lub trzech ojców miasta.
2: Ten 5 czy 6 dni, które oni spędzili w Tokio, to było pasmo przyjęć, rautów, gratulacji, przemówień wszystkich bardzo ważnych oficjeli japońskich. Wisienką na torcie było odznaczenie, czyli Order Wschodzącego Słońca. Dwóch klas. Orliński dostał Order Wschodzącego Słońca o 2 klasy wyższy niż Kubiak. Chyba nikt w Polsce jeszcze nie dostąpił takiego zaszczytu, żeby otrzymać takie odznaczenie. Również Towarzystwo Japońskie Lotnicze uhonorowało go swoją nagrodą.
0: 100 lat później pułkownik Kagami Amoru, attaché obrony w japońskiej ambasadzie, pytany przeze mnie o refleksje związane z lotem Orlińskiego i Kubiaka, podkreśla, że wyczyn ten przyczynił się do zacieśnienia kontaktów między Polską i Japonią.
3: 100 lat temu, z Warszawy do Tokio,
4: myślę, że ten lot był bardzo ważnym pierwszym krokiem w rozwijaniu relacji między Japonią a Polską. Ten lot, który w tamtych czasach był bardzo taki niesamowity, niebywały.
0: Decyzja o powrocie do Polski Bregwetem była uzgadniana z Warszawą.
1: Czekałem na odpowiedź z Warszawy od pułkownika Rajskiego na moją telegraficzną prośbę o zezwolenie powrotu do Polski. Nie kurierem transsyberyjskim, a naszą starą 19. Byłem pewien, że on pozostawi decyzję w tej sprawie mnie samemu. Tak też się stało.
0: Wspominał na kartach swojej książki Bolesław

0: Orliński.
1: Na trzeci dzień naszego pobytu w Tokio nadeszła depesza od szefa treści następującej. Rozważnie ocenić możliwość powrotu lotem. Nie ryzykować. Na powrót zezwalam. Byłem szczęśliwy.
2: Była taka propozycja, żeby generalnie rzecz biorąc samolot rozłożyć, wrzucić na statek, a oni mogli sobie spokojnie wracać pociągiem, ale no cóż by to był za wyczyn, generalnie lepiej wrócić na skrzydłach i stać bohaterem narodowym. Nie przewidziano jednej rzeczy, pogorszenia pogody. Najpierw był ogromny problem z wyleceniem z Japonii, bo w tym okresie sezon burz, huraganów, który pustoszył zarówno Koreę, jak i Japonię, troszeczkę przedłużył im i samo dotarcie na wyspy japońskie, bo tam 3 dni musieli odczekać, aż się wyszaleje ten huragan. A w drodze powrotnej również musieli skracać swoje odcinki, którymi lecieli, ze względu na szalejące wiatry, no i niesprzyjającą pogodę. Skończyło się to tym, że będąc na jednym z lotnisk etapowych, musieli lądować przymusowo, bo zaczął silnik szwankować. I od tego momentu zaczęły się naprawdę duże problemy z powrotem. Okazało się, że smarowanie silnika zaczyna szwankować. Jakieś tam prowizoryczne naprawy, które wykonał w czycie Kubiak, dawały, jakbym, obietnicę, że dolecimy spokojnie do Moskwy, a potem do Warszawy.

0: Przed startem 11 września o 6 rano warunki pogodowe zapowiadane były jako bardzo trudne. Ostrzegali ich doświadczeni lotnicy japońscy, podkreślając, że w tym okresie na ogół unika się lotów do Korei, dokąd prowadził pierwszy etap trasy powrotnej. Szybko okazało się, że ryzykują w stopniu najwyższym.
1: W pewnej chwili spostrzegłem przed nami ciemnosiną masę. Lecieliśmy wprost w paszczę wielkiej burzy. Muszę się przebić, pomyślałem. Kilkakrotnie zdawało mi się, że zdołamy się przedostać, lecz za każdym razem chmury z ulewą przyciskały nas tak nisko morza, że, uważając, ażeby nie zaczepić skrzydłem o fale, wycofywałem się z tego mokrego piekła. 3 godziny minęły od chwili opuszczenia brzegu Japonii. Sytuacja wydała mi się beznadziejna, przynajmniej teraz. Zawróciłem. Byliśmy znów nad wybrzeżem Japonii.
0: Wylądowali na skrawku równego terenu koło miasta Kobe. Stamtąd polecieli do Osaki, na prawdziwe lotnisko. Warunki atmosferyczne, niespodziewane wydarzenia, które dały znać o sobie w locie powrotnym do Warszawy, jeszcze nie jeden raz groziły katastrofą. Wpływał na to pogarszający się stan techniczny samolotu. Po pierwsze, w silniku zabrakło oleju, bo wyciekł z pękniętego przewodu. Zastąpił go olej rycynowy. Powstał jednak większy problem. W czasie wichury złamane zostało lewe dolne skrzydło samolotu. Do krytycznej sytuacji doszło na lądowisku w Byrce, na Syberii.
2: Niestety samolot został źle zakotwiczony i podczas jednego z podmuchów wiatru rzucony na ogrodzenie, co spowodowało wygięcie kołpaka śmigła, odłamanie końcówki dolnego skrzydła oraz poważne uszkodzenie jednej z łopat śmigła.
1: Dla utrzymania równowagi poprzecznej uradziliśmy, żeby po przeciwnej stronie zerwać płótno z metalowej konstrukcji płata dla zrównoważenia wartości nośnych dolnych skrzydeł. To nam zabierze około 4 metrów kwadratowych płaszczyzny nośnej. Można wytrzymać.
0: Wspominał na kartach swojej książki Bolesław Orliński.
1: Zgnieciony stożek śmigła został zdjęty i poszedł na złom. Samo ze śmigło, z pękniętą w paru miejscach jedną łopatą, będzie związane 3 kawałkami miękkiego, miedzianego drutu. Dokładnie, co do grama, wyważone 3 kawałki takiego samego drutu będą z dokładnością do 1 mm założone na łopatę nienaruszoną. Pęknięcia drewna zostały zalane klejem stolarskim, karukiem zwanym. Muszę tu podkreślić z wdzięcznością udział w reparacji i nieocenioną pomoc kobiet, buriatek, które siadłszy ze swoich garbonosych mustangów syberyjskich, wydobyły ze swoich olstrów grube nici i igły i w mgnieniu oka poszywały dokładnie podarte płótno skrzydeł i reszty opierzenia. Cześć kobiecie mongolskiej!
0: Poczciwy Bregue ciągle się trzymał, ale też co i róż go ubywało.

0: z lotniska na lotnisko było coraz gorzej. Oni się śmieli, że na każdym lotnisku zostawiali jakiś fragment samolotu, więc na ostatnim odcinku między Moskwą a Warszawą ten samolot leciał napędzany silnikiem, który nie nadawał się już w zasadzie do niczego. Po dotarciu do Warszawy oględziny silnika stwierdziły uszkodzenia wewnątrz, wyłamania elementów korbowodów, jakieś tam zeszlifowane panewki. Wszystko to spowodowane brakiem smarowania. Można było określić tylko mianem cudu, że oni w ogóle dolecieli na tym silniku do Warszawy, a drgania spowodowane tym uszkodzeniem śmigła de facto powodowały wybudowanie tego silnika złoża. Te wszystkie śruby, które trzymały ten silnik, były już w zasadzie na słowo honoru. Jeszcze 20 godzin lotu i ten samolot nie doleciałby do miejsca docelowego.
1: Po przejściu Berezyny pułap obniżył się znacznie. Jeżeli bym się znalazł w podobnych warunkach na którymś z poprzednich etapów, może bym pomyślał o lądowaniu. Ale nie teraz. Teraz lecimy do Warszawy. Mińsk Mazowiecki, Wołomin na prawo, Otwock na lewo. Hej, Wisła tam przed nami błyszczy. Silnik klekocze, ale nie strzela. Wstydzi się bestia. Omega. Jeszcze ktoś pomyśli, że cierpi na niestrawność i brak mu dobrych manier. Trzęsie za to, jakby miał atak malarii. Stracił jeszcze trochę mocy, ale japońska decha się kręci. Patrzę w lusterko na twarz towarzysza. Modre oczy mu czegoś zdziepko łzawią. Pewnie od wiatru. Marszałkowska, Polna. Przeskoczyłem przez topole za hangarami przy parkanie pola wyścigowego. Przymknąłem manetkę gazu. Wyłączyłem kontakty. Siedzimy. Biegną ludzie. Żołnierze, studenci, policjanci, znajome twarze, koledzy, przyjaciele. Niech żyje lotnictwo polskie, niech żyje!
0: No, powitanie w Warszawie. Oczywiście Orliński niesiony na rękach, bo przecież stał się bohaterem narodowym, pierwszym człowiekiem, który doleciał na Daleki Wschód i stał się istnym celebrytą. Firma Lorraine Dietrich, która była producentem tego nieszczęsnego silnika, który im się rozsypywał, oferowała mu samochód. Miasto Warszawa przekazało mu działkę budowlaną na skraju pola Mokotowskiego. Ona tam miała 1000 metrów, została później zredukowana do 600, na której w 1936 roku Orliński postawił swoją willę, która służyła mu aż do wybuchu II wojny światowej, przy ulicy Racławickiej. Budynek stoi do dzisiaj, jest tam tablica pamiątkowa, zachęcam do zobaczenia, bo chyba w Warszawie jest to jedyne miejsce poświęcone Orlińskiemu. No i oczywiście zasługi Orlińskiego spowodowały to, że został awansowany do stopnia kapitana pilota. Sportowcy, lotnicy, automobiliści stawali się gwiazdami kina. Również Orliński zagrał rolę lotnika w filmie Orlę.
2: Wśród gwiazd, które zagrały razem z Orlińskim, była na przykład Hanka Ordonówna.
0: Tak, nie był jedynym lotnikiem, który występował w filmach produkcji polskiej, bo była również produkcja filmu Gwiaździsta Eskadra, gdzie również prawdziwi lotnicy z krwi i kości brali udział w realizacji tego filmu. No, Orliński de facto porzucił wojsko dla swojej ukochanej Stasi. W tamtym okresie było tak, że każdy oficer Wojska Polskiego musiał uzyskać zgodę przełożonych na konkretny ślub z konkretną osobą. Stasia była tancerką w Warszawie, więc szanse na to, że uzyska oficjalną zgodę, były minimalne, więc zrzucił mundur i poszedł w Orzenek. Żeby utrzymać rodzinę, nie porzucił lotnictwa, tylko został zatrudniony w Państwowych Zakładach Lotniczych w Warszawie na stanowisku pilota, obecnie nazywamy oblatywacza.
2: Jako ten pilot oblatywacz miał mnóstwo wylatanych godzin i sporo też wypadków, kiedy sprzęt zawodził.
0: Powiem tak. Orliński w swoim życiu wypadków i przypadków lotniczych miał co niemiara. Jego pierwszy lot egzaminacyjny w Wyższej Szkole Pilotów w Grudziądzu zakończył się tym, że jego samolot zakończył dobieg w rowie ze względu na to, że pękła rurka olejowa i cały olej z silnika miał na szybie i na okularach, więc niewiele widział. I takich przypadków, gdzie rzeczywiście znowu musiał się zmagać z przeciwnościami losu, typu urwały mu się lotki na Fokkerze D7 również w Grudziądzu. Podczas oblotu pierwszego prototypu PZL-P1 odkształciła się cała krawędź natarcia skrzydła. Najbardziej, że tak powiem, feralny był 1932 rok, bo wtedy, z tego co pamiętam, raczył był rozbić aż 3 samoloty. 2 prototypy metalowego samolotu myśliwskiego PZL-P8 i skakał z oblatywanego samolotu myśliwskiego PZL-P7. I tutaj niestety ten

0: skok ze spadochronem zakończył się na tyle nieszczęśliwie, że połamał sobie dosyć gruntownie nogę. Mogło to skończyć jego karierę, ale był na tyle zawzięty i miał dobre układy z kolegami, że po rekonwalescencji wrócił do latania i do oblatywania kolejnych samolotów.
1: Tak o wypadku Bolesława Orlińskiego pisano w Kurierze Poznańskim z 2 września 1932 roku. Kapitan Orliński przybył na lotnisko do swych codziennych funkcji jako pilot-oblatywacz. Wystartował on do lotu próbnego na aparacie P-7. Jest to jednopłatowiec pościgowy, cały z metalu, konstrukcji świętej pamięci Puławskiego, zaopatrzony w 480-konny silnik Jupiter. Należy do kategorii maszyn seryjnych, wyrabianych obecnie w większej ilości na zamówienie wojska. Po zmontowaniu każdy samolot musi być przed oddaniem odbiorcy, wedle utartego wyrażenia, oblatywany i sprawdzony przez pilota kontrolera. Orliński wystartował właśnie na takim samolocie, świeżo wypuszczonym z montowni. Skierował on maszynę na Warszawę i zatoczywszy wiraż nad Śródmieściem, powrócił na lotnisko. Tutaj szybował spadzisto ku ziemi. Na wysokości 50 metrów wyrównał aparat i dodawszy gazu, pchał go w górę ostro tak zwaną świecą. Na wysokości około 80 metrów odpadła źle przymocowana blacha osłaniająca silnik. Uderzyła w skrzydło i odłamała lotkę, odrzucając ją daleko poza samolot. Maszyna, straciwszy równowagę, przewróciła się na plecy, okazując tendencję wpadnięcia w korkociąg. Orliński, nie tracąc zimnej krwi, zamknął momentalnie gaz i po chwili przywrócił równowagę. Samolot szybował na małym gazie w górę, chybocząc się na boki. Nie chcąc ryzykować lądowania, które mogłoby się skończyć tragicznie, korzystając z tego, że maszyna jeszcze utrzymuje się w powietrzu, Orliński postanowił wzbić się w górę i ratować się skokiem ze spadochronem. Osiągnąwszy wysokość około 1500 metrów, koło Piaseczna, Orliński wyskoczył. Spadochron otworzył się i lotnik opadł na kartoflisko. Ale tak nieszczęśliwie, że uległ ogólnym obrażeniom i potłuczeniom nogi. Samolot już bez pilota poszybował dalej i runął 8 kilometrów od miejsca lądowania Orlińskiego na samym brzegu Wisły, koło wsi Kępa Oborska pod Jeziorną. Słynął z odwagi przy akrobacjach lotniczych.
0: Oj tak, wszyscy co go wspominają mówią, że był absolutnie nieszablonowy, nietuzinkowy. Robił rzeczy, na które inni się nie poważyli. Między innymi, mówiąc o tej szkole w Bydgoszczy, założył się, że wykona tam 100 pętli na samolocie Moran. Wykonał 242, po czym wylądował w rowie.
1: Po klęsce wrześniowej Bolesław Orliński przedostał się do Wielkiej Brytanii. Ze względu na wiek nie został początkowo, mimo usilnych starań, dopuszczony do latania w dywizjonach liniowych. Najpierw postanowiono wykorzystać jego doświadczenie przy szkoleniu młodych pilotów.
2: Już jako ponad 40-latek było uważane, że już się jest dziadkiem i że tacy ludzie nie są potrzebni w lotnictwie. Tym bardziej tak uważali Anglicy, jako że mieli na samym początku wojny mnóstwo młodych pilotów 20-letnich i 20-paroletnich. No ale Orliński znowu po raz trzeci poprosił oficjalnie, i mam dokument na to, żeby walczyć, no bo jak on trafił do Anglii, to niestety nie mógł od razu pójść do armii, bo niby był stary, a mieli dużo pilotów. Ale w ciągu 2-3 lat większość tego towarzystwa młodego poumierała, a on w międzyczasie wyszkolił jako instruktor 66 młodych ludzi na pilotów. I w tym dywizjonie 305 został przyjęty 1 sierpnia 1944 roku, czyli w dniu wybuchu Powstania Warszawskiego. I on później został dowódcą tego dywizjonu. Do lutego 1945 roku był dowódcą tego dywizjonu. Warto zwrócić uwagę, jak on był ceniony właśnie przez tych największych polskich pilotów, ponieważ ten przelot Warszawa był wykonany w 1926 roku, to generał Skalski miał w tym czasie 11 lat. I ci młodzi chłopcy, jak właśnie Stanisław Skalski, Janusz Żurakowski, Bronisław Żurakowski, Kazimierz Schreier i wszyscy inni z tego okresu,

0: to po prostu byli zaszokowani tym wielkim przelotem, tą możliwością poznania świata i dlatego zostali pilotami. Po prostu ich początek był dzięki tej działalności Bolesława Orlińskiego.
1: Stanisław Skalski w przedmowie do książki Bolesława Orlińskiego Do krainy wschodzącego słońca. Przelot porucznika pilota Bolesława Orlińskiego Warszawa, Tokio, Warszawa był wydarzeniem wprost historycznym w skali światowej, nie tylko chlubą lotnictwa polskiego. W 1986 roku w Toronto miało miejsce spotkanie Japończyków z Bolkiem, którzy ponownie uhonorowali ten wyczyn. Również Chińczycy złożyli po 60 latach hołd naszemu bohaterowi. Lot na różnych odcinkach przebiegał czasami w warunkach atmosferycznych wręcz katastrofalnych. Trochę w życiu przeżyłem, ale kiedy czytam wspomnienia Bolka, przechodzą po mnie ciarki i ogarnia wzruszenie. Wspaniały wyczyn. Długo przetrwała sława kapitana, a dla nas, nastolatków, 11-15 lat, była drogowskazem i wzorem, pragnieniem zdobycia wydawało się nieosiągalnej sławy. To przecież oni, piloci z prawdziwego zdarzenia, popchnęli młodzież ówczesną i mnie na tę drogę. To oni byli katalizatorem mego przeznaczenia, w co do dziś wierzę, że byli moją busolą. Rajski, Orliński, Idzikowski, Skarżyński, Żwirko, Bajan i Płonczyński byli promotorami wielu polskich lotników, którzy dali z siebie wszystko w czasie II wojny światowej, przynosząc chlubę narodowi polskiemu. I właśnie oni, mimo zaawansowanego wieku, walczyli w czasie wojny i ginęli. A kiedyś jeden z marszałków lotnictwa brytyjskiego scharakteryzował polskich pilotów: "They are born in the air". Oni urodzili się w powietrzu. Cześć ich pamięci.

0: Świętej pamięci kapitan Bronisław Hułas, pilot dywizjonu bombowego 300 i 138 dywizjonu do zadań specjalnych, spotkał Bolesława Orlińskiego w Wielkiej Brytanii, gdy słynnemu lotnikowi zezwolono na uczestniczenie w lotach bojowych i zdobywanie kwalifikacji w pilotowaniu bombowca Wellington.
1: W tym czasie ja pełniłem funkcję instruktora Polish Operation Training Unit. To była jednostka, która przygotowywała lotników do dywizjonu. Wówczas oficerem seniorem był generał Kalkus. On mi oznajmił, że ja będę miał dzisiaj niezwykłego ucznia, Bolesława Orlińskiego. Zapytał się mnie nawet, czy ja go znam. Oczywiście, że znałem go ze słyszenia, z jego wyczyna. Mianowicie wykonał on lot Warszawa-Tokio-Warszawa. Przelecić taką trasę na bregiecie jednosilnikowym, to rzeczywiście był to wyczyn. Nawet ukazała się taka książka, Mój lot Warszawa-Tokio-Warszawa. I ja tą książkę kilkanaście razy przeczytałem. Dzięki tej książce jakoś zakodowałem sobie to lotnictwo i potem dostałem się do szkoły, gdzie mnie przygotowali już na pilota. No więc przyjemnie było spotkać się z nim. Kiedy myśmy zrobili pierwszy lot taki zapoznawczy, od razu rzuciło się w oczy, że ten facet zna się na swoim rzemiośle i bardzo to zręcznie robi. Już od początku zaimponował mnie, że zrobił ten przegląd kabiny bardzo precyzyjnie, co nie zawsze się wszystkim pilotom udawało. Po angielsku to się nazywa cockpit drill. To jest takie musztrowanie kabiny od lewa do prawa, trzeba wszystko sprawdzić. Zaimponował mnie jego sposób latania. Jakiś taki instruktor to od razu wyczuje. Kiedy

0: Wykonaliśmy kilka lotów. Zapytałem go, jak panu leży ten samolot, jak pan się czuje. No, powiedział, to jest dla mnie samolot za wolny. Ja bym wolał coś szybszego. I potem była rozmowa jeszcze z generałem Kalkusem. I ja powiedziałem, że pan Orliński świetnie się czuje w tym samolocie, ale dla niego on jest nieodpowiedni, bo jest troszeczkę za wolny. No, nie wiem, czy ta rozmowa wpłynęła na tyle, że on jednak potem zrezygnował z latania na Wellingtonach i dostał się do dywizjonu na Moskito i tam był dowódcą, tam latał już. I on się tam świetnie czuł, bo to był samolot już taki półmyśliwski.
1: W końcu zrobił Orliński to, o czym marzył, że został tym pilotem. W sumie z panem Lemieszonkiem wykonał 49 lotów bojowych, niektórych bardzo ciężkich, z licznymi problemami. No i to mi wszystko opowiedział, kiedy byłem z nim 13 lutego 1992 roku. No po prostu ja jestem szczęśliwy, że tego Bolesława mogłem poznać. Przywiozłem z Kanady wszystko, co tam się dało przywieźć do Polski. Miałem ciągle kontakt właśnie z jego jeszcze wtedy żyjącą siostrą, z jej córką, która 13 kwietnia skończyła 95 lat. Jestem z nią również w ciągłym kontakcie. Mam taką izbę pamięci w Tierzowie Sudeckim. Mam sporo dokumentów przeróżnych. No na przykład będąc w Kamieńcu Podolskim, przez tydzień czasu, to było w roku 2000, mogłem zebrać sporo dokumentów z archiwum, które niestety się spaliło. Także w tej chwili jest to u mnie i są tam na przykład dokumenty, które były pisane przez króla Poniatowskiego, przez Kościuszkę, przez Dąbrowskiego do pradziada Orlińskiego, Franciszka Orlińskiego, który żył jeszcze w XVII i XVIII wieku. Jadąc właśnie do tej miejscowości Niwerka, w którym on mieszkał, Bolesław Orliński z całą swoją rodziną, to wcześniej wysiedliśmy z kolegą, żeby być w miejscowości, która nazywała się Orlińce Małe. I to była taka miejscowość przyznana pradziadom Orlińskich, którzy byli wojakami polskimi. Mogłem oglądać, jak te Orlińce wyglądają. Byłem na cmentarzu, porobiłem zdjęcia. Oni później tam gdzie indziej mieszkali, w tej Niwerce, gdzie byłem nad rzeką Zbrucz, 25 kilometrów od Kamieńca Podolskiego.
2: Poznał pan Bolesława Orlińskiego tuż przed rozpoczęciem lotów na Boeingu 737.
1: Przed przeszkoleniem na ten samolot mogłem sobie wybrać jeden lot taki zapoznawczy, żeby lecieć w kabinie tego samolotu, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. No i w związku z tym, że już miałem kontakt z Bolesławem Orlińskim, taki telefoniczno-pisemny, kontaktowaliśmy się na święta i tak dalej, pisaliśmy do siebie, no ale jak miałem możliwe polecieć tam, gdzie on mieszka, no to oczywiście wybrałem tę trasę i miałem tak wielkie szczęście, że właśnie jeden dzień mogłem u niego spędzić. Byłem tam właśnie ze swoim kolegą, też pilotem doświadczalnym polskim, który mieszkał w Toronto w tym czasie, nazywał się Bylok Zdzisław. No i dzięki temu mogliśmy poznać właśnie Bolesława Orlińskiego. Niestety, 2 tygodnie później Bolesław Orliński w takim wypadku smutnym skończył życie. Chciał usiąść na wózku, no niestety wózek się przewrócił, rękojeść wbiła się w jego żebro, żebro pękło i uszkodziło płuco i niestety na skutek wylewu krwi 28 lutego 1992 roku zmarł w szpitalu. Niestety nie udało się go uratować. Także on był od roku 1939 poza Polską do śmierci i pół roku później został pochowany we Wrocławiu na cmentarzu Świętej Rodziny. Proszę wziąć pod uwagę, że tak, jako ochotnik z własnej inicjatywy w wieku 17 lat poszedł na wojnę, pierwszą wojnę światową w roku 1916. Przez rok służył w armii rosyjskiej, ponieważ był poddanym carskim, a w następnym roku powstała w Mińsku taka organizacja wojskowa polska, pierwszy korpus Wojska Polskiego, którym dowodził generał Polski oczywiście i do końca wojny był właśnie w tym pierwszym korpusie polskim, a następnie

ponieważ skończyło się to w roku 1918, tak jak pierwsza wojna światowa się kończyła, no to w ciągu następnego roku zaczęła się wojna polsko-bolszewicka i on znowu jako ochotnik z własnego wyboru poszedł na tą wojnę polsko-bolszewicką. I mam to szczęście, że udało mi się przywieźć jego

kierunku wschodzącego słońca. To była audycja dokumentalna Dariusza Kwiatkowskiego. Realizacja Beaty Rostkowskiej, teksty czytał Andrzej Krusiewicz. I tak kończy się ta noc z reportażem. Noc, podczas której przerzucaliśmy mosty między Polską a Mongolią i Japonią, dalekim wschodem azjatyckim, ale także pomiędzy latami 80. a współczesnością oraz między okresem międzywojennym i również tym, co czujemy dziś, myśląc o tamtych latach i tamtych osiągnięciach naszego państwa. Bardzo Państwu dziękujemy, dobrej nocy i do usłyszenia. Bartosz Panek i Wiktor Sudyka.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: W dniu rozpoczęcia szkoły w Lecie z Radiem przyjrzymy się, jak wygląda edukacja w świecie zwierząt. Czego młode muszą się nauczyć, zanim osiągną samodzielność? Czy są zwierzęta, które uczą się przez całe życie? Sprawdzimy także, które gatunki ptaków szykują się już do odlotu do ciepłych krajów i skąd wiedzą, kiedy i gdzie mają lecieć.
2: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Minęła druga. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności, Olaf Warzyński. To obcy wywiad może stać za podpaleniem fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Tak uważa prokuratura, która wszczęła śledztwo w sprawie popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Pożar w magazynach zakładu wybuchł w nocy z niedzieli na poniedziałek. Krzysztof Polasik.
1: To był sabotaż, tak wynika ze wstępnych ustaleń śledczych.
2: Materiał dowodowy wskazuje na uzasadnione podejrzenie, iż było to celowe podpalenie. Poprzez podłożenie ładunku zawierającego substancje łatwopalne.
1: Przekazał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
2: Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
1: Trwa poszukiwanie sprawcy, któremu może grozić nawet dożywocie. Grupa WB to jedno z największych przedsiębiorstw prywatnego przemysłu obronnego w Polsce. Produkuje drony obserwacyjne i uderzeniowe, ale także wojskowe radiostacje.
0: Pożar zniszczył magazyny fabryki. Szacowana szkoda przekracza 15 milionów złotych. Walczyła w Powstaniu Warszawskim, po wojnie pracowała jako nauczycielka i angażowała się społecznie w upamiętnienie ofiar cywilnych powstania. Na cmentarzu ewangelicko-augsburskim na Warszawskiej Woli pochowano Wandę Traczyk-Stawską. Podczas mszy w stołecznej Bazylice Świętego Krzyża prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wspominał zmarłą jako osobę, która zmieniała słowa w czyn.
3: Mówić o bohaterstwie.